putting rain in my eyes, tears in my dreams, and rock.

Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny bossanowy. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech.

nie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa, głupi jest wiekiem stara ziemia. Lecz w moim domu, chwała Bogu, nic mimo zmian tych się nie zmienia.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marny plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny. Taki dzień, w którym rozmawiamy o różnych barwnych powiedzonkach mieszkających w naszym języku. Te różne barwne powiedzonka tym się cechują, że nie rozumiemy ich dosłownie, że one niosą jakiś przenośny sens. I ten sens bardzo często jest niespodziewany. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o dwóch powiedzonkach i nie tylko o nich, związanych ze słowem gra. Co to jest gra? Nie muszę Wam objaśniać. Nikt, tak jak dzieci, nie rozumie słowa gra, bo gra towarzyszy dzieciom. Gra to jest coś, co dzieci kochają. Dzieci grają i lubią gry. I właśnie z grą mamy w naszym języku bardzo dużo powiedzonek. Na przykład gra w kotka i myszkę, albo gra w ciuciu babkę. I wcale nawet nie chodzi, gdy mówimy o tej grze w ciuciu babkę, o prawdziwą grę w ciuciu babkę, bo tę też znamy oczywiście. Ja na przykład bardzo lubię grać w ciuciu babkę, ale gdy mówimy, że ktoś z nami gra w ciuciu babkę albo w kotka i myszkę, to mamy na myśli coś innego. Mamy na myśli to, że ktoś jakoś próbuje nas trochę oszukać, trochę wykiwać, jakoś tak kręci, żebyśmy się zgubili w sytuacji. I to właśnie nazywamy grą w ciuciu babkę albo grą w kotka i myszkę. I czasami, tak mi się wydaje, nawet słowa grają z nami w ciuciu babkę i mamy nawet specjalne powiedzenie na to. To jest gra słów. Otóż gdy mówimy gra słów, to mamy na myśli różne dowcipy, różne żarty, różne zabiegi językowe, które pokazują, ile niespodzianek, ile figli mogą nam spłatać słowa. No bo zobaczmy, mamy takie dwa wyrazy, kot i kto. Wydawałoby się, że dwa słowa zupełnie ze sobą niezwiązane, to prawda, ale przecież jeżeli się zastanowimy, jak te słowa powstały, no to wystarczy w jednym z nich zamienić kolejność liter i powstanie drugie. Kot, kto, tylko zamieniamy kolejność dwóch liter i już powstaje nowe słowo. Ach, te słowa płatają figle, zwodzą nas na manowce. Albo kosmatka, maskotka. To też jest przykład dwóch wyrazów. Jeden z nich powstał tylko dlatego, że w tym drugim zmieniliśmy kolejność liter. I tutaj właśnie mamy przykład gry słów. Ale to nie koniec, bo czasami bywa tak, że budujemy

Zbudujemy zdania, w których są słowa o różnych znaczeniach i wtedy możemy wpaść w konsternację, czyli się zdziwić. Gdy na przykład mówimy, wchodzi kogut do łazienki, a tam zakręcone kurki. No to właśnie o czym jest to zdanie, co znaczy to zdanie, bo tak, wchodzi kogut do łazienki, to rozumiemy, jakiś kogut, kukuryku, wchodzi do łazienki, a tam... Czego w tej łazience się spodziewamy? W łazience się spodziewamy umywalki, wanny, przy których są kurki. Te kurki, jeśli są zakręcone, to nie cieknie z nich woda. Ale przecież samo słowo kogut przywołuje na myśl zupełnie inne kurki. Takie, które znoszą jajka i gdaczą. Ko, ko, ko, ko, ko. No i takie kurki, jeżeli są oszołomione, to możemy o nich powiedzieć, że są zakręcone. Czyli właściwie co to zdanie znaczy? Wchodzi kogut do łazienki, a tam zakręcone kurki? Nie wiadomo. Na tym polega gra słów, że zdania, tak jak słowa, mogą być wieloznaczne. A bywa też tak, że są słowa, które się czyta identycznie od lewej do prawej i od prawej do lewej. Na przykład kajak, albo owocowo, albo, jedno z moich ulubionych zdań, kobyła ma mały bok. Spróbujcie to sobie zapisać. Kajak, owocowo, kobyła ma mały bok. I przeczytajcie to od lewej do prawej. Zobaczycie, że wychodzi to samo. I to są właśnie przykłady gry słów. Gry słów, która świadczy o tym, że słowa, wyrazy czasami grają z nami w kotka i myszkę albo w ciuciubabkę. Na pewno macie mnóstwo swoich przykładów takich gierek słownych. Zapiszcie je sobie i spróbujcie z kimś się nimi pobawić. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, to znaczy dzień, w którym rozmawiamy o różnych barwnych powiedzonkach. Na przykład takich, które wynikają ze słów związanych z pogodą. Tą pogodą, która akurat jest za oknem. Jest już zimno i wieje, że aż strach. I właśnie nawet taki zwykły wyraz jak wiać może być źródłem pewnych barwnych powiedzonek, które znać warto, a nawet warto ich używać, bo one, jak żadne inne, świetnie się nadają do pewnych sytuacji życiowych. Co to znaczy wiać? Doskonale wiemy. Pierwsze znaczenie tego słowa odnosi się do wiatru. Wiać to znaczy być w ruchu, przesuwać się z jakąś prędkością i z jakąś siłą. Podstawowe zdanie z tym słowem w tym znaczeniu to po prostu wieje wiatr, albo wieje silny wiatr, albo znów mocno wieje. I tutaj właśnie wiemy, o co chodzi. Chodzi o ten szybki i gwałtowny ruch powietrza. I z tym znaczeniem naszego słowa wiążą się trzy powiedzenia. Po pierwsze, mówimy czasami, że ktoś czuje albo wie, skąd wiatr wieje. I nie chodzi o to, że dosłownie wiemy, z której strony nadciąga ten podmuch powietrza. Nie o to chodzi, bo nie byłby to frazeologizm, gdybyśmy dosłownie rozumieli takie zdanie. Chodzi o coś innego. Gdy mówimy, że ktoś czuje albo wie, skąd wiatr wieje, to znaczy, że ten ktoś orientuje się w sytuacji, wie, jakie zapowiadają się zmiany i wie, jak się dostosować do tej sytuacji, która właśnie zaraz nastąpi. Wie, z której strony wiatr wieje. Wie, że ten szef, ten kierownik już niedługo będzie szefem, że go zastąpi pan Iksiński, więc już się stara przypodobać panu Iksińskiemu, bo wie, skąd wiatr wieje. Tak właśnie możemy użyć tego powiedzenia. Drugi frazeologizm, który wiąże się z naszym dzisiejszym wyrazem, brzmi tak. Inny wiatr wieje. Albo powiał wiatr z innej strony. I znowu, nie chodzi o ruch powietrza. Chodzi o to, że sytuacja zmieniła się diametralnie, czyli całkowicie. Wiadomo było, że coś się stanie. Wiadomo było, że zanosi się na zmiany, ale te zmiany, które przyszły, wszystkich zaskoczyły i sytuacja całkowicie się zmieniła. No bo inny wiatr wieje. Powiał wiatr z innej strony. Czyli wyobrażamy sobie tak, jakby wiatr zmienił układ rzeczy, a w rzeczywistości wcale nie chodzi o wiatr, tylko chodzi o to, co robią ludzie i jak ludzie wpływają na rzeczywistość. Z tym naszym wianiem wiąże się też przysłowie: biednemu zawsze wiatr w oczy wieje. I chodzi o to, że biednemu człowiekowi jest trudniej w życiu, no bo gdy sobie wyobrazimy, że ktoś idzie i wieje mu wiatr prosto w oczy, to naprawdę to jest bardzo nieprzyjemne i trudno się idzie, gdy wiatr wieje nam w oczy. Nie tylko nic nie widać, ale wręcz to może być bolesne. I gdy nasi przodkowie skojarzyli sobie taką dosłowną sytuację z sytuacją ludzi biednych, którym po prostu w życiu jest trudniej, dlatego że mają mniej pieniędzy, to do tej sytuacji życiowej odnieśli właśnie to powiedzenie. Biednemu zawsze wiatr w oczy wieje. Ale nasze słowo wiatr, nie możemy o tym zapominać, ma też inne znaczenia niż tylko to, o którym mówiliśmy do tej pory. Bo wiać to przecież także szybko uciekać, zmykać, zwiewać. Tak jak wiatr szybko się gdzieś przemieszcza, tak też czasem ludzie szybko się gdzieś przemieszczają, jeśli chcą czegoś uniknąć, czegoś się boją albo po prostu gdzieś się śpieszą. I z tym znaczeniem słowa wiać wiążą się dwa powiedzenia. Po pierwsze, wiać aż się kurzy, czyli uciekać bardzo szybko. Skąd się to powiedzenie wzięło? Bardzo proste. Wyobraźmy sobie polną albo

bo leśną drogę, czyli niewyasfaltowaną, pełną piachu i kurzu, i wyobraźmy sobie, że taką drogą ucieka ktoś bardzo szybko. Gdy ucieka, piętami czy w ogóle całymi stopami wznieca tumany kurzu, więc się kurzy za nim. On tak szybko biegnie, tak szybko i mocno uderza nogami, że aż się za nim wznosi kurz. I stąd się wzięło to powiedzenie. I drugie, które również wiąże się z ucieczką, brzmi tak. Uciekać albo wiać, gdzie pieprz rośnie. Czyli uciekać jak najdalej, właściwie nie wiadomo dokąd, byle dalej od tego miejsca, w którym akurat jesteśmy. Gdzie rośnie pieprz? Ho! W dalekich krainach, w zamorskich krainach. My wiemy, gdzie. Możecie to sprawdzić sami, ale nasi przodkowie tak dokładnie nie wiedzieli. Wiedzieli tylko tyle, że pieprz to jest przyprawa zamorska, która rośnie w egzotycznych krajach i trzeba ją sprowadzać do nas aż statkami z bardzo, bardzo daleka. I stąd właśnie ten kawałek powiedzenia, gdzie pieprz rośnie, odnosi się do czegoś bardzo, bardzo dalekiego, do jakiegoś miejsca, które jest tak daleko, że nawet dokładnie nie wiadomo gdzie. I gdy mówimy, że ktoś wieje, gdzie pieprz rośnie, albo trzeba wiać, gdzie pieprz rośnie, to przekazujemy taką oto treść, że trzeba uciekać jak najdalej, bo być tutaj, gdzie się jest, już dłużej się nie da. Ciekawa jestem, czy któreś z tych powiedzeń znaliście do tej pory. Wydaje mi się, że jest na to szansa. A może, jeżeli znacie te powiedzenia, albo znaliście przynajmniej niektóre, a teraz nauczyliście się nowych, może spróbujecie zbudować jakąś historyjkę, na przykład o wietrze, który wiał, gdzie pieprz rośnie, ha? Albo o jakichś dzieciach, które jakiś związek, no właśnie tylko jaki, z wianiem miały. Spróbujecie ułożyć taką historię? Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

literka. Skaczemy sobie po literach polskiego alfabetu jak z kwiatka na kwiatek, można powiedzieć, a mówiąc ściślej, skaczemy z litery na literę. I doskoczyliśmy w tym naszym cyklu do litery I. A jakiż to wyraz może się rozpoczynać na literę I? Oczywiście wiele jest takich słów, ale to, które dzisiaj dla Was przygotowałam, to jest słowo piękne. Słowo, które się kojarzy z wypoczynkiem, dobrobytem, ale także dobrostanem. Z takim stanem, w którym czujemy się dobrze. Jakiż to wyraz? Chodzi o słowo idylla. Słowo, które pochodzi z języków starożytnych, ale do języka polskiego przeskoczyło albo z niemieckiego, albo z francuskiego. Nie możemy tego tak jednoznacznie stwierdzić. No i cóż to jest idylla? Przede wszystkim to jest właśnie niczym niezmącone, pogodne, beztroskie życie. Czyli takie życie, jakie powinny wieść wszystkie dzieci. Wszystkie dzieci powinny doświadczać idylli jak najdłużej. Czyli powinny żyć bez trosk, bez kłopotów, bez zmartwień, w samej radości i z samymi zabawami. Czy tak jest? Różnie z tym bywa, ale dorośli powinni się starać, żeby właśnie jak najdłużej i jak najpełniej zapewnić idyllę wszystkim dzieciom świata. Słowo idylla nazywa też pewien specjalny wierszyk. Taki wierszyk, w którym poeta przedstawia uroki życia wiejskiego. Często wiąże się to z opisem jakiegoś romansu. Oto pani pokochała pana, a pan pokochał panią. No i żyli długo i szczęśliwie. Jeśli pisarz czy poeta ujmie taką historię właśnie w specjalny sposób, to pisze idyllę. Idyllę zwaną również sielanką. Być może z tym słowem częściej się spotykamy. Z wyrazem idylla wiążą się też słowa idyllicznie i idylliczny. I jak się łatwo domyślić, mają one też ścisły związek właśnie z tą idyllą, czyli takim stanem beztroskiego, pogodnego, spokojnego życia. Jeżeli robimy coś idyllicznie, na przykład żyjemy idyllicznie, albo opisujemy, krajobraz był idyllicznie piękny, albo jeżeli nastrajamy się do czegoś idyllicznie, to znaczy, że jesteśmy pogodni, że nie szukamy konfliktów, że czujemy się beztrosko, czujemy się wręcz wspaniale, sielsko, jak w jakimś cudownym raju. No i coś idyllicznego właśnie też się kojarzy z rajem. Może być krajobraz idylliczny, czyli tak piękny, tak pogodny jak w raju. Może być idylliczne szczęście, idylliczna miłość nawet. I wszystko to pochodzi właśnie od naszego dzisiejszego słowa, czyli słowa idylla, oznaczającego przede wszystkim, przypomnijmy, pogodne, beztroskie, spokojne życie. Ciekawa jestem, czy doświadczyliście w swoim życiu idylli i mam nadzieję, że tak i mam nadzieję, że jak najdłużej ta idylla trwała. A może spróbujecie opisać albo narysować tę swoją idyllę? Czym dla Was jest idylla? Czyli co musi być, żebyście żyli sobie spokojnie, pogodnie i beztrosko? I może też napiszecie kilka wskazówek dla dorosłych, co powinni zrobić, żeby wszystkim dzieciom na całym świecie żyło się idyllicznie. Co Wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień alfabetyczny, to znaczy dzień, w którym rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Dzięki temu nie pogubimy się w słowniku języka polskiego i nie pogubimy się w świecie, zwłaszcza w świecie słów. Bo jeżeli wiemy, który wyraz za którym stoi w kolejce, to utrzymujemy porządek i łatwiej nam układać zdania, no i rozumieć to, o czym mówimy, bo rozumiemy po prostu znaczenia słów. Dzisiaj w naszym porządku alfabetycznym, w naszej kolejce, jesteśmy przy literze N. Litera N jest szlachetna i właśnie to się wiąże, takie znaczenie się wiąże z wyrazem rozpoczynającym się tą literą, wyrazem, o którym chcę Wam dzisiaj powiedzieć. To jest słowo, uwaga, uwaga, nobliwy. Ciekawa jestem, czy z tym słowem kiedyś się spotkaliście. Prawdopodobnie nie, bo jest ono rzadko używane w tym języku, którym posługujemy się na co dzień. No chyba, że na co dzień mówicie bardzo wyszukaną polszczyzną, bardzo staranną, taką trochę książkową. Wtedy duża szansa na to, że usłyszeliście gdzieś już, albo może nawet sami użyliście tego słowa, słowa nobliwy. A to słowo pochodzi z języka francuskiego. Przeskoczyło do nas z języka francuskiego, w którym brzmi noble. Co to znaczy nobl po francusku? To znaczy szlachecki, szlachetny. I nie ma to nic wspólnego z Alfredem Noblem, którego nazwiskiem jest nazwana pewna znana nagroda. O nie, nie, nie. Ten wyraz francuski oznaczający kogoś szlachetnego albo szlacheckiego, to znaczenie przeniósł także na inne języki, do których ten nasz wyraz przeskoczył. Dlatego właśnie w języku polskim nobliwy to taki, który się odznacza szlachetnością, ale także wytworny, wykwintny, elegancki, dystyngowany. Dystyngowany to taki jeszcze bardziej elegancki. Na przykład dystyngowany mężczyzna chodzi w cylindrze, we fraku, nosi bardzo wypielęgnowane wąsy i ma zawsze wypastowane buty. Więc dystyngowany oznacza bardzo dużą elegancję, taką elegancję, która się pierwotnie kojarzy z ludźmi szlachetnego urodzenia. Czy tak jest naprawdę? Nie wiemy, na pewno nie zawsze, ale takie znaczenia, takie skojarzenia mamy utrwalone w języku. Co może być nobliwe, albo może nawet kto może być nobliwy? I kto i co? Możemy powiedzieć nobliwy człowiek, nobliwa starsza pani, nobliwy starszy pan. Możemy powiedzieć nobliwe towarzystwo, czyli takie bardzo szlachetne, bardzo eleganckie, takie, że trochę się krępujemy, trochę się tremujemy, ale jednocześnie takie towarzystwo nam imponuje i dobrze się możemy czuć z nobliwymi ludźmi, bo

wiemy, że nie chcą oni nas zranić, że zawsze będą się zachowywać kulturalnie. A zatem ludzie mogą być nobliwi, ale nie tylko. Możemy powiedzieć nobliwa uczelnia, nobliwy uniwersytet, nobliwe rozrywki. Taką nobliwą rozrywką jest na przykład opera, do której chodzimy, żeby obejrzeć operę, czyli spektakl muzyczny, bardzo elegancki, a na przykład nobliwą rozrywką nie będzie już słuchanie muzyki disco polo. Te dwa rodzaje rozrywki stoją na przeciwległych biegunach. Oprócz uczelni, oprócz budynku, oprócz rozrywki może być także nobliwy wygląd, czyli świadczący o tym, że ktoś jest szlachetny, kulturalny i elegancki. A skoro już wiemy, co to znaczy nobliwy, kto może być nobliwy i co może być nobliwe, to może poszukamy słowa, które oznacza coś przeciwnego do naszego nobliwego. Ha. I uwaga, uwaga, takich słów jest kilka. Na przykład przeciwieństwem nobliwego wyglądu jest łachmaniarski wygląd, jest nieporządny wygląd. Przeciwieństwem nobliwego stroju jest podarty strój, nieciekawy strój, brudny strój. Przeciwieństwem nobliwej rozrywki jest rozrywka niskich lotów. Czyli zobaczmy i usłyszmy, mamy różne słowa oznaczające przeciwieństwo nobliwego, zależnie od tego, z czym ten nobliwy się łączy. Czy z nazwą osoby, czy z nazwą przedmiotu, czy z nazwą jakiejś czynności. A może sami wymyślicie jeszcze trzy rzeczy albo trzy osoby, z którymi możemy połączyć nasz dzisiejszy wyraz, czyli wyraz nobliwy, wyraz szlachetny i także oznaczający coś szlachetnego lub kogoś szlachetnego. Co wy na to? Macie ochotę na taką szlachetną, czyli nobliwą rozrywkę? Powodzenia i do usłyszenia!

0: Promocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi Pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, czyli dzień z różnymi barwnymi powiedzeniami mieszkającymi w języku. Te powiedzenia są w naszym języku, w języku polskim, zadomowiły się i ani myślą go opuszczać. Trzeba by naprawdę wyganiać je bardzo mocno, żeby opuściły nasz język, a i tak robiłyby to w ślimaczym tempie, czyli bardzo, bardzo wolno. I właśnie to powiedzenie w ślimaczym tempie zdradza, o jaki wyraz i powiedzenia z nim związane dzisiaj będzie nam chodzić. Oczywiście naszym bohaterem jest wyraz ślimak, który nazywa bardzo urocze stworzonko, zwierzątko, które mieszka w skorupce i umie się w niej chować. Ale nie ma nóg i między innymi, choć nie tylko tym, różni się od żółwia. Żółw też mieszka w skorupie, też nosi domek na grzbiecie, ale żółw ma nogi. Ślimak nóg nie ma. No i jego skorupka wygląda zupełnie inaczej niż skorupa żółwia. Chyba każdy widział ślimaki. Są one bardzo, bardzo interesujące także z punktu widzenia biologii. No i zasłużyły się w naszym języku. Już znamy pierwsze powiedzenie, które dotyczy ślimaków, czyli robić coś w ślimaczym tempie, a mówiąc inaczej, poruszać się jak ślimak, czyli bardzo, bardzo, bardzo wolno. Chyba nie ma stworzenia, które poruszałoby się wolniej niż właśnie ślimak. Jeżeli człowiekowi nie chce się czegoś robić, albo nie chce mu się dokądś iść, to też może iść noga za nogą, opóźniać pójście dokądś albo robienie czegoś jak tylko się da. I wtedy to też jest poruszanie się jak ślimak. Albo robienie czegoś jak ślimak. W ślimaczym tempie. Ktoś, kto bardzo wolno coś robi, ma ślimacze ruchy. Czyli powolne. Nigdzie nam się nie śpieszy. Robimy coś tak wolno, jak tylko to jest możliwe. Zamieniamy się w ten sposób w ślimaka. Chociaż róbmy to tylko eksperymentalnie, bo czasami przecież warto dodać sobie zastrzyk energii i poruszać się choćby jak żrebak. Ale wróćmy do ślimaków, bo to one są dzisiejszymi bohaterami. Mamy jeszcze jedno ciekawe powiedzenie związane ze ślimakiem, a mianowicie chować się jak ślimak w skorupie. Co to znaczy chować się jak ślimak w skorupie? Gdy mówimy tak o zwierzęciu, oczywiście wiadomo, o co chodzi. Chodzi o to, że to zwierzątko rzeczywiście zamyka się w swojej skorupie, na przykład po to, żeby tam spać, albo po to, żeby się schronić przed jakimś niebezpieczeństwem, które nasz ślimaczek dostrzeże na drodze. Gdy ślimak się boi, zamyka się w skorupie, no i tam zastyga. A co to powiedzenie znaczy, gdy odnosimy je do człowieka? Coś bardzo podobnego. Człowiek, który chowa się w skorupie, to taki ktoś, kto nigdzie nie chodzi, nigdzie nie bywa, z nikim nie utrzymuje kontaktów.

także niczym się nie interesuje. To może wynikać albo z charakteru tego człowieka, albo z tego, że bardzo, bardzo boi się on świata, albo z tego, że jest po prostu mrukiem, albo dlatego ktoś staje się takim ślimakiem, że mu się po prostu nie chce nic robić. Czy to dobrze chować się jak ślimak w skorupie? Pewnie czasami tak. Jeżeli czujemy, że w świecie dzieje się za dużo i to nas przytłacza, to chcemy czasem się odizolować od świata, żeby się wyciszyć, zamknąć się w takim swoim domku i tam pozbierać myśli. Każdy ma taką potrzebę, dzieci także. Gorzej, gdy dzieje się tak cały czas, czyli gdy rezygnujemy z kontaktów z rówieśnikami, koleżankami, kolegami, z rodziną, w ogóle gdy przestajemy się interesować światem, wtedy robi się niebezpiecznie, bo jeżeli nie interesujemy się światem, no to kto będzie miał te wszystkie przygody? Przecież one na nas właśnie czekają. Więc lepiej tak na zawsze ślimakiem chowającym się w skorupie nie być. Ślimakiem można bywać, ale tylko raz na jakiś czas. A może spróbujecie się dowiedzieć czegoś o zwyczajach właśnie ślimaków, czyli naszych niezwykłych dzisiejszych bohaterów? Poszperajcie, to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa lektura. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień alfabetyczny, czyli dzień, w którym rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Jesteśmy w naszym cyklu na literze I. To jest litera, którą rozpoczyna się całkiem sporo wyrazów i są to wyrazy niekiedy zwyczajne, a niekiedy imponujące. I nawet samo słowo imponujący rozpoczyna się właśnie naszą dzisiejszą literą i o tym słowie chcę wam opowiedzieć troszeczkę. Ten wyraz imponujący znaczy tyle, co budzący podziw, budzący szacunek.

także olśniewający, wspaniały, ogromny. Może być imponujący widok przez okno, może być imponujący krajobraz, gdy patrzymy gdzieś i to, co widzimy, zapiera nam dech w piersi. Po prostu zachwycamy się całymi sobą, to mamy przed sobą widok imponujący. Jeżeli ktoś gdzieś zwycięży, na przykład w konkursie, to może odnieść imponujące zwycięstwo. Na przykład, gdy zdobędzie wiele medali albo wiele punktów w jakiejś dyscyplinie. A nawet po prostu, gdy ktoś zrobi coś bardzo dobrze, przygotuje świetny obiad, napisze wspaniałą książkę, wspaniale posprząta pokój, to możemy powiedzieć, że zrobił to w sposób imponujący. Czyli wszystko to, co budzi podziw, budzi szacunek, jest wspaniałe, możemy nazwać tym słowem imponujące. A skąd się to słowo wzięło? Otóż od innego wyrazu, który brzmi bardzo podobnie, mianowicie od słowa imponować. Gdy coś nam imponuje albo ktoś nam imponuje, to znaczy, że wzbudza podziw, właśnie wzbudza szacunek, uznanie, olśniewa nas. Można komuś imponować cechami charakteru, na przykład takimi jak pracowitością albo oszczędnością. Można imponować komuś elegancją, można imponować wiedzą, sprawnością fizyczną. Wieloma rzeczami można imponować, jeżeli tylko umiemy coś robić bardzo dobrze, a na pewno umiemy, bo każdy człowiek coś umie robić świetnie, to tym czymś właśnie możemy imponować. I imponujący bezpośrednio od słowa imponować się wywodzi. Ciekawa jestem, co wy uważacie za imponujące. Co wzbudza w was zachwyt? Czy mieliście kiedyś takie doświadczenie, takie przeżycie patrzenia na coś albo myślenia o czymś i zatopienia się w podziwie dla tej rzeczy albo dla tej osoby? Jeżeli tak, to właśnie było to doświadczenie zetknięcia się z czymś albo kimś imponującym. Pomyślcie sobie o tym, czy właśnie coś takiego już mieliście, albo czy czekacie na to, aż ktoś lub coś wam czymś zaimponuje? A może ktoś wam powiedział, czym wy mu zaimponowaliście? To jest bardzo przyjemne uczucie, gdy ktoś nas tak pochwali i powie, że robimy coś w sposób imponujący. Bardzo wam tego życzę i również życzę przyjemnego zastanawiania się nad różnymi imponującymi rzeczami.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, czyli dzień, w którym rozmawiamy, jak doskonale wiecie, o różnych barwnych powiedzonkach mieszkających w naszym języku. Chcę wam dzisiaj przedstawić kilka powiedzonek związanych ze słowem obraz. Gdy mówię obraz, to prawdopodobnie myślicie sobie malowidło, prawda? No bo rzeczywiście, obrazy maluje się najczęściej farbami na płótnie albo na papierze, na kartonie, na różnych rzeczach, nawet na deskach, a nawet na murach można malować obrazy i to jest, macie rację, pierwsze to podstawowe znaczenie słowa obraz. Każdy z nas może namalować obraz w

Wy też z całą pewnością kiedyś malowaliście obrazy. I do tego właśnie znaczenia obraz, czyli znaczenia przedstawienie piękne, plastyczne przedstawienie czegoś, osoby albo widoku, albo jakiejś rzeczy, nawiązują nasze powiedzenia. Mówimy czasami o kimś, o człowieku, że jest żywym obrazem kogoś innego. Na przykład, o rany, Ania to jest żywy obraz swojej mamy. I co to znaczy? Chodzi po prostu o to, że Ania jest bardzo podobna do swojej mamy, bo to powiedzenie, żywy obraz kogoś, nawiązuje właśnie do bardzo dużego podobieństwa dwóch osób. Żywy obraz. Mówimy też czasami, to jest już drugie powiedzenie, że ktoś patrzy na kogoś albo wpatruje się kogoś jak w święty obraz, albo jak w święty obrazek, albo jak w tęczę. To jest jeszcze jeden wariant. I o co chodzi? Gdy ktoś wpatruje się w kogoś jak w święty obraz, albo jak w święty obrazek, albo jak w tęczę, to znaczy, że ktoś uwielbia kogoś innego bezkrytycznie. Uważa tego kogoś, w kogo się wpatruje, za doskonałego. Widzi same zalety, a żadnych wad. Zwykle to jest niestety idealizowanie, a jeżeli kogoś idealizujemy, to trochę się mijamy z prawdą, no bo nie ma ludzi, którzy by mieli same zalety. Każdy człowiek ma zalety i wady. Ale jeżeli tak właśnie postępujemy, że wpatrujemy się w kogoś jak w święty obrazek, żeby wielbić kogoś, żeby czcić kogoś, żeby idealizować, no to trochę niestety właśnie z prawdą się mijamy. Więc chyba tego lepiej nie robić. Będzie tak na pewno zdrowiej, także uczciwiej. Mamy również powiedzenie: przemówił dziad do obrazu, a obraz ani razu. Co to znaczy? Mówimy tak wtedy, to jest takie powiedzenie, komentarz. Otóż mówimy tak wtedy, gdy ktoś do kogoś przemawia, próbuje go przekonać, ale bez skutku. No bo jeżeli sobie wyobrazimy taką sytuację, że stoi jakiś człowiek, starszy człowiek, jakiś dziadek. Kiedyś o dziadkach mówiono, że to dziady. Więc stoi sobie taki dziadek, starszy człowiek przed ścianą. Na tej ścianie wisi obraz. No i ten dziadek mówi do tego obrazu, mówi, przekonuje go. Oczekuje reakcji, oczekuje, że ten obraz się do niego odezwie i albo da się przekonać, albo przeciwnie. No ale niestety obraz nie jest człowiekiem, nie umie mówić. Więc jeżeli tak postępujemy, jeżeli taką sytuację sobie wyobrazimy, no to jest z góry skazane na niepowodzenie, bo obraz się nie odezwie. Dlatego właśnie, gdy kogoś do czegoś namawiamy, gdy mówimy, ale ten ktoś nie słucha, czyli nasz wysiłek jest nadaremny, jest marny, to możemy to skomentować takim właśnie powiedzeniem: mówił dziad do obrazu, a obraz do niego ani razu. Jaki stąd wniosek? Takich sytuacji po prostu lepiej unikać. No i na koniec mam jeszcze powiedzenie, króciutkie, żywy obraz. Żywy obraz to nie jest przedmiot, jak mogłoby się wydawać. To też nie jest człowiek, ale to jest rodzaj inscenizacji. Może kiedyś gdzieś widzieliście, na przykład w internecie, że ludzie, jakaś grupa ludzi zafascynowanych pięknym obrazem, pięknym malowidłem, przebiera się za postaci z tego malowidła i ustawia się dokładnie tak, jak malarz namalował. Czyli można powiedzieć, ludzie w odpowiednich pozach, w odpowiednich przebraniach naśladują malunek, naśladują ten prawdziwy obraz. I taką scenę, taką inscenizację, można powiedzieć, taki teatrzyk bez ruchu nazywa się żywym obrazem. Ciekawa jestem, jakie są Wasze skojarzenia związane ze słowem obraz. Czy przychodzi Wam coś do głowy, coś innego jeszcze niż to, o czym Wam dzisiaj opowiedziałam?
Spróbujcie nad tym pomyśleć. Zastanówcie się, może wpadnie.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, czyli dzień, w którym rozmawiamy o różnych barwnych powiedzonkach mieszkających w języku polskim. Nadszedł czas na powiedzenia związane ze zwyczajnym wyrazem, chociaż jeżeli mieszkamy w miastach, a nawet na wsiach, to chyba o tym wyrazie jakoś od jakiegoś czasu zapominamy. Chodzi o zwyczajne słowo płot. Płot, czyli ogrodzenie zbitych w ziemię w desek, połączonych ze sobą. Płot odgradza nasze podwórko, nasze domostwo od tego, co jest na zewnątrz, od drogi albo od innych podwórek. Zwyczajny płot, zwykle z desek, stoi i jest bardzo ważny. Pełni bardzo ważną funkcję w życiu, ale także w języku, bo jest źródłem, nawet sercem wielu powiedzonek. Na przykład mówimy czasem, że ktoś jest samotny jak kołek w płocie. Czyli ktoś jest bardzo samotny. Skąd się to powiedzenie wzięło i dlaczego właśnie kołek w płocie miałby być samotny? Ano dlatego, że jeżeli się przyjrzymy dokładnie temu, jak płot jest zbudowany, to znajdziemy tam rzeczywiście dużo, dużo desek i niewiele kołków, które te deski jakoś spajają. To znaczy nie jest tak, że siedzi kołek przy kołku. O nie, nie. Co jakiś czas gospodarz musiał wbić kołek, żeby deski przytrzymać, ale właściwie taki kołek towarzyszy, czyli innych kołków, nie ma zbyt wielu koło siebie. Dlatego właśnie mówimy, że ktoś jest samotny jak kołek w płocie, czyli bardzo samotny. No i można trafić kulą w płot. I wcale nie chodzi o zabawę polegającą na strzelaniu, chociaż od tej zabawy rzeczywiście wzięło się to powiedzenie. Kiedyś urządzano takie rozgrywki, że na płocie wieszano puszki, albo butelki, albo garnki, jakieś przedmioty, które stawały się celem. I do nich, dla wprawy, dla ćwiczeń, mierzono na przykład z wiatrówki albo z procy. W każdym razie chłopcy, czasami także dziewczęta, ćwiczyli się w strzelaniu do celu właśnie wieszając na płocie różne rzeczy. To, do czego mieli strzelać. No i czasem się udawało, a czasem nie. Jeżeli się nie udawało, to ten pocisk, na przykład kulka z procy, trafiała nie w puszkę, nie w garnek, nie w butelkę, tylko trafiała w płot. No i stąd się wzięło powiedzenie, trafić jak kulą w płot. A co ono znaczy, gdy tak mówimy dzisiaj? Przecież wcale nie chodzi o strzelanie. Mówimy, że ktoś trafił jak kulą w płot, kiedy popełnił gafę. Coś niezręcznego, jakieś głupstwo. Zrobił po prostu coś, czego robić nie powinien i przez to zrobiło się niezręcznie. Ktoś się poczuł zażenowany, komuś się zrobiło nieprzyjemnie.

Dlaczego? No bo właśnie ten ktoś inny trafił jak kulą w płot, więc lepiej trafiać do celu, a nie kulą w płot. Mówimy też czasem pierwsze koty za płoty. Wtedy, gdy baliśmy się coś zrobić, mieliśmy tremę, ale pomyśleliśmy, trudno, raz kozie śmierć, robimy to. I po tym pierwszym razie, który może nam się udać albo nie, możemy już śmiało powiedzieć, pierwsze koty za płoty. Teraz już wiem, jak to wygląda i będę robić to śmielej. Na przykład, gdy robicie naleśniki. O, wiele osób, gdy robi naleśniki, boi się, że one nie wyjdą, że się zniszczą, że wcale nie będą takie cieniutkie, ani nie będą okrągłe, ani że się nie da ich tak przewrócić pięknie w powietrzu. To są obawy wielu, wielu osób. I te obawy powstrzymują nas często przed zrobieniem czegoś. Ale należy sobie powiedzieć, raz kozie śmierć, spróbować to zrobić, na przykład takie naleśniki i wszystko jedno, jakie one wyjdą. Po tym, po tych pierwszych naleśnikach już możemy powiedzieć pierwsze koty za płoty. Teraz już będzie lepiej. I zwykle rzeczywiście tak jest lepiej. Skąd się wzięło to powiedzenie? Dokładnie nie wiadomo, ale z całą pewnością nie ma ono nic wspólnego ze zwierzętami, kotami, które miałyby na przykład przez płoty przeskakiwać. O nie, nie. Niczego takiego nie było, więc jest to dość tajemnicze powiedzenie, ale jakże w życiu przydatne. No i wreszcie mówimy, słowo się rzekło, kobyłka u płotu albo u płota. To jest też ciekawe powiedzenie, które oznacza, że należy dotrzymywać obietnic. Słowo się rzekło, czyli obiecałam coś, kobyłka u płotu, trzeba to zrobić. Podobno to powiedzenie wiąże się z historią o pewnym królu, który w przebraniu obiecał coś pewnemu szlachcicowi, ale to nie do końca prawda, bo anegdotka o tym królu, który właśnie coś obiecał, a później musiał dotrzymać tej obietnicy, tak naprawdę jest przekształconą wersją bajki znanej z Bliskiego Wschodu, bajki z Tysiąca i Jednej Nocy, czyli bajki, która liczy sobie, ho, ho, grubo ponad 1000 lat. Ale zjawisko, to, że się coś obieca, a potem należy obietnicy dotrzymać, jest uniwersalne, czyli ponadczasowe i obowiązuje na całym świecie. No a może znacie jeszcze jakieś inne powiedzenia związane z płotem, nie tylko z kobyłką u płotu. Spróbujecie ich poszukać i może też odnaleźć ich znaczenia, a może nawet dotrzeć do tego, skąd się te powiedzenia wzięły. Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

0: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Wakacyjny poranek. Martyna Huderska i Filip Górski. Dzień dobry. Minęła 7:30.

34 minuty po godzinie 7. No będziemy się oswajać z tą nową ramówką wakacyjną. Poranki, drodzy Państwo, w wakacje od 7.30 do 10.00. No i koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę internetową, bo wywróciliśmy audycję i czasy audycji do góry nogami. Ja Wam dzisiaj szczegółowo o tym wszystkim opowiem, żeby nam to weszło w krew. I żebyśmy wiedzieli, kiedy włączyć radio. No, najlepiej to wiadomo, słuchać radia 24 godziny na dobę, bo przecież znakomita muzyka też w nocy się pojawia. No, ale jeżeli macie swoich ulubionych prowadzących, to zawsze dobrze wiedzieć, kiedy i gdzie można usłyszeć te głosy. Drodzy Państwo, na wstępie witam bardzo serdecznie. To jest pierwszy wakacyjny poranek, więc mam nadzieję, że nie raz uda nam

Postaram się tutaj Was zaskoczyć do godziny 10 różnymi propozycjami i ciekawostkami. Oczywiście będą się pojawiali, tak jak w roku szkolnym, goście, którzy będą nawiązywać do ciekawych tematów. Na takie propozycje tematyczne także czekamy od Was. Czekamy na relacje z wakacji, czekamy na listy, na pocztówki, które można wysyłać w formie elektronicznej, ale można też wysłać w formie papierowej. I na takie czekamy, no cóż mogę powiedzieć, najbardziej. Dzwonić można regularnie pod ten sam numer telefonu 22 645 20 55. Co więcej, Polskie Radio Dzieciom nie zamierza wszystkich audycji prowadzić ze studia, z Warszawy. Sporo będziemy podróżować. No, ten pierwszy weekend przeszedł do historii, powiedziałabym, ale dużo, dużo się działo. No, ze względu na to przede wszystkim, że lato nam zaserwowało bardzo wysoką temperaturę. Nie wiem, jak czujecie się po tym pierwszym tak upalnym weekendzie. Dziś nie będzie inaczej. Temperatura jest bardzo podobna w całym kraju. Z każdym dniem będzie ciut niższa, ale to nie będą jakieś ogromne różnice, więc naprawdę proszę o siebie zadbać. No i nie ma przypadków, bo dzisiaj w kalendarzu Dzień Tropików, więc na tej tropikalnej temperaturze się skupimy. No i też zajrzymy do miejsc, w których temperatura jest podobna, proszę Państwa. No i pogodna, no bo jakby nie było, tak? Chociaż gdzieniegdzie mogą się pojawić burze. W Polsce były takie sytuacje w nocy w województwie lubuskim, więc proszę tam na siebie bardzo uważać. No będziemy starać się Was informować na bieżąco, jak wygląda sytuacja, żebyście o siebie zadbali. Jak na spacer, to wcześnie rano albo późno wieczorem. Chłodzimy się, czapki z daszkiem, oczywiście kremy, dużo, dużo wody, owoców nawadniających. Lody bezwzględnie jeść trzeba i pić zimną lemoniadę. A propos naszych wakacyjnych wojaży, to bardzo chciałabym podziękować za spotkania w Krakowie, za spotkania z naszymi słuchaczami. Tak żałuję, że nie miałam okazji, bo to by była wielka przyjemność, porozmawiać z rodzinką, która dotarła do nas w sobotę. Jeżeli Państwo słuchają, to pozdrawiam Was ciepło i serdecznie. No i mam nadzieję, że może uda się spotkać, porozmawiać też innym razem. A dziękuję serdecznie Alicji, która przyniosła mi wczoraj przenośną klimatyzację w postaci pięknego wachlarza. Wachlarz mam dzisiaj tutaj ze sobą w studiu. W studiu jest troszkę chłodniej, więc na razie tej klimatyzacji używać nie muszę, ale na pewno na różne wakacyjne podróże mi się przyda. No, chociażby w najbliższy weekend, kiedy będę pędziła do Poznania na Festiwal Najmłodszych. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do współtworzenia audycji wakacyjnych, do telefonowania. Piszcie, opowiadajcie o tym, co Wam w duszy gra. No i oczywiście, jeżeli będziecie chcieli odwiedzić Polskie Radio Dzieciom, to jest to możliwe. W różnych audycjach można przyjechać i usiąść sobie przy mikrofonie w studiu o poranku. Można troszkę później, jeżeli inna pora bardziej Wam odpowiada. To jest kwestia umowna. Trzeba wcześniej się z nami skontaktować. No i jestem pewna, że będzie to możliwe. Po piosence sprawdzimy pogodę szczegółowo, żeby wiedzieć co i jak, co w trawie piszczy. A gdybyście chcieli do pogody nawiązać i do tego, jak sobie radzicie w czasie takich upałów, może macie jakieś swoje złote rady i wskazówki, którymi chcecie się podzielić z nami i z innymi słuchaczami Polskiego Radia Dzieciom, no to jest bardzo dobry moment.

Tuż po weekendzie synoptycy alarmują, że nadal może być 40 stopni gdzieniegdzie. No, później przyjdzie radykalna zmiana pogody, ale kiedy to później nastąpi? Jakiej temperatury się spodziewać? Już Państwu wszystko opowiadam. Kulminacja rekordowej fali upałów przetacza się nad Europą. Jest właśnie nad Polską. I ten w wielu miejscach naszego kontynentu historyczny skwar będzie utrzymywać się w naszym kraju jeszcze na początku tego tygodnia, dziś, jutro, no, zanim przyjdzie to poważne ochłodzenie z zachodu. A nadejście tych dużo zimniejszych mas powietrza ma nastąpić po przejściu chłodnych frontów atmosferycznych, które są oczywiście związane z niżem. Centrum w poniedziałek znajduje się nad północnym Atlantykiem, a do tego czasu doświadczamy napływu niezwykle gorącego powietrza z Afryki. Ech, ekstremalne, gorące, wysokie temperatury na wschodzie i w centrum kraju. Dziś nawet 40 stopni. Jutro troszkę chłodniej, 35 to będzie to ekstremum. No a potem temperatura będzie wyraźnie się obniżać. I w czasie najbliższego weekendu, uwaga, możemy spodziewać się 17-18 stopni na wybrzeżu, do 23-25 na południu Polski, a kolejny tydzień lipca już taką temperaturą umiarkowaną w zakresie od około 20 stopni nad morzem do 25 w pozostałych regionach. No, bliżej połowy miesiąca będzie coraz cieplej, no i wtedy prawie 30 stopni. Ja tak zerkam na moją mapę wyjazdową i od razu sobie to układam. Poznań 17-18, Rabka 30. No to zobaczymy, co będzie się działo w Olsztynie w ostatni weekend lipca. Na pewno będziemy do tego w porankach regularnie nawiązywać. Nie zmienia to faktu, że dbać trzeba o siebie, jak jest i 35 stopni, i 20. No każdy lepiej, gorzej znosi temperaturę tą wysoką. To różnie bywa od naszych organizmów, jest to zależne. No ale na pewno trzeba słuchać komunikatów. Wczoraj Mikołaj, który w audycjach specjalnych, Mikołaju, cieplutko cię pozdrawiam, zachęcał do tego, żeby przybyć na Łąkę na Wesołej w Krakowie. Podkreślał, że nie ma co tak bardzo słuchać się alertów, bo takie piękne wydarzenia. No ale wiecie, trzeba przede wszystkim zadbać o siebie i o swoje zdrowie. Jeżeli tak wysoka temperatura wpływa zagrażająco na nasze organizmy, no to trzeba o siebie zadbać. No i wychodzić bardzo wcześnie albo późno. Czworonogi też najlepiej się nie czują w takie upały, wiadomo. Futerka jeszcze dodatkowo ogrzeją, więc też trzeba o tym pomyśleć. W tym momencie 45 minut po godzinie 7. Ach, tutaj pytania padają związane z naszym rodzinnym budzikiem, bo skoro zaczyna się audycja o 7.30, to co z naszą zabawą rodzinną? Proszę się nie martwić. Rodzinny budzik o godzinie 9.00. Damy się wszystkim wyspać,

rodzice wypiją kawę i wtedy będą mieli światły umysł i tutaj będzie, mam nadzieję, rozgrywało się jakieś szalone, konkursowe szaleństwo. Posłuchamy piosenki. Gdybyście chcieli coś dodać a propos pogody, to oczywiście zapraszam. 22 645 20 55. Jak sobie radziliście wczoraj? No i co planujecie dziś?

Zdecydowanie Sopot ma słoneczko latem. No szczególnie w ostatni weekend, dziś, jutro jeszcze to szaleństwo pogodowe będzie trwało. Dzisiaj w kalendarzu 29 dzień czerwca, mamy poniedziałek, w tej chwili 10 minut do godziny 8. A kto zajrzał do kalendarza, ten dowiedział się, że dziś Międzynarodowy Dzień Tropików. Fascynujący świat, który decyduje o przyszłości planety. Czym są wspomniane tropiki i po co i kiedy wymyślono takie święto? Święto w kalendarzu mamy od roku 2016. Zostało ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych. A czym jest region tropikalny i jakim domem i dla kogo jest, zajmuje naprawdę

sporą powierzchnię ziemi, bo aż 40%, a jest domkiem dla 80% światowej bioróżnorodności. Co to wszystko znaczy? Już za chwileczkę Wam szczegółowo wyjaśnię. A dlaczego w ogóle potrzebujemy Dnia Tropików? No oczywiście, jak to ze świętami bywa, żeby wskazać to, na czym należy się skupić, jak pomóc planecie, jak uchronić tę bioróżnorodność, tak żeby te żyjątka żyjące w tropikach, zarówno zwierzęta, jak i rośliny, miały się jak najlepiej. Jestem ciekawa, jakie są Wasze skojarzenia, jak słyszycie tropiki. Wiecie, że niemal 95% światowych lasów namorzynowych znajduje się w tropikach i ten region dysponuje aż 54% odnawialnych zasobów wodnych całej planety. No, paradoksalnie niemal połowa populacji tropikalnej żyje w warunkach podobno jednak stresu wodnego, bo wiemy o tym, że są takie miejsca na świecie, gdzie wody brakuje, jest jej bardzo, bardzo mało, albo trzeba pokonywać ogromne odległości, żeby przynieść dzban wody, więc my chyba nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, w jak komfortowej sytuacji jednak jesteśmy. Bioróżnorodność, woda, tropiki to główny temat naszego dzisiejszego spotkania, które potrwa do godziny 10. Jeżeli macie już teraz jakieś pomysły, skojarzenia związane z tym tematem, to oczywiście można do nas telefonować. Można też telefonować w innych sprawach, jeśli chcecie między innymi opowiedzieć, jak minął Wam ten ostatni weekend i jak radziliście sobie z naszymi rodzimymi tropikami.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie

0: www.polskieradio.pl.
1: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
2: Autopromocja. Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Minęła ósma w wakacyjnym poranku w Polskim Radiu Dzieciom. Martyna Chuderska, Filip Górski, a do naszego duetu dołączają Hela i Olaf. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No dzień dobry. I mamę też słyszę, jak miło.
4: Tak, dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu. Ale wy jesteście teraz w drodze? Czy w domu? W drodze. Dokąd się wybieracie?
5: Do przedszkola.
3: Ach, czyli przedszkole otwarte na razie. Nie pojechało na wakacje.
4: Tak, to jeszcze przed nami.
3: No to skoro przed wami, to opowiadajcie, dokąd wy się wybierzecie i kiedy?
5: Bo ja będę po wakacjach szła do szkoły.
3: Hela po wakacjach do szkoły, czyli ty jesteś Helu w starszakach.
5: Tak.
3: A widziałaś już swoją szkołę, do której będziesz chodziła?
5: Tak, widziałam.
3: Podoba
5: będę
3: ci się?
5: Będę chodziła do pierwszej B.
3: Pierwsza B? To ty już wszystko wiesz. A do tej pierwszej B będzie chodziła też jakaś twoja koleżanka albo kolega?
5: No, jeszcze będzie chodziła do pierwszej B Ola, Matylda i Zosia i...
4: całą ekipą dziewczyn, prawda?
3: No to cudnie. To będziecie się widziały często i na przerwach, i pewnie na jakimś drugim śniadanku, i na podwórku. Dobrze mieć takie bratnie dusze gdzieś bliziutko, jak zaczynamy nowy etap życiowy, no bo to tak trochę wygląda, że poważna sprawa, tak, zawsze tak, pierwsza klasa, poważnie. Prawda? A Olaf, tak, bo... kiedy do pierwszej klasy? Jeszcze trochę?
5: Dwa albo trzy lata.
3: No to musi troszkę poczekać. Ale z kolei muszę ci powiedzieć, Helu, że już Olafowi zazdroszczę, bo to jest fajnie mieć starszą siostrę w szkole. Jak Olaf będzie w pierwszej klasie, to ty już będziesz w czwartej, tak? Tak mniej więcej. Tak to sobie wyobrażam. Ja miałam starszego brata w szkole. Bardzo sobie to zawsze ceniłam. Mój brat jest 4 lata ode mnie starszy. No i to było super mieć starsze rodzeństwo. Moi drodzy, a zanim ta pierwsza klasa i wrzesień, to co wy będziecie robić w wakacje?
5: Bo my w wakacje mamy w przedszkolu 3 tygodnie wolnego, ale i tak będziemy
4: jechać. I z dziadkami, z przyczepą na jezioro, prawda?
3: Cudownie.
5: Z rodzicami na uroczysko.
4: A festiwal muzyczny, tak?
3: Aha. Wszystko zaplanowane, jak słyszę. Od A do Z. A jak wy sobie radzicie z tą wysoką temperaturą? Jak weekend wam minął?
5: Weekend? Spałam w przedszkolu. Miałam zieloną noc.
3: Zielona noc. Ach, nocowanka w przedszkolu? Czy ja dobrze słyszę? Jak ta nocowanka była zorganizowana, Helu?
5: Najpierw jedliśmy kolację, później wyszliśmy na dół, później przekąski wyszliśmy na dwór, jeszcze przed kolacją też wychodziliśmy na dwór i jak wyszliśmy na dwór po przekąskach, to jeszcze szliśmy do Aldiego z papierem na lody.
3: No to wyjątkowo.
5: To było bardzo późno.
4: Ale później chyba był jeszcze seans filmowy,
5: tak,
4: prawda?
5: Tak, był łapania na jeden i też było tajemnica.
3: No to wspaniale. Wspaniała przygoda za tobą. Ja nigdy nie spałam w przedszkolu. A teraz to już na pewno za późno dla mnie. No nic.
5: Bo ja chodzę do Montessori.
3: Ach, rozumiem.

0: W Montessori jest troszkę inny system, prawda? Są takie mieszane grupy pewnie. Starsze dzieci chodzą z młodszymi? Do tej samej grupy, tak? Dobrze się orientuję w temacie?
1: Tak.
0: A Olaf też spał w przedszkolu?
2: Nie, bo to jest tylko starsza.
0: A, to tylko zrozumiem. To starszaki, no jasne. Wszystko rozumiem. A jakie macie plany na dziś?
2: Na dziś to idziemy do przedszkola, ale nie wiem, co będziemy robić po przedszkolu.
1: Dzisiaj intensywnie burzowo na Dolnym Śląsku się zapowiada, więc dzisiaj sobie darujemy chyba zewnętrzne atrakcje. Mm-hmm. No, bo pewne ostrzeżenia są, więc...
0: Tak, trzeba uważać. Też się wsłuchuję w te wszystkie alerty pogodowe. No i ta temperatura rzeczywiście nie wpływa najlepiej na osoby starsze, na zwierzaki, no ale to też każdy z nas ma inną tolerancję, więc na pewno trzeba o siebie zadbać, a w domu też można sobie zrobić seans, prawda? I pyszną lemoniadę, i zjeść lody, i odpocząć, się poprzytulać, poczytać. Można sobie wspaniale zorganizować czas.
2: Będziemy musieli za chwilę kończyć, bo już zaparkowaliśmy koło przedszkola.
0: Rozumiem. Już przygotowałam piosenkę z filmu Wajana, na wszelki wypadek. Gdybyście chcieli usłyszeć, bo to wczoraj, tak, bo w piątek to był seans Wajana, tak? Dobrze usłyszałam?
1: W przedszkolu. To jest bardzo wielka fanka.
0: Tak, no to my jesteśmy tu przygotowani. Mamy z Filipem piosenkę Pół kroku stąd, Błyszczeć oraz Na drodze tej. Chciałabyś wybrać, Helu, którąś z tych trzech? Błyszczeć, Pół kroku stąd czy Na drodze tej?
2: Ja wiedziałbym cichu. Ale nie przygotowali, ale może
0: nie przygotowali. Mhm. Źle się przygotowaliśmy, Filip.
2: Błyszczeć?
0: Błyszczeć jest taka trochę szalona. To może na wakacje będzie odpowiednia. A chcecie kogoś szybciutko pozdrowić?
2: Tak. Ja chcę pozdrowić całe przedszkole Montessori, szkołę, Madagaskar i cały świat.
0: I my pozdrawiamy i dobrego dnia wam życzymy. Dbajcie o siebie. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo.

0: No i mamy tu jakiegoś psikusa. Piosenka na drodze tej, zwajany, a nasze błyszczeć się nie może przebić. Przez ten przebój. No zaraz sprawdzimy, to chyba krasnoludki muszą nam coś naprawić. Poczekajcie. No i oto błyszczeć dla naszych słuchaczy. Helu, Olafie, bardzo proszę.
1: Wiesz, ta ma to, a taki szyk nie zawsze miał.

0: lepiej jest błyszczeć. Jak piratów skarby z wraku gdzieś na dnie. Każdy wie, że lepiej jest błyszczeć. Jak na szyjnik po babuni iskrze się.
1: Czy to źle? Nie mów nie.
0: Ryby są, są, są. Głupie gonią, co się świeci.
1: Jak dzieci.
0: O, już mnie chcą, chcą, chcą. Na mój błysk ławica leci.
1: Bo

Proszę, proszę. Mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

błyszczeć. Pan Maleńczuk zaśpiewał piosenkę z filmu Wajana. Wakacje to jest doskonały czas, żeby nadrabiać zaległości filmowe również. No, a w kinach też pojawiają się nowości. Więc na pewno warto się temu przyglądać. My w Polskim Radiu Dzieciom podrzucamy wam też nowości filmowe, między innymi w audycji Kultura nie śpi w piątki między 18 a 20. Chłopiec na krańcach świata. Ostatnio o takim filmie rozmawialiśmy. Piękny, przygodowy film o relacjach też między rodzeństwem. Jest troszeczkę magii, jest taki tajemniczy amulet, dzięki któremu można rozmawiać ze zwierzętami. Więc jeżeli znajdziecie czas, żeby wybrać się do kina, no może nie przy tych 40 stopniach Celsjusza, jakie mamy, chociaż w kinach jest raczej dość przyjemnie, no to zachęcam, żeby ten film zobaczyć. A wracając do tropikalnych, wysokich temperatur, no to dziś mamy dzień tropików, proszę Państwa. Jest dużo takich bardzo charakterystycznych informacji dotyczących tropików. Nie ma tu tradycyjnych pór roku, takich czterech pór roku, jakie my znamy. Wiosna, lato, jesień, zima. Zamiast tego pora sucha i pora deszczowa. Ekstremalne słońce, o tak, to jest takie skojarzenie, które przychodzi nam na myśl niemal od razu. Słońce w zenicie, świecące bezpośrednio z góry, przez co cienie są tu niemal niewidoczne w południe. No i ta olbrzymia bioróżnorodność, o której wspominałam na początku audycji. Lasy deszczowe, które pokrywają zaledwie około 6% powierzchni Ziemi, ale są domem dla ponad połowy wszystkich gatunków roślin i zwierząt na świecie. No i wiecznie zielone dżungle. Rośliny w dżunglach, w tropikach, które nie zrzucają liści na zimę, ponieważ warunki do fotosyntezy, o której będziecie się pewnie kiedyś uczyć na lekcjach biologii, panują tu przez cały rok. No i mamy rekordowe opady, bo są takie miejsca w tropikach, na przykład Cherrapunji w Indiach, gdzie odnotowywane są roczne sumy opadów przekraczające nawet 10 tysięcy milimetrów wody. No i tropiki są na pewno domem dla gigantów, czyli tych największych lądowych i wodnych zwierząt, takich jak anakondy, słonie leśne albo krokodyle różańcowe. Wiecie, jak wygląda krokodyl różańcowy? Poszukamy sobie dzisiaj takiego krokodyla w poranku. Jak mówię krokodyl, to już krasnoludków nie ma. Gdzieś tu się rozproszyły po studiu, nie można w ogóle ich znaleźć. Ale proszę Państwa, w związku z tym, że mamy wakacyjne poranki, to będą też nowe wakacyjne propozycje, w których mam nadzieję, że zechcecie wziąć udział. No i taka propozycja już teraz, ponieważ wiadomo, że trzeba o siebie dbać i trzeba się troszkę ruszać. Lubimy leżeć, jak w piosence, i owszem, ale żeby dobrze funkcjonować, to czasami trzeba

0: trzeba się też trochę rozruszać, więc ja zapraszam teraz do takiej aktywności.
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Poranna rozgrzewka, czyli chronimy kości od starości. Ja już mam przygotowane kilka takich podstawowych ćwiczeń. Ruchy, proszę Państwa, tułowia. Ręce rozgrzewamy, będą przysiady. Ale gdybyście Wy chcieli poprowadzić taką poranną rozgrzewkę, no to oczywiście zachęcam. My z Filipem spróbujemy sprostać. Kto chce zostać dzisiaj trenerką bądź trenerem załogi Polskiego Radia Dzieciom? Czekamy. 22 645 20 55. Proszę nie zwlekać, tylko telefonować szybciutko. No i ćwiczymy wszyscy. Podobnie ćwiczył Kubuś Puchatek w takiej opowieści, która kiedyś pojawiła się w nawiązaniu oczywiście do Stumilowego Lasu. I Kubuś śpiewał nawet specjalną piosenkę. Gdy mi uda dotknąć się do podłogi raz, wierzcie mi, ostrzy się mój smak. Więc jeżeli ktoś nie zjadł jeszcze śniadania, to bardzo dobrze. Na początek mam nadzieję, że zaproponuje nam jakąś rozgrzewkę. No to czekamy. 22 645 20 55.
2: Niby stracił pan poczucie rytmu, a ja jednak inne zdanie mam. Stempel boom, książka tuf i już mamy niezły grób, więc poczucie rytmu nadal pan ma.
3: Bladego pojęcia nie mam, o czym mówicie. Poczucie rytmu mam jak ten blad.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: I pierwszą rozgrzewkę, i to będzie taki debiut w Polskim Radiu Dzieciom, poprowadzą Livia, Klara i Pola. Cześć dziewczyny!
2: Cześć!
1: No witam was serdecznie. Co wy na to, żeby chronić kości od starości?
2: Tak.
1: Ja jestem bardzo za tym, szczególnie w moim wieku, więc już się przygotowuję powolutku do pierwszych ćwiczeń. Jakie macie propozycje? Czy my już możemy startować?
2: Tak.
1: Dobrze, to poczekajcie. Tutaj mamy przygotowaną specjalną muzyczkę do ćwiczeń. Ciach, muzyczka startuje. No i bardzo proszę, jakie są pań pierwsze propozycje?

0: Co mamy z Filipem zrobić?
1: Przysiady.
0: Ile tych przysiadów?
1: 5.
0: 5 przysiadów. Filip, bardzo proszę. Nie ma żartów. Czekajcie, odsunę sobie krzesełko. 1. Pełne przysiady. Filip oszukuje. 2, 3, 4 i 5. Zrobione. Co tam dalej?
1: 4 pajacyki.
0: 4 pajacyki. Filip, proszę, nie ma żartów. On się trochę ociąga. Proszę bardzo. 1, 2, 3, 4. Ciak, zrobione. Mam nadzieję, że nas trochę oszczędzicie. Macie jeszcze jakieś...
1: Wkręcanie żarówek.
0: Wkręcanie żarówek. O, jakie fajne ćwiczenie. Cudowne. Takie na nadgarstki, tak?
1: Tak.
0: Mhm. Dobrze. To może jeszcze ze 2 ćwiczenia, żebyśmy przeżyli z Filipem.
1: Pompki.
0: Co takiego, przepraszam?
1: Pompki.
0: Pompki. Filip! Filip przed chwilą powiedział, zaraz będą pompki. Wykrakałeś. Przepraszam, ile tych pompek?
1: 5.
0: 5 pompek. No dobrze, a tu będę musiała schować się pod stołem emisyjnym. Słuchajcie, to wyliczcie, dobra?
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ale to było tempo. No jakoś się udało. Nie wiem, czy będzie coś trudniejszego od pompek. 5. ćwiczenie? Może jakieś takie, wiecie, no łagodniejsze jednak bym prosiła.
1: 5 podskoków.
0: Podskoków, dzięki. 1, 2, 3, 4, 5. Uff! No pięknie. Dziewczyny, powiem wam tak. Gdyby nie wy, to ja bym się w życiu nie rozruszała. Tak dobrze. A wy ćwiczyłyście razem z nami?
1: Nie, bo jestem w samochodzie.
0: A, bo wy w samochodzie jesteście. No dobra. Ale czy powtórzycie te ćwiczenia, jak tam dotrzecie na miejsce?
1: Tak.
0: Albo w wolnej chwili? Tak, żebyśmy czuli wsparcie duchowe też słuchaczy.
1: Tak.
0: No, to bardzo wam dziękuję. No, wspaniała była ta wasza rozgrzewka. Taka rozgrzewka będzie codziennie w poranku, więc jak będziecie miały ochotę do nas zatelefonować jeszcze o innej porze, innego dnia, to oczywiście będziemy na was czekać. Krasnoludki chciałyby was nagrodzić fanfarami za taką wspaniałą rozgrzewkę. Dziewczyny, pięknie dziękuję, ale słyszę, że na pokładzie samochodu jest też tata, więc muszę dopytać, czy tata też wykona te ćwiczenia?
2: Dzień dobry, tak.
0: Dzień dobry, trzymamy za słowo.
2: Do ćwiczeń dzisiaj, dziewczyny.
0: Tak, prawda? No trzeba się zmobilizować. Kto nas nie zmobilizuje tak jak dzieci? Wiadomo.
2: Dokładnie.
0: Prawda? Dobrego dnia wam dzisiaj życzymy i trzymajcie się tam w tych tropikach. Jak sobie radzicie? W takiej
1: dobrze.
0: Temperaturze. Dobrze? Macie czapeczki?
1: Tak.
0: Świetnie. Woda przygotowana, tak? Tam nosy nasmarowane kremem? Krótkie spodenki?
1: Tak.
0: Wszystko jest. No to cudownie. Dziewczyny, a chcecie kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Bardzo proszę.
1: Naszego chłopika. Polskie Radio 10 klas. Kulfon i Monikę.
0: O, bardzo się ucieszą. Ktoś jeszcze chciałby pozdrowić? Bo nie wiem, czy teraz Liwia pozdrawiała, czy Klara, czy Polcia? Ach, wszystkie razem pozdrawiałyście, ale jesteście zgrane. To ja też was ciepło pozdrawiam. A w jakim jesteście teraz mieście?
1: W Warszawie.
0: Ach, w Warszawie jesteście. No tak, to temperaturę wiemy, jaką tutaj mamy w stolicy. Dobrego dnia i do usłyszenia, mam nadzieję. Pa, pa.
1: Dziękujemy, pa, pa.
3: Że nie jest

Pod pokładem nie ma spania, wody moc do pompowania, która wzejdzie wciąż lub oce, więc pompuj.

otężyźnie fizycznej zaśpiewali Zejma Digar Kumpel. Dobrze, że piosenka trwała 4 minuty, to trochę mi się puls uspokoił. Jak to dobrze czasami poćwiczyć o poranku, a najlepiej to w towarzystwie słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Proszę się przygotować, że takie poranne rozgrzewki będą nam towarzyszyć każdego dnia o poranku właśnie w naszym poranku wakacyjnym, który... Przypomnę, trwał będzie od godziny 7.30 do 10.00. Mamy tutaj małe zawirowanie w naszej letniej ramówce. Odsyłam na stronę Polskiego Radia Dzieciom. Tam szczegóły związane z kolejnymi audycjami. Będę o tym jeszcze dziś w poranku przypominać. A wracając do tematów, bo oczywiście każdy z poranków wzorem roku szkolnego będzie miał określony temat. Dzisiaj przyglądamy się tropikom. No to może spróbujecie odgadnąć, jak nazywa się największy las deszczowy świata, bo już za chwileczkę będziemy odkrywać jego tajemnicę. To jest system naczyń połączonych. Od niego zależy los globalnego klimatu, ale też wielu społecznych.

roślinności, tysięcy gatunków, które nie występują nigdzie indziej na świecie, czyli są gatunkami endemicznymi. Jest takie trudne słowo, endemity. To takie organizmy roślinne bądź zwierzęta, które występują właśnie tylko w jakimś jednym miejscu na naszej planecie. Przez wieki ten największy las deszczowy pozostawał niemal nietknięty. No ale niestety od wielu, wielu lat, odkąd człowiek tam zajrzał, troszkę napsocił, no i są na szczęście też osoby, które starają się to, jak powiedziała młodzież, odkręcić. No nie jest to oczywiście łatwe, bo tu, gdzie człowiek ingeruje, oczywiście może ingerować na wiele sposobów, tak? Bo może jakby mieć dobre intencje, ale są też tacy, którzy najlepszych intencji nie mają, no i wtedy tego zamieszania jest troszkę więcej. Jak ten największy las deszczowy świata się nazywa? 22645-2055. Zielone serce naszej planety. To jest taka nazwa zamienna. Nieznane gatunki roślin, zwierząt. Bardzo ważne miejsce na naszej planecie. To jest taki dość rozległy jednak region geograficzny. No dobrze. No nie mogę wam powiedzieć w dorzeczu jakiej rzeki, bo bezpośrednio te nazwy się ze sobą łączą. No, to powiem tylko, że jest ulokowany ten las na terenie 9 krajów Ameryki Południowej. Brazylii, Peru, Kolumbii, Wenezueli, Ekwadoru, Boliwii, Gujany, Surinamu i Gujany Francuskiej. Zielone płuca ziemi. Co to za miejsce? 22 645 20 55.

0: A jakiej dżungli? Karolcia wie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, Karolciu. Masz jakiś pomysł, co to za miejsce na ziemi?
1: Tak.
0: Te zielone płuca, jak to się nazywa?
1: Dżungla amazońska.
0: Tak, brawo. A skąd ty to wiesz?
1: No bo uczyłam się dużo też.
0: A, to znaczy, że ty już masz geografię, tak? Masz już lekcję geografii?
1: Przyrodę.
0: Ach, przyrodę. I na przyrodzie mieliście takie informacje?
1: Tak.
0: A co ci się z tą dżunglą amazońską kojarzy?
1: Jaguary, kolorowe rośliny.
0: Słusznie.
1: Dużo kolorowego i dużo zwierząt.
0: Tak, ja też mam takie skojarzenia. Od razu wszystkie kolory mi migają przed oczami. No i bardzo wysokie też drzewa, bo ten cały ekosystem jest piętrowy, więc te najwyższe partie, no to są korony drzew, które sięgają podobno nawet 60 metrów. To jest strasznie dużo. No i dużo pięknych ptaków, ale takich też ptaków dość nietypowych, których nie zobaczymy nigdzie indziej. Harpia wielka i owady, które potrafią tak wysoko fruwać też. Nie każdy to potrafi. I owady, i grzyby. No, wspaniały świat. Wspaniały świat. Chciałabyś kiedyś dotrzeć do dżungli amazońskiej?
1: Tak.
0: Ja też bym chciała, chociaż to podobno trzeba się naprawdę gruntownie przygotować. I też zaszczepić, żeby zdrowym wrócić z tych tropików. No, ale może udałoby nam się zobaczyć na przykład jaguara. Chociaż jaguara to bym chciała tak, ale może nie z bliskiej odległości. Ale kapibarę? Kapibary też podobno tam mieszkają.
1: Są bardzo spokojnymi zwierzęta.
0: Też tak słyszałam. Na przykład jest taka książka o kapibarze Barbarze, którą napisała Eliza Piotrowska i Eliza mówi, a Eliza też ma drugi dom w Brazylii, że spotyka kapibary i
1: Znam tą książkę.
0: Znasz?
1: Tak.
0: Ja bardzo lubię
1: kapibarę.
0: Ja bardzo lubię kapibarę Barbarę, chyba już 3 części są o kapibarze Barbarze. I Eliza zawsze wspomina, że kapibary są właśnie takie bardzo sympatyczne i że są uważane za takie zwierzaki, które się w ogóle z nikim nie kłócą. Nie wchodzą w żadne konflikty, z każdym potrafią się dogadać. A teraz dużo się pojawia takich też pluszowych kapibar, prawda?
1: Tak, kapibary są bardzo popularne. Nie wiadomo.
0: Nie wiadomo czemu. No właśnie.
1: Tak.
0: Też mnie to dziwi.
1: Popularne się zrobiły.
0: Też mnie to dziwi. Dlaczego akurat kapibara w Polsce jest taka popularna? A ty masz ulubione zwierzątko?
1: Nie, ja bardzo lubię wszystkie.
0: Czyli o jakim byśmy zwierzaku nie wymyślili audycji, to będziesz zadowolona.
1: Tak.
0: No to...
1: Ale najbardziej bym się ucieszyła o chomiku.
0: O chomiku, Filip. Notujemy chomika. Trzeba będzie tu jakiegoś chomika zaprosić do studia.
1: Tak,
0: ja też lubię chomiki. Miałam kilka chomików. No niestety już niektórzy by powiedzieli, są za tęczowym chomikowym mostem. Na przykład taki Harry albo Milunia. Ale wspaniałe są. A ty masz swojego chomika?
1: Ja miałam chomiki. Najpierw miałam pierwszego, później drugiego, a później trzeciego.
0: Och!
1: I będę miała czwartego.
0: No to też spora gromadka, to masz już doświadczenie, jak się opiekować chomikami, tak?
1: Tak.
0: Wspaniałe zwierzątka. Bardzo ci, Karolciu, dziękuję, że rozpracowałaś zagadkę amazońską. Będziemy się dżungli amazońskiej przyglądać dzisiaj w poranku. A słyszę, że jesteś w drodze, więc może chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Tak. Chciałabym pozdrowić moją mamę, mojego tatę, moje 3 babcie, 2, moich 2 dziadków, Polskie Radio Dzieciom i moją siostrę cioteczną.

0: moją ciocię, mojego wujka i panią i pana Filipa.
1: Bardzo pięknie ci dziękujemy. No i życzymy ci takiego spokojnego dnia. Uważaj tam na siebie w tych upałach i wszystkiego dobrego. Okay. Do usłyszenia. Pa, pa.
0: Dziękujemy. Do widzenia. Już nie myśl.

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

0: masz cały świat.
1: Mam cały świat?
0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat.
0: Masz cały świat.
1: A może pół?
0: I drugi pół też.
2: Karolcia odgadła, że będziemy się zanurzać w amazońskiej puszczy, więc garść ciekawostek dotyczących tego miejsca na ziemi, choć tak naprawdę to powinniśmy samej Amazonii poświęcić oj co najmniej jedną audycję. Można by było chyba cały miesiąc o Amazonii rozmawiać. Stała wilgotność powietrza, no i wysoka temperatura. To tworzy idealne warunki dla roślinności, ale też tej ogromnej różnorodności biologicznej. A klimat Amazonii ma też znaczenie dla całego świata, bo wpływa na obieg wody, na temperaturę w skali całej planety. No i jak występują takie zakłócenia w funkcjonowaniu dżungli amazońskiej, na przykład powodowane wylesianiem albo zmianą klimatu, to wszystko może być odczuwalne także poza Ameryką Południową. No i może objawiać się w postaci susz, powodzi albo zmian w ogóle w cyrkulacji atmosferycznej. Poważne sprawy, więc chciałoby się, żeby tam wszystko funkcjonowało jak najlepiej. No oczywiście, tak jak wspomniałam, są też duże grupy osób, które chcą Amazonię chronić, bo to piękny, wyjątkowy, piętrowy ekosystem. Wspominałam już o tym, że te najwyższe partie zajmują korony drzew sięgające nawet 60 metrów. Tutaj żyją duże ptaki, na przykład harpia wielka, ale też owady, które są zdolne do życia na znacznych wysokościach. Niżej mamy warstwę średnią drzew, tutaj na przykład liany, epifity, czyli orchidee, bromelie, no i setki gatunków ptaków i ssaków. A na najniższym piętrze, po szyciu, owady, grzyby, detrusy. No i tutaj, jak pewnie się domyślacie, dociera malutko tego światła słonecznego, zaledwie 1%. Dlatego roślinności jest troszkę mniej, no i życie płynie inaczej. No a zwierzęta, ponad 400 gatunków ssaków, około 1300 gatunków ptaków, blisko 400 gatunków gadów i tysiące bezkręgowców. Zwierzaki, które zamieszkują Amazonię, to temat szeroki, no ale gdybyśmy chcieli wspomnieć choć kilka tych najbardziej charakterystycznych, to trzeba by było wymienić jaguara, kapibarę, małpy, w tym charakterystyczną tamarynę cesarską, leniwce, barwne amazońskie ptaki, czyli tukany i papugi, bo Amazonia jest domem dla niezliczonych gatunków takich stworzeń. No i oczywiście owady, motyle, termity, mrówki, których kolonie liczą nawet milion osobników i przepiękna żaba w niebieskie paski. Takie cuda tylko w Puszczy Amazońskiej. Słyszeliście o tym odkryciu? Bo tę żabę odkryto nie tak dawno, no ale muszę wam powiedzieć, że to jest żaba, która jest przepiękna, no ale lepiej się do niej nie zbliżać,

0: bo wydziela taki jad. Jest trucizna. Żabia. Żaba piękna, no ale tutaj może nie powinniśmy jakoś się za bardzo z nią zaprzyjaźniać. Ma takie piękne niebieskie linie na ciałku, biegnące wzdłuż ciałka i właśnie takie miedziane nogi. A, poczekajcie, bo na nogach są brązowe plamki. To tak mówię, jakbyście spotkali kiedyś taką żabę, proszę się nie zbliżać. Jeżeli macie jakąś ciekawostkę dotyczącą Puszczy Amazońskiej i chcecie się nią z nami podzielić, to oczywiście zachęcam, bo może tak jak Karolcia uczyliście się o Amazonii na lekcjach przyrody. 22 645 20 55. To czekamy na takie sprytki. Może jakiś zwierzak wpadł wam teraz do głowy, jakaś nazwa charakterystyczna, która zamieszkuje tylko Puszczę Amazońską. No tak jak wspominałam, tych gatunków jest bardzo, bardzo dużo, więc moglibyśmy godzinami na ten temat rozmawiać. A najsłynniejsze drzewo? Najsłynniejsze rośliny? O, może trochę rozszerzymy. Amazonii? Drzewo kapokowe. Jak macie troszkę czasu, to poszukajcie. Może w atlasach albo w internecie, jak takie drzewo kapokowe wygląda. No i mamy wiele gatunków palm. Wiktoria amazońska, kauczukowiec brazylijski. Ale ktoś się do nas dodzwonił, więc sprawdzamy, co chciałaby opowiedzieć Ola. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, Olu. Czy ty w sprawie Cześć. Puszczy Amazońskiej dzwonisz?
1: Tak.
0: Tak? Co ci przyszło do głowy?
1: Przyszło mi do głowy, że chciałam powiedzieć, że ja byłam prawie takiej podobnej puszczy, ale to była na Kostaryce i widziałam kilka tapirów.
0: Naprawdę? Tapiry?
1: Tak.
0: Tapiry? Widziałaś tapira na własne oczy?
1: Tak.
0: Jak taki tapir wygląda?
1: Pięknie.
0: Pięknie.
1: Małą torbą. Nad małą trąbą, taką malutką.
0: A jakiej wielkości były te tapiry?
1: Nie takie małe.
0: A do jakiego zwierzątka byś porównała wielkością? Do słonia czy bardziej do pieska? Wielkościowo?
1: Trochę bardziej do pieska.
0: Aha, rozumiem. A tapiry są sympatyczne?
1: Tak.
0: Mhm. A co jeszcze zapamiętałaś oprócz tapirów z tej wyprawy?
1: Żabę zieloną.
0: Och, ale tam musiało być bajecznie. Chciałabyś jeszcze kiedyś wrócić na Kostarykę?
1: Tak.
0: Mhm. A w tym roku jakie masz plany, Olu?
1: Mam, to się zapytałam. W tym roku mam plany trochę do Polski. Trochę do portu. Trochę na wieś.
0: Och, to bardzo różnorodnie. A teraz tak. Gdzie jesteś, Olu?
1: Teraz jestem na razie w... Jadę do mojego małego przedszkola.
0: Ach, a w jakim mieście?
1: Daleka. Byliśmy na wsi i teraz musimy całą drogę długo przejechać tam do Polski.
0: Ach, to kawał drogi. No to ja wam życzę, żeby to była bardzo przyjemna podróż.
1: I chciałam powiedzieć też, że się razem umówiliśmy, bo ja kiedyś do was dzwoniłam i ty mówiłaś, że mam opowiedzieć, jak było w Australii.
0: No i jakie są te wrażenia z Australii w takim razie? To cieszę się bardzo, że dzwonisz.
1: Były tak góry. Widziałam mnóstwo, całe stado.
0: A są takie znaki w Australii, na których są takie znaki drogowe, na których narysowany jest kangur?
1: Tak. Wiele jest tam jest, bo jechaliśmy wtedy z mamą do takiego miejsca, gdzie jest taki dom. Mm-hmm. I zawsze o każdej porze roku prawie i o każdej porze dnia.

0: I widać kangury przez okno.
1: A widzieliście też takie malutkie kangurzątka?
0: Tak, widzieliśmy.
1: A one siedzą naprawdę u mamy w torbie na brzuchu?
0: Poczekaj, mój brat chce powiedzieć, mój brat też.
1: Dobrze. Oczywiście. Jak się boksowały, dobrze usłyszała?
0: Tak.
1: Ja widziałam kiedyś na filmie tylko takie boksujące się kangury, ale te małe kangurzątka to są urocze, takie słodziaki.
0: Tak. Ale my się widzieliśmy, jak jeden kangur z drugim się boksowały. A mama jak robiła swoje zdjęcie, to one przybliżały się trochę do mamy i się nie bały. I tata podchodził coraz bliżej, bo chciał się z nią poboksować.
1: Ale nie zbliżył się ostatecznie do kangura.
0: Nie, bo mama się przestraszyła i pobiegła dalej.
1: Rozumiem. No niektórzy mówią, że kangury mogą być jednak dość niebezpieczne, więc może lepiej, że się nie zbliżał.
0: Tak.
1: Ale potrafią też szybko...
0: Widzieliśmy na filmikach, jak kangur złapał pieska i ludź wyszedł ze samochodu i zaczął się boksować z tym kangurem. Wypuścił mu pieska.
1: Rozumiem. No to te znaki ostrzegawcze przed kangurami uzasadnione, prawda? To dobrze,
0: tak,
1: że te znaki
0: i my
1: są.
0: Teraz stoimy koło znaku. Uwaga. Co to jest? Uwaga.
1: Jaki tam macie znak?
2: Uwaga, czarne i dzikie zwierzęta.
0: Uwaga, czarne i dzikie zwierzęta.
1: Coś podobnego, to wy jesteście w jakimś dzikim miejscu teraz.
0: Tak, no bo wracamy z nas.
1: Rozumiem. No to życzę wam spokojnej podróży, bo dzisiaj taki upał zapowiadają. Macie dużo wody?
0: Tak.
1: To dobrze. To tam dbajcie o siebie.
0: Teraz jesteśmy w aucie. Dlatego nie jest na gorąco.
1: No tak, w aucie troszkę chłodniej. Jeszcze jak mamy klimatyzację, to dajemy radę.
0: A wiemy papugi. Tak, o papugę zapomniałam. Papugi. I też na Kostaryce było też bardzo fajnie. Bo czasami tam przyjeżdżamy na wulkan. I wtedy fajnie jest bardzo, bo można wejść wyżej niż wulkan i widzimy krater wulkanu.
1: Jejku, no to musi być niezwykłe. Tak. Tak blisko mieć siebie wulkan. Ale to jest nieczynny wulkan, prawda?
0: Tak.
1: Nieczynny, na szczęście.
0: A wiesz, że ja umiem to pływać. Mój brat mówi, że umiesz tam pływać.
1: No to pięknie.
0: Bo już mamy teraz 3 lata. A ja jak będą wakacje, bo już prawie mam swoje urodziny.
1: Och, no to zadzwoń do nas wtedy koniecznie, będziemy śpiewać 100 lat.
0: Tak.
1: Bo urodziny to trzeba uczcić, nie ma co. Kochani, a chcecie dzisiaj kogoś pozdrowić w poranku?
0: Tak.
1: To bardzo proszę.
0: Krasnoludki, mamę i tatę, babcię Jolę, babcię Gosię. Wiesz, że nawet słucham Polskie Radio z Kostaryki, nawet na Kostaryce.
1: Bardzo się cieszę, że Polskie Radio Dzieciom dociera na Kostarykę. To jesteśmy szczęśliwi, że nas tam słuchacie.
0: Tak.
1: Bardzo się cieszymy.
0: I pozdrawiam mojego brata Stasia. Pozdrawiam Monikę. Pozdrawiam całe Polskie Radio Dzieciom. Pozdrawiam panią. Pozdrawiam mojego kolegę Gilberta, pozdrawiam Leona
2: i Ofelkę
0: pozdrawiam.
1: Tak.

0: pozdrawiam Moga Adasia i panią i całe Polskie Radio Dzieciom.
1: Pięknie, pięknie ci dziękujemy. Oczywiście Smokowi Adasiowi przekażemy niezwłocznie i życzymy wam wspaniałego dnia. Uważajcie na siebie, trzymajcie się cieplutko i dzwońcie od czasu do czasu do nas i opowiadajcie te piękne historie. Do usłyszenia, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli

0: nasi przodkowie. Bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
2: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Minęła godzina 9:00. Martyna Chuderska, Filip Górski i wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Przypominam, że zgodnie z nowym rozkładem jazdy, audycja poranek od godziny 7:30 do godziny 10:00. A jak ktoś zajrzał na naszą stronę internetową, to już wie, że o 10:00 miejsca przy mikrofonach obok zajmą Smok Adaś i Miś Michaś, proszę Państwa. Więc już teraz apeluję, żeby wszyscy fani tego duetu, a wiem, że jest Was naprawdę wielu, przygotowali się na to wakacyjne szaleństwo od 10 do 12, proszę Państwa, poniedziałek, wtorek. No i Miś i Smok. Ja już nie mogę się doczekać tego spotkania. Jestem ciekawa, co też oni dzisiaj wymyślą i co przygotują. A my przygotowaliśmy dla Was z Filipem nową zabawę, ponieważ wiemy, że wśród słuchaczy są fani rodzinnego budzika, czyli zabawek adresowanych, zabawek. No trochę tak, tak. Filip się śmieje. No dobrze, no taka zabawa adresowana do rodziców. Państwo zdobywają niespodzianki dla swoich dzieci, trzeba się trochę nagłowić, napracować. No teraz też trzeba będzie się głowić, ale nasza zabawa będzie miała troszkę inną formę i trochę inną nazwę. No i przeskakuje z godziny 7:30 na kilka minut po godzinie 9:00. Więc informuję, że po piosence jogowej padnie pytanie, no i będzie to też, mam nadzieję, zachęta do tego, żeby do nas zatelefonować. Przypomnę, że numer telefonu pozostaje bez zmian. 22 645 20 55. Adres mailowy również dzieci@polskieradio.pl. Więc jeżeli macie tam gdzieś obok mamę albo tatę, to już proszę powiedzieć, żeby kończyli pić kawę, bo za chwilę trzeba będzie wziąć udział w zabawie.

0: zgryzienia.
1: Oj, twardy, ale mam nadzieję, że dorośli rozgryzą. 22 645 20 55. Kto z Państwa chce zdobyć coś wyjątkowego od Polskiego Radia Dzieciom dla swojej pociechy? Dobrze, może potem Wam powiem, co to jest. 22 645 20 55. Dzieci namawiają rodziców. Bardzo proszę. My gramy piosenkę z rodzinki Robinsonów i czekamy na pierwszego dorosłego, który się z nami skontaktuje.

pewien gust, a ich bawełna milen nie wabi, jak ciuch, co z mód dawno wyszedł już.

0: zgryzienia.
1: Och, jak widzę, próbują się Państwo dodzwonić i są jakieś trudności techniczne, więc cierpliwie z Filipem poczekamy. 22 645 20 55. Będzie trzeba rozgryźć pewną zagadkę, a w zamian plastyczna niespodzianka od Polskiego Radia Dzieciom. Mam nadzieję, że Wam się przyda podczas letnich wojaży. Fajnie jest czasami spisać takie wspomnienia wakacyjne albo je narysować, może w postaci pamiętnika. Nie wiem, czy tworzyliście kiedyś takowe z wakacji. No wiem, że zbieramy czasem fotografie, no najczęściej w formie cyfrowej, chociaż ja jestem wielką fanką tworzenia albumów ze zdjęć. No i tutaj też nie ma się czym chwalić, mam trochę zaległości z różnych podróży, ale wspaniale jest potem usiąść zimą i obejrzeć sobie takie wakacyjne wspomnienia albo nasze rysunki sprzed wielu, wielu miesięcy dotyczące różnych wrażeń w pięknych miejscach wakacyjnych szaleństw. 13 minut po godzinie 9 czekam na pierwszą osobę, która będzie chciała rozgryźć nasz twardy orzech do zgryzienia i zdaje się, że już jest. Halo, halo, dzień dobry pani Karolino.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: No witam serdecznie i już się należą tak naprawdę pierwsze brawa za odwagę. Krasnoludki. Dziękujemy. Na zachętę. A kto panią namówił do telefonu?
2: Namówiła mnie córka Rita.
1: Cudnie. Rito, dzięki. Ma Rita siłę tutaj, jak słyszę, perswazji. Wspaniale. Pani Karolino, trzeba będzie rozgryźć takie trzy powiedzonka. W zasadzie to je uzupełnić. A ponieważ mamy tropiki, to pani pewnie wie, co się leje z nieba, prawda?
2: Mogę odpowiadać?
1: Proszę odpowiadać.
2: Żar się leje z nieba.
1: Żar się leje z nieba i tu mamy pierwszy punkcik, tak jest. A jak żar się leje z nieba, to wylewamy ile tych potów? Siódme poty. A spróbuję pani wytłumaczyć, co to znaczy wylewać siódme poty? Bo to tak trochę o tropikach, ale też troszkę o czymś innym.
2: Na pewno bardzo się pocić, bardzo tak się stróżki po człowieku płyną, nie znam innego znaczenia.
1: No ja znam jeszcze takie, że jak się właśnie bardzo trudzimy nad czymś i coś jest takie bardzo, pracy, bardzo tak. Trudne, prawda? Przypadnie mówimy, że aż siódme poty aż wylewamy. No pięknie! A wie pani może, z czym się można porywać na słońce, z jakim przedmiotem w przysłowiu?
2: Motyką na słońce.
1: Tak, brawo! A spróbujemy wytłumaczyć najmłodszym, co to znaczy porywać się z motyką na słońce?
2: To znaczy bez odpowiedniego przygotowania porwać się na jakiś poważny projekt.
1: Bardzo
2: bez
1: dobre.
2: Wiedzy na przykład.
1: Bardzo dobre wytłumaczenie. No, nie będziemy pani tutaj skąpić tych braw. A czy Rita lubi malować i rysować?
2: Lubi malować. Rita, odpowiesz sama?
3: Tak, lubię.
1: Lubisz? Moja droga, to wyślemy ci taką plastyczną niespodziankę. Mam nadzieję, że ci się przyda podczas wojaży wakacyjnych. Może będziesz chciała tworzyć jakieś wakacyjne obrazki. No i gratulacje dla mamy i podziękowania dla ciebie, że mamę namówiłaś na udział w naszej zabawie. A wy teraz co porabiacie o 9:15? W taki upał.
2: Mama jedzie zawieźć Ritę do babci na pierwszy dzień wakacji. Rita będzie część wakacji spędzała u babci, gdzie czeka tu na nią mały kotek.
1: Och, no to będziesz miała się kim zajmować, Rito, tak?
3: No nie wiem, on nie lubi za bardzo.
1: Nie lubi. Wiesz, małe kotki to się...
3: Mamy mruczy tak dziwnie, tak.
1: No, mruczenie kota może wiele oznaczać. Te mruki, jeden mruk oznacza taką przyjemność, ale za chwilę
3: ale
1: może być różnie. No ja też
3: kotka
1: tak mam.
3: Nie robi przyjemnie.
1: Ja cię

0: bardzo dobrze. Dobrze cię rozumiem, bo ja wczoraj wróciłam z Krakowa i też chciałam się od razu z moją kotką przywitać i ona na początku miałam wrażenie, że też chce i że jej przyjemnie, jak ją tak przytulałam, ale to bardzo szybko zmieniła zdanie. Więc to trzeba być niezwykle czujnym przy tych kotach. Drogie panie, gratuluję zdobycia zestawu plastycznego, a chcecie kogoś pozdrowić?
1: Chcesz kogoś pozdrowić?
2: Chciałabym pozdrowić słuchaczy, którzy teraz słuchają. Chciałabym pozdrowić Polskie Radio Dziecko. Chciałabym pozdrowić moją rodzinę. I to wszystko.
0: My też pozdrawiamy was. Dbajcie o siebie, dziewczyny, i uważajcie przy tych upałach. Koniecznie.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Do usłyszenia.
1: Bardzo cieszymy, że się dodzwoniłyśmy. Do usłyszenia.
0: Ja też. Dzięki. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

czasami warto coś zmienić. No, my w poranku zmieniliśmy godzinę emisji, 7.30, 10, przypominam. No i wskakują też nasze nowe kąciki, do udziału w których będziemy Was gorąco zapraszać. Między innymi twardy orzech do zgryzienia codziennie po godzinie 9. Nowa propozycja dla dorosłych, którzy chcą się zmierzyć, no między innymi z różnymi powiedzonkami, czy też frazeologizmami, inaczej rzecz ujmując, ale takich pomysłów

0: Na interakcję z Wami mamy troszkę więcej, więc proszę uzbroić się w cierpliwość. A skoro dzisiaj dzień tropików i żar leje się z nieba, jak Pani Karolina wspomniała, no to trzeba się, proszę Państwa, chłodzić i o siebie dbać. Przychodzą oczywiście regularnie alerty, więc no może jednak bierzmy je sobie do serca. A nasza reporterka Julka Rozbiecka postanowiła wyruszyć w teren i podpytać, jak się ochłodzić latem. Oto instrukcja.
1: Może znają Panie jakiś sposób na ochłodę?
2: Woda przygotowana, ostudzona, dwa plastry pomarańcza i plaster cytryny i do tego mięta.
3: Ja mam taki jeden sposób. Po prostu się ukrywać pod cieniem, pić zimne rzeczy i nie wychodzić za bardzo na słońce. Ja częściej w domu jestem niż na słońcu, bo wtedy nie jest mi tak gorąco.
1: Ale dobrze, że masz czapkę.
3: No, proponuję nosić czapki, jak jest upalnie. Jak jest dość upalnie, to pić coś zimnego i nie za bardzo się wychylać na słońce.
4: Siedzieć w pomieszczeniach klimatyzowanych.
5: To jest najlepsze. Nie wychodzić w ogóle.
1: Ale jest piękne słońce.
5: Jest piękne słoneczko, ale jak jest 25, jak najbardziej, ale nie plus 30. Jeżeli człowiek nie ma takiej możliwości wychodzenia, bo nie musi, to lepiej zostać w domu.
6: Znam różne sposoby na upał. Jeden z nich jest może dość nieoczywisty. Według różnych badań naukowych, jeśli się nie mylę, w lato powinno się pić ciepłe rzeczy, a w zimę pić zimne napoje i jeść lody.
1: No dobrze, ale co nam to daje?
6: Nie jestem pewny, ale wtedy po prostu nie ma w nagłej zmiany temperatury w ciele.
1: No fantastycznie, a inne sposoby? Takie całkiem pospolite?
6: Jedzenie lodów. Kopanie się w beczce z zimną wodą?
1: Ojej, to za zimno.
6: Jak kto chce.
1: Czy wiecie, co zrobić, żeby było chłodniej?
7: Lody wziąć.
1: A coś jeszcze możemy wymyśleć, żeby nam było chłodniej?
7: Lemoniada.
1: A mama zna jakieś sposoby na ochłodę?
8: Tak, można pójść na basen z dziećmi.
0: Jeżeli chcecie podzielić się z nami sposobami na ochłodę, to proszę do nas telefonować bądź pisać 22 645 20 55, dzieci@polskieradio.pl. Poranki wakacyjne do godziny 10. Przypominamy, a po godzinie 10 przy radiowych mikrofonach zasiądzie uwielbiany przez Was duet Smok Adaś i Miś Michaś.
9: Gdy noc tu w krąg cień swój ściele, możesz bać się jak w złym śnie, lecz lepiej rozpal sobie iskrę życia jak ja. Gdy w domu tkwisz sam jak palec, możesz nawet z nudów łukać, lecz lepiej rozpal sobie iskrę życia.

0: iskierkę skrzesz i wierz mi, wszystko jasne jest raz, dwa. Gdy cię życie w rynsztok wpycha, wtedy bierz za wzór świetlika, śmiało rozpal sobie iskrę życia, jak ja.
1: Ale co za świetlik?
0: Po prostu tak na siebie mówimy, my, latarnicy. Czas nadać wezwanie o pomoc. Świetliki, odkręćcie knoty i wskażcie drogę! Ty nie wiesz jak iść masz dalej, możesz ślepo błądzić, ale lepiej rozpal sobie iskrę życia, jak ja. Kto by się zgubił w tłumie, może krzyczeć, lecz ratunek to rozpalić sobie iskrę życia.

0: skubańca.
1: Co on powiedział?
2: Do skubańca, czyli do tańca. To język świetlików. Nie mówisz słowa, o które chodzi, tylko jakieś inne do rymu. Jakby wam to... Dobra, przykład zaraz dam. Angus, jak ci dziś minął leń? Jakby pytał ktoś leń, to dzień.
0: Poszłem dziś sobie w gaz.
2: Wszedł ulicą raz.
0: Bo zaczęło mi się tknić,
2: że chciało mu się pić.
0: To, że wziął dziewczynę.
3: Wziął drabinę.
2: Do pracy chce się wziąć. Nic trudnego, co nie?
1: A ty też tak umiesz Mary Poppins?
4: No, cóż to za pytanie, no wiesz?
2: No chyba, że umie. W końcu to Mary Poppins.
1: Możemy też spróbować?
5: Prosimy.
4: No dobrze, niech będzie.
2: Dzieci, dalej powiedzcie coś!
6: Dalej powiedzcie łoś!
1: Domu fajans był.
7: W noży królik żył.
1: I on nam spadł.
7: Rower bez wad.
1: Chcesz naprawić nam go miał?
7: Chcesz nam brawo dał?
1: Świat na głowie stał!
7: Jakby klaun się śmiał.
1: W banku był pan!
7: Żuraw i kran.
1: A jeszcze tam gła.
7: Obok i za.
1: Aż się zjawił ktoś.
7: To ma w sobie coś.
1: I noc pokazał nam.
7: Miły jest dla dam.
1: I rozpalił sobie iskry życia.
7: Ach, to zdanie trochę bez pokrycia.
2: Lecz udało.

0: Jak rozpalić w sobie iskrę życia, moi drodzy, przy takich upałach? Może Lilianna coś wie na ten temat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć Lilianno, jak się masz dzisiaj?
1: Dobrze.
0: Wyspałaś się?
1: Tak.

0: No to bardzo się cieszę. A skąd do nas dzwonisz? Z jakiego miasta?
1: Z Górek.
0: Z Górek. Czy w Górkach jest dzisiaj wysoka temperatura?
1: Tak.
0: Sprawdzałaś ile stopni? Wyszłaś już z domu, czy jeszcze nie?
1: Nie, jeszcze nie wyszłam z domu.
0: A będziesz wychodziła?
1: Nie. Może, ale jak się już bardziej tak nie będzie gorąco.
0: I słusznie, mądra decyzja. Jak nie trzeba, to lepiej nie wychodzić w takie upały. A jak ty sobie radzisz w takiej wysokiej temperaturze?
1: No, czasem stoję przed wiatrakiem.
0: Aha. To jest ale bardzo przyjemne.
1: Tak, ale jeszcze jest taki sposób, że je się lody, tak? Gdzieś tak... Na przykład jeden lód, potem przerwa i drugi.
0: A, i tak czyli też słusznie. Czyli można takich lodów zjeść pewnie dużo w ciągu dnia, prawda? Mhm. Raz na jakiś czas sobie
1: lepiej
0: hapnąć.
1: Lepiej go nie używać.
0: No tak. Lody przeważnie jemy na deser. Trochę więcej sobie serwujemy lodów. Zazwyczaj latem, jak jest tak bardzo, bardzo ciepło. Ciepło, bo lody zimne. A powiedz, próbowałaś kiedyś lody przygotować takim domowym sposobem?
1: Tak.
0: Wychodzą?
1: Najwięcej to truskawkowe. Tylko truskawkowe.
0: Lubisz? Z takich świeżych truskawek lody?
1: Mhm.
0: Ja też uwielbiam sorbety lodowe, takie truskawkowe można sobie przygotować, pychotka. A co będziesz dzisiaj robiła?
1: No, nie wiem, może...
0: Co lubisz robić najbardziej w wolnym czasie?
1: Rysować, bawić się z moją siostrą. No i wycinać. Będę takie rzeczy robić.
0: Cudnie. A jaka jest wasza ulubiona zabawa z siostrą?
1: No... Mamy różne zabawy ulubione, ale najbardziej to lubimy się bawić takimi papierowymi lalkami.
0: A, to są takie laleczki, które można ubierać? Też no, w takie papierowe można, ubranka?
1: Też, tak można przyklejać, na przykład kładać je do łóżeczek, takie.
0: Mhm. Jak byłam mała, to miałam taki zestaw właśnie takich laleczek, które były wycięte z tektury i do nich były ubranka. I można było te laleczki przebierać, też miały różne fryzury i takie do zagięcia miały małe elementy, żeby te ubranka się trzymały. Nie wiem, czy to jest coś podobnego?
1: No, troszkę podobne, ale bez tych zagięć.
0: Ach, bez zagięć, rozumiem. No to pięknie sobie zaplanowałaś dzień, moja droga. A jadłaś już śniadanie dzisiaj?
1: Tak, jadłam. Mhm.
0: No to bardzo dobrze, bo już 9:34. Wszystkim życzymy dobrego dnia i tego, żeby dobrze się mieli przede wszystkim w tych upałach. A masz już zaplanowane wakacje?
1: No tak, przyjadą do nas znajomi. Mhm. Może pójdę na nockę do babci.
0: Wspaniałe plany. A będziesz czasami do nas dzwonić?
1: Tak.
0: Jak będziesz miała ochotę jeszcze raz zadzwonić, to podpowiem ci, że ponieważ mamy tutaj nowe pomysły na wakacje, też związane z różnymi audycjami, to o godzinie 10 w poniedziałki i wtorki tutaj w studiu audycję będzie prowadził Smok, Adaś i Miś Michaś. Więc oni już za 25 minut sobie usiądą tutaj w studiu. Jak będziesz chciała też z nimi porozmawiać, to zachęcamy cię. Smok i Misiek od 10 do 12 będą prowadzili audycję. Znasz ten duet?
1: Tak, znam. Bardzo ich lubię.
0: No to na pewno z radością z tobą też porozmawiają. Oczywiście, jeżeli znajdziesz chwilkę. No mam nadzieję, że tak. A chcesz kogoś pozdrowić w poranku?
1: Tak. Chcę pozdrowić całą redakcję Polskiego Radia Dzieciom, moją rodzinę, babcię, dziadka. Mhm. Misia, Michasia i Smuka Adasia.

0: całą galaktykę.
1: Piękne pozdrowienia. Smok i miś też się na pewno bardzo ucieszą. Pozdrawiam cię serdecznie, dziękuję ci za rozmowę i za telefon, Lilianno, no i życzę ci takiego pięknego dnia, jaki sobie zaplanowałaś. Do usłyszenia, pa, pa.
0: Pa.

0: To była Cebula Celestyna, czyli Niezrównana, Joasia Kołaczkowska. 20 minut zostało do godziny 10. Ja nieprzypadkowo pytałam Liliannę, czy już zjadła śniadanie. No, jedni z nas od razu po wstaniu z łóżka coś zjadają, inni troszeczkę później, a w wakacje też śpimy ciut dłużej. Więc ja mam dla Was pewną propozycję, moi drodzy. Propozycja jest śniadaniowo-muzyczna. Zapraszam do wzięcia udziału w takiej krótkiej zabawie, która nazywa się...
1: Granie za śniadanie.
0: Tak jest. Państwo proponują nam jakieś pyszne śniadanie w poranku Polskiego Radia Dzieciom, a my w zamian serwujemy Państwu ulubioną piosenkę. Mam nadzieję, że uda nam się ją wyszperać w naszych radiowych archiwach. 22 645 2055, więc bardzo proszę się zastanowić, jakież

Miałoby to być pożywne, pyszne śniadanie dla nas i dla słuchaczy pozostałych Polskiego Radia Dzieciom. No i czekamy na pierwsze propozycje.

No dobrze, na początku mieszam, mieszam. Teraz kroję, kroję. Dodam pieprzu i jeszcze posolę. Potem danie ugotuję. Na talerzu wyląduje. Voilà, bon appétit.

0: śniadanie.
1: Amelka i Lenka się dodzwoniły do nas pierwsze. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No witam was dziewczyny. Jak się czujecie w pierwszy wakacyjny poniedziałek?
2: Dobrze.
1: Wyspane?
2: Tak.
1: A zjadłyście już śniadanie?
2: Tak.
1: Co pysznego nam dzisiaj serwujecie?
2: Omlet z cebulą.
1: Omlet, tak. Z ilu jaj? Taki omlet. Dwa jaja, dobrze. I co z tymi jajami trzeba zrobić? Wiecie może? Rozbić. Dobrze, rozbijamy ciach. A trzeba je roztrzepać też?
2: Nie.
1: Nie. Czyli od razu na patelnię ciach. Dobrze. I co do tego omleta dodajemy?
2: Zbieramy cukinię.
1: O, ale to będzie zdrowe śniadanie, cukinia z omletem, pycha.

0: I wy takie śniadania sobie robicie? Same?
1: Nie.
0: A kto pomaga?
1: Mama.
0: Wspaniale, czyli mama jest takim waszym pomocnikiem, tak? No to brawa dla mamy też. No i dla was rzecz jasna, krasnoludki, chodźcie tu szybciutko. Dobrze, zjadamy omlet z cukinią. A czym popijamy to śniadanko?
1: Wodą.
0: Wodą? Tak. A dodajecie sobie czasami latem coś do wody, jakieś składniki?
1: Cytrynę.
0: Pycha. Ja też, ja w ogóle zaczynam dzień od wody z cytryną, ale ja sobie serwuję, nawet jak są upały, to taką ciepłą wodę z cytryną na brzuszek. A czasami dodaję sobie też inne owoce, na przykład arbuza do wody. Lubicie takie mieszanki?
1: Tak.
0: Miętę można dodać, prawda? I wtedy nam się tworzy taka lemoniada. Jak dużo cytryny, mięta i niektórzy jeszcze dorzucają pomarańcze. No to jest wyśmienite. Dziewczyny, a wy o której jecie pierwsze śniadanie?
1: Hej, mama. O 8.
0: Ósmej to dość wcześnie, czyli znaczy, że wstajecie jeszcze wcześniej niż o 8.
1: Tak.
0: A dzisiaj będziecie...
1: A dzisiaj wstaliśmy o 7:30.
0: O, to o tej samej godzinie, o której będzie zaczynała się poranna audycja. Bo my w wakacje będziemy spać trochę dłużej w Polskim Radiu Dzieciom. No wiecie, też krasnoludki muszą odpocząć. No więc tutaj krasnoludki złożyły pismo, żeby przesunąć poranek w wakacje i żeby zaczynał się o 7:30, ale za to trwa do 10:00. Więc mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. A co będziecie dzisiaj robiły?
1: Jedziemy zaraz do kina i będziemy oglądały to Story 5.
0: Ja jeszcze nie widziałam tej Story 5. Bardzo czekam na tą opowieść, ale słyszałam, że jest świetna. To ja poproszę o recenzję, dobrze? To ja poproszę o recenzję taką filmową w poranku. Może jak będziecie miały czas, żeby zadzwonić jutro albo pojutrze.
1: To jutro zadzwonimy.
0: Dobrze, to będę na was czekała i dziękuję wam za pyszne śniadanie. Drodzy słuchacze, dzisiaj omlet z cukinią, wodę pijemy do tego. I możemy sobie potem jeszcze jakieś owoce przygotować. Prawda?
1: Tak.
0: Jakie lubicie owoce najbardziej?
1: Ja malinki.
2: Ja nie wiem.
0: Jakie owoce, przepraszam?
1: Ja malinki.
0: Ach, malinki.
1: Ja nie wiem.
0: Ach, dobrze. To ja jeszcze dorzucam truskawki dzisiaj. I będzie pysznie i kolorowo. Dziewczyny, obiecałam piosenkę za śniadanie. Powiecie nam jeszcze raz, jakiej piosenki szukać?
1: Barki Pisa.
0: Ja niestety nie wiem, czy my mamy taką. To jest jakaś piosenka z bajki?
1: Tak.
0: A jaka to bajka?
1: Stitch.
0: Stitch?
1: Tak.
0: Czyli to jest ta bajka Lilo i Stitch, tak?
1: Tak.
0: Aha. No to mam nadzieję, że nam się uda tą bajkę odnaleźć i tą piosenkę. A czy jeżeli to trwałoby długo, to możemy wam z Filipem zaproponować piosenkę z filmu Toy Story, jeżeli no tamta się gdzieś nam zagubi. Chociaż nie, Filip znalazł Lilo i Stitch. Mamy kilka przebojów z tego filmu, więc mam nadzieję, że będziecie zadowolone. A i życzę wam wspaniałego seansu dzisiaj filmowego. I bardzo dziękuję za te propozycje. No i oczywiście możecie kogoś pozdrowić, jeżeli chcecie.
1: Tak, bo taty nie ma, bo tata jest w pracy.
0: No tak, to pozdrawiamy. Niech tata się tam dzielnie trzyma w tych upałach.
1: I babcie i dziadka.
0: Dobrze, pozdrawiamy i my. No i do usłyszenia. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.
1: Pa, pa.

0: Nie wiem, czy trafiliśmy z odpowiednią piosenką z Filipem, ale asekurując się, są jeszcze piosenki z filmu Lilo i Stitch, więc może za chwileczkę jeszcze coś zagramy. Dziewczyny, bardzo dziękuję za propozycję śniadaniową. A w związku z tym, że w poranku Polskiego Radia Dzieciom w nowym wakacyjnym wydaniu mamy dla Was także nowe propozycje, no to na finał naszego dzisiejszego spotkania sprawdźmy, co...
1: Co w trawie piszczy, czyli ciekawostki z kraju i ze świata.
0: Mamy taką ciekawostkę bardziej ze świata, ciekawostkę literacką, ciekawostkę dla wielbicieli, między innymi Małego Księcia. Wiecie, że 126 lat temu urodził się Antoine de Saint-Exupéry, czyli autor tej pięknej historii, historii sprzed wielu lat, która doczekała się wielu wydań, ale także adaptacji teatralnych. Pan Antoine de Saint-Exupéry, francuski pilot, pisarz, poeta, no autor między innymi Małego Księcia, wydanego w 1943 roku, jednego z najważniejszych utworów literackich XX wieku. Wiem, że to jest taka propozycja literacka, po którą sięgamy zazwyczaj jednak troszkę później, a i dorośli odkrywają nowe sensy i znaczenia tej historii w dorosłym życiu. Jest wiele takich pięknych cytatów z Małego Księcia, które na pewno dorośli dobrze pamiętają. Cytaty, które podziwiamy i powtarzamy po dziś dzień. Na zawsze ponosisz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś, na przykład. Albo dobrze się widzi tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. A kiedy będziesz patrzył nocą w niebo, to będzie ci się wydawało, że wszystkie gwiazdy śmieją się do ciebie, ponieważ ja będę uśmiechał się na jednej z nich. Och, tych cytatów jest dużo więcej. Może dzisiaj poszukacie razem ze swoimi rodzicami, dlatego was bardzo serdecznie zachęcam. No i może uda wam się też tę historię przeczytać w całości albo zobaczyć adaptację filmową, bo też można ją odnaleźć. To jest przepiękna animacja, więc na pewno warto do niej sięgnąć.

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, ponieważ powolutku zbliża się godzina 10 i już za chwileczkę miejsce przy radiowych mikrofonach w studiu zajmą Smok, Adaś i Miś Michaś, więc ja już się z Wami żegnam, życząc Wam pięknego dnia. Jeżeli możecie, to może jednak schrońcie się dzisiaj w jakichś przyjemnych, klimatyzowanych pomieszczeniach. Zasłaniamy okna, pijemy dużo wody, lemoniady, jemy lody, rzecz jasna. No i odpoczywamy albo w cieniu drzew, no tak, żebyśmy jednak chronili się przed upałem. O tym, jak się chronić, na pewno jeszcze w najbliższych dniach będziemy bardzo intensywnie rozmawiać w Polskim Radiu Dzieciom. Martyna Chuderska, Filip Górski, pięknego, spokojnego dnia Wam życzymy i do usłyszenia w poranku już jutro. Trzymajcie się cieplutko, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Przedpołudnie z Misiem i Smokiem.
3: To zadanie najważniejsze.
4: Bo dotyczy Was, słuchaczy.
3: Będą bajki, gry i wiersze.
4: Jeszcze więcej będzie, znaczy...
3: I nie wiemy, czy się uda.
4: Rzadko komu się udaje.
3: No, bo niełatwe to zadanie.
4: A jak mają inne kraje?
3: Różnie. Często dziecko wstanie...
4: Wstanie, zanim się położy?
3: Gdy pluszaka wziąć za

0: Raz lepiej, raz gorzej.
1: Dziś na pewno nam się uda.
0: Po to jest audycja właśnie.
1: Mamy dla was takie cuda.
0: Cyt, cyt, cyt. Iskierka zgaśnie.
1: Zaczynamy, drogie dzieci.
0: Bardzo szybko czas dziś zleci.

0: Witajcie, słuchacze. Cześć, Adasiu. Myślałeś już o tym?
1: Słucham? O czym miałem niby myśleć?
0: No o tym, jak będą wyglądały nasze wakacyjne audycje.
1: Ty, ja? To ty bardziej o tym powinieneś myśleć.

0: Zapomniałeś? Ja za parę dni wyjeżdżam.
1: No właśnie. I zostawiasz mnie samego?
0: No ale, Michasiu, przecież tak się umawialiśmy.
1: Wiem, wiem. Żartuję, nie martw się. Jakoś dam sobie radę. O, dzisiaj jednak jeszcze razem poprowadzimy nasz program, prawda?
0: No tak, tak, pewnie. Dzisiaj i jutro, no ale potem zostajesz sam ze słuchaczami.
1: Ale zanim to nastąpi, to... No to warto... No warto, abyśmy się jakoś razem zastanowili.
0: Zastanowili, tak? A nad czym?
1: Nad tematem dzisiejszego programu.
0: A nad czym tu się zastanawiać?
1: Nad czym? Jak to? O czym będziemy rozmawiać ze słuchaczami?
0: No ależ, Michasiu, zaczęły się wakacje, więc tematy wakacyjnych programów muszą być wakacyjne.
1: Tak, jasne. Rozumiem, że wakacyjne, ale co rozumiesz pod hasłem wakacyjne?
0: No, na przykład, co można robić w wakacje?
1: Przecież już w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, że zaraz wakacje i dlatego rozmawialiśmy ze słuchaczami o tym, co można robić w wakacje.
0: Tak,
1: no.
0: Doskonale to pamiętam. Choć właściwie to rozmawialiśmy o grach i zabawach na świeżym powietrzu. Pamiętasz?
1: Tak, to pamiętam, ale o czym dzisiaj? Będziemy mówić dzisiaj.
0: A dzisiaj? No tak.
1: No.
0: To trzeba by się było, Michasiu, nad tym zastanowić,
1: no
0: nie?
1: No właśnie o tym mówię, że program trwa, a my wciąż nie wiemy nad tym, o czym, jak. No nie wiemy, no.
0: Nie rozumiem. Czego nie wiemy? Czego my nie wiemy, no?
1: Nie wiemy, jaki temat mamy poruszyć w audycji. No, no wiesz... O czym rozmawiać ze słuchaczami?
0: Nie wiemy.
1: No nie wiemy.
0: Tak, tak. I jak to ktoś nie wie...
1: No pewnie.
0: To jeżeli ktoś nie wie, to może być to tylko ty. Tak,
1: słucham?
0: Bo ja jestem do audycji doskonale przygotowany.
1: Tak, akurat. Przecież gdy cię zapytałem po wejściu do studia, czy już o tym myślałeś, to nie udzieliłeś mi żadnej odpowiedzi. Żadnej.
0: No, bo trzeba było mnie zapytać o temat.
1: Słucham?
0: Nie o to, czy myślałem.
1: Myśleć
0: można... No, po prostu nie wiedziałem, Michasiu, o co mnie pytasz.
1: Aha, czyli jednak myślałeś o tym? Znaczy o tym temacie?
0: Oj tak! I bardzo mi w tym pomogła rozmowa z Wojtkiem.
1: A, to świetnie. Z Wojtkiem?
0: Mhm.
1: O czym rozmawialiście?
0: O butach!
1: Nic już nie rozumiem. Ja myślałem, że o wakacjach.
0: A widzisz? Jak się okazuje, buty i wakacje są bardzo ze sobą związane.
1: Wiesz co, smoku? Nic z tego nie rozumiem. Buty? Wakacje?
0: Jak nic nie rozumiesz, to się nie martw. Ja spodziewałem się tego.
1: Czego?
0: Tego, że nic nie zrozumiesz. Aha. Ale wszystko wytłumaczę ci po piosence.
1: Ale...
0: No zaraz, uspokój się, no.
2: Fajne masz buty.

0: No, fajna ta piosenka o butach, fajna, tak, fajna. Tak. Skończyła się, co nie?
1: No co, nie słyszałeś?
0: Ta piosenka się skończyła, skończyłaś? Tak? No. To czy mógłbyś mi w końcu wytłumaczyć?
1: A co mam ci wytłumaczyć?
0: No co mają wspólnego buty z wakacjami?
1: No, no, otóż dobre buty to są potrzebne do wakacyjnych wycieczek.
0: Nie, no to jasne, to żadna tajemnica, każdy to wie. Ale mówiłeś o jakiejś rozmowie.
1: A tak, tak, rozmawiałem z Wojtkiem.
0: O butach i wakacjach?
1: Michasiu, to była bardzo długa i bardzo potrzebna rozmowa o moim bezpieczeństwie.
0: Nie, ale mówiłeś, że rozmawiałeś z Wojtkiem o butach.
1: No tak, ale te konkretne buty, o których rozmawiałem z Wojtkiem, sprawią, że będę mógł się bezpiecznie kąpać w morzu.
0: Nie, będziesz się kąpać w morzu w butach?
1: Z czego się śmiejesz?
0: No
1: tak,
0: co?
1: Będę się kąpał w morzu w butach, w tym morzu, nad które z Wojtkiem się wybieramy.
0: No to mówisz o tym waszym wyjeździe za parę dni, tak? Tym?
1: Oczywiście. My to jedziemy do...
0: Dokąd jedziecie?
1: Do... Jejku, no zapomniałem nazwy tego kraju, do którego jedziemy.
0: To może ja ci przypomnę, jeśli chcesz.
1: Ty? A skąd ty znasz nazwę tego kraju?
0: Smoku, tyle razy już ją powtarzałeś wszystkim, że ja aż się chyba nauczyłem na pamięć, wiesz?
1: Ja te nazwy powtarzałem?
0: Ty wielokrotnie przypominałeś, mówiłeś, wspominałeś o wyjeździe z Wojtkiem na wakacje i wielokrotnie powtarzałeś nazwę tego kraju, do którego się wybieracie, o!
1: Poważnie, Michasiu?
0: No pewnie!
1: Jesteś pewny, że pamiętasz?
0: Pewnie!
1: No to szybko mów, co to za kraj!
0: Chrywacja, albo jakoś podobnie. Chrumbacja.
1: Zgadzasz, nie Chrumbacja. Nie Chrumbacja, Chorwacja. Oczywiście,
0: Chorwacja.
1: Tak, teraz mi się przypomniało. Dziękuję, że mi przypomniałeś, bo ja trochę zapomniałem. Otóż tak. Jedziemy do Chorwacji i w tamtym chorwackim morzu to najlepiej kąpać się w butach.
0: Nie, ja to muszę ci powiedzieć, że no w butach to tylko raz do wody wsiadłem przypadkiem, potem trzeba było suszyć. Ale nigdy się nie kąpałem w butach.
1: No ale gdybyś pojechał tam, dokąd ja pojadę, to Leszek też musiałby ci takie buty kupić.
0: Buty? Do wody?
1: Do wody.
0: Ty śmieszne. Ale dlaczego?
1: A dlatego, bo w Adriatyku...
0: Przepraszam, w czym? W jakim patyku?
1: Nie w patyku, tylko w Adriatyku.
0: Słuchaj?
1: Tak nazywa się morze, nad którym leży ta Chorwacja, do której jedziemy. Tak. I Chorwacja...

0: Chorwaci też na to morze mówią jardanskie.
1: Jadran.
0: Jadran, no tak.
1: Jadran, jak wiadran trochę.
0: Trochę
1: czyli
0: tak.
1: Adriatyk albo wiadran, tak?
0: No, tak, tak, tak.
1: Jadran, jadran.
0: No mniejsza z tym, ale wiadomo o jakie morze chodzi. I wyobraź sobie, że w tym Adriatyku są jeżowce.
1: Jeżo co? A co to takiego?
0: No to są takie zwierzątka, które pokrywają dno i wyglądają jak kulki z kolcami.
1: Jak takie owoce lici? Kulki z kolcami na dnie morza?
0: Lici są do jedzenia, a te jeżowce
1: to jeść?
0: Są... No raczej niektórzy mówią, że są ludzie, którzy jedzą te jeżowce, ale ja bym wolał nie próbować. No. I takie nadepnięcie takiej kulki z kolcami, taką bosą stopą, no to gwarantuje bardzo nieprzyjemne skaleczenie.
1: To ja bym się bał tam wejść. O, wczoraj Ania przecież weszła do wody.
0: Nasza Ania?
1: No, weszła do wody. Aha. I ciach, nadepnęła nogą na pobitą butelkę. Sobie wyobrażasz, że ktoś wyrzucił pobitą butelkę?
0: No chyba nie jakieś dziecko.
1: No, no nie, bo to było butelka po piwie, to na pewno nie dziecko. A nam mówili, że dorośli są mądrzejsi, prawda?
0: No tak, tak.
1: Że powinni być mądrzejsi i takich rzeczy nie wolno robić, prawda?
0: W ogóle, jak można wyrzucić butelkę do wody?
1: No właśnie, a tam ktoś wyrzucił, Ania wdepnęła i teraz ma skaleczoną nogę.
0: Ja cię nie mogę.
1: Gdyby miała te buty... To by się nic nie stało.
0: Po audycji koniecznie musimy ją odwiedzić, no.
1: I te buty jej kupić, jakby chciała znowu wejść do wody.
0: Tak, tak, tak. Ojej, może wiesz co?
1: To ty takie buty będziesz mieć właśnie?
0: Tak, tak. I Wojtek mówi, że w tych specjalnych butach, jakie mi kupił, będę na pewno bezpieczny i na pewno będzie bezpieczna również Ania. Tylko musimy jej kupić buty.
1: Bezpieczny, bezpieczna? Wiem.
0: Co
1: tak, masz rację. Warto być w wakacje bezpiecznym, o.
0: I co ty na to? Ja nie rozumiem trochę. O czym ty mówisz?
1: No myślę, że to jest dobry temat na dzisiejszy program. Bezpieczeństwo we wakacje. Bezpieczeństwo na wakacje.
0: Tylko musimy nad tym tematem, tym bezpiecznym, o bezpieczeństwie pomyśleć.
1: Dobra.
0: I zróbmy to w czasie piosenki.
1: Bezpieczeństwo, wakacje.
0: O czym
1: piosenka,
0: można
1: wakacje.
0: O
1: piosenka
0: na...
1: A nie, piosenka.
0: Teraz piosenka.
1: A my o bezpieczeństwie wakacje.
0: A my się zastanawiamy.
1: Tak. Piosenka, tak.
2: Posłuchaj mnie, świat ludzi to koszmar. Życie pod wodą jest lepsze niż wszystko, co oni tam mają na górze. To jasne, że wodorosty najlepsze u obcych są. Chcesz przenieść się tam na górę, lecz wielki popełniasz błąd.

0: kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los. Gdy zeżre ją ktoś ze smakiem,
1: tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie. Nikt nas nie siecze, ani nie piecze, a później je. Wiedząc, że ludzie chcą nas

0: ty, Akadasiu, to czy już się nie boisz?
1: Ja? Taki odważny smug jak ja niczego się nie boi.
0: Nie, nie, chodzi mi o to, że nie boisz już, bo już masz takie buty, które ochronią cię przed tymi jeżowcami.
1: A tak, oczywiście.
0: Wieżowcami?
1: Jeżeli chodzi o jeżowce, to przecież...
0: Wieżowce czy jeżowce?
1: Nie wieżowce.
0: A jeżowce, tak?
1: Wieżowce.
0: Bo wieżowce tak samo, żowce też jest. Jeszcze wierzchowce są. Kiedyś jedna do nas dzwoniła dziewczynka taka i mówiła, że jeździ na wierzchowcach.
1: No przecież jeden
0: wierzch... innego jest.
1: To konie są.
0: Wierzchowce?
1: No.
0: I one w wodzie żyją?
1: Nie.
0: No mówiłeś, że można znaleźć w Chorwacji w tym w Jandranie.
1: Ja, ale to są takie inne konie. Bez kopyt.
0: Z kulcami.
1: Nie, one się tak... Nie będę pokazywał.
0: Nie, te w morzu z kolcami.
1: A z kolcami to są jeżowce.
0: Jeżowce, nie wieżowce, nie wierzchowce. Dobra, nie
1: wierzchowce,
0: dobra.
1: Tak. No, i Wojtek mi je kupił. To już ci zresztą mówiłem.
0: No,
1: ale wiesz co? To też bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o te buty. Bo te buty nie tylko chronią przed jeżowcami. Nie tylko. I dzięki nim również łatwiej chodzi się po plaży.
0: Ja tam wolę chodzić po piasku bosymi łapkami.
1: No ale w Chorwacji, wyobraź sobie, drogi misiu, nie ma piaszczystych plaż, albo prawie nie ma, tak
0: słucham?
1: Mówi Wojtek.
0: Jak to? To znaczy, że na plaży nie mają piasku?
1: Mhm.
0: A co jest?
1: No tam większość plaż, jak mówi Wojtek, jest skalista.
0: Jak to skalista?
1: No to jak to?
0: To po czym się tam chodzi?
1: No po skałach się chodzi. A jak wiadomo, skały są nie miękkie, tylko twarde i nieprzyjemne, tylko takie twarde.
0: To wiesz co, to chyba by mi się nie spodobały takie plaże z kamieniami i skałami.
1: Nie widziałeś, to nie mów. Wojtek mówi, że takie plaże też mają swój urok i jemu się...
0: Dziękuję za taki urok, chodzenie po skałach i kamieniach, dzięki.
1: No dobrze, skończmy temat chodzenia po skałach i zapomnieliśmy o jednej ważnej rzeczy, że nie o plażach mieliśmy rozmawiać, tylko o naszym programie mieliśmy rozmawiać, a my znowuż o jakichś plażach
0: rozmawiamy. No wiem, że nie o plażach, wiem. No to o czym?
1: No zapomniałeś! Michasiu, o bezpieczeństwie mamy rozmawiać. Nie o wieżowcach, nie o wierzchowcach, nie o jeżowcach. O jeżowcach troszkę. O bezpieczeństwie w czasie wakacji. Mieliśmy się przecież zastanowić, o czym tutaj rozmawiać na temat bezpieczeństwa.
0: I wierzchowce, i bezpieczeństwo? Nie, to co innego. No dobra. To w takim razie od czego zaczynamy?
1: No właśnie, dobre pytanie. Od czego zaczynamy? No żebym to ja wiedział, to zacząłbym już mówić. No, może...
0: Doskonale.
1: Co takiego?
0: No, powtórz. Zrobiłeś jak przed chwilą.
1: Może.
0: No właśnie, tak jest,
1: ale
0: może.
1: Nie wiem co.
0: Może, to doskonały pomysł.
1: A może?
0: Może.
1: To może takie...
0: No sam mówiłeś może.
1: Nie może być,
0: a
1: tylko...
0: A ty inne może mówiłeś?
1: No ja mówiłem, że może by taki temat, albo może by taki temat.
0: A czym
1: temat...
0: te morza się różnią?
1: No, ponoć tym, że się inaczej je pisze.
0: Tak?
1: Tak, zaraz, niech sobie przypomnę.
0: No.
1: To może tak, może nie, to się pisze przez samorzec, czyli takie Z z kropką.
0: Z kropeczką.
1: Tak, a to morze, które jest pełne wody słonej, to się pisze przez R i Z, czyli...
0: Wiem, też... żeby większe było, bo morze jest większe
1: no
0: takie.
1: No pewnie tak.
0: Morze jest takie żyje, a morze, tak może... Może.
1: Ale co, myślisz, że to jest dobry pomysł na audycję, żeby... O morzu?
0: No pewnie.
1: Ale mieliśmy o bezpieczeństwie.
0: Czekaj, przecież często spędzają dzieci wakacje nad wodą, tak? No, i my też, tak?
1: Oczywiście. I nie tylko nad wodą.
0: Jak to?
1: Na wodzie też.
0: Jak to na wodzie? Co masz na myśli?
1: A jak pływamy, to nie jesteśmy nad wodą, ty tylko w wodzie.
0: Aha.
1: No pomyśl.
0: Zaczekaj. Ale kiedy pływamy łódką, to jednak jesteśmy na wodzie.
1: Tak, masz rację. Tak. Zgadza się. Łódką pływamy po jej powierzchni.
0: I kajakiem.
1: Kajakiem też,
0: pelikanem,
1: tak,
0: takim tym, czy flamingiem dmuchanym.
1: Ale wiesz co, o czym sobie pomyślałem teraz? Słuchaj, żeby pływanie łódką i kajakiem było bezpieczne...
0: To musimy grzecznie siedzieć, nie za bardzo
1: to
0: ruszać.
1: To też, ale też musimy mieć... na sobie coś, co zapewni nam to bezpieczeństwo w kajaku czy w łódce na wodzie.
0: Coś, co zapewni nam bezpieczeństwo?
1: Mhm.
0: O czym ty mówisz? O wiosłach?
1: Nie. O, i mam nawet o tym przygotowaną zagadkę. Teraz ją wymyśliłem. Nie o wiosłach.
0: To uwielbiam zagadki.
1: No.
0: Aha, kochani słuchacze, jeżeli wy będziecie znali odpowiedź, to... ten,
1: to
0: znaczy...
1: Co? To możecie do nas zadzwonić.
0: O, właśnie. Jejku. Najlepiej na numer do studia 22-645-20-55.
1: Tak, i co teraz ta zagadka?
0: Zagadkę mów tą,
1: żebym sobie dobrze poukładał.
0: Czy pelikanach? Nie.
1: O, nie?
0: Nie.
1: Chodzi o coś innego. Chodzi o niezatapialne ubranie. Gdy wpadniesz za burtę łódki, nic ci się nie stanie. Niezatapialne ubranie, gdy wypadniesz za burtę łódki, nic ci się nie stanie.
0: Niezatapialne ubranie.
1: I to na pewno nie wiosło, przecież nie, no wiosło
0: to,
1: się nie ubieramy.
0: Nie, to nie pasuje do
1: wiosła. Na pewno słuchacze się domyślą, o co chodzi.
0: Może o te buty do chodzenia
1: poczekaj.
0: Po plaży?
1: Nie, o butach to nie jest zagadka, ja pójdę po klaskaczy.
0: Dobra, leć.
1: No. Klaskacze!
0: Ubranie? Nic ci się nie stanie? Piosenka na śniadanie?

0: Ojej, no, smoku, zobacz.
1: No widzę, czerwony
0: ktoś zadzwonił
1: tak,
0: do nas.
1: Włącza mi guziczek, pstryk, jest jeszcze drugi telefon.
0: Drugi?
1: Tak, też włączy mi guziczek.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Miś Michaś.
1: A ja jestem Smogadaś.
0: A wy się przedstawcie, proszę.
2: Dzień dobry, ja jestem Zuza.
0: Zuza.
2: Teraz mam samochodem.
0: Dobra, Zuza jedzie samochodem.

0: Samochód.
1: A kto jeszcze jest z nami?
2: Mój syniaczek Fajra i mama Ola.
1: Mama Ola, a ty?
2: No ja jestem Zuza i Jacka jest...
1: A, ty Zuza jesteś, dobrze.
0: A, ale był drugi telefon.
1: Ale był jeszcze druga osoba, się telefonirowała do nas.
0: Chcielibyśmy poznać jej imię.
1: Halo?
3: Tak.
1: O.
2: To mama.
3: Nie, nie, jeszcze drugi telefon.
1: Jeszcze ktoś jest.
2: Nie, nie rozumiem.
1: To nic. Ja też nie rozumiem, o co chodzi. Tu mi mówią, że drugi telefon, w jednym Zuza, a w drugim ktoś się dotelefonirował do nas jeszcze. I nie pamiętam kto. Może się przedstawi. Albo na razie słucha. Dobra, to z Zuzą.
0: To Zuza,
1: czy ty już jesteś na wakacjach?
2: Tak, właśnie jedziemy na działkę do kolegi.
1: Ale super. A powiedz mi, czy tam jest w okolicy jakaś woda, jakieś jezioro, rzeka?
0: Tak, pewnie w kranie.
2: Rzeka.
1: A po tej rzece można pływać łódkami, kajakami na przykład?
2: Tak, chyba tak.
1: No dobrze, tak. To czyli będziesz wiedziała, o czym była zagadka, o której mówił Smokadaś? Co trzeba
2: tak,
1: mieć?
2: Wiem.
1: O czym mówił?
2: Wiem.
1: Czekaj, to...
2: O kamizelce ratunkowej.
1: No tak, no tak. Świetnie.
0: Kamizelka ratunkowa, ubranie bardzo ważne i istotne, jeżeli chodzi o pływanie kajakiem czy łódką.
1: I ratuje. Czasem jak ktoś na przykład pływać nie umie, a wypadnie, prawda? A ty umiesz pływać, Zuza?
2: To znaczy, trudno powiedzieć. Kiedyś chodziłam na lekcje pływania, ale no, potrafię pływać z czerwonym flamingiem.
0: Aha. Rozumiem, ale jeżeli byś pływała łódką czy kajakiem, to pamiętasz o tym, żeby założyć tę kamizelkę.
2: No tak, ale nigdy nie pływała.
0: Nie pływałaś, rozumiem. A czy wiesz, że taka kamizelka ratunkowa ma jeszcze swoją inną nazwę?
1: Inną, tak?
0: Tak.
1: Jaki korek?
2: Nie wiem.
1: Że coś...
2: Nie wiem, a co to za nazwa?
0: Może zapytaj mamy Oli.
1: Czekaj,
2: mama nie wie.
1: Ja pamiętam.
0: Kapok.
1: A kapok.
2: Tak.
1: No tak.
2: Pojadę to w nas.
1: Ja myślałem, że to chodziło o zaworek. Bo jest zaworek do dmuchania. Się robi takie... No to... Przy rękawkach takie coś.
0: No to
1: się dmucha.
0: Kapok czy kamizelka ratunkowa to nie są rękawki.
1: Nie?
0: No to jest poważniejsze coś, bo to...
1: To nie jest dmuchane?
0: Nie.
1: To jest... cały czas utrzymuje na wodzie.
0: Tak.
1: Bez dmuchania. Dmuchania i koreczków i zaworków?
0: Bez.
1: A to super.
0: No.
1: Czyli cały czas masz i nie zejdzie powietrze i utrzyma.
0: Bo to tam nie ma powietrza czasami.
1: Ale sprytnie.
0: Sprytne.
1: Czyli taka Zuza jakby na przykład płynęła i na przykład się wychyliła zobaczyć rybkę i fajt, to by się utrzymywała na wodzie, tak?
0: Spokojnie.
2: A mogę coś powiedzieć?
0: No pewnie.
1: Czekamy.
2: Od niedawna mamy w ogrodzie taki spory basen, sobie tam było na kochanych zabawkach.
1: Aha. W tym basenie to też będziesz w kamizelce kuloodpornej tej chodziła?
0: Jakiej kuloodpornej?
2: Nie trzeba.
1: No ty taki do wody. Ratunkowa, przepraszam. Tak, bo film taki był o żołnierzach i oni w takich kamizelkach byli bardzo podobnych. Myślałem, że to o to samo
2: nie
1: chodzi.
2: Nie trzeba. No bo tam basen jest dość płytko.
1: Ale jak płytko? Jak do szyi? Czy do kolan?
2: Nie, to znaczy jak siadam w basenie, to jest tak wszystko po szyi, ale jak siadam w basenie.
1: A jak nie siadasz, to do kolan?
2: No tak.
1: A nie, to rzeczywiście. To bez kamizelki można sobie poradzić. Ale jakby mama wsiadła, to by mogła siedzieć tam? Czy jakby stała, to by do kostek miała? Bo dorośli są więksi, wiadomo.
0: Może mama Oli nie jest taka wielka.
1: A może mama Oli jest taka jak dziecko jej na przykład.
0: Jak Gula?
1: No, Zuzia.
2: Nie. Nie.
1: Nie?
2: Mama.
1: Duża jest?
2: Mama zwykle po prostu kupa. Trudno mi powiedzieć, bo ja też nie wiem,
1: co... Rozumiem. Czyli mama ci nie zajmuje basenu na szczęście, tak?
2: Nie.
1: O, super mama w takim razie.
0: No dobrze, a mówiłaś coś, Zuzo, że jest tam rzeka. To nad tę rzekę też chodzicie? Na przykład, nie wiem, opalać się albo odpoczywać czy spacerować?
1: A to myślisz, że z tym basenem chodzą nad rzekę?
0: Nie.
2: No, zwykle, gdy odwiedzam tą działkę, jedziemy tam na rower.

0: Kolegą.
1: Aha.
0: Kolegą, ale na wstępie. No bo jestem z rodzicami na działce. No i wtedy jedziemy na wstępkę i zamaczamy stopy czasem i chyba piasek.
1: Czekaj, bo jeszcze jedna bardzo ważna rzecz mi się przypomniała. Jak wy jedziecie rowerami nad rzekę, to się chyba sami nie kąpiecie bez opieki dorosłych, prawda? Bo nie wolno.
0: Nie, nasze mamy są na plaży, to znaczy to nie jest prawda.
1: O, to całe szczęście. Bo wiesz, że dzieci nie powinny być bez opieki, jeśli jest woda, prawda?
2: Szczególnie nad wodą.
1: No, i tak, aha, jeszcze jedna rzecz, to też bardzo ważna mi się przypomniało, bo to taki program był i tam opowiadali o tym. Wiesz, że trzeba być, się nasmarować takim, mówią, że...
2: Olejem.
1: Mówią, że filtrem, ale chodzi o taki krem i trzeba mieć czapkę. Czy kapelusz.
0: Tak. Koniecznie jak gdzieś się idzie na wakacje, na zboże, to trzeba zabrać czapkę, wodę i kraszkę.
1: Ale ty jesteś mądra. No. Po prostu widać, że wszystko wiesz o bezpieczeństwie na wakacjach.
2: I masz to, bezpieczny basen.
1: To ja bym bardzo chciał właśnie, żeby wszystkie dzieci były takie jak ty. Bardzo ci gratuluję. Klaskacze, proszę pogratulować naszej słuchaczce.
2: Mądrości Zuzy.
1: Bardzo mądra jest.
2: A teraz moje pytanie, czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
0: Tak.
1: Bardzo proszę.
0: Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia dzieciom, was chciała cała Polskiego Radia dzieciom, nawet cały świat, jest miesiąca,
1: to my tak samo się do tych życzeń wszystkich całoświatowych przyłączamy, a tobie wysyłamy specjalne machaczki łapeczkowe. Pa, pa!
2: O, ale fajnie to nazwałeś, machaczki łapeczkowe. Pa, pa!
1: Jaka fajna dziewczynka ta nasza słuchaczka. I wszystko wiedziała.
2: Oj, nie zapytaliśmy, jak się ta rzeka nazywa.
1: Ojej, rzeczywiście.
2: Bo są rzeki większe, tak jak rzeka Wisła. Są mniejsze rzeki.
1: Są takie nawet malutkie, takie, że normalnie można przejść.
2: No.
1: Takie, że nawet tam włożysz nogę, to tam nawet but się nawet nie zamoczy.
2: A jeszcze są takie rzeki, które płyną bardzo szybko.
1: Bo
2: w górach tak jest.
1: To górskie są takie. A są też szybko, tak.
2: Malutkie rzeki, ale płyną tak wolno. Tylko w ogóle nie widać, że ta woda płynie.
1: Czy to chyba chodzi o to, czy to jest w górach, czy nie w górach, co
2: pewnie
1: nie?
2: Pewnie tak.
1: Widziałem takie filmy, że gdzieś tam taka rzeka tak płynie i ludzie tak wskakują i tak w niej szybko płyną. W te upały.
2: Ale co, sami tak czy na łódkach?
1: Nie, w takich takie mają takie kółeczka, takie te kamizelki.
2: Aha.
1: O, w takich wskakują i płyną. I tam na flamingach, tam coś. Tam,
2: w jakich flamingach?
1: To nie słyszałeś?
2: Nie.
1: Są takie dmuchane flamingi, że można nadmuchać takie kółko z flamingiem i siedzieć w tym kółku. Bo jak się normalny taki nadmucha flaming, taki flaming, to na nim ciężko siedzieć, bo można, jak się nawet za szyję trzymasz, on się może wywrócić.
2: Mhm, albo to nie jest prawdziwy flaming.
1: No co ty, to taki
2: dmuchany.
1: Dmuchany taki. Ale to super pomysł.
2: Fajna ta Zuza.
1: Naprawdę, klaskacze...
2: Już się naklaskali. Jeszcze będą klaskać.
1: Ale czekaj, ciekawe, czy klaskacze mają czapki.
2: A to nie teraz.
1: I krem.
2: Jak wyjdą dopiero przed radą.
1: Dobra.

0: Nie tararuj, nie tararuj, tylko mieliśmy rozmawiać o czym?
1: O wierzchowcach.
0: Tak, o wierzchowcach. No.
1: Wieżowcach.
0: Nie.
1: Jeżowcach.
0: Nie.
1: Nie?
0: O bezpieczeństwie.
1: A, czekaj, bo to niesamowite odkrycie.
0: Słucham?
1: Co?
0: No o jakim ty odkryciu mówisz?
1: No o tym, że można wykorzystywać wodę do wypoczynku.
0: No jak nie można, jak można?
1: Można, tak, tak. Mówię!
0: Aj, muszę ci powiedzieć, że taki wakacyjny odpoczynek nad wodą jest bardzo, ale to bardzo popularny.
1: No to prawda, bo prawie wszyscy gdzieś wyjeżdżają, co nie?
0: No tak, choćby mój wyjazd z Wojtkiem do tej, ojej, przypomnij mi.
1: Wiem, do Chrumpacji.
0: Nie, do Chrumpacji, do Chorwacji.
1: Chorwacji,
0: no. No, tym świetnie.
1: Wiem, że będziesz się świetnie bawił, ale ja jednak wolę piaskowe plaże.
0: No
1: piaskowe,
0: nie wiem.
1: Z piaseczkiem.
0: Michasiu, dopiero jak dojadę na ten Adriatyk, to się przekonam, które plaże są lepsze.
1: Mówię ci, wiadomo, że to te z piaskiem. Jestem tego pewien.
0: No akurat, a skąd ta twoja pewność?
1: A jak zbudujesz na plaży zamek? No?
0: Zamek z piasku?
1: No z piasku, nie, no, z pamiętasz? Piasku. No. Zawsze budowaliśmy na plaży zamek z piasku.
0: A ty wiesz co? A ja się może tam nauczę, w tej Chorwacji, nauczę się budować zamki nie z piasku, tylko ze skały.
1: Ta, bez żartów. Ciekawe, jak to zrobisz bez narzędzi. Nie dasz rady.
0: No to... O, wiem. To się będę częściej kąpał, będę czysty jak nigdy.
1: Między kamieniami?
0: Wojtek mówi, że w Adriatyku to wspaniale się nurkuje.
1: O, to... To nie zapomnij zabrać ze sobą ten...
0: Co?
1: Czekaj, tam jest potrzebna... O, wiem, maska i te rurki i takie płetwy. No różne rzeczy do nurkowania.
0: Co ty tam? Wojtek mówi, że podobno wystarczą zwykłe okularki pływackie.
1: Niemożliwe, naprawdę?
0: No tak, tak, bo tam woda w tym Adriatyku jest taka przezroczysta i wszystko doskonale widać.
1: A co na przykład widać?
0: No, Wojtek mówi, że można tak oglądać pływające ryby i wszystko dokładnie widać, jak one pływają,
1: no tak,
0: i tymi płetwami ruszają, żeby pływać.
1: Ryby pływają w wodzie, to
0: w wodzie.
1: Prawda, to prawda, tak, tak.
0: O, można oglądać te koniki wodne.
1: No, koniki też, to prawda.
0: Wierzchowce wodne.
1: No tak, te wieżowce.
0: No i w ogóle można oglądać różne żyjątka tamte.
1: Wodne, dobre,
0: tak.
1: Dobre.
0: Adriatyki.
1: Ale zamku z piasku i tak nie zrobisz, gdy wrócisz po kąpieli na brzeg. O.
0: No, no to nie zrobię, to nic.
1: I jeszcze wszędzie będziesz w tych butach.
0: Wymyślę sobie inną zabawę. Na pewno coś wymyślę.
1: W butach.
0: Nie, przez tego tych butach. Znowu nie rozmawiamy o bezpieczeństwie.
1: No ale sam zacząłeś o tych butach, a potem o wieżowcach, wierzchowcach, jeżowcach.
0: No ale mieliśmy mówić o bezpieczeństwie, to sobie obiecaliśmy. Mówiliśmy, mamy mówić o bezpieczeństwie w dzisiejszej audycji.
1: Aj, no,
0: ona trwa.
1: Dobrze, dobrze, może być o bezpieczeństwie. No to może zadę jakąś zagadkę.
0: Zagadkę? O czym?
1: No o bezpieczeństwie.
0: No tak, program
1: to przecież
0: o bezpieczeństwie.
1: Taki jest temat tak, naszego
0: tak,
1: programu,
0: tak? Zgadza
1: no,
0: się.
1: No.
0: Tylko ja...
1: Na przykład, o, wiem. Na przykład bezpieczeństwo podczas kąpieli.
0: O!
1: No,
0: to dobrze pomyślałeś, bo to bardzo ważne.
1: Na przykład, co trzeba robić, żeby się kąpać bezpiecznie?
0: Poczekaj. Wiem.
1: Jest?
0: Tak, jest coś takiego i to jest bardzo ważne w bezpieczeństwie nad wodą. Bo żeby była bezpieczna kąpiel,
1: no.
0: Jest kilka rzeczy, ale jedna z ważniejszych to trzeba wypatrywać jednej rzeczy.
1: Jakie rzeczy? Szamponu?
0: Nie!
1: Mydła?
0: Nie!
1: Ten...
0: Nawet swoich

0: kąpielówek. Tylko to jest o wiele ważniejsza rzecz i nie chodzi o to, o czym mówiłeś.
1: No to jakiej rzeczy?
0: Mam o tym zagadkę, mogę zadać?
1: Tak?
0: No.
1: Masz zagadkę o jakiejś ważnej rzeczy?
0: O ważnej rzeczy? Konkretnie chodzi o kolor tej rzeczy.
1: Nic nie rozumiem. Czekaj, to ja przypomnę słuchaczom numer telefonu do studia 226452055. A teraz Miś, znaczy to ja, teraz Miś przypomniał, a Smok wam powie zagadkę.
0: No pewnie, że Smok, nie Miś, bo ja jestem Smokiem, nie Misiem. A zagadka jest taka: jaki kolor musi mieć flaga, która bezpiecznie kąpać się pomaga i którą ratownik na maszcie wywiesza, gdy wkoło jego stanowiska plażowiczów rzesza?
1: Czyli z tą flagą się nie wchodzi do wody.
0: Nie. Ona się, ją się wywiesza i chodzi o to, jaki ma mieć kolor, żeby można było się kąpać. No, dzwońcie do nas, a my czekamy.
1: 6, 4, 5, 20, 55.

posadę pełną skarbów czarodziejskich. W blasku słońca opowiada swe przygody.

0: Może ty, może ty,
1: może jednak ja.
2: Ja wiem o tej fladze, wiesz?
3: No ale to słuchacze mieli dzwonić, ale czerwone światełko się nie pali, czyli nikt nie dzwonił.
2: Może numer zapomnieli. Na przykład, to też się zdarza, nie?
3: No, a ty wiesz, jaka to jest, jaki kolor?
2: No pewnie, że wiem. Jesteś nad wodą, co nie?
3: No jestem.
2: Woda jest niebieska, tak?
3: No.
2: To flaga musi być niebieska. Nie?
3: Nie.
2: Wiem. Czasami nad jeziorami jest taka zielonkawa. Flaga musi być zielona.
3: Nie.
2: Nie?
3: Nie.

0: Nie, niebieska, nie zielona, czekaj, czekaj, czekaj.
1: Nie.
0: Wiem, wiem, to ja już wiem. Najlepsza jest różowa.
1: Dlaczego różowa?
0: Bo różowa jest taka, ciastka są różowe, są takie pyszne, bez różowe. Nie, wiem, dobra, już wiem. Nie niebieska, nie zielona, nie
1: wymienisz
0: różowa.
1: Wszystkie kolory, jakie masz.
0: Czekaj, zaraz. Już wiem, na najbardziej z daleka widać czerwoną.
1: Nie? Gdyby taka czerwona była powieszona,
0: no.
1: To pod żadnym pozorem, ale to żadnym pozorem nie wolno wchodzić do wody.
0: A można wchodzić, jak jest czarna?
1: Kiedyś może i była czarna, bo czarny to też straszny kolor.
0: To ale, też nie wolno?
1: Ale w tej chwili, jak rozmawiałem z Wojtkiem, to nie wchodzimy do wody na pewno. Kiedy? Jeżeli jesteśmy na kąpielisku.
0: Gdzie jest ratownik?
1: I takie kąpielisko to jest nazywane strzyżone.
0: Strzyżone, bo się strzyże tam coś, tak?
1: Nie wiem co. Ale może coś tam się strzyże. No i na takim strzyżonym tą kąpielisku to nie wolno.
0: Jest taki patyk i na patyku jest flaga, tak?
1: Jest flaga.
0: A po to na patyku, żeby z daleka widzieli, tak?
1: Tak, ale jak się powiesi na tym patyku właśnie czerwoną flagę, to nie wolno wchodzić.
0: Aha.
1: To pogoda jest taka i fala jest taka,
0: że nie wolno, bo jest niebezpiecznie.
1: Tak, ale jest.
0: Zielona nie, czerwona nie, niebieska nie, czarna nie. To jaka w końcu? Żółta!
1: Poczekaj.
0: Jak słońce.
1: Jest jeszcze jedna sytuacja, kiedy w ogóle nie ma flagi na maszcie.
0: No to co?
1: I to nie chodzi o to, że pan ratownik zapomniał.
0: Chodzi o to, że nie ma wody?
1: Nie, chodzi o to, że w ogóle jest taka pogoda i w ogóle jest taka woda, że pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić. Jak nie ma flagi na maszcie, obojętnie jakiego koloru, to w ogóle nie wolno wchodzić
0: może
1: do wody.
0: Może wtedy nie ma pana ratownika.
1: Ale jak pan ratownik jest, no może dlatego, ale jak pan ratownik jest i wywiesi flagę, to jak wywiesi czerwoną, to nie możemy, ale jak wywiesi flagę białą,
0: wtedy może. No właśnie.
1: I to też nie koniec, bo to chodzi też o to, że jak wywiesi flagę białą, to też musimy na przykład słuchać uważnie.
0: W tej flagi?
1: Nie, tego pana ratownika. Bo on na przykład może coś głośno mówić, ma takie urządzenie i mówi.
0: Ja wiem, się nazywa takie. Uwaga, uwaga, tu mówi ratownik!
1: I na przykład bardzo często zwraca uwagę przez to urządzenie.
0: Uwaga, uwaga, czy ktoś ma frytki dla ratownika?
1: Nie, on o frytki nie pyta, tylko na.
0: Kanapkę!
1: Nie.
0: Słodycze!
1: Nie, on zwraca bardzo często uwagę, żeby nie wypływać za boje. A wiesz, co to są boje?
0: Ja... Uwaga, uwaga, jak ktoś się boi, nie może wypływać, bo się boi.
1: Nie,
0: tak?
1: Chodzi o strach.
0: Nie to, że ja się boję, ty
1: nie.
0: Się boję?
1: To są takie pływające coś.
0: A, kulki takie.
1: Takie kulki, które wyznaczają teren, po którym można pływać.
0: A one dopływają do tej plaży?
1: Nie,
0: one są, były gdzieś i przypłynęły?
1: Nie, one są przyczepione do dna na specjalnych sznurkach,
0: tak?
1: Z kotwicami, tak. I one wyznaczają teren, już wiem, wyznaczają teren kąpieliska.
0: A, czekaj, to coś takiego jak boisko jest, takie linie ma, to tu na wodzie,
1: boisko,
0: tak?
1: To boisko, a kąpielisko to kąpielisko.
0: I ma te takie bojki, że dotąd tak?
1: I nieraz komuś wpadnie do głowy taki niemądry pomysł, że przejdzie i wypłynie poza te bojki.
0: To musiałby głowę zanurzyć pod wodę.
1: A co?
0: No są tacy, ja widziałem.
1: Są tacy niemyślący.
0: Widziałem, no, głowę zanurzają.
1: I wtedy pan ratownik wyciąga to urządzenie i mówi tak jak...
0: Uwaga, uwaga, jak to nie wypływać za bojki.
1: Dokładnie tak mówi. Skąd wiedziałeś, że tak mówi pan ratownik?
0: No bo przed chwilą powiedziałeś, żeby nie wypływać za bojki.
1: Ja?
0: Ty.
1: A no tak, może tak i było. No.
0: Uwaga, uwaga, tu ratownik. Czy ktoś ma jakąś kanapkę, bo jestem głodny.
1: Akurat. Nigdy
0: ale
1: nie używać.
0: Ale może ktoś przyniesie na przykład, nie?
1: To sobie pójdzie jego zastępca na przykład ratownika.
0: Halo?
1: I sam
0: czy
1: przyniesie
0: ktoś z kąpiących się ma na przykład jakieś piciu czy coś?
1: Nie.
0: Nie mówi
1: nie,
0: tak?
1: Nie,
0: nie, nie, tak nie mówi.
1: Jego tylko interesuje bezpieczeństwo.
0: Czyli o piciu i kanapkach nic.
1: Nie, przynosi swoje w odpowiednim pudełeczku. No.
0: Wiem, byłem na takiej plaży kiedyś. Wiem. I taki pan chodził, to nie był ratownik.
1: Nie, a
0: taki
1: co?
0: Pan chodził mój tak. Uwaga, uwaga, jagodzianki z jagodami, przepyszne.
1: A jak mogą być jagodzianki bez jagód?
0: No właśnie on mówi, że jagody są z jagodami.
1: A może są ktoś... jagodzianki bez jagód?
0: No może ktoś inny sprzedaje bez jagód, na przykład z truskawkami.
1: A to nie są jagodzianki, tylko truskawianki.
0: Tak?

0: No, a ze śliwkami śliwianki?
1: A cytrynianki?
0: No, z cytrynianki z cytrynami.
1: A cebulianki?
0: Co ty, chciałbyś zjeść?
1: Są takie bułki z cebulami. Cebularz na przykład jest taki. Kolega w Lublinie mówi, że u nich wszyscy jedzą cebularza na przykład. I to normalne jest, że wszyscy jedzą.
0: Ja wolę coś słodkiego.
1: Ale ten pan chodził tak. Jagodzianki z jagodami, pyszne piczu, chodne takie.
0: A ty, pamiętasz w tamtym roku, jak byliśmy nad morzem?
1: No właśnie chodził.
0: Chodził taki pan i krzyczał,
1: cały
0: ale
1: czas krzyczał,
0: głośno.
1: Co ma do jedzenia, do picia.
0: I miał też lody.
1: Ojejku, czekaj, bo ojejku. Mi strasznie w brzuszku mur. Czy szybko biegnijmy, może coś w kuchni jest.
0: Jak nawet
1: wiem, teraz może piosenkę włączmy i biegniemy do kuchni coś zjeść. 3, 4, start!

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Przedpołudnie z Misiem i Smokiem.

0: gdy coś pilnego, niechaj zrobią to wojskowi. Cztery.
1: Ja lubię leżeć gdzieś na plaży, gdy coś pilnego, niech wołają kolejarzy.
2: Aha, aha.
3: Michasiu, nie, poczekaj, bo w czasie trwania piosenki i jeszcze przed piosenką przypomniał mi się ten nasz zeszłoroczny wyjazd. W zasadzie przypomniało mi się przed piosenką, ale w czasie piosenki to ten wyjazd nad Bałtyk, no, nad Morze Bałtyckie.
2: To wtedy, kiedy zgubiliśmy się naszym dorosłym?
3: Ja, dokładnie. Tylko żeby się nie zgubiliśmy, no co ty, nie mów takich rzeczy. My się tylko zakopaliśmy.
2: Oni nie mogli nas znaleźć.
3: No, szukali.
2: Trzeba było znaleźć Smoka i Misia, którym z piasku wystawały tylko pyszczki.
3: Ej, mnie to wystawała paszcza.
2: Bo ty masz paszcza.
3: No, a tobie mógł wystawać
2: pyszczek. Ja mam pyszczek, no. Ale był ubaw, jak przechodzili obok, tak krzyczeli: Adoś, Michoś!
3: Michoś, Adoś! Tylko że później to już nie było takiego ubawu. No, pamiętasz?
2: Później było słabo, bo oni szli tą plażą i szli, i szli.
3: A my nie mogliśmy ich znaleźć, bo...
2: Doszli do innego miasteczka.
3: A my za nimi. A pamiętasz, jacy byli wściekli, kiedy ich w końcu dogoniliśmy?
2: Oj, wszystko pamiętam. Wszystko z tego dnia pamiętam.
3: A pamiętasz to, co mówili?
2: I to takimi spokojnymi głosami, no, niby.
3: Czyli pamiętasz,
2: że
3: tak.
2: Że się nie zdenerwowali, niby.
3: Tak.
2: No, mówili, pamiętam. Ale mówili tak, słychać było.
3: No, że są delikatnie mówiąc zdenerwowani. No.
2: I... Pamiętasz, że co? Że,
3: wszystko pamiętam.
2: Że nam nie wolno? Tak, nie, bo,
3: tak, że nam nie wolno nigdy tego robić, gdy jesteśmy nad wodą.
2: Tak, tak, że woda może być niebezpieczna,
3: tak.
2: Gdy się niewłaściwie postępuje.
3: Że nad wodą trzeba uważać, to a bardzo.
2: Mnie to najbardziej poruszyła informacja.
3: Która?
2: No, że nie wolno wchodzić do wody po posiłku.
3: No bo ty jako obżartuch, to pewnie, że mogłeś się tym przejąć.
2: Ja w ogóle nie mogłem wchodzić, jak oni tak mówili.
3: Nie, no nie można być bardzo objedzonym i od razu wchodzić do wody po posiłku. Ja to doskonale pamiętam.
2: Wiem. No.
3: A Michasiu, ja zapamiętałem, że nie powinno też się wchodzić do wody, to jest bardzo niebezpieczne, kiedy mamy rozgrzane słońcem ciało.
2: To wiem.

0: że zawsze trzeba najpierw się schłodzić.
1: Dokładnie. O, nie wolno nagle wskakiwać do zimnej wody.
0: A,
1: tak, jest nieschłodzony.
0: Nie wolno tego skakania, skakanie do wody na główkę. No. Że nie wolno.
1: No pewnie, że nie wolno, bo to jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczne.
0: No, że nie wolno. Trzeba najpierw sprawdzić dokładnie, jak głęboko tam jest dno.
1: Tak, tak.
0: Zanim w ogóle się nie skakać.
1: Ale z tego, co wiem, znam ciebie, znam siebie, to nas to nie dotyczy, bo...
0: Nie, nas nie.
1: Bo bo ty nie lubisz skakać na główkę, nie?
0: Ale czekaj, ale ja pamiętam twoje skoki.
1: Moje skoki na główkę?
0: No nie, twoje
1: nigdy.
0: Skoki.
1: Ja na
0: bombę. Że tak się zwijałeś tak i rozpryskiwała się woda.
1: Ale ja wolę skakać na łapy i to nie z wysoka.
0: No na łapy. No. Ale rozbryskiwałeś, taki duży jesteś,
1: no troszkę,
0: że jak skakiwałeś tak...
1: Ty rozbryzgiwałeś o wiele mniej, no bo ja jestem wielkim smokiem, a tym małym misiem.
0: Ale chyba, tak mi się wydaje, ja już nie wiem dlaczego, że co, że niektórzy... To muszą wskakiwać do tej wody, czy co?
1: Jak to muszą?
0: No nie wiem, bo muszą skakać i biegnie i skakuje. I ludzie siedzą po nogach depcze. A przecież tam może być, ktoś się kąpać może.
1: A to może...
0: On mu wskoczy.
1: Skakują do wody, bo mają taki zawód.
0: Jak to
1: a
0: zawód?
1: Są takie zawody, że trzeba wskoczyć do wody.
0: Naprawdę?
1: Żeby ten zawód móc wykonywać. No, takie,
0: jak to muszą?
1: Takie mają zajęcie. No, mam nawet o takich ludzi.
0: Czekaj, czy myślisz o ty, co ten.
1: Poczekaj.
0: No one.
1: Skakują do wody i potem pod nią pływają. Pod tą wodą.
0: To ty też o nich myślisz?
1: No pewnie. I mam nawet o takim... O nich zagadkę. Może nie o nich, tylko o ich wyposażeniu.
0: Ja pamiętam. Dobra. Kochani słuchacze, jeżeli będziecie... No jeżeli smoka dość powie zagadkę, a wy wiecie, o czym jest, to możecie do nas do studia zadzwonić na numer 226452055.
1: Tak, a teraz ja powiem zagadkę o tym czymś, co ten ktoś, o kim w tej chwili razem z Michasiem myślimy, musi założyć, żeby móc się poruszać. I to szybko. I
0: nie
1: to
0: łyżwy.
1: Pod wodą. Nie, to nie są łyżwy. Co ty? W ogóle nie wygląda jak łyżwy.
0: Nie.
1: Wygląda jak co innego. Tak. A zagadka jest następująca. Jak nazywamy buty płetwonurka, bo tu o płetwonurka chodzi, gdy ten w otchłań morską zgrabnie daje nurka? Powtarzam.
0: Płetwonurka.
1: A co? Nie.
0: Śmieszne.
1: No to są dwa różne wyrazy. Jak nazywamy buty płetwonurka, gdy ten w otchłań morską zgrabnie daje nurka?
0: 20... 2, 2? 645 20 55. O.

0: Ktoś się do nas dodzwonił,
1: poczekaj, włączy guziczkiem to, żeby się móc z nim porozumieć, z tym kimś.
0: Halo, halo? Dzień dobry, tutaj Miś Michaś.
1: I Smogadaś.
0: A ty jak masz na imię?
2: Janek.
0: Cześć, Janku. Janku, czy ty słyszałeś tę zagadkę Smogadasia? I wiesz, o czym jest ta zagadka?
1: Mogę ją powtórzyć.
0: Powtórz.
1: Jak nazywamy buty płetwonurka, gdy ten w otchłań morską zgrabnie daje nurka?
0: No jak nazywamy?
2: To buty stópce.
0: Jeszcze raz, bo coś tam blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl Pewnie, że tak.
1: A powiedz, Janku, ty lubisz spędzać czas nad wodą?
2: Tak.
1: A masz jakieś ulubione miejsce? Gdzie ostatnio byłeś nad wodą? Czy to było nad morzem, czy nad jeziorem, czy nad rzeką?
2: Chorwacja.
1: Chorwacji? To tam, gdzie jadę.
0: To ty jedziesz z Wojtkiem do Chorwacji?
1: Nie wiem.
0: To daleko.
1: No ja tam jadę.
0: No mówiłeś, że do tej Chorwacji tam jakiejś.
1: Chorwacji. A powiedz, Janku, a byłeś już w tej Chorwacji, czy dopiero jedziesz pierwszy raz? A czy byłeś?
2: Byłeś.
1: Byłeś?
0: I tam jest gorąco? Tam jest cieplej niż u nas? Aha. A woda w morzu w tym Adriatyku jest ciepła? Ale super.
1: No, a powiedz mi, czy rzeczywiście, tak jak mówi Wojtek, ta woda jest taka przezroczysta, że wszystko widać?
0: A właśnie, a mnie bardziej interesuje co innego, bo tutaj Adaś cały czas opowiada. Powiedz mi, tam naprawdę na plaży nie ma piasku?
2: Nie.
1: A co?
2: Nie ma.
1: Nie ma.
0: To co jest?
1: Właśnie.
0: To co tam jest na plaży? Po czym się
1: kamienie.
0: Chodzi?
1: Kamienie.
0: Aha. Kamienie?
1: No tak jak mówi Wojtek, skały, kamienie.
0: To bardzo niewygodnie przecież.
1: A w co się najbardziej lubiłeś bawić, jak byłeś na plaży, czy tam nad morzem? Jaka była twoja ulubiona zabawa? Jakie ulubione zajęcie, Janku?
2: Grać w piłkę.
0: Wodną, tak? Na wodzie?
2: Nie.
0: A tylko normalną, kopaną?
2: Tak.
1: A to można było na tych kamieniach grać w piłkę?
2: Nie.
1: To gdzie grałeś?
2: Na boisku.
1: Czyli wolałeś grać w piłkę niż na przykład plażować, tak?
2: Tak. Mm-hmm.
1: A to ty jesteś jakimś takim...
0: Może piłkarzem jest.
1: Właśnie.
0: Może jest znanym piłkarzem na przykład. Tak mówili, że jeden znany piłkarz podpisał kontrakt w Chicago. To może to właśnie nasz słuchacz.
1: Janek?
0: No. Janek, podpisałeś kontrakt w Chicago do klubu takiego piłkarskiego kopanego? To ty?
2: Nie.
1: A w ogóle to trenujesz piłkę w jakimś klubie? Czy po prostu lubisz grać w piłkę nożną?
2: Po prostu lubię.
0: No już lubi. Ciekawe, czy mama tak samo lubi z nim grać w piłkę, czy woli jednak być na plaży? Twoja mama też z tobą gra w piłę? I czy woli na plaży być?
2: Woli na plaży.
0: Tak, myślałem. Mamy to tak raczej, jak jest plaża, to się kładą się, smarują się i się opalają.
1: Tak, tak mają niektórzy. A powiedz mi, to z kim ty tam grałeś w tej Chorwacji w piłkę?
2: Z kolegami
0: normalnie.
1: Z kolegami.
0: A to koledzy byli z Polski czy z Chorwacji? Chorwacji?
2: Chorwacji.
1: To rozumiałeś, co oni do ciebie mówią?
0: To trudny język ten chorwacki jest?
1: Chorwacki.
0: To jak tam na przykład dziękuję, jak się mówi po chorwacku, pamiętasz?
2: Nie.
0: A na przykład do widzenia? Czy dziękuję? To trudne są słowa chyba. To trudny język musi być.
1: Może bym zapomniał, Janek.
0: To trudny język może być na pewno.
1: Nawet nie trudny język, tylko po prostu to jest tak,
0: a wtedy
1: że...
0: był, to mówił pewnie, no. Bo pamiętał. Może chcesz kogoś pozdrowić na przykład?
2: Tak.
0: To proszę bardzo.
2: Chcę pozdrowić mamę, bo jest teraz w pracy. Chcę pozdrowić moją siostrę. I pozdrowić moją siostrę.

0: to wszystko.
1: A my ciebie pozdrawiamy i życzymy ci wszystkiego.
2: Ja mam jeszcze jedno pytanie.
1: Jeszcze masz?
2: Do Janka. To znaczy, w tym roku też jedziesz do Chorwacji na wakacje?
0: Nie.
2: A dokąd jedziesz? Dokąd się wybieracie?
0: Na Sycylię.
2: Na Sycylię.
1: Czeka, Sycylia to w tym samym kraju, czy nie?
2: Nie, no co ty?
0: Nie.
1: To w jakim kraju jest Sycylia?
0: Włochy.
1: To dalej niż do Chorwacji?
0: Tak.
2: To życzymy ci bardzo, bardzo, ale to bardzo udanego wypoczynku tobie i twojej rodzinie, żebyście byli zachwyceni, zadowoleni i przeszczęśliwi z wyjazdu wakacyjnego w tym roku.
1: Super. Do tej Sycylii. Tam też pewnie ciepła woda jest. Na pewno.
2: Pewnie.
1: Ja słyszałem, że kiedyś w sklepie Leszek kupował pomarańcze sycylijskie. Mm-hmm. Czyli może tam pomarańcze rosną w tej Sycylii.
2: To spróbuj koniecznie sycylijskich pomarańczy, a my się z tobą żegnamy, łapami ci machamy.
1: Pa, pa.
2: No, i pięknie pozdrawiamy. Pa, pa.
0: Dzięki.

tylko spróbować łyk kochalginy. Odrobina jazda kochalginy, ten stan. Proszę powiedzieć, czy pani już coś czuje?

0: Wiesz co, Adasiu?
1: Co takiego, Michasiu?
0: No, trochę żałuję, że nie jadę z tobą do tych rumpacji.
1: No ale przecież sam mówiłeś, że przecież wolisz, gdy na plaży leży piasek, a nie skały.
0: No pewnie, że wolę, ale lubię też z tobą spędzać czas.
1: A, miłe z twojej strony, ale nie przejmuj się. 2 tygodnie wakacji, które spędzisz z dziadkiem Ignacym, też będą fajne, mówię ci.
0: A to jasne, oczywiście, wiem to. Z dziadkiem jest super. No. On zawsze wie, jak urozmaicić czas.
1: Właśnie.
0: Tylko... No zazdroszczę ci trochę, że będziesz sobie pływał w morzu.
1: Z bardzo ciepłą wodą, wiesz?
0: Z przeźroczystą.
1: To też, to
0: i będziesz
1: też
0: mógł oglądać te wszystkie morskie zwierzątka.
1: Ale opowiem ci o nich, o tych wszystkich żyjątkach, kiedy wrócę.
0: Dziękuję, świetnie.
1: A może nawet jakiejś rybie zrobię zdjęcie? To ci nawet pokażę.
0: A może zrobić zdjęcie jakiemuś delfinowi czy wielorybowi?
1: No, wiesz, wieloryba, nie wiem, czy tam znajdę.
0: Nie ma?
1: Nie. Ty!
0: Rekiny?
1: Ale poczekaj, bo my znowu nie mówimy na temat, który wymyśliliśmy.
0: Dlaczego? Wakacje, morze, słońce, rybki, wielorybki,
1: ale Michasiu, zapomniałeś już? Przecież miało być o bezpieczeństwie.
0: A, no tak. No. To,
1: No powiedz teraz coś ty o bezpieczeństwie.
0: To w takim razie proszę cię, Adasiu,
1: tak?
0: Żebyś na siebie bardzo uważał.
1: Zacząłeś mówić o bezpieczeństwie?
0: Tak.
1: Ale jak to mam uważać na siebie?
0: No, żebyś uważał na siebie. Żebyś się trzymał blisko Wojtka.
1: A, to obiecuję.
0: Żebyś nie wpadł na dziwaczne pomysły.
1: O, wymyślił. Ja i dziwaczne pomysły.
0: No, przepraszam. Wiesz chyba, że woda to żywioł, a z żywiołami nie wolno żartować, tak?
1: Przecież wiem to i nie zamierzam żartować.
0: Bo tak mi zawsze powtarza dziadek Ignacy. Wiesz?
1: Naprawdę? Tak
0: pewnie
1: ci powtarzał?
0: Ta.
1: Coś zmyślasz. Jakoś nigdy nie słyszałem, żeby tak mówił.
0: No, to może nie tak dokładnie mówi, ale na pewno tak myślał.
1: No dobrze. Michasiu, obiecuję, nawet mogę podnieść łapę do góry i przyrzec, że będę na siebie uważał.
0: Mam nadzieję, Adasiu, mój drogi przyjacielu.
1: O, jeszcze dodatkowo zadam zagadkę.
0: O jakimś przyjacielu?
1: Nie, o pewnej istocie morskiej.
0: O jakiej znowu istocie?
1: O takiej istocie, z którą chyba raczej się nie spotkam w trakcie mojego wyjazdu nad Adriatyk do Chorwacji.
0: Czy to chodzi o wielbłędy?
1: No co ty, ja będę głównie nad morzem, a wielbłądy to żyją na tej...
0: No tak, tam gdzie nie ma wody raczej. Tak. Chyba, że te obazy.
1: Jakie obazy?
0: Oazy.
1: Nie, ale...

0: Co ty, tam w Chorwacji nie ma oazów.
1: Nie ma?
0: Nie.
1: I wielbłądów?
0: Nie, tam są skały i woda. Tak, tak mówił Wojtek.
1: No, tak.
0: No dobra, ty w tej chwili mógłbyś podać numer telefonu?
1: A bardzo proszę, no. 22 645 20 55.
0: A ja zadam szybciutko zagadkę o tej istocie, o której właśnie myślę i której prawdopodobnie nie spotkam nad Adriatykiem. Uwaga, oto zagadka. Pół kobieta i pół ryba. Kim jest ta istota? To już chyba, wiesz chyba.
1: Zaraz. Coś mi się kojarzy z Warszawą.
0: Mm-hmm. Pół kobieta i pół ryba. Kim jest ta istota, to już wiecie chyba.
1: 22 645 20 55.
0: To prosta zagadka, tak, prawda. No ale dzwońcie i odpowiadajcie, bo może dla kogoś będzie trudna.

0: No proszę, może prosta zagadka, ale chyba aż dwa telefony się rozdzwoniły. Włączę guziczki dwa, raz i dwa.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Miś Michaś.
0: A ja jestem Smogadaś.
1: A wy przedstawcie się.
2: Ja jestem Marcelina Baśka.
0: I kim jesteś?
2: Marcelina.
1: Dzień dobry, Marcelinko. Kto jeszcze jest z nami?
2: Zbysiu.
1: Dzień dobry, Zbysiu, witaj.
0: Czy Zbysio to jest brat Marceliny?
1: Czy tata? Nie, to chyba nie tata, bo...
2: Brat,
1: bo głos taki za młody trochę jest. A czy jeszcze ktoś do nas się dodzwonił?

0: z innego telefonu. Halo?
1: Halo?
0: Dzień dobry, jak masz na imię?
1: Ale.
0: Dzień dobry, ale fajnie, że do nas się dodzwoniliście. Czy macie już wakacje?
1: No już mam.
0: Ale fajnie.
2: Fajnie.
0: A ty, Marcelinka, też już masz wakacje?
1: Tak.
0: A jakie plany macie na wakacje? Gdzieś wyjeżdżacie?
2: Poczekaj,
0: w góry?
1: No, my teraz będziemy... Chyba w te wakacje jechać w góry.
0: Góry, super.
1: I teraz też jedziemy do Kielc.
0: To tam też są góry niedaleko, prawda?
2: A gdzie, Kielc?
0: No tam są te góry świętoniekrzyckie.
2: Tak, są takie.
0: No, takie świętoniekrzyckie. I tam są bardzo głębokie w tych górach takie jaskinie. Takie, co smoki może tam mieszkają.
2: Co, ty tam
0: ale
2: nie mieszkaj.
0: Bo my tutaj rozmawiamy, a przecież Marcelinka na pewno chciała nam odpowiedzieć na tę zagadkę, co zadałeś.
2: To ponieważ dodzwoniliście się do dwóch naszych telefonów, to teraz prosimy cię, Alku, żebyś zasłonił uszy i zamknął oczy na momencik.
0: Dobra, Alek, zasłanie uszy, oczy, potem ci pomachamy, to otworzysz, dobra?
2: Tak, tak. A odpowiada Marcelina. Pół kobieta i pół ryba, kim jest ta istota, to już wiecie chyba. Wiesz, Marcelinko?
1: Tak, syrena.
0: Tak jest!
2: I teraz robimy zmianę.
0: Uwaga, uwaga, Alek, teraz ty odsłoń uszy i oczy.
2: Zasłania uszy i oczy Marcelina?
0: Nie musi już.
2: A no tak, no, tylko nie podpowiadaj Jalkowi.
0: Tylko nie podpowiadaj, Marcelinka. Halo? I odsłoniłeś już uszy i oczy?
1: Tak.
0: Dobra, super. To w takim razie jeszcze raz powtórzy smok zagadkę, a ty wtedy podasz odpowiedź. Uwaga, proszę.
2: Pół kobieta i pół ryba, kim jest ta istota, to już wiecie chyba.
0: Proszę, odpowiadaj.
1: Syrena.
0: Tak jest!
2: Pięknie sobie poradziliście. Ponieważ dowiedzieliśmy się od Marceliny, że w tym roku w wakacje jedzie w góry, to też chcielibyśmy się od ciebie, Alku, dowiedzieć, gdzie ty się wybierasz.
1: Byłem na Śląsku.
0: Ale fajnie.
2: Co tam robiłeś na Śląsku?
1: No, bawiłem się, bo miałem taki przystanek u dziadków, potem pojechałem na Śląsk, potem do Targaniec, a teraz jadę... Już nie pamiętam gdzie.
0: A co jest fajnego na tym Śląsku? Na tym Śląsku co jest fajnego? Opowiedz.
1: No, bawiłem się z moją koleżanką i z moim kolegą.
0: O, to super. No. Nie ma jak zabawa.
2: W co się bawiliście? Macie jakąś ulubioną zabawę?
0: Śląską?
1: Czasami się bawimy... No nie mamy.
0: Nie mają nie specjalnie, mamy normalne zabawy.
2: Każda zabawa jest dobra, tak?
0: Pewnie, że tak. Ja też tak uważam, że jak się dobrze bawisz, to znaczy, że zabawa jest dobra.
2: Dobrze, to teraz na chwileczkę oddajemy głos Marcelinie i Zbysiowi. Marcelina, a wy ze Zbysiem macie jakieś swoje ulubione zabawy?
1: Nie.
2: Nie.
0: Wszystkie są fajne, ja też tak uważam.
2: Ale fajni słuchacze. Wszystkie.
0: No i bardzo dobrze.
2: I Alek, i Marcelina, i Zbyś wszystkie zabawy lubią.
0: I się nie nudzą zawsze, bo mają te zabawy.
2: No, no dobrze, to ty jedziesz w góry, tak? W tym roku na wakacje?
1: Tak.
2: Ale potrafisz powiedzieć, w jakie góry? Czy te świętokrzyskie koło Kielc? Czy gdzieś jeszcze dalej, w
0: wyższe
2: góry?
0: A bo są takie duże, jedne są takie bieszczadowe, drugie są takie sudetowe i trzecie są karpatowe. O.
2: Albo w Tatry.
1: My jedziemy w Tatry.
0: To te największe to chyba. Największe. To tam są takie góra jest, co się nazywa irysy. Czyli pyszne, tam muszą być cukierki.
1: Na Kolonie jest.
2: I na Kolonii jeszcze jedziesz?
0: Na Kolonii.
1: Na Mazury.
0: Na Mazury, czyli tam nad jeziorem
2: czyli
0: będziesz.
2: Z góry na Mazury.
0: Z góry na Mazury. Ale super.
2: Pięknie.
0: Ja się mówię też z górki na Pazurki.
2: Albo na Mazurki.
0: Albo na Mazurki też można. To prawda, też można tak powiedzieć.
2: A teraz jedziesz ze Zbysiem, a na Kolonię ze Zbysiem nie jedziesz?
1: Nie,
0: chyba Zbysio
1: jest... To jest z moich liderek.
0: Bo on za mały jest, co nie Zbysio jeszcze? Ile Zbysio ma? Ma tam 40 lat, czy tam 20? Ile on może być? Czy mały jest jeszcze?
1: 5.
0: Pięć.
2: No a ty, Marcelinko, ile masz lat?
0: Z 60.

0: roku Zbysiu będzie miał 6, a ja w tym roku będę miała 8.
1: Nie, 8 to...
2: O, to szkoła.
1: O, to czekaj, to ty już jesteś w 7 klasie, tak?
2: Tak.
1: Nie, w 6, nie. W 12. W której? 12?
2: Tak, w 522.
1: Tak? To bardzo duża klasa.
2: To jest bardzo tak...
1: Może tyle dzieci jest w tej klasie?
0: Teraz idę do drugiej.
2: Wychodzi na to, że Marcelina według ciebie jest z XVII wieku.
1: Tak? Naprawdę jest z XVII wieku Marcelina? A co w tym wieku się robi? Ja nie wiem. Były szkoły już? Czy smoki jeszcze mieszkały na ziemi?
2: Ja nie... Nie!
1: Dzizowary, dzizonaury żyły wtedy, tak?
2: Co ty?
1: No w XVII wieku, nie?
2: Nie.
1: Ale były na pewno te krokodyle, te pterokokosy, daktyle.
2: Mhm. A. Znowu o jedzeniu.
0: Ja nawet ich nie widziałam.
2: No dobrze, Alku, powiedz mi, bo ze Śląska wracasz, a wybierasz się jeszcze w jakieś inne miejsce?
1: Halo? No Marcelinka wiemy z góry na Mazury. A ty?
2: A ty, Alku? Wakacje długie są w końcu.
0: Nie wiem.
2: Jeszcze nie wiesz?
1: Jeszcze nie wiem, bo na pewno fajnie będzie.
0: Nad morze.
2: A, nad morze. No.
1: Nad morze. O, może w tym roku będzie... Wy też nad morze?
2: No ktoś musi prowadzić samochód, nie?
1: Ale czekaj, no to chyba mówiła mama Marcelinki. To w górach?
2: Albo starsza
1: siostra. Na Mazurach? I nad morzem?
0: Ja mieszkam nad morzem.
1: A ty, to dlatego tobie nad morzem żadna atrakcja.
2: No ale przy ładnej pogodzie i ciepłym morzu to fajnie by chodzić na takie wycieczki.
1: Marcelinka, a ty możesz sobie rowerem pojechać nad morze?
2: Marcelina jedzie...
0: Sama nie.
1: Ale rowerem możesz zjechać, skoro mieszkasz gdzieś niedaleko, tak?
2: Nie, to Alek mieszka nad morzem.
1: To Alek mieszka nad morzem?
2: Wszystko poplątałeś.
1: To mi się poplątało. No. Że w XVII wieku nad tym morzem, tak?
2: Nie, jeszcze chciałem zapytać, Alka, czy ty chodzisz do szkoły, czy... Alku?
0: Chodzę jeszcze do przedszkola.
1: Do przedszkola, to poważna sprawa jest.
2: To słuchajcie, życzymy wam bardzo udanych wakacji. I tobie, Marcelinko, i tobie, Alku. I teraz, jeżeli mielibyście ochotę, to zaczniemy od Marceliny i Zbysia. Czy chcielibyście kogoś pozdrowić?
1: No tak.
0: Tak.
1: Proszę, Marcelinka zaczyna z bratem najpierw pozdrawiać.
0: Ja bym myślę. Tatę, mamę. Mojego chomika i mojego psa i całe polskie radio dzieci.
2: Bardzo
1: ale czekaj,
2: dziękujemy.
1: Czekaj, jak ma pies na imię i chomik jeszcze?
0: Pies ma na imię Laki, a chomik ma na imię Śnieżka.
1: Dobra.
2: To czyli teraz, jest biały.
1: To jest biały jest. To teraz, Alku, ty też masz psa i chomika? Alku?
0: Nie mam.
2: A kogo byś chciał pozdrowić?
1: No jak nie psa i chomika, może kogoś innego.
0: Mojego kolegę, drugiego kolegę i mojego brata.
1: I super. A my was pozdrawiamy i mocno wam łapkami machamy.
2: I życzymy bardzo, ale to bardzo udanych wakacji wam i waszym rodzinom.
1: Pa, pa!
2: Pa, pa!

0: znowu to samo.
1: Co takiego, smoku?
0: Za każdym razem się powtarza.
1: Nie rozumiem, Adasiu. O czym mówisz?
0: No, no proszę. Niewinny miś Michaś nic nie wie. Choćby i nie wiadomo co.
1: No pewnie, że nie wiem. Nie, to znaczy wiem to, co potrzeba. Ale nie wiem, o czym teraz do mnie mówisz.
0: To obejrzyj się, Michasiu.
1: Ale w którą stronę? Z tej, co mam żabkę naszytą na rękawie, czy na konika?
0: Jakiego znowu konika?
1: No zobacz, o, na drugim rękawku mam konika.
0: Konika masz na łapce od strony, to znaczy na prawym rękawie.
1: Tak, to jest prawy konik.
0: Ale żabka jest na lewym, czyli z twojej lewej strony.
1: Tak, to jest lewa żabka. To w którą stronę mam się obejrzeć? Na konika czy na żabkę?
0: Znaczy, czy na prawą, czy na lewą?
1: Aha. Muszę zapamiętać, konik jest na prawym rękawie.
0: Tak, a żabka na lewym.
1: Żabka na lewym, dobra.
0: Nieważne, czy na konika, czy na żabkę masz się odwrócić. To znaczy, czy w prawo, czy w lewo.
1: No jak to? Najpierw mówisz, żebym się obejrzał, a teraz mówisz, że nieważne.
0: Zgadza się. Nieważne, w którą stronę. Bylebyś się obejrzał, Michasiu. Słucham, bo nic nie zrozumiałem. Odwróć się i powiedz to jeszcze raz.
1: No mówiłem, kiedy byłem odwrócony. Nie zrozumiałeś?
0: No pewnie, że nie, bo mikrofon jest z tej strony.
1: A, to prawda, no. Tak. Czekaj, bo jak się odwróciłem, to nie było tam mikrofonu, nie było do czego mówić.
0: No, otóż to. Chodzi o to, że nasi słuchacze nic nie słyszeli.
1: To ja powtórzę to, co mówiłem, kiedy się przed chwilą odwróciłem.
0: Świetnie, Michasiu. No, to co wtedy powiedziałeś?
1: Powiedziałem, że się odwróciłem.
0: No nie wytrzymam, no. Chodzi mi o to, żebyś się odwrócił.
1: Aha.
0: Czekaj.
1: Dobra.
0: Jeszcze nie teraz.
1: A kiedy?
0: Kiedy ci powiem, odwrócisz się.
1: Ale jeszcze nie teraz.
0: Doskonale, jeszcze nie. Żebyś się odwrócił i dopiero wtedy powiedział, co widzisz. Kiedy się odwracasz, no.
1: Bardzo proszę.
0: No, a dlaczego siedzisz? Odwróć się.
1: Przed chwilą mówiłaś, żeby nie.
0: Ale to było wtedy, a teraz już się odwróć.
1: Dobra, się odwracam.
0: No i co widzisz? Znaczy, widzisz przed sobą ścianę? Tylko odpowiedz głośno.
1: Widzę, pewnie, że widzę.
0: A zegar na tej ścianie widzisz?
1: Widzę, pewnie, że widzę.
0: Tak? Doskonale. To zobacz, którą godzinę ten zegar pokazuje. A potem odwróć się, Michasiu.
1: Odwracam się.
0: No i
1: zobaczyłem.
0: No i co zobaczyłeś?
1: 11:47.
0: Tak jest. A co to znaczy, Michasiu?
1: To znaczy, że zostało na 13 minut do 12.
0: Czyli co?
1: Ojej, to już tak późno?
0: Mm-hmm.
1: To znaczy, że powinniśmy?
0: Pewnie, że powinniśmy.
1: To dlaczego niczego nie mówiłeś?
0: Co? Ja nic nie mówiłem? Od dłuższego czasu staram się ci to powiedzieć.
1: Jakoś słabo się starałeś. Cały czas kazałeś mi się kręcić dookoła, zamiast normalnie powiedzieć, która jest godzina.
0: Michasiu, musimy się pożegnać ze słuchaczami.
1: I podziękować. I zaprosić na następny...

0: następny program za tydzień.
1: No, w następny wakacyjny poniedziałek.
0: Od 10 do 12, ale się będzie działo.
1: A jutro?
0: Ale co na jutro?
1: No powinniśmy jeszcze zaprosić na jutro.
0: No tak, zgadza się. O mało bym nie zapomniał.
1: Drodzy słuchacze, czekamy na was już jutro. Od godziny 18 do godziny 20 będzie audycja.
0: Tak jest, to będzie nasza wakacyjna, wieczorowa audycja o współpracy.
1: Tak, tak. To znaczy będzie takie www, czyli wakacyjna, wieczorowa współpracownia.
0: WWW. A co teraz, Adasiu?
1: No, teraz nie ma na co czekać. Uwaga, kochani słuchacze.
0: Najdrożsi nasi ukochani.
1: A czy teraz nie miało być piosenki?
0: Ojej, zapomniałbym o piosence.
1: Teraz piosenka, dopiero potem koniec.

0: I znów nam się nie udało.
1: Przecież jeszcze się spotkamy.
0: O 10:00 w poniedziałek.
1: Chyba, że nam ktoś przeszkodzi.
0: Pyszne ciasto, chcesz kawałek?
1: A, tak, tak. A jak nie, to nic nie szkodzi.
0: Coś potworek narysuje.
1: Dziadek o czymś nam opowie.
0: No, ale dzieci najważniejsze.
1: Wnet się każdy słuchacz dowie.
0: I co za tydzień, a co dzisiaj?
1: Ty coś wymyśl. Ja zasypiam.
0: Aż nie wierzę, zmogło mi się.
1: Ja tam ciebie się nie czepiam.
0: Wiesz, że to jest super sprawa?
1: Co takiego, drogi smoku?
0: Też zmęczyła mnie zabawa.
1: Przestań gadać. Daj już spokój.

0: Autopromocja.
1: Gujdoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Gujdonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Gujdoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
7: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
8: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Marta Pawałowska, Kasia Pietrzak. Rozpoczynamy radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom. Ale się będzie działo!

No witam was serdecznie jeszcze raz, bardzo, bardzo z uśmiechem na twarzy w towarzystwie Kasi Pietrzak, rzecz jasna, no bo jakżeby innym. Dzisiaj pierwsze nasze wakacyjne spotkanie w radiowych półkoloniach, tak, tak. Pomachaliśmy już na pożegnanie szkole, przedszkolu, większość z was właśnie tak zrobiła i przed nami 2 miesiące laby, odpoczynku, radości, wspaniałej zabawy, cudownych spotkań, fantastycznych podróży. Och, podejrzewam, że będzie się działo. No i oczywiście liczę także bardzo, bardzo gorąco na to, że będziecie nam zdawać relacje z waszych wakacyjnych wypraw, przygód, najróżniejszych nowych znajomości, o których też wspominałam. W jaki sposób możecie to robić? No oczywiście w różny. Na przykład możecie do nas dzwonić. Numer telefonu 22 645 20 55 jak zawsze jest do waszej dyspozycji. No ale ja bardziej przychylam się ku drugiej możliwości, a jest nią odwiedzenie nas tutaj w radiowych półkoloniach. Tak! No jasne, no bo przecież jak półkolonie, to półkolonie, czyli musi być nas więcej. I ja bardzo, bardzo chętnie was tutaj przyjmę w Polskim Radiu Dzieciom. W jaki sposób można się zapisać na nasze półkolonie, czyli na odwiedziny w Polskim Radiu Dzieciom? Wystarczy do nas wysłać wiadomość na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl, ale bardzo ważnym jest to, by w tytule, w temacie takiej wiadomości umieścić dopisek radiowe półkolonie. Wtedy będzie 100% pewność, że to właśnie naprzeciwko mnie zasiądziecie tutaj w studiu Polskiego Radia Dzieciom i kto wie, może nawet razem ze mną poprowadzicie takie radiowe półkolonie. Będziecie mogli także opowiedzieć o swoich zainteresowaniach, o tym, jak mijają wam wakacje, jak wyglądałyby wasze wymarzone wakacje, no i o innych jeszcze na pewno rzeczach sobie także porozmawiamy. Jeżeli będziecie mieli ochotę polecić nam jakąś książkę, którą warto przeczytać w wakacje, albo miejsce, zabytek, muzeum, które warto odwiedzić, albo opowiedzieć o swoim ulubionym sposobie odpoczywania, czyli nic nie robienia w wakacje, to właśnie tutaj jest na to przestrzeń, tutaj jest na to czas i do tego bardzo, bardzo gorąco was zapraszamy. No, ale to jest tylko jeden element, który będzie związany z naszymi radiowymi półkoloniami, bowiem razem z Kasią przygotowałyśmy dla was jeszcze całą

moc najróżniejszych atrakcji. W końcu nasza wakacyjna audycja trwa aż 3 godziny. Tak, tak. Startujemy równo w samo południe o godzinie 12 i do godziny 15 będziemy wam towarzyszyły. Najróżniejsze nowe zabawy, jak powiedziałam, pojawią się podczas tych 3 godzin, ale odwiedzą nas także goście. Wy też oczywiście takimi gośćmi możecie zostać, jeżeli tak jak mówiłam przed momentem, zgłosicie chęć udziału tutaj w naszych radiowych półkoloniach, do czego jeszcze raz bardzo gorąco was zachęcam. Jeżeli chodzi o te zabawy, które przygotowaliśmy, bo pewnie i na te informacje czekacie, co to za zabawy, czego będą dotyczyć, no to oczywiście o wszystkim opowiem wam w takim odpowiednim momencie, kiedy będziemy zabierać się za te zabawy, ale mogę wam teraz zdradzić ich tytuły, które są wiele mówiące, ale także i niesamowicie tajemnicze. Więc też bardzo jestem ciekawa, co wasza wyobraźnia będzie wam podpowiadała, kiedy takie tytuły usłyszycie. A będzie to na przykład zabawa Następny przystanek. No, ciekawe, prawda? Bajkowy detektyw, nie mylić z bajkowym detektorem, to jest zupełnie co innego. No i trzecia zabawa do udziału, w której was zapraszamy bardzo, bardzo gorąco, to oczywiście wakacyjne zgadywanki. Oj, będzie się działo naprawdę, dlatego nie może was zabraknąć tutaj w radiowych półkoloniach. Przez całe wakacje, od poniedziałku do piątku, między godziną 12 a 15.

A jaki wy macie wakacyjny plan? Śmiało zadzwońcie do nas 22 645 20 55 i o nim opowiedzcie. Gdzie się wybieracie? Albo może dokąd właśnie teraz podróżujecie? Z kim spędzacie tegoroczne wakacje? Czy to są wasze wakacje marzeń? Czy jednak te wymarzone wyglądałyby nieco inaczej? A powiedzcie mi jeszcze, może czy wy wolicie podróżować podczas wakacji? Czy spędzać je w domu? Albo na przykład u babci, która robi najpyszniejszą pomidorówkę i pierogi z jagodami. Ależ bym zjadła takie pierogi z jagodami. Albo makaron z truskawkami. A właśnie, może macie ochotę nam opowiedzieć o swoich ulubionych wakacyjnych daniach. Albo o półkoloniach, na których będziecie spędzać czas podczas tegorocznych wakacji. Oczywiście oprócz tych radiowych, które spędzacie w naszym towarzystwie. 22 645, śmiało zadzwońcie, by opowiedzieć, co u was słychać i jakie macie plany związane z tegorocznymi wakacjami.

My też możemy spełnić wasze sny, właśnie na przykład te dotyczące odwiedzin w Polskim Radiu Dzieciom, tak? Bo jak wspominałam, witając się z wami, można odwiedzać, uczestniczyć, a nawet współprowadzić radiowe półkolonie razem ze mną. To jest taka audycja specjalna, wakacyjna audycja, która będzie gościła w Polskim Radiu Dzieciom, właściwie już zaczęła gościć, codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 12 a 15. Pozwólcie, że dzisiaj szczególnie będę do tego nawiązywała, dlatego, że trzeba wici rozpuścić wszemi wobec, że tak możecie do nas przyjeżdżać, tak możecie uwzględnić nasze radiowe półkolonie, Polskie Radio Dzieciom, na swojej wakacyjnej mapie, jeżeli będziecie przejeżdżać przez Warszawę, albo może planujecie tegoroczne wakacje spędzić częściowo w Warszawie, albo może jesteście z Warszawy, no i tak się ułożyły plany wasze, waszych opiekunów, że nie wyjeżdżacie z Warszawy, to możecie sobie ten czas wzbogacić właśnie odwiedzając nas. A może planujecie w przyszłości zostać dziennikarzami albo po prostu pracować w radiu i chcielibyście spróbować swoich sił? Także zapraszamy, nasze dłonie i drzwi stoją otworem, a mikrofony już świecą swoimi czerwonymi lampkami, by umożliwić wam taką radiową przygodę. Ale tak sobie pomyślałam, że właściwie jeżeli chodzi o radiową przygodę, to w ogóle mnóstwo fantastycznych rzeczy będzie się działo podczas tegorocznych wakacji w Polskim Radiu Dzieciom. No bo radiowe półkolonie to jest tylko jedna z wielu propozycji wakacyjnych, które zostały dla was i specjalnie z myślą o was przygotowane. No i tak zapraszamy was na poranki, ale nie od godziny 7, nie, no przecież o tej porze to w wakacji jeszcze smacznie się śpi. Zatem od godziny 7.30 do godziny 10 w Polskim Radiu Dzieciom będą gościły poranki, a później od godziny 10 do 12 szaleństwo, codziennie spotkanie z kimś innym. I tak w poniedziałki zaprosimy was na spotkanie z ukochanymi waszymi postaciami, ukochanymi dziennikarzami Polskiego Radia Dzieciom, czyli Misiem, Michasiem i Smokiem Adasiem. We wtorek audycja pod tytułem Pocztówka z wakacji. Och, tutaj też będzie się działo mnóstwo ciekawych rzeczy. Koniecznie musicie jutro o godzinie 10 odpalić Polskie Radio Dzieciom i posłuchać, o co chodzi z tymi pocztówkami. Czy to po prostu przez 2 godziny dziennikarz Polskiego Radia Dzieciom będzie was zachęcał do tego, byście wysyłali pocztówki? No, okaże się to jutro. Najlepiej sprawdzić samemu. W środę hop, do góry, wyskoczymy, czyli nieco sportu na wakacje, bo wiadomo, że taki aktywny odpoczynek także jest bardzo, bardzo potrzebny naszemu organizmowi. No i prawdą też jest to, że naprawdę, to jest też takie udowodnione, że dużo lepiej odpoczywamy i bardziej efektywnie, kiedy się troszeczkę zmęczymy, kiedy jesteśmy w ruchu, kiedy coś robimy, niż tylko leżymy. Zatem w środę podskakujemy do góry razem z Jackiem Zawadą. W czwartek natomiast, między godziną 10 a 12, słuchajcie, to cały czas wszystko się dzieje przed południem w Polskim Radiu Dzieciom. W czwartek troszeczkę pośpiewamy śpiewnik turystyczny, czyli ulubione wakacyjne piosenki, na przykład te, które goszczą często przy ognisku albo w samochodach, kiedy na takie wakacje wybieracie się rodzinnie

0: albo na obozy lub też kolonie. No i w piątek pogramy w zielone razem z Martą Hoppe. Też będzie się dużo, dużo ciekawych rzeczy działo i na pewno mnóstwo informacji usłyszycie, no szczególnie tych takich związanych z kolorem zielonym. Później, rzecz jasna, już chyba nie muszę wspominać, ale na wszelki wypadek, żebyście sobie mogli harmonogram taki ułożyć, od 12 do 15 najlepsza, najwspanialsza, najradośniejsza, najżywiołowniejsza, nie wiem czy jest takie słowo, ale bardzo mi tutaj pasowało, audycja wakacyjna, czyli radiowe półkolonie od godziny 12 do godziny 15, a następna niespodzianka, która dla was to od godziny 18 do 20, znowu codziennie co innego. W poniedziałki wakacje z duchami, we wtorki współpracownia Misia i Smoka, w środy letni koncert życzeń, czwartki to letnie poczytanki, a w piątki kultura nie śpi. Jeżeli myślicie, że tylko tyle dla was mamy, ha, nic bardziej mylnego. W sobotę i niedzielę także będzie się działo w Polskim Radiu Dzieciom. Sobotę rozpoczniemy o godzinie 8 porankiem w Polskim Radiu Dzieciom, który potrwa do 10, a kiedy pożegna się dziennikarz prowadzący poranek razem z wami, to przywita się kolejny prowadzący rodzinny tor przeszkód. Ten z kolei skończy się o godzinie 12, a później rozpocznie się lato z alfabetem orkiestry. Tak przedstawia się sobota. Natomiast w niedzielę po poranku o godzinie 10 rozpocznie się źródełko, które skończy się o 12 i o 12 zakrzykniemy wspólnie: hej, przygodo! I przez 2 godziny, bo do 14 będziemy tak właśnie na zmianę krzyczeć. Zobaczymy, kto będzie głośniejszy. Oczywiście w spotkaniach Hej, przygodo, które będę miała przyjemność prowadzić, porozmawiamy sobie jak zwykle o polskich parkach narodowych, o miejscach szczególnych dla naszego kraju, związanych z polską przyrodą, ale także i o ich wakacyjnej odsłonie. Także koniecznie bądźcie z nami, nie tylko od poniedziałku do piątku, ale także i w weekend, bo w sobotę i niedzielę także mnóstwo ciekawych propozycji dla was przygotowaliśmy. No ale proszę, proszę, moje dwie pierwsze wakacyjne rozmówczynie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć dziewczyny. Kto to taki się do mnie dodzwonił?
2: Lila i Jagoda.
0: Cześć dziewczyny, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Powiedzcie proszę, czy wy już wyruszyłyście w jakąś wakacyjną podróż?
2: Jeszcze nie.
0: A kiedy wyruszacie?
2: Za 2 tygodnie.
0: I jakie macie plan teraz na te 2 tygodnie? Co się będzie działo?
2: Na początku jedziemy na wieś, potem do Dziwnowa, a potem do Ciechocinka.
0: Och, to fantastyczne podróże. No ale to dopiero za 2 tygodnie, a przez te 2 tygodnie do tego wyjazdu co będziecie robić?
2: Będziemy na półkoloniach szkolnych.
0: Ale fajnie. Jakie tam są plany? Wiecie, co się będzie działo?
2: Na pewno na końcu pójdziemy do kina, na rolki. Jakieś warsztaty będą.
0: Ale nie będą to na przykład warsztaty z tabliczki mnożenia?
2: Nie.
0: No nie, gdzie tam? W wakacje odpoczywamy, prawda? Od takich rzeczy.
2: Warsztaty leśne. O, warsztaty leśne jeszcze.
0: Ale ekstra, warsztaty leśne to brzmi bardzo, bardzo ciekawie. Pewnie będziecie sprawdzać, jakie życie kryje się pod liśćmi albo kto mieszka na drzewie oraz w drzewie, bo tam także można znaleźć życie. No zapowiada się to rzeczywiście bardzo atrakcyjnie, a później podróże. Och, fantastyczne. A powiedzcie mi proszę dziewczęta, jak wyglądałyby wasze wymarzone wakacje? Kto chce pierwszy opowiedzieć? Lila czy Jagoda?
2: Moje wymarzone wakacje to by były chyba wakacje, na które jadę, że trochę bym pozmieniała plany.
0: Czyli takie spontaniczne, zaskakujące i trochę szalone wakacje?
2: Tak.
0: Bez wybranego, konkretnego celu podróży, tylko tak po prostu. Dzisiaj mam ochotę spotkać się z przyjaciółmi, to się z nimi spotykam. A następnego dnia rano się budzę i mam ochotę odwiedzić na przykład Rzym. No to wylatuję sobie do Włoch. A kolejnego dnia mam ochotę się popluskać w wodzie, no to idę

0: na basen albo jadę nad morze, tak?
1: Tak.
0: No to powiem ci szczerze, moja droga, że to brzmi naprawdę bardzo ciekawie i szczerze mówiąc, ja sama nie wpadłam na taki pomysł, że można mieć takie spontaniczne, zaskakujące i nieco szalone wakacje, a z twoich opowieści wnioskuję i takim uśmiechu, który usłyszałam w twoim głosie, że to może być coś, co sprawia naprawdę bardzo dużo radości. A te drugie wymarzone wakacje jakby wyglądały?
1: Ja bym chyba chciała z moją koleżanką lecieć samolotem do wielu krajów w jedne wakacje.
0: O, i ile, jak myślisz, ile udałoby wam się odwiedzić w jedne wakacje?
1: Co najmniej 4 kraje.
0: I jakie to by były kraje, powiedz mi proszę.
1: Muszę pomyśleć.
0: No, spoko, spoko. Mamy czas, są wakacje.
1: Japonia.
0: Bardzo piękny kraj, ciekawy niesamowicie.
1: Hiszpania.
0: Och, tam to już w ogóle jest chyba dużo, dużo cieplej niż u nas dzisiaj.
1: Włochy.
0: I czwarty kraj?
1: Francja.
0: Francja. Och, to z tego, co opowiadasz, to głównie skupiłabyś się na takich europejskich podróżach, no, oprócz Japonii, która oczywiście jest w Azji. I powiedziałaś, że to by były podróże, które odbywałyby się samolotem, ale tak sobie myślę, że te po Europie to też mogłyby się odbywać różnymi środkami komunikacji. Co myślisz o takiej łączonej podróży, że troszeczkę samolotem, trochę rowerem, trochę samochodem, autobusem, takim autokarem? To też by było ciekawe, nie?
1: Mhm.
0: Podczas takich podróży można też poznać wiele ciekawych, nowych osób. Jest ktoś taki, jakaś osoba, może być nawet bardzo popularna, albo zupełnie niepopularna, którą chciałabyś poznać podczas takiej wyprawy?
1: Nie, na razie nic do głowy nie przychodzi.
0: Och, bo marzenia mają to do siebie, że kiedy kiełkują w naszej głowie, to jakoś tak nawet nie wiemy kiedy, ale zaczynamy w stronę ich spełniania malutkie kroczki poczyniać. I tak sobie pomyślałam, dziewczyny, że wasze dzisiejsze opowieści były tym pierwszym krokiem. No i skoro te marzenia wakacyjne zostały już na głos wypowiedziane, to one w końcu się spełnią. Ja naprawdę i na pewno będę trzymała za to bardzo mocno kciuki. A jak tak się stanie, to koniecznie dajcie nam znać, okej?
1: Tak.
0: Fantastycznie. To teraz czas na pozdrowienia. Kogo pozdrawiamy i kto pierwszy?
1: Ja pozdrawiam babcię, dziadka, wujka, ciocię, mojego tatę, który jest w pracy. Funia i Amorkę, nasze psy. Jeszcze bym chciała pozdrowić moją klasę. I
0: Kto to pozdrawia?
1: I Polskie Radio dzieciom.
0: Och, bardzo dziękujemy. I to pozdrawiała?
1: Jagoda.
0: Jagoda, pięknie. Lilko, to teraz twoja kolej.
2: Całą moją rodzinę, krasnoludki i Polskie Radio dzieciom.
0: Równie piękne życzenia. Bardzo, bardzo dziękujemy za te wszystkie życzenia w naszą stronę skierowane. I my też, dziewczyny, serdecznie was pozdrawiamy gorąco wprost z naszego studia. Nie wiem, ile tutaj dzisiaj jest stopni, ale jest bardzo, bardzo ciepło. No i dobrze w sumie, bo w wakacje powinno być ciepło, prawda?
1: Jest 29 stopni.
0: Och, wiesz co, w Warszawie chyba jest troszkę więcej, takie mam wrażenie. Przynajmniej ja czuję, jakby tutaj było co najmniej z 50. Ale dobrze, słońce i ciepełko muszą być latem, bo to jest też taki element wakacji, na który czekamy przez cały rok. Bardzo pięknie dziękuję Wam za rozmowę, za wszystkie pozdrowienia, do których rzecz jasna

0: się przyłączamy. No i do usłyszenia niebawem. Mam nadzieję, że będziecie się do nas odzywać w trakcie wakacji. Pa, pa, pa!
1: Do widzenia!

0: No i jestem znowu z wami, troszeczkę się zasapałam, no ale wybaczcie, kiedy pojawiają się takie piosenki żywiołowe, energetyczne, to ja nie mogę sobie siedzieć tak po prostu tutaj przed mikrofonem. Ja od razu zaczynam się ruszać, skakać. Poza tym, jak mówiłam, jest bardzo ciepło, piękne słońce jest na dworze, a w związku z tym i więcej energii, przynajmniej ja mam. Poza tym, wakacje same w sobie jakoś tak dodają człowiekowi więcej energii i wigoru i mam wrażenie, że tutaj młodzi słuchacze Polskiego Radia dzieciom doskonale mnie rozumieją i chyba też tak macie, prawda? O, tak, oczami mojej wyobraźni widzę, jak machacie teraz głowami na tak. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Moi drodzy, obiecałam, że mnóstwo nowych zabaw pojawi się podczas naszych spotkań w radiowych półkoloniach i co wy na to, żebyśmy jedną z nich właśnie teraz rozpoczęli. Zapraszam was bardzo serdecznie na...
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: Na wakacyjną zgadywankę. Co to takiego? No, jak sama nazwa wskazuje, jest to coś, co odbywa się w wakacje i jest związane z zagadkami. Ta-da! No bo oczywiście doskonale zdajemy sobie z Kasią sprawę z tego, że zagadki, łamigłówki, układanki to jest to, co słuchacze Polskiego Radia dzieciom lubią najbardziej. No i jeżeli chodzi o te wakacyjne zgadywanki, to będą to zagadki, które będą dotyczyły najróżniejszych kategorii. Dzisiaj zaserwujemy wam zagadkę związaną z kategorią, uwaga, uwaga, sport. Pierwsza podpowiedź naprowadzająca was na prawidłową odpowiedź w naszej zagadce, zgadywance, to jest wyraz plaża. I jak tam? Coś już macie w głowie? Coś połączyło się ze sobą? Odgadujemy zagadkę z kategorii sport. A pierwsze słowo naprowadzające na prawidłową odpowiedź to plaża. Jeżeli macie jakiś pomysł, jak to ze sobą połączyć i jak może brzmieć ta prawidłowa odpowiedź w naszej wakacyjnej zgadywance, śmiało zadzwońcie. 22 645 20 55.

0: No oczywiście, dzisiaj każdy chce się bawić. Przede wszystkim jest to związane z tym, że są wakacje, upragnione, wyczekiwane czasy przez małych i tych nieco większych, przez młodych i tych nieco starszych, po prostu przez wszystkich. Ciekawa jestem, czy Zosia też tak czekała na wakacje, jak na przykład ja. Cześć, Zosiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy ty też czekałaś na wakacje?
1: Tak.
0: A dlaczego czekałaś na wakacje?
1: Dlatego, bo zawsze są różne wyjazdy do końca.
0: Podróże, czyli ja mam teraz przyjemność rozmawiać z młodą podróżniczką?
1: Tak.
0: Och, cudownie, aż przyklasnęłam z radości, bo ja też uwielbiam podróże. A masz swoje ulubione miejsca, do których podróżujesz?
1: No... Na przykład w góry.
0: Cudnie. A jest jakieś, jeszcze jakieś miejsce, tak?
1: Do Grecji.
0: Super kierunek.
1: I czasem bym chciała też kiedyś polecieć do Turcji.
0: Tam też jest cieplutko. I gdzie jeszcze?
1: I do Portugalii.
0: Och, też fantastyczne miejsce. No ale tak, jak rozmawiam dzisiaj z wami, to mam wrażenie, że wiele z tych podróży waszych wakacyjnych marzeń, o których słyszę właśnie od naszych młodych słuchaczy, to są to podróże takie bardziej europejskie, czyli ja rozumiem, że tutaj te kraje europejskie najbardziej ciebie interesują.
1: Tak.
0: Podróżowanie to jest super sprawa, można poznać nowych przyjaciół, można odkryć wiele fantastycznych, fascynujących miejsc. To jest także super pomysł na, wiem, że nie powinnam używać tego słowa w wakacje, ale mimo wszystko na naukę. Bo na przykład, kiedy udajemy się do Grecji, to możemy poznać najróżniejsze mity greckie, możemy poznać mnóstwo ciekawych miejsc związanych z historią Grecji, czyli ze starożytnością w ogóle. I faktycznie dużo przyjemniej się chyba tak człowiek uczy, niż po prostu w szkole siedząc i czytając książki, prawda?
1: Tak.
0: Otóż to. Ale widzisz, Zosiu, jak to zwykle ze mną bywa, ja jestem gadułą i to jeszcze do tego ciekawską gadułą, więc tutaj cię troszeczkę zagadałam i podpytałam o wakacje, a przecież teraz trwa nasza zabawa.
2: Wakacyjna zgadywanka.
0: Otóż to, jaka kategoria dzisiaj jest tą, która nam towarzyszy w wakacyjnych zgadywankach?
1: Siatkówka plażowa.
0: Jest to sport, to jest ta kategoria. I pojawiła się pierwsza podpowiedź. Pamiętasz, co to było za słowo? Plaża. No i to jest właśnie teraz ten moment, gdzie chciałabym posłuchać twojej propozycji. Jaka może być odpowiedź na naszą zagadkę, bazując na tych wszystkich podpowiedziach, o których usłyszałaś?
1: Siatkówka plażowa.
0: Już sprawdzam. No brawo, fantastycznie, fenomenalnie, cudownie. Pierwsza zagadka przy pierwszej podpowiedzi i od razu przy pierwszym telefonie prawidłowa odpowiedź. Świetnie, Zosiu, super.

0: Rewelacja. Powiedz mi proszę, czy sama na to wpadłaś, czy z kimś się naradzałaś?
1: No, trochę sama, a trochę z rodzicami.
0: No i świetnie, bo o to chodzi, żeby też rodzinnie rozwiązywać najróżniejsze nasze zgadywanki, łamigłówki i brać udział w naszych zabawach, bo Polskie Radio Dzieciom to jest również rodzinne radio. Nie tylko dla dzieci, chociaż głównie, ale jeżeli takie rodzinne zespoły do nas dzwonią, to także jest super i fantastyczne i bardzo się cieszę, że wspólnie udało Wam się tę naszą pierwszą zagadkę, pierwszą łamigłówkę rozwiązać i jeszcze do tego usłyszałam od Ciebie tyle ciekawych rzeczy związanych z wakacjami. Zosiu, oczywiście nie rozłączaj się z nami, bo w Twoją stronę powędruje niespodzianka, radiowa niespodzianka, a będzie nią, uwaga, uwaga, uwaga, zrobię sobie fanfary, super ręcznik Polskiego Radia Dzieciom, z którym będziesz mogła udać się na plażę, na przykład kiedy będziesz chciała sobie pograć w taką piłkę plażową, wtedy będziesz mogła taki ręcznik ze sobą zabrać i wszyscy będą świadomi i będą mogli w Tobie rozpoznać słuchaczkę Polskiego Radia Dzieciom. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę, Zosiu, pozdrowić?
1: Moją koleżankę Marcelinę.
0: Czy kogoś jeszcze dopisujemy do tej listy z pozdrowieniami?
1: I moją koleżankę Marysię.
0: Czy kogoś jeszcze, czy już zamykamy listę?
1: Możemy je zamknąć.
0: No to zamykamy tę listę z Twoimi pozdrowieniami, do których zresztą oczywiście także się, pod którą się podpisujemy i do których to pozdrowień się przyłączamy. I Ciebie, Zosiu, też bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Trzymam kciuki za spełnienie Twoich wakacyjnych marzeń. Jak wspominałam, nie rozłączaj się z nami, bo Kasia jeszcze kilka słów tutaj będzie chciała zapewne z Twoimi rodzicami zamienić, a ja z tego miejsca pięknie dziękuję Ci za rozmowę i życzę udanych fantastycznych wakacji. Pa, pa, pa! To była Zosia i ja przed momentem powiedziałam, że za udział w naszej pierwszej wakacyjnej zabawie Zosia otrzymuje ręcznik i to jest prawda. I w ogóle muszę Wam tutaj zdradzić, że kiedy mówiłam o tych najróżniejszych zabawach, łamigłówkach, zagadkach, które dla Was razem z Kasią na tegoroczne wakacje przygotowałyśmy, no to zapomniałam tak naprawdę dodać, że codziennie w jednej z tych zabaw będzie do zdobycia jakaś super nagroda. Dzisiaj był to ręcznik Polskiego Radia Dzieciom. Co to będzie jutro? No powiem Wam, że tutaj mamy troszeczkę rzeczy do wyboru. Najróżniejsze upominki Polskiego Radia Dzieciom, oczywiście takie wakacyjne, znajdują się tutaj w naszym studiu Polskiego Radia Dzieciom i codziennie z Kasią będziemy coś dla Was losować, więc zdecydowanie warto brać udział w naszych zabawach, w naszych zgadywankach i łamigłówkach.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszam.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Rozpoczynamy drugą godzinę naszej wakacyjnej, szalonej audycji, która potrwa oczywiście do godziny 15. Bądźcie z nami.
6: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

No i jak tam? Poskakaliście sobie trochę? Mam nadzieję, że tak, bo ja się bawiłam doskonale z królem Julianem, który nas tutaj zachęcał do tego, by się trochę poruszać i poskakać. W końcu są wakacje, moi drodzy. No przecież całe 10 miesięcy czekaliśmy na ten moment, by móc po pierwsze robić nic, rzecz jasna, ale po drugie też, by poświęcić nieco czasu na takie rzeczy i takie zainteresowania, które po prostu lubimy. Na zgłębianie swoich pasji, na odkrywanie takich miejsc, do których po prostu pragnęliśmy przez całe 10 miesięcy się wybrać. To jest także doskonały moment na poznawanie nowych przyjaźni, a także na podejmowanie nowych wyzwań. O takich wyzwaniach będę miała przyjemność dzisiaj rozmawiać z moimi gośćmi, którzy już za chwil kilka pojawią się tutaj w naszych radiowych półkoloniach, dlatego koniecznie zostańcie z nami.

0: to, że fantazja jest od tego, by bawić się na całego, no to chyba nasi słuchacze, słuchacze Polskiego Radia Dzieciom nie mają żadnej wątpliwości, ale nie tylko oni, bo wiemy doskonale, że wśród wielu osób, które pracują w polskim radiu, są takie, dla których fantazja i wyobraźnia jest kluczowa, jeżeli chodzi w ogóle o świat, o funkcjonowanie, o życie, o relacje z drugim człowiekiem. I taką osobą, która nie tylko kocha fantazję, ale i sama jest fantastyczna.
1: A dziękuję bardzo.
0: Jest mój pierwszy dzisiejszy gość, Ania Jasińska z Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Witam cię serdecznie, bardzo, bardzo, bardzo.
1: Witam ciebie, Marto, i witam wszystkich słuchaczy Anteny Polskiego Radia Dzieciom. Dzień dobry.
0: To już rok minął od naszej ostatniej rozmowy. Wówczas spotykałyśmy się w bardzo konkretnym celu i o tym opowiadałyśmy naszym słuchaczom. No i dzisiaj troszeczkę do tego tematu wracamy.
1: Tak, zgadza się, już czas szybko leci, jak widać, i tak zaczynamy kolejną edycję wakacyjnych warsztatów Poniedziałki w Polskim Radiu. Dzisiaj mamy taką naszą grupę, która jest właśnie w Teatrze Polskiego Radia. Także tam trenujemy, tam ćwiczymy, a dziewczyny też są fantastyczne, bo dziewczyny też oczywiście dużo, są bardzo kreatywne, aktywne, tańczą, śpiewają, robią wiele rzeczy, no i dzisiaj się spełniają jeszcze w roli dodatkowej przed mikrofonem w Teatrze Wyobraźni, jak to ładnie reżyser Waldemar Modestowicz powtarza, Teatr Wyobraźni, i tam kreujemy i pobudzamy wyobraźnię do nowych rzeczy.
0: Aniu, opowiedz mi proszę nieco więcej na temat tych wakacyjnych warsztatów Poniedziałków w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Tak, teraz od przyszłego tygodnia, od 6 lipca zaczynamy warsztaty. Mamy prawie każdy poniedziałek w Polskim Radiu. Oczywiście już miejsca zostały tylko na 24 sierpnia, także serdecznie jeszcze zapraszam do zapisów. Natomiast teraz będziemy też zaczynali od przyszłego tygodnia nowe projekty, nowe tematy, nowe grupy, i też będziemy zwiedzać, czy to właśnie ponownie Teatr Polskiego Radia, będziemy próbowali stworzyć swój własny podcast, będziemy bawili się realizacją dźwięku, będziemy mieli warsztaty dziennikarskie, także będziemy tutaj odsłaniali tajniki Polskiego Radia, na ile możemy, i zachęcali dzieci do po prostu zapoznania się z tematem i może kiedyś do pracy w Polskim Radiu.
0: Czyli odsłaniamy kuchnię radiową, kuchnię Polskiego Radia, i gotujemy, tudzież przygotowujemy wspólne audycje i projekty. I tak takiego bakcyla, takie ziarenko fascynacji radiem zasiewamy wśród młodych ludzi.
1: Tak, zgadza się. Dzisiejsza grupa zresztą jest tego najlepszym przykładem, no bo grupa dzisiejsza była grupą nieplanowaną pierwotnie, natomiast będąc na Nocy Muzeum w Polskim Radiu, którą mieliśmy w maju, jedna z mam zobaczyła informacje o naszych warsztatach, no i tutaj udało nam się stworzyć termin, który nie był zaplanowany wcześniej, żeby właśnie dziewczyny mogły przyjść, no i zobaczyć, jak to nasze radio wygląda od kuchni, i jeszcze bardziej niż to, co mogliśmy pokazać podczas Nocy Muzeów.
0: Te warsztaty są dedykowane komu?
1: Tak naprawdę dzieciakom, dzieciom od 8 do 15 roku życia, tak? Grupy są różne. Zależy nam przede wszystkim też na tym, żeby to już były dzieci trochę czytające, no bo mamy też zajęcia dziennikarskie, więc też mamy spotkania z tekstem, żeby coś nagrać przed mikrofonem, żeby to nie były tylko takie historie o sobie, tylko żeby można było poczuć się jak prawdziwy dziennikarz, nie wiem, wiadomości sportowych, czy wydarzeń, czy tego typu tematów, i żeby to wszystko mogło mieć ręce i nogi, dlatego takie dzieciaki, które już gdzieś tam liznęły trochę pisania, czytania, i mogą się spełnić w roli prowadzącego.
0: A czy warsztaty też są podzielone na takie etapy dla osób początkujących, nieco bardziej zaawansowanych?
1: Tak, mamy tak w przypadku realizacji dźwięku. Po zeszłym roku, kiedy była jedna wspólna grupa, no to

0: było po prostu widać różnicę, więc w tym roku zrobiliśmy dwa oddzielne terminy dla dzieciaków początkujących, ale to tak naprawdę już bez ograniczeń wiekowych, poza tym ograniczeniem, które mamy w założeniach warsztatów, i zrobiliśmy dodatkowy termin dla dzieciaków trochę starszych, 12-15 lat, które już są trochę na wyższym poziomie, żeby właśnie dać im większe możliwości tak naprawdę sprawdzenia siebie z naszymi realizatorami i stworzenia czegoś więcej.
1: A jakie tematy do tej pory cieszyły się największym zainteresowaniem i czy taki trend utrzymuje się też w tym roku?
0: Ja myślę, że to tak jak w przypadku tego, co się dzieje dookoła nas, czyli faktycznie ta realizacja, czy podcast, czy teatr, czy warsztaty aktorskie, bo też takie mamy tutaj z naszą wspaniałą prowadzącą Aurelią Sobczak, która też w Centrum Edukacji Medialnej prowadzi szkolenia dla dużych dzieci. I to faktycznie są takie tematy, które bardzo się cieszą powodzeniem. Właśnie to wszystko, które pozwala dzieciakom się rozwinąć, czy to nauczyć się lepiej wymawiać, mówić, oddychać, tak? No bo ten oddech też jest ważny, też w pracy dziennikarza. Więc to są takie tematy, które faktycznie gdzieś się bardzo szybko rozeszły i faktycznie tam mam pełne grupy, nawet trochę większe niż zakładaliśmy. No ale chcieliśmy tak zrobić, żeby każdy, kto się do nas do tej pory zgłosił, mógł w tym po prostu uczestniczyć. I to wszystko tak naprawdę jest czymś, co powoduje, że dzieciaki też wracają, bo mam dzieciaki, które wracają już trzeci rok z rzędu, także co roku rodzice wysyłają na inne tematy, bo nie zawsze są tylko to jeden poniedziałek, tylko potrafią być dwa i trzy i po prostu dzieciaki wracają i poznają nowe to coraz rzeczy, więc to jest fajne, a przed nami tylko wyzwania, co wymyślać dalej i czym można zachęcić ponownie, żeby ci chętni chcieli być.
1: A zdarza się tak, że pojawiają się jakieś pytania o konkretne zagadnienia, o konkretne tematy, właśnie prośba o to, by jakieś zagadnienie zostało rozwinięte właśnie na całe takie warsztaty.
0: Tak, natomiast to też wszystko tak wychodzi tak naprawdę czasami z przypadku. Ja tu jestem otwarta na różne wskazówki, na różne tematy, więc też czasami zaczynamy warsztaty i dzień się rozwija trochę inaczej niż gdzieś tam w głowie był plan prowadzących czy mój, no bo też jest prawdą to, że tak naprawdę dzieciaki poznajemy w momencie, kiedy przyjdą i też musimy jakby na bieżąco reagować na ich potrzeby i na to, co możemy zrobić i jak możemy zrobić. Więc tak naprawdę program jest ramowy, a życie pokazuje dopiero, co tutaj nam wychodzi, co nam nie wychodzi, albo co robimy dodatkowo, albo czego nie robimy dodatkowo. Bo ja uważam, że te warsztaty są dla dzieciaków i chodzi o to, żeby dzieciaki miały frajdę. Jeśli są jakieś prośby, życzenia, które jesteśmy w stanie zrealizować, ja jestem zawsze na to bardzo otwarta i mówię, proszę bardzo, zróbmy tak, pójdźmy tam. Nie ma dla mnie to problemu, jeśli tylko są takie możliwości ramowe, czasowe i ktoś nam może na coś poświęcić czas, no bo ja nie jestem specjalistą od wszystkiego, ja potrzebuję do tego wspólników.
1: Ja bardzo się cieszę, że podobnie jak w zeszłym roku i w tym roku będziemy mieli przyjemność co jakiś czas spotykać się z kursantami, młodymi adeptami sztuki radiowej,
0: tak, tak.
1: Czyli uczestnikami właśnie wakacyjnych warsztatów poniedziałków w Polskim Radiu.
0: Tak jest, jak najbardziej, my się też na to cieszymy, dzieciaki zawsze chętnie tu przychodzą, bo to jest dla nich takie sprawdzenie się przed mikrofonem i to faktycznie fajnie wychodzi, potem to jest fajna pamiątka i fajne doświadczenie dla nich, więc na pewno, jeśli tylko będziemy mieli na to możliwość, przestrzeń i plan pracy nam na to pozwoli, a tutaj dzięki uprzejmości i chęci nas przyjmowania, będziemy chętnie korzystali, jak tylko będziemy mogli. Także no bardzo dziękujemy.
1: Po takim wstępie, moi drodzy, zapewne już nie możecie się doczekać, kto to taki dzisiaj nas odwiedzi i o tym przekonacie się zaraz po piosence. Ja tylko przypomnę, że miałam teraz przyjemność rozmawiać z Anią Jasińską z Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. O czym? Oczywiście o wakacyjnych warsztatach poniedziałkach w Polskim Radiu. Bardzo

0: No i już do Was powracam. Nie sama, bo tak jak powiedziałam przed momentem, razem ze mną uczestnicy tegorocznych warsztatów radiowych poniedziałków w Polskim Radiu. Dzień dobry, dziewczyny.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A kto to jest dzisiaj ze mną tutaj?
2: Lila
1: i Hania.
0: To jest oczywiście pierwsza grupa, bo wasze koleżanki obok Kasi dzisiaj też czekają na to, żeby sobie z nami porozmawiać. Oj, machają do nas, my też pomachamy, dziewczyny. Ale wy macie głosy melodyjne, jak to ładnie zabrzmiało. Super. Dziewczyny, co się działo dzisiaj podczas tych pierwszych warsztatów radiowych? Kto chce mi opowiedzieć?
2: Jest pierwsza.
0: Dobra, to Lilka, opowiadaj.
2: Okej, okay. A więc... Poznałyśmy dużo osób, pana Waldemarta, tylko że on mi się kojarzy z Voldemortem, bo podobne imię, więc trochę nauczyłam się zamiast
0: Przekręca Waldemar. Przekręca ci się.
2: Tak, przekręca

0: poprawię się troszeczkę. Poznałyśmy też panią Anię, jeszcze jakieś inne
1: pana
0: osoby.
1: Pana Maćka, reżysera
0: tak,
1: dźwięku.
0: Tak, jeszcze jedną panią, ale nie będę mi imienia. Chyba nie mówiła nam, jak się nazywa. No i...
2: I co te wszystkie osoby wam opowiadały?
0: Oj, dużo.
2: Że radio jest fajne,
0: tak.
2: Że warto tutaj przychodzić, że teatr
1: tak
2: Polskiego
1: każdy.
2: Radia jest niezwykły.
1: Najlepszy.
0: No i też robiliśmy ten sceny 3 chyba, albo 4 z...
2: Czyli taką
0: z małego księcia.
2: Próbkę słuchowiska nagrywałyście. Och, i jak wam się to podobało? Hania, opowiadaj.
1: Było super. Jeszcze właśnie przed tym, jak zaczęliśmy tam mówić ten tekst z małego księcia, to jeszcze robiliśmy różne ćwiczenia na wymowę.
2: Jakie na przykład?
1: No to były takie bardziej wierszyki, że suchą szosą Sasza szła.
2: Szedł?
1: Sasza szedł, tak, bo tam nie pamiętam na pamięć, ale coś takiego było.
2: Sasza. A widzisz, to wcale nie jest ciężkie. Takie proste. To teraz wszyscy, słuchajcie, spróbujmy razem. 3, 4.
0: Suchą szosą. Sasza szedł.
2: No i udało się.
1: No, mniej więcej.
2: Czyli była taka rozgrzewka dykcyjna.
1: Tak. Potem się podzieliliśmy na grupy. Jedna połowa zaczęła, tam już miała tekst, który mówiłyśmy i właśnie pan tam przerywał, coś tam mieliśmy podmieniać, coś tam tak, ale było bardzo fajnie. Potem się zamieniliśmy, druga grupa i tak na zmianę jeszcze do końca tego tekstu, więc bardzo fajnie było.
0: Tak.
2: A powiedzcie mi proszę, czy mogłybyście tak w przyszłości pracować?
0: Myślę, że pewnie tak,
1: zdecydowanie.
2: Ale na którym etapie, nagrywając właśnie jako takie aktorki radiowe, takie scenki, czy może będąc reżyserem, a może później montując to wszystko w takie niesamowite słuchowisko radiowe?
0: Ja pewnie jako aktorka, ale bardzo bym też bardzo chciała zostać reżyserką.
1: No ja chyba
0: gdybym
1: też
0: mogła.
1: Jako aktorka, bo ja tam z reżyserią to tak średnio.
0: No.
2: A dziewczyny, powiedzcie mi proszę, czy wy po raz pierwszy jesteście w radiu?
0: Mhm. Tak.
2: I co was najbardziej tutaj zaskoczyło?
1: No bo że jest tak przytulnie, to na pewno.
0: Tak.
2: Oprócz tego, że dzisiaj warsztaty radiowe, to jeszcze jesteście w naszych radiowych półkoloniach, więc tutaj tak. Połączona moc atrakcji. I co? I te nasze radiowe półkolonie to całkiem takie przyjemne,
0: tak,
2: nie? Kolorowe,
0: bardzo
2: fajne.
0: Krzesełka są też przyjemne, bo można się kręcić.
2: A to jest coś, co wszyscy młodzi ludzie lubią najbardziej, prawda? Obrotowe fotele.
0: No.
2: A co robią dorośli? Prosimy się nie kręcić na obrotowych fotelach.
0: Tak. Ja tego nie rozumiem. Po to są obrotowe fotele, żeby właśnie się na nich kręcić, a nie...
1: Bo inaczej nie mają
0: sensu. A nie, żeby właśnie stać.
2: No ale wiecie co, wakacje mają to do siebie, że wtedy można trochę poszaleć i się na tych krzesłach poobracać. To my tak zrobimy, ale na piosence, dobra?
1: Dobrze.
2: Jak się zaczniecie obracać, to wtedy mikrofony będą wam uciekały, a mi bardzo zależy na tym, żeby jeszcze posłuchać waszych opowieści. Są wakacje, rozpoczynacie je, można powiedzieć, z takim trochę przytupem, właśnie uczestnicząc tutaj i w warsztatach, i w naszych radiowych półkoloniach. A jakie macie plany na pozostałą część wakacji? Lilka, opowiadaj.
0: Basen, bo nie będziemy musiały na pewno płacić za... bo my mamy basen w ogródku, więc możemy sobie chodzić na basen. I teraz jest takie gorące lato, że no basen myślę, że się przyda.
2: To bardzo dobry kierunek wakacyjny, tak. Basen.
0: I też... obóz, ale nie wiadomo jeszcze, czy pójdę na ten obóz.
2: A jaki to obóz?
0: Na taki wamowy.
2: Czyli taki wokalny, prawda? Tak,
1: wokalno-aktorsko-taneczny. Tak,
2: taki musicalowy trochę.
1: Ale też tam mamy... Zależy na jaki się obóz pojedzie, bo tam jest i obóz teatralny, i obóz sportowy, i obóz klipów tanecznych. Wszystko jest naprawdę. Mhm.
2: Czyli można tak naprawdę posmakować każdej artystycznej dziedziny albo sportowej, prawda? No bo nie jest to wcale zaskakujące, ponieważ

0: ja mam takie skojarzenia, że aktor musicalowy musi mieć świetną kondycję, więc wcale nie jest to zaskakującym, prawda, że
1: żeby
0: jednak
1: śpiewać, tańczyć
0: sport,
1: i to wszystko robić, no to tak.
0: Otóż to i to jeszcze połączyć ze sobą, to jest niesamowite. Więc taki obóz masz, Lilka, w planie. Coś jeszcze?
2: Film.
1: Tak, Lila wystąpi w filmie.
0: No proszę, proszę. Chcesz nam coś więcej na ten temat opowiedzieć?
2: Nie wiem, mogę.
0: Na przykład na temat tego, co będziesz tam robiła.
2: No...
1: Będzie grała.
2: Będę grała.
0: Ale wiesz, jaką postać już?
2: Tak,
0: czy jeszcze...
2: to jest ogólnie taki film po angielsku.
1: I tam ciągle mówi po angielsku.
2: To wszystko jest po angielsku, no... Osoby, spotkałam się ostatnio z osobami, które reżyserują ten film. Bardzo mili tam są ludzie.
0: Mhm.
2: I są ciasteczka i jest jedzenie, więc
1: jestem
2: szczęśliwa.
1: Będzie okej. Okay.
2: Tak.
1: Lila może jest na staw.
2: Pani się mnie pytała, co lubię jeść, czego nie lubię. Jej powiedziałam i jeżeli będzie wszystko, co lubię,
1: to już będzie
2: okej.
0: Okay. Lilka, to tak trochę jak taka gwiazda możesz się poczuć podczas tegorocznych wakacji, co?
2: No mogę.
0: Haniu, a jakie ty masz wakacyjne plany?
1: No ja jadę właśnie na obóz ten domowy z koleżanką i z siostrą, więc nie mogę się doczekać, naprawdę.
2: Nie ze mną.
1: Nie. No jaki pech. Nie, żartuję. A potem jeszcze jedziemy całą rodziną do Gruzji, więc też nie mogę się doczekać, ale pewnie każdy wolny czas przesiedzę właśnie na basenie w tej pogodzie.
0: Czyli podróże, ale też trochę sportu, trochę poświęconego czasu na swoje pasje i zainteresowania. A powiedzcie mi, czy to są takie wasze wymarzone wakacje, czy jednak te wymarzone wyglądałyby nieco inaczej, Hania?
1: Mi się bardzo podobają w tym roku wakacje. Mam tak trochę wolnego czasu, mam obozy, więc tak wszystko po trochę. A jeszcze bym zapomniała, bo jedę jeszcze na Hel, też z rodziną, ale właśnie też ze znajomymi, których uwielbiam naprawdę, więc też nie mogę się doczekać.
0: Lilka, a twoje wymarzone wakacje?
2: Nie wiem, to są chyba wymarzone wakacje, chociaż nie wiedziałam w ogóle o tym, że jedziemy do Gruzji jakiejś. I nawet nie wiedziałam, że jedziemy na Hel. Więc Hania mnie trochę zaskoczyła.
0: A to widzisz, to jeszcze masz najróżniejsze wakacyjne niespodzianki przed sobą. No to fajne.
2: No ale to się cieszy.
0: No bo trochę szaleństwa w wakacje i niespodzianek też trzeba miejsce na nie zrobić, żeby było nieco spontanicznie.
2: Tak. Ale ogólnie to fajne, bardzo będą pewnie wakacje. Spędzę z Hanią całe dnie na basenie.
1: Tak. Jeszcze z naszą siostrą.
0: Wiecie co, ja mam wrażenie, że to jest niesamowite, bo zazwyczaj, kiedy pytam o wakacyjne marzenia, no to słyszę jakieś takie najróżniejsze właśnie kierunki wakacyjnych podróży, czasami zupełnie niespotykane, jak na przykład księżyc, albo jeszcze jakieś inne rzeczy, a tymczasem okazuje się, że wam się bardzo podobają takie wakacje, jakie macie wstępnie zaplanowane. No i to jest super.
2: Tak.
1: No mamy tak wszystkiego po trochę, więc jest idealnie.
0: A gdybyście mogły na przykład wybrać sobie taki kierunek, który jest takim, o którym nigdy w życiu byście nie pomyślały wcześniej, że można się tam udać na wakacje, to gdzie to by było?
1: Ojej, nie wiem. Może na jakąś Antarktydę.
0: I to byłoby ostatnie miejsce, które byś wybrała, jeżeli miałabyś planować wakacje?
1: Chyba tak.
0: Chociaż przy takich upałach, prawda, to ta Antarktyda wcale nie jest takim złym pomysłem.
1: Tak, ale nie wiem, w sumie. Musiałabym się nad tym długo zastanowić.
0: Mhm, Lilka?
2: W sensie taki najgorszy?
0: No taki, którego byś nigdy nie wzięła pod uwagę. Ostatnie miejsce, jeżeli chodzi o miejsca, w których chciałabyś spędzać wakacje. A to nie musi być, wiesz, najgorsze miejsce, bo mam wrażenie, że każde miejsce, każdy kierunek wakacyjnych podróży ma w sobie coś fajnego i można tam zawsze znaleźć coś, co nas zadowoli, zaskoczy albo sprawi nam radość. Nie. Ale takie, które no tak najmniej by ci odpowiadało.
2: A musi to być kraj, czy może to być po prostu jakieś miejsce?
0: Może być to po prostu jakieś miejsce.
2: No to więzienie. Na pewno bym na nie chciała skończyć.
0: No to tak, zdecydowanie.
1: Zgadzam
0: to,
1: się
0: to jest jednak miejsce, którego nie polecamy na wakacje.
1: Tak.
0: A co polecamy na wakacje?
2: Japonię.
1: I polskie

0: Mówię dzieciom.
1: O, no proszę bardzo. Czyli tutaj mamy i wakacyjne kierunki, ale także i to, co można podczas podróży do tych miejsc robić, a można słuchać Polskiego Radia dzieciom.
0: Zdecydowanie.
1: I rzeczywiście to jest bardzo dobry trop, ponieważ Polskiego Radia dzieciom można słuchać wszędzie tam, gdzie dociera internet. I to jest też super wiadomość, bo możemy towarzyszyć naszym słuchaczom właściwie podczas prawie każdej wakacyjnej podróży. Dziewczyny, bardzo pięknie dziękuję wam za wasze opowieści. Trzymam kciuki za super wakacje, ale nie wypuszczę was bez pozdrowień. Teraz czas właśnie na pozdrowienia i zaczyna Lilka. Kogo masz ochotę pozdrowić?
2: Chcę pozdrowić mamę, chcę pozdrowić taty, chcę pozdrowić Natalkę, chcę pozdrowić Hanę. Nie pytaj czemu. Chcę pozdrowić babcię, chcę pozdrowić dziadka, chcę pozdrowić wujka, chcę pozdrowić ciocię, chcę pozdrowić babcię i kolejnego dziadka i chcę pozdrowić moich kolegów z Holandii i chcę pozdrowić kogoś, to chcę pozdrowić.
0: Wszystkich.
2: Wait, chcę pozdrowić pana Marcina, który mnie uczy wokalu, chcę pozdrowić...
1: No jeszcze trzy osoby.
2: Jeszcze trzy osoby.
1: Mhm.
3: Trzeba się porządnie zastanowić.
2: Chcę pozdrowić. O kurczę. O, wiem. Chcę pozdrowić Jagódkę, Malinkę. Ciociowujka.
1: Udało się.
2: Skoro mam jedną osobę, to mogę ciociowujka.
1: Udało się zmieścić. Hania,
0: ja na pewno całą rodzinę, rodziców, moją starszą siostrę, mam jeszcze jedną. No oczywiście znajomych z Holandii, z którymi właśnie jadę na Hel, Sisi, z którą jadę na obóz, właśnie to ten wamowy, no i wszystkich znajomych, koleżanki i tak dalej.
1: I my się do wszystkich waszych pozdrowień, dziewczyny, oczywiście przyłączamy i was też bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dziękuję, że nas odwiedziłyście podczas pierwszego wydania radiowych półkolonii. Fantastycznym jest to, że udało wam się tutaj pojawić. I ostatnie pytanie moje.
2: Tak.
1: Gdybyście mogły poprowadzić jakąś audycję w Polskim Radiu Dzieciom, to o czym by ona była? Hania.
3: O Jezu, nie wiem.
1: To się zastanów. Lilka, masz pomysł?
2: Boże.
3: O zwierzętach.
2: O zwierzętach?
1: Obie byście pewnie, poprowadziły o zwierzętach?
2: Pewnie tak. O kaczkach. Ta kaczuszka dziewek ma, ta kaczuszka skrzydła ma.
1: Audycja o kaczkach myślę, że byłaby bardzo, tak, bardzo ciekawą. Słuchajcie, nic nie stoi na przeszkodzie, byście spróbowały taką audycję sobie stworzyć, a później się u nas pojawiły i o kaczkach możemy sobie też porozmawiać. No bo niby dlaczego? Nie. Bardzo dziękuję wam za rozmowę. Życzę udanych, fantastycznych, przemiłych, bezpiecznych wakacji.
2: Dziękujemy.
1: I do zobaczenia. Niebawem. Pa,
2: do zobaczenia.
1: Pa, pa. Ale wiecie, jak to dziwnie powiedzieć w radiu do zobaczenia? No bo zawsze mówimy do usłyszenia, a tutaj mówię do was do zobaczenia i usłyszenia. Rzecz
3: jasna. Do zobaczenia i usłyszenia.
2: Do zobaczenia i usłyszenia.

0: Ciekawa jestem, czy słuchacze Polskiego Radia Dzieciom rozpoznali tę piosenkę. No zastanówcie się, zastanówcie się. Ciekawa jestem, czy moi następni goście rozpoznali tę piosenkę. Dzień dobry, drodzy goście.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Co to była za piosenka?
1: Ja nie mam pojęcia, co to była za piosenka. Nie znam tej piosenki.
0: To był utwór Hany Knopik, To mój świat.
1: Naprawdę, mój?
0: Naprawdę, Hana, tak, to była twoja piosenka. No właśnie, bo kolejna grupa gości w naszych radiowych półkoloniach zasiadła razem z nami w Polskim Radiu Dzieciom, w naszej wakacyjnej odsłonie Polskiego Radia Dzieciom. I jest z nami Ola, Hana, Julka i Nina. Cześć, dziewczyny.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wy, podobnie jak Lilka i Hania, byłyście uczestniczkami dzisiejszych radiowych, wakacyjnych warsztatów poniedziałków w Polskim Radiu. Właściwie cały czas jesteście jeszcze, bo wiem, że po wizycie u nas dalej będą kontynuowane wasze warsztaty.
1: Tak.
0: No i jakie są wasze wrażenia? Bo już dziewczyny nam opowiedziały, a jestem teraz bardzo ciekawa waszych wrażeń.
3: No jest przecudownie, przewspaniale, naprawdę jest, no, świetnie.
1: Super są te warsztaty, naprawdę bardzo się cieszę, że jest okazja, żeby poćwiczyć sobie dziennikarstwo.
4: Tak, mi się bardzo podoba i jeszcze fajne jest to, że będziemy mogły zostać godzinkę dłużej i posłuchać, jak profesjonalni aktorzy nagrywają
2: opowiadanie.
4: Opowiadanie, o, dokładnie. Tak.
2: No nie spodziewałam się, że to będzie aż tak, no, jakby to powiedzieć.
0: Zaskoczyło cię to,
2: no,
0: wszystko,
2: tak,
0: chyba,
2: no,
0: co tam
2: naprawdę
0: zobaczyłaś i usłyszałaś. Mm-hmm. Bo tak widzę po twojej minie. A co najbardziej ciebie zaskoczyło, Nina?
2: Mi się najbardziej podobało, jak na przykład nagrywałyśmy opowiadanie z książki Mały Książę.
0: A, czyli podobnie jak dziewczyny, Lilka rzeczywiście też o tych scenkach opowiadała. I powiedzcie, to wyglądało tak, że się wymieniałyście tutaj rolami?
1: Właśnie to było tak, że my się podzieliliśmy, jakby to powiedzieć, na dwie grupy. I w pierwszej grupie tam nagrywała Ola, Nina i Hania. I one się tam po prostu podzieliły w tekście. Pan im powiedział, co czytają. A my się podzieliłyśmy, ja, Julka i Lila, na rolę. Mhm.
0: No proszę. Ale widzę po waszych minach, że jesteście zachwycone, że bardzo się podobało.
1: Tak, super.
3: Świetnie.
0: Ale czy wy w przyszłości chciałybyście zajmować się czymś takim?
3: No, na pewno.
0: Ola,
3: tak,
0: ale bardzo. Ci się oczy aż świecą z radości. To jest niesamowite.
1: Ja z chęcią. To jest jak patrzę, jak pani tak super pracuje sobie i prowadzi audycje. To naprawdę super by było tak prowadzić różne audycje.
0: No ale Hana, ty miałaś przecież taką możliwość, prawda? W
1: tak.
0: Dzień Dziecka prowadziłaś tutaj swój program.
1: Bardzo mi się tak właśnie podoba i po tej audycji naprawdę jestem zachwycona.
0: Słuchajcie, to ja mam dla was taką zabawę. Dobra, co wy na to? Takie szybkie pytania, taka mini zabawa. Będziecie mi na nią odpowiadać. Pobawicie się ze mną?
3: Tak, tak.
0: Ale to słuchajcie, ja zadaję pytanie i tak będziemy po kolei odpowiadać, okej?
3: Okay? Dobrze.
0: No to zaczynamy. Ola, morze czy góry?
3: Morze, zdecydowanie.
0: Hana?
3: Tak.
1: Morze.
4: Morze.
2: Morze.
0: Morze,
1: morze.
0: Lody czy kofry?
3: Ja myślę, że lody.
1: Lody.
2: Lody.
1: Ale lody.

0: też są super.
1: Najlepsze są lody w gofrach. Może tak. Ominąć to pytanie. Są lody
2: w gofrach. Z lodami. Tak. To też by było dobre.
3: Ja najbardziej lubię takie kołacze z lodami.
2: Słuchajcie, ja jeszcze dzisiaj nie jadłam ani gofrów, ani lodów. Ale się zaraz pysznie
1: to
2: tutaj
1: zrobi. To dzisiaj pani z nami idzie na lody i gofry.

0: i strasznie mi się to podobało, więc no ciężko mi bardzo na to odpowiedzieć.
1: No a tak wakacyjnie, to co wybiera? Książka czy film?
0: To nie będzie film, no.
1: Okej, okay.
2: No to
1: Julka?
2: Ja bardzo lubię czytać, ogólnie w tamte wakacje. Jak liczyłam, to przeczytałam w wakacje 20 książek i no bardzo lubię też filmy, ale w wakacje bardziej się zabieram za książki.
1: A jednak.
3: Ja to mam taki sposób, że po prostu zanim obejrzę jakiś film, to zazwyczaj sobie kupuję książkę, bo film i książka to czasami się tak różni, że to jest aż naprawdę, ja bym czasami nie rozpoznała, jaka to jest, jaki to jest film, bajka lub z jakiej to książki było.
1: Zwłaszcza ale... jeżeli film, prawda, jest to na podstawie
3: tak.
1: książki, to te ekranizacje
3: różne są. Jeszcze na koniec mówię, film
1: są.
3: Jest na podstawie jakiejś tam książki, aż tak naprawdę nie, naprawdę. Ale tak to w wakacje, no to chyba też lepiej książki.
1: Ola?
4: A ja myślę, że w sumie to... Ja myślę, że film o książkach.
3: Może tak.
1: No już myślałam, że po raz kolejny będzie 100% zgodności odpowiedzi. To miało być takie, wiecie, szybkie strzały, a tymczasem okazało się,
3: że
1: co chwilę po prostu jeszcze jakieś dopowiadane są słowa, no ale tak trochę jest, prawda? Że życie też nie jest czarne albo białe. No są te odcienie szarości i czasami trudno wybrać, czy wolimy książkę, czy wolimy film, bo
4: dokładnie,
1: dużo też,
4: no.
1: prawda, to zależy od naszego nastroju, od pogody, od wielu rzeczy.
4: Tak.
1: Ale ja mam jeszcze dwa takie szybkie pytania.
3: Dobra, teraz będzie szybko, postaramy się szybciej.
1: Słuchajcie, dziewczyny, wschód czy zachód słońca?
4: Chyba zachód.
2: Wschód.
4: Chyba zachód, no zachód.
0: Zachód.
1: No i doszło do podziału. No, a to zatrzymajmy się na moment. Dlaczego zachód?
4: Oba zjawiska są bardzo ładne, takie malownicze bardzo, ale no w sumie nie widziałam za dużo wschodów słońca, więc...
1: Za wcześnie trzeba wstać, no, zwłaszcza latem.
4: Dokładnie.
1: A dlaczego zachód? Zachód?
4: No, zachód jest bardzo ładny, szczególnie na przykład jak się gdzieś tam na plaży idzie,
2: no,
4: to już
2: morze,
4: w ogóle no. świetnie to wygląda. Wschód tak samo, ale to jest na przykład, no rzadko się też zdarza, żeby tak...
1: No właśnie, bo jak było pytanie morze czy góry, to jaka odpowiedź tutaj królowała?
4: Morze.
1: Otóż
4: morze,
1: to morze. I rzeczywiście ten zachód słońca nad morzem to jest niesamowite zjawisko,
4: tak,
1: prawda?
4: Tak.
1: Miałyście
4: tak.
1: okazję już podczas tegorocznych wakacji, które dopiero trwają 3 dni.
4: Jeszcze nie udało.
1: A ja miałam w ten weekend, kiedy rzeczywiście Polskie Radio dzieciom otworzyło tegoroczne wakacje, odwiedzając dwa kierunki, wybierając się, jedna ekipa wyruszyła na północ, czyli właśnie nad polskie morze i ja z Kasią byłyśmy w tej ekipie, a druga nasza ekipa wyruszyła na południe, do Krakowa i tam, no wiem, że były tropione najróżniejsze smoki zamieszkujące Kraków i okolice. No ale obiecałam wam jeszcze jedno, prawda? Szybkie pytanie. No, z tą szybkością to
4: różnie u nas bywa.
1: Słuchajcie, namiot czy hotel?
0: No to... hotel.
4: Trudny wybór, bo ogólnie ja właśnie niedawno, parę dni temu nocowałam na patio z moją przyjaciółką Zosią i... Nie wiem, szczerze, bardzo trudne pytanie, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć.
1: Nie, no Julka, bardzo... jakbyś miała tak wybrać?
4: Kurczę.
1: No to możesz też powiedzieć, jakie są zalety jednego i drugiego. Dlaczego lubisz nocować na przykład w hotelu i dlaczego wybierasz też namiot?
4: No to namiot jest fajny, bo ja nocuję z moją przyjaciółką na patio w namiocie. Jest bardzo fajnie, jest fajny klimat, można sobie jakieś filmy obejrzeć wtedy i... No, to jest taka fajna atmosfera bardzo, w takim jeszcze małym gronie, ale minusem jest to, że czasami mogą latać szczury po tym patio.
1: No to rzeczywiście no, przygoda.
4: No i to jest taki chyba największy minus, chyba jedyny minus, który trochę zniechęca, ale...
1: Ale to w ogóle takie na przykład nocowanie pod namiotem gdzieś z dziką przyrodą, no to trzeba brać pod uwagę, że tam jakieś zwierzaki... czasami te malutkie, o których zapominamy. Tak.

0: jak mrówki mogą wejść i nagle przemeblować nam wszystko. Och, jak jest ich całkiem sporo, to może się okazać, że to jest wcale nie taki mały problem, ale faktycznie zwierzaki trzeba brać pod uwagę, kiedy wybiera się namiot.
1: Jeszcze jak są jakieś jeże, no to spoko, no bo nie wiem, no za bardzo, nie wiem, tak bardziej się boję chyba szczurów niż jeży, bo jeży, no nie wiem, tak po prostu chyba, ale jeżeli chodzi o hotel, to hotel jest fajny, bo często jest tam basen i można, no jest tak można się wyluzować i tak odpocząć fajnie.
0: Hanna, a ty? Namiot czy hotel?
2: Właśnie wakacje ja bardziej lubię namiot, bo można spędzić wspólnie z przyjaciółkami noc w namiocie i tak się pobawić w takich... w sumie jakbyśmy tak biwakowały sobie. I to jest super, bo jest cudowny klimat. Można oglądać zachód i wschód słońca.
0: I opowiadać sobie straszne historie.
2: Tak, ale ja raz miałam taką sytuację, że dosłownie u nas chłopiec powiedział za straszną historię, mój sąsiad, i bo powiedział, że jakieś kuny tam sobie chodzą za osiedlem i potem każdy już normalnie dobrze się bawił, a on siedział taki i on siedział skulony i się bał wejść do namiotu.
0: Sam siebie przestraszył?
2: Tak.
0: Ojej,
2: chciał nas przestraszyć, no a potem sam się przestraszył.
0: A, to proszę, proszę. Nie ma co życzyć innym czegoś złego, bo później sam możesz na tym źle wyjść, kolego.
2: To ja powiem tak. Wakacje wolę namiot, ale tak normalnie hotel, bo w zimę, nawet jak jest zimno, no to w namiocie bym tak troszeczkę nie wytrzymała.
0: No rzeczywiście, może być wtedy nieco kłopotliwe takie docowanie w namiocie. Ola?
3: Ja zdecydowanie hotel.
0: Dlaczego?
3: No, ja bardzo lubię w ogóle ten klimat całego tego, jeszcze jak jest jakiś taki ładny, estetyczny hotel. W ogóle już jest tak zawsze, ja na przykład bardzo lubię hotele, w ogóle wygodne łóżka są zawsze, jeszcze się nigdy nie spotkałam, żeby nie było, ale bardzo nie lubię, jak są poduszki z pierza, bo ja mam uczulenie i... No, ale tak poza tym to hotel. Bardzo jest przyjemnie.
0: Dziewczyny, a powiedzcie proszę, jakie macie wakacyjne plany na ten rok? Ola, to może zacznijmy od ciebie.
3: No, na razie tak na pewno gdzieś będę wylatywać, ale to jeszcze nie mamy zaplanowanego tak całkowicie gdzie. A tak poza tym to na pewno jadę na obóz wokalny, Voistar, bo się umówiłam z moją przyjaciółką. Już teraz będę jechała po raz trzeci i naprawdę to jest przewspaniały obóz, więc no, tak jadę.
0: Czyli poświęcasz ten czas swoim zainteresowaniom.
3: No tak, tak.
0: A to jest też ważne, prawda? No bo
3: bardzo.
0: Przecież wakacje, no czasami trzeba porobić różne rzeczy, które trzeba. Ale najfajniejsze w nich jest to, że można robić to, na co mamy ochotę.
3: Tak.
0: Hanna, twoje plany?
2: Ja mam takie plany, że na pewno, w ogóle już teraz zaczęłam wakacje od warsztatów z dziewczynami musicalowy, potem chciałabym pojechać, no już jestem zapisana nawet z moją koleżanką z klasy i z drugą koleżanką, z którą już jadę siódmy raz na obóz, albo szósty? Nie, szósty lub siódmy.
0: I co to za obóz?
2: Sportowy. Więc...
0: A jest związany z jakąś konkretną dziedziną sportu,
2: tak,
0: dyscypliną?
2: Tak, w sumie, no to tam pływamy na kajakach, na supach, na rowerkach wodnych, wspinamy się.
0: Czyli
2: na takich skrzynkach.
0: Czyli takie wodne sporty?
2: No trochę też, ale no ogólnie to jest dostosowane bardziej do pogody, bo też na przykład gramy w paintballa, w archery, strzelamy z łuku, więc tam jest bardzo dużo rzeczy do robienia i tam na pewno się nie będę nudzić. I tak to jeszcze z rodzicami i z moim bratem lecę do Chin. Na pewno czegoś zapomnę, więc już powiem, że jeszcze mamy wspólny plan z dziewczynami, żeby wydać naszą nową piosenkę.
0: Och, oni też sobie za momencik porozmawiamy, tylko najpierw jeszcze porozmawiamy o tych innych wakacyjnych.
1: No to tak jak Hanna powiedziała, to my teraz z dziewczynami jesteśmy na warsztatach teatralnych w Teatrze Syrena i one trwają tam. Trwają do sierpnia, ale jest przerwa około 2 tygodni i wtedy...
4: 3 tygodnie.
1: 3 tygodnie, no. I wtedy jadę z rodzicami do Włoch i to jest inaczej, bo będziemy jechać samochodem. Będziemy jechać 2 dni.
0: A do tej pory podróżowaliście w tamtym kierunku samolotem. Tak. To rzeczywiście zupełnie inna droga, ale to też super przygoda. No bo kiedy jedzie się swoim środkiem transportu, to można się zatrzymać tam, gdzie nam się podoba,

0: prawda?
1: Tak, mamy plan się zatrzymać w fabryce czekolady i ją zwiedzić, więc bardzo fajnie.
2: Podoba mi się ten pomysł, no. Zdecydowanie.
0: Zdecydowanie. To była Julka i jeszcze Nina. Jakie są twoje wakacyjne plany?
3: No to tak, teraz właśnie mamy te warsztaty. Właśnie w Teatrze Serena i można kupić bilety. W Teatrze Serena właśnie mamy... Tam jest 9.
4: Trzy spektakle.
3: Tak, 3 spektakle.
2: Które są efektem tych warsztatów, tak?
4: I robimy spektakl Rodzina Adamsów, Young and Fart.
3: No i właśnie to będzie chyba... Jeden jest taki, że się taki jeszcze w ogóle przedpremierowy, no bo mamy 3 i 2 są biletowane.
2: Ale to ja myślę, że jak ktoś będzie zainteresowany tematem, to na pewno sobie to sprawdzi. Mnie bardziej interesuje, jakie ty masz jeszcze wakacyjne plany.
3: No to na razie to, tak to nie mamy. Właśnie na tych warsztatach dostałam rolę Wednesday i się tak strasznie tym cieszę. No a po wakacjach, no to może gdzieś polecimy, zobaczymy.
2: Czyli też podróże. A teraz, słuchajcie, ja chciałabym się dowiedzieć, o co chodzi z tą piosenką, bo od rana dostaję najróżniejsze wiadomości, informacje, że przyjdą dziewczyny, że piosenka, że teledysk, że koniecznie trzeba o tym powiedzieć, więc mówmy, kto opowie?
5: No wszystkie chyba.
4: Wszystkie, tak,
5: wszystkie po kolei.
4: No to możemy zacząć tak, że piosenka jest o naszej przyjaźni, jak się poznałyśmy i...
6: Jak się zaczęła nasza przyjaźń właśnie.
4: Tak,
6: no tak.
4: Tak. I wszystko się zaczęło od teatru.
2: Razem pisałyście tekst?
4: Tekst pisali rodzice Niny i mama Hany, a my miałyśmy przyjemność wymyśleć wstawki takie muzyczne. Bo każda z nas gra na innym instrumencie.
2: Na jakich instrumentach gracie?
5: Ja gram na przykład na skrzypcach i na fortepianie też, trochę na gitarze, no ale ogólnie to w tej piosence wstawiałam tylko skrzypce właśnie.
2: I można tam właśnie usłyszeć takie różne elementy, super.
4: Tak, ja tam w podkładzie grałam na wiolonczeli.
7: Ja na fortepianie,
3: a ja na gitarze.
2: Ale super! Jak się wam wspólnie pracowało?
7: Bardzo fajnie.
5: Cudownie.
4: Ale wspaniale. Bardzo szybko. Niestety bardzo szybko. Mm. Tak dosłownie miałam, jejku, zaraz nagrywamy i tyle dysk i coś tam, a potem już, jejku, już koniec, nie. Może jeszcze raz nagramy.
2: Wszystko, co dobre, szybko się kończy. I to jest no takie trochę smutne, ale z drugiej strony mamy zawsze wspomnienia, do których możemy sobie wrócić, a zwłaszcza kiedy jest efekt w postaci piosenki na przykład, która już za momencik będzie miała swoją premierę w Polskim Radiu Dzieciom. Słuchajcie, tak! To jest ten moment, ten czas. Ale zanim piosenka, no to jeszcze pozdrowienia. Po kolei. Nina, kogo chciałabyś pozdrowić?
3: No to takiej bym bardzo chciała pozdrowić moją rodzinę, wszystkich, którzy brali udział przy tworzeniu tej piosenki i... No i moich wszystkich przyjaciół.
2: Julka?
4: Ja bym chciała pozdrowić całą moją rodzinę, w szczególności moją siostrę, bo ma dzisiaj urodziny. I no tak samo jak Nina, wszystkich, którzy brali udział w tym całym projekcie. No i wszystkich moich przyjaciół.
2: Hanna?
8: Ja bym chciała oczywiście też pozdrowić moją rodzinę. Każdego, kto brał udział w tworzeniu naszej piosenki i no, ogólnie piosenki całej. Bardzo bym też chciała pozdrowić całą moją klasę i nauczycieli. I zobaczymy się niestety dopiero za 2 miesiące.
2: I mówię to z uśmiechem na twarzy.
8: No bo no, widzimy się, ale będziemy też się w trakcie spotykać. Tak, Ola. Oczywiście. I jeszcze od razu pozdrowię szybko naszą koleżankę z Krakowa, jak pani mówiła, że wyjechaliście do Krakowa.
2: No Julkę. Jasne, że tak, pozdrawiamy.
8: Jeszcze jedną Julkę. A dziewczyny też pozdrowię i Lilę i Hanie, które były wcześniej.
2: Super. Ola?
5: No to ja bym chciała pozdrowić moją całą rodzinę, mojego brata, pieska mojego, wszystkich przyjaciół, którzy myślę, że też mnie bardzo wspierają w tym wszystkim. No też szczególnie też moją mamę, która ze mną jeździ po całym świecie po prostu, żeby tylko no jechać po prostu gdzieś ze mną na właśnie na przykład do tego radia albo gdzieś.

0: No, ogólnie tak.
1: Wszystkich.
2: To my się do waszych pozdrowień, rzecz jasna, drogie panie, przyłączamy. Was też bardzo, bardzo serdecznie już teraz z tego miejsca pozdrawiamy. Dziękuję wam pięknie za wizytę w naszych radiowych półkoloniach. No i co? Zapowiadamy piosenkę?
0: Tak.
2: No to już za kilka sekund na antenie Polskiego Radia Dzieciom po raz pierwszy piosenka w wykonaniu Oli, Hany, Julki i Niny. Piosenka pod tytułem
3: Na zawsze!

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.

0: No i proszę bardzo, rozpoczęła się kolejna, ostatnia już niestety, trzecia godzina naszych radiowych półkolonii i to pierwszej odsłony naszej wakacyjnej, nieco szalonej audycji, do udziału w której i do współtworzenia której zapraszamy Was bardzo serdecznie. Tak, tak, ja przypominam, że możecie tutaj do nas przyjechać, my z Kasią bardzo chętnie Was ugościmy, a nawet, zacieram rączki, zagonimy do pracy. No tak, no bo skoro przyjeżdżacie do Polskiego Radia dzieciom, to nie tylko po to, żeby je obejrzeć, ale także, żeby poprowadzić ze mną program, prawda? Co należy zrobić, by tak się stało? Należy wysłać do nas wiadomość na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl, ale ważne jest to, by w temacie, w tytule takiego maila, takiej wiadomości napisać radiowe półkolonie i wtedy ten mail się na pewno nie zgubi, trafi on do mnie albo do Kasi i wówczas się umówimy, kiedy do nas przyjedziecie. Zapraszamy, zapraszamy bardzo serdecznie. A teraz, co wy na to, żebyśmy się jeszcze trochę pobawili? No bo obiecałam wam tyle zabaw, a przecież do tej pory tylko jedna się pojawiła. No to gdzie ta reszta? Pewnie teraz takie pytania się pojawiają. Spokojnie, spokojnie. Damy radę ze wszystkim. Na pewno zdążymy. To ja teraz chciałabym wam bardzo serdecznie zaproponować zabawę pod tytułem
1: Następny przystanek.
0: Następny przystanek. Co to za zabawa? Och, też szalona, jak zresztą cała nasza wakacyjna audycja pod tytułem Radiowe Półkolonie. Otóż będę naprowadzała wam, opowiadając różne ciekawostki o pewnym miejscu. A waszym zadaniem jest odgadnięcie, jakie miejsce mam na myśli. Pierwsza podpowiedź jest dzisiaj taka, że obieramy kierunek na Europę. No to już sporo, prawda, tutaj innych opcji odpada, więc skupiamy się dzisiaj na tym kontynencie. No i tak myślę sobie, że dzwońcie i proponujcie.

No właśnie, jaki będzie następny przystanek, a właściwie to pierwszy przystanek, można powiedzieć, bo nasza zabawa właśnie pod tytułem Następny przystanek dzisiaj po raz pierwszy ma swój debiut, właściwie można powiedzieć, i premierę w radiowych półkoloniach. Zresztą jakieś same radiowe półkolonie dzisiaj przecież mają swoją tegoroczną premierę. Jeszcze w tym roku nie było odsłony tej audycji. Dzisiaj jest ona po raz pierwszy. Poszukujemy miejsca, które mogłoby być wakacyjnym przystankiem. Pierwszą podpowiedź już usłyszeliście. Jest to miejsce znajdujące się w Europie. Tutaj mogę jeszcze dopowiedzieć, że choć znajduje się ono blisko Afryki, to, uwaga, uwaga, należy do Hiszpanii. No i jeszcze jedną podpowiedź Wam zaserwuję, że jest to wyspa znajdująca się na Oceanie Atlantyckim. No, sporo podpowiedzi teraz usłyszeliście. Wyspa znajdująca się na Oceanie Atlantyckim, która leży blisko Afryki, ale należy do Hiszpanii. Co to może być za miejsce? Jeżeli macie jakąś propozycję, śmiało zadzwońcie. 22 645 20 55.

0: Nasza kolejna propozycja, nasza kolejna zabawa właśnie trwa w radiowych półkoloniach, a nazywa się ona...
1: Następny przystanek.
0: Otóż to, taka właśnie jej nazwa, następny przystanek. Poszukujemy najróżniejszych miejsc na świecie, które mogą być super przystankami wakacyjnych podróży. No oczywiście podpowiedzi ja będę wam serwować, tak by was naprowadzić na te miejsca, więc pozwólcie, że przypomnę te, które już do tej pory się pojawiły. A jest to informacja, że zostajemy na naszym kontynencie, czyli jest to miejsce znajdujące się w Europie. Dokładniej mówiąc, jest to wyspa, która znajduje się na Oceanie Atlantyckim i choć znajduje się blisko Afryki, to należy do Hiszpanii. I pierwsza ze swoją propozycją, co to może być za miejsce, dodzwoniła się do nas Nela. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Cześć Nelu, jak mija ci dzień?
2: Dobrze.
0: A jak rozpoczęły się twoje wakacje, tak jak chciałaś?
2: Tak.
0: A co takiego się wydarzyło?
2: Byłam na Mazurach.
0: To jest super miejsce. Nie wiem, czy jest to akurat to miejsce, które jest dzisiaj naszym następnym przystankiem, ale to spokojnie, to jeszcze nie była ta odpowiedź. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o wakacyjny kierunek, to Mazury są super. Potwierdzasz czy zaprzeczasz?
2: Potwierdzam.
0: A co najbardziej lubisz w Mazurach? Albo będąc na Mazurach?
2: Najbardziej lubię kąpać się w jeziorze.
0: Zwłaszcza w taką pogodę, prawda? Kiedy jest tak gorąco, że bardzo chętnie się w wodzie schładzamy.
2: Tak.
0: A gdybyś ty miała wybrać lody czy gofry, to co byś wybrała?
2: Lody.
0: Bo są zimne, a gofry są ciepłe. No tak, myślę, że rzeczywiście niektórzy mogą się tym kierować, chociaż zarówno lody, jak i gofry to są

0: takie przekąski, które z latem, z wakacjami zdecydowanie się kojarzą. A powiedz mi proszę, Nela, jakie ty masz wakacyjne plany?
1: Jadę w góry. Jadę z mamą na takie jakby to jest w Polsce takie wakacje, gdzie są takie oddzielne zajęcia, że dzieci mają same i rodzice mają sami, ale też są razem.
0: Super.
1: I to jest po angielsku.
0: Bardzo mi się podoba ten pomysł. Spędzacie wspólnie czas, ale macie też trochę przestrzeni dla siebie, zarówno rodzice, jak i dzieci, a do tego jeszcze szlifujecie język angielski. Świetny pomysł, bardzo mi się podoba. Ale, Nelu, moja droga, czas na twoją propozycję, jakie miejsce może być naszym dzisiejszym następnym przystankiem w zabawie. Jak twoim zdaniem to miejsce się nazywa? Nela nas trzyma w niepewności. Jeszcze chyba tam jakaś narada ostatnia trwa.
1: Ja wymyśliłam, że Majorka.
0: Już sprawdzam. To nie na Majorkę się dzisiaj wybieramy, ale spokojnie, spokojnie, za moment podam kolejne podpowiedzi, kolejne ciekawostki związane z tym miejscem, więc spokojnie słuchaj nas, czy też słuchajcie, bo chyba tam całą ekipą jesteście, uważnie. I jeżeli za moment jakieś inne miejsce wpadnie wam do głowy lub skojarzy się z tymi ciekawostkami, które tutaj przygotowałam, to śmiało dzwońcie do nas, bo można dzwonić naprawdę wielokrotnie, aż do momentu, aż ktoś nie poda prawidłowej odpowiedzi. 22 645 20 55. Przypominam, to jest ten numer telefonu, pod który należy dzwonić ze swoimi propozycjami. Nelu, a teraz czas na pozdrowienia. Kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Dziadków. Siostrę, koleżanki ze szkoły i całą moją rodzinę.
0: Super pozdrowienia. My się oczywiście...
1: I panią.
0: Och, pięknie, dziękuję. Bardzo ci dziękuję. To jest przemiłe. My się do wszystkich twoich pozdrowień przyłączamy. Wszystkie wymienione przez ciebie osoby także bardzo serdecznie pozdrawiamy. No i rzecz jasna ciebie. Ciebie ściskamy również pięknie i w ogóle zwłaszcza, że jako pierwsza wzięłaś udział w naszej nowej zabawie w radiowych półkoloniach. Wcześniej była inna zabawa, teraz jest kolejna i ty jesteś pierwszą osobą, która zdecydowała się wziąć w niej udział. Udanych, fantastycznych, przemiłych, kolorowych, uśmiechniętych wakacji ci życzymy, a jeżeli będziesz miała pomysł na jakieś inne miejsce po kolejnej podpowiedzi, która za moment, to oczywiście śmiało dzwoń. Do usłyszenia, pa, pa, pa! Ale to nie koniec propozycji, jak się okazuje. Swoje miejsce chciałaby zaproponować również Helena. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Och, teraz was słyszę. Bardzo słabo, ale słyszę. Gdzie wy jesteście? W jakiejś jaskini?
3: Nie, jesteśmy w Wyspie Konwajowej.
2: Jesteśmy w samochodzie.
0: Ach, a jest możliwość, aby przełączyć się z zestawu głośnomówiącego i przekazać telefon Helenie?
2: Jasne, już.
0: Super, nie ma problemu. Czekamy. Ja w tym czasie przypomnę może podpowiedzi, które się pojawiły do tej pory, jeżeli chodzi o poszukiwane przez nas miejsce. Wiemy, że jest to wyspa znajdująca się na Oceanie Atlantyckim, że leży blisko Afryki, ale należy do Hiszpanii. To są te wszystkie podpowiedzi. Ach, no i że oczywiście zostajemy dzisiaj w Europie, które usłyszeliście odnośnie do poszukiwanego miejsca w naszej zabawie pod tytułem Następny przystanek, gdzie poszukujemy takich wakacyjnych, tak się ładnie mówi, wiecie, destynacji, czyli po prostu

0: Z tu celu podróży.
1: Panaliście wyspy.
0: I już sprawdzamy, czy to jest dokładnie to miejsce, którego poszukujemy. No, myślę, że to zbyt ogólna odpowiedź, ale śmiało słuchajcie nas nadal. Za moment pojawią się kolejne podpowiedzi i wówczas będziecie mogły spróbować, rzecz jasna, drogie panie, po raz kolejny swoich sił. Powiedz mi, proszę, Helu, jakie ty masz plany wakacyjne?
1: Ja mam plany zostać tam, gdzie mieszkam. Ale też dziewczynko, bo chcemy pojechać też na Mazury, odwiedzić babcię Wiolę, to już się umówiliśmy, to powoli sprzedaje tam mieszkanie.
0: Ach, no oczywiście, że babcię trzeba odwiedzić. To jest w ogóle, myślę, obowiązkowy punkt wielu wakacyjnych podróży. Ja powiem ci szczerze, Helu, że ja też będę odwiedzała swoją babcię podczas tegorocznych wakacji. Co prawda dopiero w sierpniu, ale też już się nie mogę doczekać tego, aż odwiedzę swoją jedną babcię, drugą babcię i dziadka. Och, to są
1: nie,
0: zawsze super
1: ja
0: wizyty.
1: Ja tu w sierpniu. Ostatni tydzień jest to jeszcze tydzień sierpnia.
0: To aż tak, 2 tygodnie będziesz u babci?
1: Tak.
0: Ale szczęściara z ciebie, ja będę tylko kilka dni. Ale to super. Tak, tak. Wizyty u babci, u dziadków to są zawsze wspaniałe, wspaniałe podróże. No to ja będę trzymała kciuki, żeby wszystkie twoje plany wakacyjne się udały, żeby to były super upragnione, wyczekiwane, radosne, chciałam powiedzieć ciepłe, ale chyba akurat słoneczka to nam na razie nie brakuje. Wakacje. Wszystkiego, Helu, najlepszego. No i oczywiście pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mamy. Moje babcie, które zmarły, dziadki też, które żyją. I do tego moich kolegów z przedszkolu. Już nikogo innego.
0: Super pozdrowienia. Myślę, rzecz jasna, do tych pozdrowień przyłączamy i ciebie, Helu, także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Udanych, przemiłych, fantastycznych wakacji. Do usłyszenia. Pa, pa, pa. No i jeszcze jedna ekipa się do nas dodzwoniła. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Kto to się do mnie dodzwonił?
2: Władek.
3: Tak.
0: Władek, Staś i?
3: Zosia.
0: I Zosia. No to rzeczywiście całkiem niezła ekipa. Czy wy jesteście teraz w drodze?
2: Tak.
0: A dokąd to się wybieracie?
3: Wracamy z Ikei.
0: Czyli to były takie szybkie zakupy przed wakacjami?
2: Tak.
0: Rozumiem. A jakie macie wakacyjne plany? Wiecie już coś na ten temat?
2: Rejs do Szwecji. Statkiem.
0: Super, taki rodzinny?
2: Tak.
0: Świetnie. A macie też jakieś swoje indywidualne plany?
2: Obóz letni.
0: Kto jedzie, kto jedzie na obóz letni?
2: Wszyscy jedziemy.
0: A, wszyscy jedziecie. I co to będzie za obóz? Co tam będziecie robić?
2: Sportów wodnych.
0: Och, też super, no zwłaszcza jak jest taka pogoda jak teraz, prawda? Tylko, że tak. Wtedy też trzeba pamiętać o kilku elementach. Czy każdy z was mógłby mi powiedzieć o jednym takim elemencie, o jednej takiej rzeczy, o której należy pamiętać, kiedy chcemy w taką piękną pogodę uprawiać sporty wodne? Co powiedziałby Władek? O czym należy pamiętać?
2: O czapce.
0: Dobra, świetny pomysł. Staś, a ty co byś dodał?
2: Filtrem.
0: Super. Zosiu, a ty?
3: Picie wody.
0: No nie, no wy jesteście idealnie już przygotowani na te wakacje. Wszystkie odpowiedzi są idealne, są perfekcyjne, nawet powiedziałabym śmiało. Zdecydowanie to są takie trzy elementy, ich pewnie byłoby i więcej, ale to są takie trzy podstawowe, główne, najważniejsze, o których trzeba pamiętać. No dobra, to jeszcze ja dodam jeden od siebie, rzeczywiście, żeby się nigdzie nie oddalać bez poinformowania dorosłych o tym, gdzie idziemy, prawda? Zwłaszcza nie wchodzić do wody bez ich pozwolenia. To też jest niezwykle istotne, prawda?

0: No ale słuchajcie, ja się znowu rozgadałam, a przecież wy zapewne chcielibyście zaproponować jakieś miejsce, które nadaje się idealnie na taki wakacyjny przystanek, no bo przecież teraz trwa zabawa Następny przystanek w Polskim Radiu Dzieciom. To słuchajcie, przypomnijmy sobie te informacje, które już wiemy o tym miejscu. Pamiętacie je? Pomożecie mi?
1: Tak, wyspa.
0: Tak.
1: Na Atlantyku należąca do Hiszpanii.
0: Dokładnie, choć leży blisko Afryki i generalnie mówimy cały czas o obszarze Europy. Co to w takim wypadku jest konkretnie za miejsce?
1: Teneryfa.
0: Już sprawdzam. No brawo, świetnie. Czy udało wam się kiedyś tam dotrzeć?
1: Tak.
0: Cudownie, to możemy sobie porozmawiać, bo ja powiem wam szczerze, że to jest jeden z moich ulubionych kierunków i to może być zaskoczeniem, ale wcale nie wakacyjnych, ponieważ ja uwielbiam tam wybierać się późną jesienią, a nawet wczesną zimą. A to dlatego, że tam jest zawsze ciepło, prawda? No,
1: my też byliśmy w grudniu.
0: O właśnie, otóż tam w grudniu, na początku grudnia tam potrafi być nawet 25 stopni, więc to jest wtedy idealny kierunek faktycznie, ale latem podczas wakacyjnych podróży także warto się tam wybrać. I co można zobaczyć? Co jest takiego fajnego na Teneryfie?
1: Wulkan Teide.
0: O tak, byliście na tym wulkanie?
1: Byliśmy.
0: I jakie wrażenie na was zrobił?
1: Wysoki bardzo.
0: To prawda, wysoki i trochę się tam trzeba powspinać na niego, ale co ważne, najpierw trzeba też oczywiście to zgłosić, kupić bilet. Nie można sobie od tak tam wejść, zgadza się?
1: Tak, tak.
0: No, czyli trzeba wcześniej o tym pomyśleć, zaplanować, no ale to już są rzeczy, którymi się zajmują dorośli. I dzięki temu, że Teide, czyli ten wulkan, znajduje się na Teneryfie, to co tam takiego jest wyjątkowego na plażach tej wyspy?
1: Są kamienie?
0: No, są jakieś plaże. I jakie te plaże są?
1: Nie byliśmy na plaży wtedy.
0: Bo może wy byliście z tej drugiej strony Teneryfy. Tam, gdzie ja byłam, były czarne plaże. A to wszystko za sprawą właśnie tego, że tamtejszy piasek ma taki kolor, ponieważ powstał z zastygłej lawy wulkanicznej. On nie brudzi, można spokojnie tam sobie kocyk rozłożyć, ale to faktycznie robi niesamowite wrażenie i to po jednej ze stron wyspy tak właśnie się tam dzieje. Polecacie wybrać się na Teneryfę podczas wakacji?
1: Jak najbardziej, tak.
0: No to ja się bardzo cieszę, że tutaj jeszcze z taką polecajką prawidłowa odpowiedź i jako pierwszy przystanek akurat miejsce, które zarówno naszym słuchaczom, jak i mnie odpowiada i Kasi wiem, że też, bo też się uśmiecha. Także zdecydowanie myślę, że Teneryfa jako przystanek wakacyjny to jest całkiem niezły wybór. Moi drodzy, ogromne gratulacje. Fantastycznie udało wam się odgadnąć ten przystanek, a teraz czas na pozdrowienia. No to po kolei może zacznijmy od Zosi. Zosiu, kogo masz ochotę pozdrowić?
2: Całe Polskie Radio Dzieciom i słuchacze.
0: Bardzo dziękuję. Stasiu? Super. Władek?
3: Całą klasę moją w szkole.
4: I moją.
0: Czy zamykamy listę, czy jeszcze wspólnie chcecie kogoś do niej dopisać?
3: Nie, wszystko już powiedziane.
0: No to my się do waszych pozdrowień, rzecz jasna, także przyłączamy i was również bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych wakacji. A czy ja was zapytałam, w którą stronę się wybieracie w tym roku?
3: Tak, do Szwecji.
0: No tak, tak, tak, tak, tak, ale taką wymarzoną stronę mielibyście? Takie wakacje marzeń, to gdzie to by było?
3: A, do Warszawy.
0: Do Warszawy?
4: I ja bym bardzo chciała polecieć do Egiptu.
0: Super kierunek. A wy chłopaki?
3: Ja już miałem swoje wymarzone wakacje niedawno. Do Barcelony.
0: O, super.

0: Super! No i gdzie jeszcze? Jeszcze raz, bo nie usłyszałam.
1: Do USA.
0: Stany Zjednoczone, o to już rzeczywiście taka dłuższa podróż. Mhm, świetnie. Ale coś mi się słyszało, że też i Warszawa byłaby takim kierunkiem. Jeżeli tak się stanie, to ja was zapraszam bardzo serdecznie tutaj do nas, do radiowych półkolonii. Jeżeli rzeczywiście będziecie przez Warszawę przejeżdżać albo będziecie się tutaj wybierać, to wystarczy wysłać do nas wiadomość na adres dzieci@polskieradio.pl w tytule zapisując radiowe półkolonie i wówczas można tutaj do Polskiego Radia dzieciom przyjechać i ze mną porozmawiać w naszym wyjątkowym studiu podczas radiowych półkolonii, więc warto i te opcje wziąć pod uwagę. Moi drodzy, pięknie dziękuję wam za rozmowę. Udanych, fantastycznych, przemiłych, uśmiechniętych, słonecznych wakacji wam razem z Kasią życzymy i całą redakcją zresztą Polskiego Radia Dzieciom, Władek, Staś i Zosia. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
1: Pa!

0: Obiecałam Wam najróżniejsze zabawy, które poznacie ze względu na naszą wakacyjną, nieco szaloną audycję pod tytułem Radiowe Półkolonie. No i do tej pory pojawiły się takie zabawy jak Następny przystanek, który był przed chwilą, w którym poszukiwaliśmy poprzez najróżniejsze ciekawostki miejsca, które byłoby idealnym wakacyjnym przystankiem. W pierwszej godzinie naszego radiowego spotkania pojawiła się także zabawa w wakacyjne zgadywanki. Dzisiaj królowała kategoria sport i to właśnie jeżeli chodzi o siatkówkę plażową, piłkę plażową, sobie porozmawialiśmy jako fantastycznej opcji na sportowe wakacje, na czas spędzany na przykład na plaży. No ale jest jeszcze trzecia zabawa, o której Wam opowiadałam, a do tej pory się nie pojawiła. A to już tylko 17 minut nam pozostało do końca radiowych półkolonii, dlatego już teraz śpieszę z informacją, że oto przed nami...
1: Następny przystanek.
0: Naszym następnym przystankiem będzie zabawa pod tytułem...
1: Bajkowy detektyw. Kategoria postać.
0: No właśnie, właśnie. No bo kto nie lubi zagadek detektywistycznych? Och, ja nie znam takich osób. Trochę trzeba pogłówkować, pozastanawiać się i my dzisiaj właśnie w bajkowego detektywa się pobawimy, a tropić będziemy bajkową postać, jak przed momentem się dowiedzieliśmy, bo tutaj również będą najróżniejsze kategorie. Dzisiaj jest to

stać. No, rzecz jasna, trudno wam rozczytać z moich myśli, co to za postać, więc przygotowałam kilka podpowiedzi dotyczących tej właśnie postaci. A oto one. Jest to bohater mieszkający pod wodą i pracujący w restauracji.

jakiś pomysł, zadzwońcie 22 645 2055. Dzisiaj w naszym bajkowym detektywie poszukujemy bajkowej postaci, która pracuje w restauracji, mieszka pod wodą i za najlepszego przyjaciela ma rozgwiazdę. Zadzwońcie 22 645 2055, jeżeli wiecie, kto to taki może być.

0: W naszej radiowej świetlicy rozpoczęła się chwilę temu zabawa.
1: Bajkowy detektyw. Kategoria postać.
0: Zabawa w tropienie. Dzisiaj w bajkowym detektywie tropimy bajkową postać. Poszukujemy takiego bohatera, który pracuje w restauracji, mieszka pod wodą, a za najlepszego przyjaciela ma rozgwiazdę. Kto to może być? O, i jest pierwszy śmiałek z pierwszą propozycją. Dzień dobry, Szymonie.
2: Dzień dobry.
0: Jak ci mija ten pierwszy oficjalny dzień wakacji?
2: Dobrze.
0: A coś się zabawnego dzisiaj wydarzyło?
2: Nie.
0: A myślisz, że coś zabawnego może się jeszcze dzisiaj wydarzyć?
2: Myślę, że tak.
0: A skąd ten wniosek?
2: Nie wiem, po prostu tak przeczuwam.
0: Masz takie przeczucie. No czasami tak jest, rzeczywiście, że czujemy, że zaraz coś się wydarzy, że zaraz coś tutaj będzie miało miejsce. No to ja mam nadzieję, że całe twoje wakacje będą takie uśmiechnięte, radosne i spowite śmiechem właśnie od rana do wieczora, no bo przecież o to chodzi w wakacjach, żeby się trochę pośmiać, odpocząć, rzecz jasna, i porobić dokładnie to, na co mamy ochotę. A co ty masz zamiar ochotę robić podczas tegorocznych wakacji?
2: Jeździć na rowerze.
0: Super pomysł, bardzo dobry pomysł. Coś jeszcze?
2: Chyba tyle.
0: Będziesz się po prostu skupiał na tym, żeby szlifować swoje umiejętności

0: kolarskie. No i bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. Na świeżym powietrzu, sport, idealnie. Powiedz proszę, czy ty lubisz czasami się pobawić w takiego detektywa?
1: No tak.
0: To jest fajne, takie tropienie, prawda? Układanie tutaj najróżniejszych elementów, dopasowywanie do siebie. No to powiedz mi, jak według ciebie może się nazywać ta postać bajkowa, której dzisiaj poszukujemy?
1: SpongeBob.
0: No to zobaczymy. Czy to jest bohater, który mieszka pod wodą?
1: Tak.
0: Tak, też mi się tak wydaje. Bo kim on jest?
1: Gąbką.
0: Mhm. Pracuje w restauracji?
1: Tak.
0: A kto tam jest jego najlepszym przyjacielem?
1: Patryk.
0: I kim on jest?
1: Pod gwiazdą.
0: No to słuchaj, no to sprawdzamy, czy to rzeczywiście chodzi o SpongeBoba. Tak. Brawa, fanfary i oklaski w twoją stronę teraz powędrowały. No gratuluję. Oficjalnie przyznaję ci miano detektywa Polskiego Radia Dzieciom. Super wytropiłeś tę postać. Czy to była trudna zagadka?
1: Nie.
0: Jeżeli zna się tę bajkę, prawda, no to rzeczywiście było to łatwe, ale dla niektórych podejrzewam, że mogło być to niezłe wyzwanie. A ty pamiętasz, jak... ta postać się nazywała tak w całości?
1: SpongeBob Kanciastoporty?
0: Tak, a dlaczego akurat tak?
1: Woma Kanciastoporty.
0: No i w ogóle jest taki, prawda, no taki prostokątny, jak to gąbka. Co jest zresztą zabawne, bo on ma kształt takiej gąbki, którą się myjemy w wannie, a to chodzi o taką gąbkę, co żyje w morzach i oceanach. To takie stworzenie. Ale myślę, że to taki specjalnie taki zabieg tutaj twórców, tak troszeczkę miało być pewnie zabawnie i śmiesznie. No i jak się okazuje, rzeczywiście SpongeBob Kanciastoporty jest jedną z ulubionych postaci, jednym z ulubionych bohaterów wszystkich dzieci, i to nie tylko, na całym świecie. Ty go lubisz?
1: Tak.
0: No właśnie, a za to najbardziej?
1: Że jest śmieszny.
0: Też tak sobie pomyślałam, że jest po prostu bardzo zabawną postacią. Szymonie, gratulacje ogromne z naszej strony w twoją teraz wędrują. No i rzecz jasna, pozdrowienia. Czas teraz na pozdrowienia. Kogo chciałbyś pozdrowić?
1: Chciałbym pozdrowić mamę, tatę, mojego brata, wujka, ciocię, babcię i dziadków.
0: Przepiękne pozdrowienia. Przyłączamy się oczywiście do nich, wysyłamy je w świat za naszym pośrednictwem, by dotarły do wymienionych przez ciebie adresatów, i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, kolorowych, przemiłych, uśmiechniętych, radosnych i słonecznych wakacji. No i liczę na to, że będziesz pamiętał o Polskim Radiu Dzieciom, podsłuchiwał nas czasami, jak to wie, może odwiedził. I teraz zapadła taka cisza, bo jest zastanawianie, czy to się uda, czy się nie uda. Gdyby się udało, super. A jeżeli nie, to zawsze przecież możesz do nas po prostu zatelefonować, prawda?
1: Tak.
0: Oczywiście. Wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia niebawem zatem. Pa, pa, pa.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Do widzenia, do widzenia. Do usłyszenia. No tutaj zobaczymy, co będzie pierwsze. Dzięki prawidłowej odpowiedzi Szymona teraz w naszych radiowych półkoloniach pojawia się piosenka właśnie z filmu animowanego SpongeBob.

Powolutku zbliża się godzina 15, a razem z nią i nasze pożegnanie oraz zakończenie pierwszej odsłony radiowych półkolonii w Polskim Radiu Dzieciom. Ale się cieszę, że znowu wakacje spędzamy wspólnie. Nasze radiowe półkolonie, bowiem od poniedziałku do piątku między godziną 12 a 15 przez całe wakacje, całe caluteńkie będą gościły na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Mnóstwo zabaw, o czym mogliście się przed momentem dzisiaj przekonać, dla was przygotowali. Bajkowy detektyw, następny przystanek, wakacyjne zgadywanki, och, i do tego wszystkiego jeszcze super goście. I wiecie co? Wy też takim gościem, super gościem naszych radiowych półkolonii możecie zostać, jeżeli mielibyście nas ochotę odwiedzić. Wystarczy wysłać do nas wiadomość na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl, tylko pamiętajcie, by w tytule, w temacie takiej wiadomości elektronicznej pojawił się dopisek radiowe półkolonie. No i zamykamy już naszą dzisiejszą radiową, wakacyjną odsłonę audycji radiowej w Polskim Radiu Dzieciom. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, to były, rzecz jasna, radiowe półkolonie. Kolejna odsłona, jak powiedziałam, już jutro o godzinie 12. A żegnam się z wami piosenką, która w tym tygodniu jest naszą wakacyjną polecajką i właśnie w ramach wakacyjnego hitu pojawia się w Polskim Radiu Dzieciom. To utwór Na Zawsze w wykonaniu naszych dzisiejszych gości, którymi były Hanna, Ola, Julka i Nina. Do usłyszenia już jutro. Pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
5: Oni to mieli akcje,
6: intrygi, bitwy, tajemnice.
7: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

czworonożna, pęknąć wprost ze śmiechu można. Nie wyśmiewaj się z garbusa,

choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów podzieliłeś.

0: smyczki. Tędy. Słowa.
1: Nie udawaj. Siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię. Ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd. Czujesz dziwny prąd. Całować chciałbyś ją.
0: Tak, chcesz ją.

0: ci się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem, dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdzie za mnie?
3: Ej, dzwoni.

0: tak jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

0: coś widzisz? Czy ktoś tam jest?
1: O tak! Ja!
2: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

purpurowym tulipanie, malusieńkie mam mieszkanie. Słowo daję, że nie kłamie, że w nim miejsca dla mnie dość. A gdy płatki kwiat rozchyli, wtedy do mnie w jednej chwili mnóstwo sfruwa się motyli. Każdy motyl to mój gość. Czasem siadam im na grzbiecie, żeby sobie w świat polecieć, porozglądać się po świecie, ale zawsze wracam tu, bo mi wtórnie

Ach, wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

Posłuchaj, no. Już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie, dam mu radę. Z szacunkiem, durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: Polskie Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.
1: Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi.
2: Hakuna Matata.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść innym jego kompanię. Ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że cham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

u króla zwierząt z grzywą niczym pchła.

Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

żebyśmy...

Każdy, kto małpi rozum zje, dobrze wie, że jest takie miejsce, gdzie wśród lotosów słychać pawiani śpiew.

0: i dwa. Nie marnuj dnia, bo masz za sercem iść.
1: Ale dokąd?
2: Już ty dobrze wiesz.
0: Odwagi za mną marsz, z głową albo bez. Ja nie leję wody, już widzicie, że spadać można w dół.

0: promocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów.

0: pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
2: Tu Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz tropią w Polsce miejsca niezwykłe, niespotykane, niesamowite, takie, które każdy Polak i mały i duży znać powinien. Dziś jesteśmy w miejscu, w którym szumią drzewa, szumi las, a mieszkają tam wielkie stwory, które są brodate, ważą, zaraz się dowiecie, ile kilogramów, i potrafią zjeść 60 kilogramów w ciągu dnia jedzenia swojej paszy, ale są symbolem siły, symbolem takiej stałości. No każdy chciałby zobaczyć to zwierzę. I co to za zwierzę?
3: Już od XVIII wieku te zwierzęta były dokarmiane, żeby w lasach przynosiły chwałę i żeby można było na nie polować. Upolowanie takiego zwierzęcia to była rzeczywiście duża rzecz, dlatego że te zwierzęta, o których mówimy, są naprawdę, naprawdę bardzo duże. Osobniki męskie potrafią ważyć nawet tonę. Wyobrażasz to sobie?
2: Tonę, czyli 1000 kilogramów?
3: 1000 kilogramów, tak. Samce tego zwierzęcia potrafią ważyć 1000 kilogramów. No ale to nic dziwnego, jak mówisz, że jedzą zresztą przez nawet 80% swojego czasu w ciągu dnia i nocy. Jedzą, jedzą i jedzą. I potrafią tak zjeść aż 60 kilogramów.
2: No ale przede wszystkim to są naprawdę piękne zwierzęta, które są symbolem mocy i siły. I nic dziwnego, dlatego że rzeczywiście, kiedy się stanie oko w oko z tym zwierzęciem, no to czuć jego potęgę.
3: A nie jest tak łatwo stanąć z nim oko w oko, dlatego że na całym świecie jest ich nieco ponad 5000, czyli bardzo, bardzo niewiele, a większość z nich żyje w Polsce. To jest nasze wielkie dobro narodowe, natomiast najczęściej te zwierzęta można spotkać w Puszczy Białowieskiej.
2: No i właśnie, jak już pewno się domyślacie, przynajmniej od 2 minut, dzisiaj jedziemy do Puszczy Białowieskiej i jedziemy naprawdę, dlatego że posłuchacie za chwilę naszych nagrań. Nagraliśmy dla was audycję specjalnie w samym sercu Puszczy Białowieskiej.
3: Gdzie stanęliśmy oko w oko z tym wielkim, potężnym i groźnym żubrem.
2: No nareszcie powiedziałaś to słowo. Ja już kilka razy chciałem to powiedzieć, ale za każdym razem Magda mrugała na mnie oczami. Nie, nie, nie, jeszcze nie.
3: Nie zdradzaj
2: tej fantastycznej tajemnicy. Oczywiście będziemy oglądać żubry w Puszczy Białowieskiej, ale nie tylko żubry. Zobaczymy wilki, zobaczymy dziki, zobaczymy jelenie.
3: Zobaczymy żbiki, które nas kompletnie zaskoczyły, bo myśleliśmy, że żbiki to takie wielkie, dzikie koty, a one wyglądają jak zwykły kot domowy, który uciekł gdzieś do lasu i odpoczął na drzewie.
2: Za to ryś, którego też zobaczyliśmy, wygląda jakby urwał się z sawanny afrykańskiej. Naprawdę wygląda jak taki mały gepard. Jeszcze z tymi kitkami na uszach. No naprawdę to jest coś. I to wszystko są, to jest fauna, czyli to są te zwierzęta, które żyją w największym polskim lesie i w jednym z najstarszych drzewostanów, który jest w Europie i największym, taki, który się ostał. Ale o tym wszystkim powiecie, a o tym, jak się zachowywać w Puszczy Białowieskiej, opowie nasz gość specjalny, który mam nadzieję, że was zaskoczy. Powiem tylko, że wychował się, urodził na obrzeżach Puszczy Białowieskiej, tuż pod Hajnówką. Tam mieszka do dzisiaj. Znany jest w całej Polsce z tego, z pewnego programu telewizyjnego oraz z tego, że bardzo lubi śpiewać. Ale o tym wszystkim dowiecie się już za chwilę. Zapraszamy, słuchajcie naszej audycji.

Tu Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały. Jesteśmy w Białowieży. Białowieża to niezwykłe miejsce na mapie Polski. To jest sam środek Puszczy Białowieskiej. To stąd właśnie można pójść w stronę dzikich ostępów największego pierwotnego lasu w Europie Środkowej. Co to znaczy? To znaczy, że mamy 1500 km kwadratowych lasu. Tak jakbyśmy popatrzyli na mapę, to jest w zasadzie kwadrat o długości boku 55 km. 55 km nieprzerwanie lasów. Wchodzimy w las, ale to nie tylko wejście do pięknego rezerwatu przyrody, ale to również wejście trochę jak przez bramę czasu. Wygląda tutaj już inaczej. Jednak wiemy o tym, że ten las jest ogromny, ma swoją historię. Tutaj przyjeżdżali polscy królowie. Nie wolno było polować zwykłym ludziom w lesie, dlatego że już król Władysław Jagiełło wydał taki edykt, który zabraniał polowania w Puszczy Białowieskiej komukolwiek poza tymi osobami, które dostały pozwolenie od samego króla. No i oczywiście można było tutaj polować, jeśli się było królem. Stąd przez wieki ta puszcza była w jakiś sposób chroniona. W czasach, kiedy jeszcze nikomu nie śniło się o rezerwatach przyrody, to już wtedy w dostępu do Puszczy Białowieskiej bronili tacy specjalni strażnicy leśni powoływani przez królów Polski. Król Władysław Jagiełło był tutaj na polowaniu w 1409 roku zimą. Przyjechał przed świętami i polował i podobno przygotował bardzo wiele beczek solonego mięsa, bo szykował się do rozprawy z krzyżakami. Przed bitwą pod Grunwaldem rycerze polscy jedli mięso, które upolował dla nich osobiście król właśnie tutaj w Puszczy Białowieskiej. Rozglądamy się wokół mnóstwo pięknych drzew liściastych, gdzieniegdzie świerki również. Szumią bardzo dorodne drzewa, piękne rzeczywiście. Niektóre mają na pewno ponad 200, 300, może i 400 lat. Mieszka tu mnóstwo zwierzyny, ale dzieje

Jedno wiem, nie poddam się. Galopem noc pokonać chcę. Idźcie stąd, zostawcie mnie. Tam czeka dom, a tu jest mi źle. Do swoich wrócę stron. Mam twardy kark, nie złamią go. Jestem zdrów, zwyczajny.

Tu Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca w Polsce w poszukiwaniu śladów historii. Jesteśmy we wspaniałym miejscu dzisiaj. To Puszcza Białowieska. Puszcza Białowieska to nie tylko las, to również fantastyczna historia. Zaczęło się właśnie od króla Jagiełły, który tutaj polował przed Grunwaldem, potem jeszcze uciekał tutaj wielokrotnie przed epidemiami dżumy, które w XV wieku dziesiątkowały ludność Europy. Wtedy, kiedy w Krakowie na Wawelu zaczynała się choroba, to król pakował swoje manatki, brał królową Zofię i przyjeżdżali tutaj do Białowieży. W środku lasu wiedział, że nic mu nie grozi. Wybudowano tutaj nawet piękny dwór, to za Zygmunta Starego. Tutaj bardzo lubił przyjeżdżać na polowania. Również Zygmunt August, syn króla Zygmunta Starego, bardzo lubił przyjeżdżać tutaj na polowania. Jako pierwszy król używał do polowania na żubry broni palnej. Potem wielokrotnie królowie przyjeżdżali, rozbudowywali te osady. Niekiedy pozwalali również polować w uznaniu zasług innym możnym panom. Na przykład Jan Zamoyski, kanclerz koronny, dostał takie pozwolenie od króla Stefana Batorego na jednorazowe polowanie tutaj w Puszczy Białowieskiej. Dlaczego tak bardzo to było cenne? Dlatego, że rzeczywiście tutaj zwierza było pod dostatkiem. Tutaj żyły żubry, wcześniej żyły tury, żyły łosie. Naprawdę zwierzyny było w bród. Polowano tutaj również za królów saskich. Nawet jak się wchodzi tutaj do Parku Narodowego, to jest taki obelisk, dlatego że król August chciał się pochwalić

przed światem, jakie fantastyczne polowanie tutaj miał któregoś razu, no i postawił obeliska, na nim kazał wyryć, ile jakiej zwierzyny udało mu się tutaj upolować i ile ważył najcięższy żubr, 7 centnarów. Nie wiem, ile to jest dzisiaj, ale na pewno wiele, dlatego że takie wielkie żubry mogą nawet mieć wysokości do 2 metrów w kłębie. Także naprawdę wielkie, wielkie zwierzę. Potem były zabory. Pierwsze takie wielkie nieszczęście dla Puszczy Białowieskiej to paradoksalnie Napoleon, ten taki lubiany przez Polaków cesarz Francuzów. On przechodząc ze swoją armią na Moskwę, tutaj przeszedł przez Puszczę Białowieską i poczynił ogromne spustoszenia, no bo jego żołnierze polowali w tych ostępach bez opamiętania. Potem carowie rosyjscy przyjeżdżali tutaj i rzeczywiście rozbudowali Białowieżę, zbudowali piękny dwór. Do dzisiaj możemy oglądać fantastyczną leśniczówkę, utrzymaną taką trochę w syberyjskim stylu, ale carowie postanowili trochę przedobrzyć i sprowadzili z Kaukazu i z Syberii wiele zwierząt, które tutaj się rozpleniły i nasze rodzime gatunki zaczęły wypierać, między innymi jelenie syberyjskie. To wszystko się w zasadzie skończyło z I wojną światową, która była największą katastrofą w historii Puszczy Białowieskiej. Tutaj przechodził front, niemieccy żołnierze urządzali sobie polowania, no i potem ten chaos, który zapanował po I wojnie światowej, przejście armii bolszewickiej, to wszystko spowodowało, że zwierzyna wyginęła. Wyginęły wszystkie żubry, które tutaj były od niepamiętnych czasów. Zaczęto powoli odbudowywać po głowie zwierzyny, znaczy kupowano na przykład w Niemczech albo z Pszczyny sprowadzono żubry i znowu powoli zaczęły te stada się odradzać. Podczas II wojny światowej tutaj bardzo mocno działała partyzantka i Niemcy w Białowieży, właśnie w tym carskim dworze, urządzili taki sztab walki z wojskami partyzanckimi. No to były też trudne czasy. Po II wojnie światowej, jak przyszli tutaj polscy żołnierze, to okazało się, że Niemcy wysadzili ten piękny dwór królewski, który tutaj stał od wieków. Zostało właściwie tylko takie pojedyncze budynki, które świadczą o tym, jak tutaj było pięknie. Ale co się udało? Udało się uratować po głowie żubrów i puszcza się rozrasta. Możemy popatrzeć na fantastyczne drzewa i naprawdę nasycić swoje oczy zielenią. Tutaj jest jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce.

Tu Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały, w której przenosimy się w najpiękniejsze i najciekawsze miejsca Polski, które każdy Polak znać powinien. Dzisiaj jesteśmy w samym sercu Puszczy Białowieskiej. Wokół nas wieje wiatr, korony drzew na tym wietrze się chyboczą. Słychać śpiew ptaków i widać żubry. Najprawdziwsze żubry, symbol Puszczy Białowieskiej. Jesteśmy w zagrodzie pokazowej żubrów, która znajduje się między Hajnówką a Białowieżą. Przed nami na trawie wylegują się wielkie żubry, którym jest bardzo, ale to bardzo gorąco, bo mamy szalenie słoneczny dzień, więc leżą tylko i machają swoimi ogonami i odganiają się od much. Żubry to niezwykłe, majestatyczne zwierzęta. Żyły tutaj od wieków polowano na nie. Było to najcenniejsze trofeum, jakie można było zdobyć podczas królewskiego polowania. Właśnie ten majestatyczny żubr. A jak takiego żubra w Puszczy Białowieskiej zobaczyć? No oczywiście można pójść do zagrody pokazowej, gdzie oprócz żubrów zobaczymy żubronie, nieco mniejszej, umaszczone w takie paski. Zobaczymy również dziki, wilki, rysie i żbiki. Nawet sarny tutaj się przechadzają przed naszymi oczami. Wszystkie te najciekawsze zwierzęta można obserwować z takich mostków widokowych, na które można wejść i z góry patrzeć na te niezwykłe zwierzęta z naprawdę bliska. Kupimy też tutaj wiele pamiątek związanych z regionem, a także z żubrami. Maskotki żubrów albo gry w karty z wizerunkami żubrów, albo trawkę żubrową, żubrówkę, którą podobno żubry bardzo, bardzo lubią. Ale w Puszczy Białowieskiej można także zobaczyć żubry na wolności. Jak to zrobić? Wystarczy wstać bardzo, bardzo wcześnie rano i najlepiej z jakimś lokalnym przewodnikiem, bo żyjący tutaj ludzie dobrze wiedzą, gdzie najlepiej spotkać żubra. Udać się do miejsca, gdzie żubry na wolności po prostu się pożywiają. Trudniejsze jest to latem, no bo latem tego jedzenia żubrzego w lesie jest pod dostatkiem, ale zimą żubry przychodzą do specjalnych paśników, gdzie ludzie zostawiają im siano czy jakieś inne żubrowe jedzenie. I wystarczy bardzo wcześnie rano na takie wyjście na żubry. Powinno się rozpocząć gdzieś koło 4-5 o świcie. Można cichutko podejść i jest duża szansa, że we wskazanym przez miejscowego przewodnika miejscu takie żubry zobaczymy. Mnie się to udało. Rzeczywiście było to niesamowite, dlatego że one jadły śniadanie w

tym paśniku, ale wystarczyło dosłownie jedno strzelenie gałązki nieuważne pod stopami kogoś z naszej wyprawy i żubry natychmiast zerwały się do galopu, ale o dziwo to nie był taki galop ciężkich stworzeń, tak jak żubry się wydają, takie masywne, niezwykle ociężałe, tylko galopowały leciutko jak delikatne koniki na wyścigach i takie stado wzbudziło wielki tumult w prastarej Puszczy Białowieskiej i zaraz zniknęło nam gdzieś pomiędzy drzewami. To było niesamowite przeżycie, dlatego warto szukać w puszczy żubrów, żeby zobaczyć, jak żyją, jak się zachowują i jakie to są niesamowite zwierzęta, prawdziwy skarb naszej polskiej ziemi. Ale żubry w Białowieży i okolicach można nie tylko zobaczyć, można je także zjeść. Ale o tym opowiemy po przerwie.

Tu Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, czyli audycji, która zabiera Was w takie miejsca w Polsce, które każdy Polak, i duży, i mały, powinien znać. A my jesteśmy w Puszczy Białowieskiej. Oglądaliśmy przed chwilą żubry w Zagrodzie Pokazowej Żubrów, ale także zdradziliśmy Wam, jak zobaczyć żubry na wolności. Są tutaj zresztą takie miejsca, gdzie zapobiegliwi gospodarze puszczańscy, którzy prowadzą jakąś karczmę, wystawiają żubrom jedzenie. I zdarza się, że taki żubr przyzwyczajony do danego miejsca przychodzi tutaj i stanowi atrakcję turystyczną dla tłumnie przyjeżdżających tutaj gości, ciekawych tych niezwykłych zwierząt. Ale tak jak mówiliśmy, żubra można tutaj nie tylko zobaczyć, żubra można zjeść. I rzeczywiście takie dania żubrowe, steki z żubra, czy pierogi z dziczyzną, z mięsem z żubra są tutaj jak najbardziej powszechne, więc można spróbować, jak smakuje to niezwykłe zwierzę. Oprócz tego region białowieski to jest niezwykła kuchnia, bo to jest połączenie takiej kuchni Podlasia, czyli w wielu miejscach znajdziecie na przykład kiszkę ziemniaczaną, która jest na Podlasiu bardzo popularna, czyli taka jakby kiełbaska, tylko wypełniona nie samym mięsem, ale wypełniona mocno doprawionymi ziemniakami tłuczonymi i do tego skwarkami. Także taka kiełbasa, no nie do końca kiełbasa, typowa bardzo dla Podlasia i można ją tutaj kupić wszędzie. Warto czegoś takiego spróbować. Warto również spróbować w tym właśnie regionie kuchni carskiej, czyli w zasadzie kuchni rosyjskiej, wschodniej, dlatego że na tych terenach, zresztą w Białowieży zostało wiele pamiątek, carska leśniczówka, miejsca, gdzie carowie polowali właśnie tutaj na tym obszarze. No i ta kuchnia rosyjska pozostała, dlatego w okolicach Białowieży spróbujecie na pewno pielemieni, czyli takich rosyjskich pierożków z mięsem podawanych z kwaśną śmietaną, albo solianki. Solianka to jest taka bardzo sycąca zupa, mocno słona, mocno przyprawiona z odrobiną mięsa, charakterystyczna dla Rosji, a właśnie tutaj na Podlasiu, właśnie tutaj w okolicach Białowieży takich przysmaków spróbujecie. Także połączenie kuchni podlaskiej, kuchni rosyjskiej z kuchnią pełną dziczyzny, dlatego że tutejsze lasy są łaskawe dla tych, którzy kochają niezwykły smak dziczyzny, taki smak wolności. To jest zupełnie inne mięso niż te zwierzęta, które hodujemy. To

smak wiatru, wolności, puszczy, żołędzi. Jest to coś absolutnie niezwykłego i warto takiego żubra czy dzika spróbować. Nasz 3-letni synek właśnie wczoraj na kolację próbował dzika z rusztu i bardzo, bardzo mu to smakowało. Zapraszamy do Białowieży i do próbowania białowieskich smaków, a dla odważnych nawet żubra.

0: Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały. Jesteśmy w Puszczy Białowieskiej, a z nami jest gość specjalny.
1: Cześć, witajcie. Tu Adam Kraśko.
0: Przepraszam, musiałem gza zabić.
1: To jest właśnie dobrodziejstwo naszej kochanej puszczy, że wszelkich owadów jest bardzo dużo, tych kąsających też. Natomiast jeśli chodzi o moje spacery po lesie, takim fajnym miejscem tutaj w okolicach jest Topiło. Tam jest zalew, w którym wcześniej spławiano kłody drewna do hajnówki. A teraz to jest raczej miejscowość bardziej turystyczna i tam też można fajnie odpocząć, fajnie rybki złapać, połapać troszeczkę, zrelaksować się, grzybobranko.
0: Jak wyglądało dzieciństwo chłopaka, który się urodził tutaj w tych okolicach, które dla reszty Polski są takie trochę magiczne, trochę taki dziki zachód nasz?
1: Wczesne zajęcie się pracami gospodarczymi, do tego szkoła. No to tak to mniej więcej wyglądało. Czas wolny to oczywiście też wycieczki do lasu, wycieczki ze znajomymi. Nic specjalnego. Natomiast chyba taką właśnie zaletą dobrodziejstwa tego, że się mieszkało w tych okolicach, jest to, że ten kontakt z naturą był i jest do tej pory, cały czas.
0: Jak się żyje tutaj właśnie w otulinie Puszczy Białowieskiej? Czy czuje się ten oddech tego wielkiego lasu? Przecież to jest największa puszcza, która tutaj jest pozostała prawdziwa w Europie.
1: To miejsce jest na pewno inne. Styl życia jest inny. Ludzie tutaj troszeczkę żyją inaczej, tak jakby czasami w zwolnionym tempie. Jednak jak się jedzie do większych ośrodków miejskich, to zauważa się pęd za czymś, za pieniądzem, za pracą. Przyjeżdża się tutaj i jest zupełnie co innego. Ludzie troszeczkę inaczej patrzą na pewne sprawy. Kontakt z naturą, kontakt z ekologicznymi produktami, ze zwierzakami. To jest naprawdę fajne i niesamowite.
0: Pamiętasz, jak pierwszy raz widziałeś żubra?
1: Pierwszy raz żubra zobaczyć na wolności, to jest dopiero przeżycie. Pamiętam jak to się stało, po prostu będąc w lesie z rodzicami, tylko nie pamiętam, czy wtedy zbierałem grzyby, czy jeździliśmy po opał, prawdopodobnie to drugie. Widziałem, jak wyszedł po prostu na drogę, stał dostojny, rozglądał się i później powolnym krokiem zszedł w głąb puszczy. Siła, moc, potęga i do takiego zwierzęcia naprawdę trzeba mieć szacunek.
0: A jak tutaj wygląda zimą? Bo domyślam się, że zima to też jest...

0: niezwykły czas w puszczy, kiedy z jednej strony życie zamiera, a z drugiej strony też łatwiej pewno zobaczyć zwierzaki.
1: Wiesz co, ja myślę, że tutaj, jeśli chodzi o puszczę, tutaj nigdy życie nie zamiera, bo puszcza żyje cały czas na okrągło. Jedne zwierzaki zapadają w sen zimowy, drugie się budzą. Żubry na przykład funkcjonują cały rok i zimą o tyle jest łatwiej je zobaczyć, bo można je wytropić na śniegu. Natomiast też zdarzają się przypadki, że żubry podchodzą pod zabudowania. I było kilka takich przypadków w tym roku. No, sam się spotkałem ze stadem, które liczyło chyba 20 sztuk. No, nie widziałem ich przy zabudowaniach, tylko w odległości 2-3 kilometrów, ale to było coś niesamowitego.

Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały. Jesteśmy w Puszczy Białowieskiej i rozmawiamy z Adamem Kraśko, czyli słynnym rolnikiem, który szukał żony, ale znalazł swoje szczęście właśnie dawno temu w Puszczy Białowieskiej. Tam gospodarzy, tam chodzi, spaceruje po lesie i

wie od dzieciństwa, jak się w tym lesie zachowywać. I o tym właśnie nam opowie, jak wygląda taki puszczański savoir vivre i czego miastowi nie wiedzą, kiedy wchodzą do lasu. A jak się należy zachowywać w puszczy? Ty jesteś tutaj chłopakiem stąd. Na co trzeba uważać, a czego miasto

0: Można łatwo się zgubić. Fajnie jest, jeżeli ktoś przyjeżdża z innego, z miasta w ogóle i chce wejść do puszczy, to polecam tylko z przewodnikiem. Jeżeli nie znasz terenu, nie próbuj tego robić na własną rękę. Łatwo się zgubić, łatwo stracić orientację. Polecam tylko właśnie wycieczki z osobami, które te tereny znają.
1: A ciebie kto wprowadzał w tajniki tego, tej puszczy? Chodziłeś z kolegami, z rodzicami?
0: Częściej do puszczy właśnie udawałem się z rodzicami, szczególnie z ojcem. Tak jak powiedziałem, jeździliśmy po opał, jeździliśmy na grzybobrania. Chociaż przyznaję, że z tym zbieraniem grzybów to u mnie jest dość słabo, ale to jest też jakaś forma relaksu, a poza tym grzybki smakują zimą rewelacyjnie.
1: A jak sobie radzisz z tymi straszliwymi owadami wszędzie? Gzy, komary, bąki, cały czas coś bzyczy, kąsa. Czy do tego można się przyzwyczaić, albo jak się chronią miejscowi od tego?
0: No wiesz co, do tego się można przyzwyczaić. To jest oznaka tego kontaktu z naturą, tej bliskości natury. No niestety, one też chcą żyć, tak? Oczywiście są środki jakieś chemiczne, którymi też smaruje się, czy spryskuje swoje ciało, ale to jest dobre na krótką metę. Natomiast no po prostu najlepiej się do tego przyzwyczaić.
1: A kleszcze?
0: No jeśli chodzi o kleszcze, no to rzeczywiście tutaj trzeba uważać i zastosować odpowiednie szczepionki, odpowiednie maści.
1: Jak puszcza żyje w poszczególnych porach roku?
0: Każda pora roku w puszczy jest specyficzna, ma swoje uroki, ma swoje zalety. Puszcza jest ogólnie czymś niesamowitym. To jest organizm, który żyje na okrągło, który żyje cały rok. Wiosną przepiękne efekty, jak wszystko się budzi do życia. Oczywiście latem jest kontynuacja, rozwój tego, zmiana kolorów. Jesień cudowna, wszystkie kolory tęczy, ale zimą puszcza obarwiona śniegiem również robi niesamowite wrażenie, szczególnie tutaj widać to po drodze z Hajnówki w stronę Białowieży. Ośnieżone drzewa, których gałęzie też potrafią zwisać nad drogą. Po prostu tego się nie da opisać, to trzeba przyjechać i zobaczyć.
1: Masz taki zawód, że jeździsz po kraju, czasami na dłużej znikasz stąd. Co czujesz, jak wracasz?
0: To jest tak, że jest takie uczucie, że wracasz do czegoś swojego. Że wracasz do tego swojego miejsca na ziemi. Przy okazji przywozisz doświadczenia z innych terenów kraju. Znajomości i kontakty z ludźmi, których zdążyłeś poznać. Ale najchętniej właśnie wraca się do siebie, do swoich terenów, do swoich lasów, bo tu jest jednak moje serce.

0: To Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca w Polsce. Jesteśmy w Puszczy Białowieskiej i rozmawiamy z Adamem Kraśko, czyli słynnym rolnikiem, który szukał żony, ale również piosenkarzem ostatnio. Powiedz mi, Adamie, kto tutaj mieszka w Puszczy i jakiej muzyki słucha i jaką muzykę śpiewa?
1: Region Puszczy Białowieskiej jest regionem dość specyficznym. Dlaczego? Dlatego, że jeśli chodzi o kulturę w ogóle, tutaj przenikają się kultury rosyjskie, ukraińskie, białoruskie, polskie, żydowskie. I tutaj jest tak niesamowita mieszanka, że ludzie tak jakby w dużej mierze znali te piosenki, czy to polskie piosenki ludowe, czy to piosenki białoruskie, czy ukraińskie. W dużej mierze są to te same piosenki, tylko po prostu przetłumaczane. Ale generalnie, no jakbym powiedział, że no jednak tutaj króluje te disco polo i muzyka folkowa białoruska, ukraińska, szczególnie tutaj w tych terenach.
0: Te piękne, pochylone, prawosławne krzyże, tego się nie zobaczy gdzie indziej. Jak religia i wyznanie też wpływa na ludzi?
1: Wiesz co, tutaj tych różnic na tle wiary nie widać. Tutaj jest dużo małżeństw mieszanych, z racji tego właśnie, że występuje ta mieszanka kulturowa. Jest też proces asymilacji dość uproszczony. Katolicy rozmawiają po białorusku, prawosławni rozmawiają po polsku i to jest fajne, tego się po prostu może nie tyle nie da zauważyć, ale po prostu w innych regionach tego się nie da za bardzo odczuć. Tutaj jest tak, że wszyscy ze sobą staramy się żyć w zgodzie. Są jakieś tam zasady, których raczej staramy się nie łamać. Jak są święta katolickie, staramy się świętować, nie robić jakichś tam, nie wiem, no, poważniejszych prac domowych i tak dalej. Wzajemny szacunek. I to właśnie jest fajne, że ludzie mają wzajemny szacunek do siebie.
0: Jako chłopak, jakie miejsce najbardziej lubiłeś w Puszczy?
1: Myślę, że takim miejscem w Puszczy jest sama Białowieża. To jest miejscowość, która ma w sobie tą magię, tą siłę, ciekawą historię, a do tego też fajnych, sympatycznych ludzi. W Białowieży był

0: przecież pałac carski, na którego miejscu powstało teraz Muzeum Przyrodnicze. Pałac carski, w którym w czasach II wojny światowej mieścił się drugi co do wielkości sztab wywiadu niemieckiego na wschód. I tutaj no jednak te czasy, te lasy puszczańskie były też w miarę bogate w oddziały partyzanckie, więc jeśli chodzi o II wojnę światową, to tutaj trochę się działo. Myślę, że takimi ciekawymi miejscami będzie zarówno samo Muzeum Przyrodnicze, gdzie tam chyba, o ile dobrze wiem, może być wystawa poświęcona fragmentom pałacowi carskiemu w Białowieży w ogóle. Na pewno takim ciekawym miejscem jest żwirownia w okolicach Hajnówki. To na pewno sobór Świętej Trójcy w Hajnówce. Przepiękny sobór cerkiewny, gdzie odbywają się Dni Muzyki Cerkiewnej. Na pewno taką fajną miejscowością do odwiedzenia w ogóle jest Siemianówka i Zalew Siemianówka. Fajne miejsce do wypoczynku, fajne miejsce do relaksu, a przy okazji też można poznać lepiej kulturę tego regionu.
1: A co z kultury tutaj tego regionu najbardziej lubisz?
0: No na pewno folk białoruski, folk ukraiński, również disco polo, bo disco polo w gruncie rzeczy jest to muzyka stąd, muzyka, która w dużej mierze wcześniej bazowała na folku, tak, na muzyce ludowej. I to polecam, bo to jest, daje radość, daje jakąś fajną energię, muzyka prosta, łatwa, przyjemna.
1: Naszym gościem był Adam Kraśko. Miejscowy chłopak stąd, z Puszczy Białowieskiej.

0: to promocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

przepraszam. Kto tak groźnie na nas patrzy? Kto ma ostre zęby w paszczy? Kto po nocy w chaszczach wyje?

0: wór.
1: Smardzów wór?
0: Smardzów wór? Pusto w garze żółw się marze.
2: Pusto w garze żółw się marze.
0: Już nie zrzędzi o pożarze.
2: Już nie zrzędzi o pożarze.
0: Postaw żabol, gar na żar. Zróbże jeszcze żurugar.
2: Żurugar?
0: Żurugar.

0: zaraz idę po szarze.
1: Uwaga, mega szybko.
0: Aż uzęda rzecze szczerze.
2: Niech się za bazaru strzeże. Smaży, mama.
3: Polskie Radio Dzieci. Nadajemy na dziecięce.

Ja jestem hak, kapitan hak. Szpon zamiast dłoni to mój znak. Żelazny szpon, straszliwy szpon. Nie noszę broni, starczy on. Rozszarpię od razu żelazny mój pazur. O, na drobny mak. Rekina, niedźwiedzia, jak mrówka, jak śledzia. To broń, żelazny hak.

Ja jestem Hak, kapitan Hak. Szpon zamiast dłoni to mój znak. Żelazny szpon, straszliwy szpon. Nie noszę broni, starczy on. Rozszarpie od razu żelazny mój pazur. Ho, ho, na drobny mak. Rekina, niedźwiedzia, jak mrówka, jak śledzia, ta broń.

0: promocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Wakacje z duchami.
4: Witajcie drodzy radiosłuchacze, Jacek Zawada, Daria Brzezińska. To są wieczorne wakacje z duchami. Wakacje dopiero się zaczynają, a podobno właśnie latem dzieją się rzeczy najbardziej niezwykłe. Są lasy, do których nikt nie chodzi po zmroku. Są jeziora, nad którymi słychać szepty. Są stare drzewa, pamiętające setki lat.

Wakacje, wakacje. Skoro wakacje to mnóstwo przyjemności, mnóstwo radości, mnóstwo słońca, ale też trochę tajemnic, trochę sekretów. W poniedziałki od 18 do 20 właśnie w wakacje, przez cały lipiec i przez cały sierpień będziemy spotykać się z wami, drodzy radiosłuchacze, w naszej nowej wakacyjnej, trochę tajemniczej audycji Wieczorne Wakacje z Duchami, która właśnie się rozpoczęła. Za każdym razem będziemy was zapraszać do innego, tajemniczego świata, świata baśni, a może świata, który tak naprawdę istniał? Lub cały czas istnieje? Dzisiaj zapraszamy was do świata elfów. Ale czy elfy naprawdę istniały? Czy elfy były? Czy istniały tylko na kartach baśni, bajek, książek, scenariuszy filmowych i teatralnych? A może elfy nadal są i żyją gdzieś pośród nas? Czy elfy to dobre stworzenia? Czy takie bardziej rozbrykane, niegrzeczne? Czy wszystkie elfy pomagają ludziom? A może niektóre z nich potrafią i lubią płatać figle albo znacznie coś gorszego? Dzisiaj, drodzy radiosłuchacze, stworzymy wspólnie taką właśnie historię o elfach, ale nie tylko o tych elfach, które są pozytywne, uśmiechnięte i bardzo, bardzo radosne, ale też pojawią się w tej opowieści elfy, które mają co nieco

za uszami. Ja będę budował ramy, będę budował takie podstawy, rusztowanie tej opowieści o elfach, ale to wy, drodzy radiosłuchacze, będziecie ją wypełniać treścią. Mam nadzieję, że bardzo tajemną i przedziwną treścią. Wieczorne wakacje z duchami w Polskim Radiu Dzieciom. Audycja, której jeszcze chyba nie było. 22 645 2055. Zapraszam Was już teraz do udziału w tej audycji. I proszę Was o odpowiedź na pierwsze pytanie, które pojawia się właśnie w tych wieczornych wakacjach z duchami. Jak opowiedzieć historię o elfach? Tych lepszych i tych mniej dobrych. Od czego zacząć taką opowieść? Od czego zacząć taką baśń? Bo przecież każda opowieść składa się z jakichś elementów, ale z jakich? Kto mi podpowie? 22 645 2055. Słuchacie wieczornych wakacji z duchami.

0: biegli kawał drogi?
1: Wieczorne wakacje z duchami. To nasza nowa wakacyjna audycja. Zaczynamy odpowiadać, drodzy radiosłuchacze, na pytanie, jak opowiedzieć historię, którą dzisiaj będziemy opowiadać o elfach. Może też znajdziemy jakieś inne postaci, jakichś innych bohaterów, na przykład kuzynów elfów w tej opowieści, czyli trolle. Bo trolle to są chyba dalecy kuzyni elfów, czy nie? Sam już nie wiem. Mam nadzieję, że nasz dzisiejszy gość odpowie mi na to i wiele innych pytań dotyczących tych tajemniczych postaci. A jak opowiadać historię? No właśnie. Jak wspomniałem przed piosenką, każda historia składa się z kilku prostych elementów. Pierwszym, takim najważniejszym elementem jest bohater. Bohater, którego my teraz wspólnie wymyślimy. Czy to będzie elf, czy to będzie troll? A może to będzie elf i troll? Może będziemy mieli dwoje głównych bohaterów w naszej historii, w naszej opowieści z dreszczykiem, w naszej opowieści z duchami? No dobrze. Bohater lub bohaterowie, główni bohaterowie. Umówmy się na to, że nasza historia będzie się składać z jednego lub maksymalnie dwóch najważniejszych bohaterów. Trzeba byłoby wtedy sobie odpowiedzieć na takie podstawowe pytania. Ile nasz bohater lub bohaterowie mają lat? Jacy są? Czy są odważni, czy bojaźliwi? Czy są leniwi, czy są bardzo szybcy? Tacy jak na przykład tygrysek z Kubusia Puchatka. A może czegoś się boją? A może skrywają w sobie jakąś tajemnicę? Czy mają rodzeństwo? Skąd pochodzą? Jak wygląda ich dom? Czy mają psa? Mnóstwo pytań. I mnóstwo odpowiedzi na te pytania może nam zbudować bohatera lub dwoje głównych bohaterów naszej historii. Umawiamy się zatem na to, drodzy radiosłuchacze, że naszymi bohaterami będą elf

i troll. Co wy na to? Jakby nazwać takiego elfa i trolla? A może znajdziemy jakiś pseudonim, którym będzie można obdarować i jedną postać, i drugą? Jeśli wymyślimy już bohaterów, to kolejnym elementem, kolejnym puzzlem w naszych wakacjach z duchami, w naszej opowieści z dreszczem, będzie miejsce, w którym rozgrywać się będzie cała akcja, akcja naszej opowieści. Może to być na przykład stary las, albo jakiś opuszczony młyn, jezioro po zmroku, albo jakaś wysoka góra. No nie wiem, może stara kopalnia, może wysoki, wysoki zamek na wzgórzu, albo jakaś zamglona, tajemnicza polana. Gdzie chcielibyście zabrać naszych bohaterów, elfa i trolla? To pozostawiam wam, drodzy radiosłuchacze, bo to wy jesteście i będziecie już za chwilę autorami naszych dzisiejszych opowieści, opowieści z dreszczykiem. Spróbujmy poszukać odpowiedzi na dwa pierwsze pytania. Kim są nasi bohaterowie i gdzie odbywa się akcja naszej tajemniczej historii? Kto mi w tym pomoże? 22 645 20 55. Szukamy bohaterów.

Czekam na wasze telefony, czekam na waszą pomoc, drodzy radiosłuchacze, w naszej dzisiejszej troszkę tajemniczej audycji. Wieczorne wakacje z duchami. Jacek

0: Zawada, Daria Brzezińska. Jesteśmy z wami do godziny 20. Jeszcze słonecznie, jeszcze jasno, ale już pod koniec audycji będzie troszkę więcej zmroku za oknami. Zatem podążamy coraz bardziej w atmosferę tajemnicy i niedopowiedzenia, a na pewno dużo niedopowiedzeń mamy póki co w naszej dzisiejszej historii. Wiemy, że chcemy ją stworzyć z dwóch bohaterów, elfa i trola. I wiemy, że chcemy naszych bohaterów umieścić w jakimś konkretnym miejscu. Ale w jakim? Tego póki co nie wie nikt. Mam nadzieję, że Zyta, a może Tymon również, pomogą nam rozwikłać te pierwsze trudności w tworzeniu naszej historii z Dreszczykiem. Dzień dobry, Zyto.
1: Dzień dobry.
0: O, słyszę cię bardzo dobrze. Jak ci mijają te pierwsze dni wakacji?
1: Nie mam wakacji.
0: Mów proszę troszkę głośniej, bo niewiele słyszę, dobrze? Jak ci mijają te pierwsze dni wakacji?
1: Jeszcze nie mam wakacji.
0: To kiedy będziesz mieć te wakacje? Przecież wakacje już się zaczęły w sobotę. Aha, to może za tydzień ty gdzieś wyjedziesz,
2: tak? Twój rozmówca zawiesił połączenie.
0: O nie!
2: Wkrótce będziesz mógł kontynuować.
0: A tak fajnie się rozmawiało z Zytą, tak fajnie się zaczęło rozmawiać. Ale... To jest dziwne, nie sądzicie, drodzy radiosłuchacze? Słyszeliśmy doskonale Zytę i nagle włączył się jakiś dziwny głos. Czy to był głos jakiejś elficy? A może telefonicznej trolicy, tak mógłbym powiedzieć? Troszkę się zdenerwowałem, ale mam nadzieję, że wy nie i że Zyta z Tymonem zaraz jeszcze do nas zadzwonią. Zyta, jeśli mnie słyszysz i Tymon też, zadzwońcie proszę do nas. A jeśli Zyta nie zadzwoni, to może ktoś z was, drodzy radiosłuchacze, zadzwoni do nas, by rozwikłać te pierwsze trudności w naszej tajemnej, sekretnej opowieści z duchami. Szukamy bohaterów i szukamy miejsca w naszej opowieści. 226452055. Jest Zyta. Zyta, cześć, jeszcze raz, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wszystko w porządku?
3: Czy wszystko w porządku?
1: Tak.
0: Bo ja nagle usłyszałam, proszę poczekać, rozmowa została zawieszona. I ja myślałam, że jakaś elficzka wpadła do was do samochodu, bo wy jesteście z tatą w samochodzie?
1: Tak.
0: I z Tymonem razem?
1: Tak.
0: Jest tam ktoś jeszcze?
1: I
0: mamą. I mama jest? A mama jest elficzką?
1: Tak.
0: Mama jest elficzką?
1: No nie.
0: A jest jeszcze ktoś oprócz
3: tak
0: was?
3: Tak naprawdę to Tymek jest takim choflikiem, który tutaj nacisnął nam jakiś guziczek i zawiesił nam rozmowę. Więc to nasz choflik Tymon.
0: Chochliku Tymonie, serdecznie cię pozdrawiamy. Ahoj, hej, hej. Chochlik Tymon, z tego co słyszę, on po prostu działa. On nic nie mówi, ale bardzo dużo działa. Chochliku, pozwól mi teraz porozmawiać z Zytą, zgoda? Zyta, jesteśmy znowu, prawda?
1: Tak.
0: Gdzie jedziecie? Co robicie? Opowiadaj.
1: Przyjechaliśmy do domu.
0: Przyjechaliście do domu? Czy w tym domu może czeka na was jakiś elf albo troll?
1: Może. Mam nadzieję, że tak.
0: Co ty opowiadasz? Wy mieszkacie z elfem i trolem?
1: No, nie wiem, no.
0: Zyta, naprawdę ja już nie wiem, co
1: bo
0: o tym wszystkim myśleć.
1: Mamy bardzo tajemniczy dom.
0: A gdzie ten tajemniczy dom się znajduje?
1: We Wrocławiu na ulicy Czepnickiej.
0: A w jakim otoczeniu jest ten dom? Czy w jakimś głębokim lesie, czy na środku rozpalonego słońcem placu?
1: Z jednej strony jest podwórko z boiskiem, a z drugiej strony ulica.
0: Rozumiem, ale skoro z wami w tym tajemniczym domu mieszka jakiś elf i jakiś troll, no to ty na pewno masz doświadczenie w takich historiach, więc proszę, pomóż nam ustalić, jakich mamy bohaterów w naszej opowieści.

0: Ci elfa i trola, o jakich imionach? Głośno mówimy, bo ja nic nie słyszę.
1: Jeszcze nie wiem.
0: A może Tymon pomoże, albo tata z mamą? Kochani, myślmy wszyscy, jakie imię...
1: Ja nie mam.
0: Tak?
1: Ale myślę, że ten troll mógłby się nazywać Tymon.
0: Troll.
1: Tak jest czasami trolem.
0: Troll Tymon. Dobrze, a elf?
1: No... Może elf będzie się nazywał Ela.
0: Elf, Ela.
1: Z tego słowa.
0: Czyli elf, Elala. Ela, tak? Ela?
1: Tak.
0: Czy Elala? Bo tak mi jakoś się powiedziało. Jak Zyta byś zdecydowała? Elf, Ela, czy elf, Elalalala? Jak Zyta? Elala. Dobrze, w takim razie mamy imiona, a ja wam bardzo dziękuję, że do nas zadzwoniliście. Mamy już naszych bohaterów. Kogo chcecie pozdrowić, Zyto?
1: Całe polskie radio dziecko, cały świat, wszystkich słuchaczy, wszystkie zwierzątka, jakie istnieją, bo uwielbiamy zwierzątka.
0: Może jakieś zwierzątka pojawią
1: się... całą naszą rodzinę.
0: Pozdrawiamy was serdecznie. Może jakieś zwierzątka pojawią się...
1: Trola jeszcze.
0: Trola Tymona, tego z naszej opowieści?
1: Tak, i elf.
0: I elficzkę Elalale. Trzymajcie się, kochani. Wracajcie bezpiecznie do domu. Ahoj, do usłyszenia.
1: A ja chcę jeszcze...
0: O, tak?
1: Ja chcę jeszcze dorzucić... Mikaza i Zmogaza. Pozdrowić.
0: Na pewno ich uściskam. Trzymajcie się cieplutko. Hej, hej. Drodzy radiosłuchacze, mamy już pierwsze dane do naszej opowieści. Troll Tymon, elficzka Elala. Ale jakie są te postaci? Jaki mają charakter? I elficzka, i troll. Czy to są pozytywne postaci, czy bardziej mroczne? Czy elficzka jest dobrą elficzką, a troll na przykład rozbrykanym, niegrzecznym trollem, czy zupełnie odwrotnie? W co są ubrani? Jak wyglądają? Pomocy! Pomocy! To jest audycja pod tytułem Wakacje z duchami, czyli opowieści z dreszczykiem. Pomóżcie mi ubrać w charaktery i osobowości naszych bohaterów. 226452055.

0: Wakacje z duchami, opowieści z dreszczykiem. To właśnie my. A razem z nami jest Franciszek. Dzień dobry, Franciszku.
1: Dzień dobry.
0: Cześć. Jak się masz?
1: Dobrze.
0: Franciszku?
1: Właśnie wracam z wakacji.
0: A gdzie byłeś na wakacjach?
1: Na kajakach byłem. Tam były moje wakacje.
0: I jak się bawiłeś?
1: Dobrze.
0: Dobrze? Opowiedz mi proszę, czy na tych kajakach, może w twoim kajaku razem z tobą, pływały jakieś elfy? Albo,
2: no, pływały, czy nie pływały?
0: Albo trolle?
1: Pływały.
0: Naprawdę? Czyli elfy naprawdę istnieją? Ola Boga, istonoga, to myślę, że jesteś kolejnym ekspertem, bardzo dobrym ekspertem, który się do nas dodzwonił i dziękuję ci. Dziękuję ci, Franciszku, za twój telefon, bo ty będziesz na pewno wiedział, jaki charakter, jakie cechy charakteru ma nasza elfica Ela Ela. Po prostu jaka ona jest, twoim zdaniem? Czy to jest dobra elficzka, czy może troszkę bardziej łobuzująca? Jaka? Mów proszę troszkę głośniej.
1: Dobra.
0: Dobra. A co lubi robić na co dzień?
1: Pływać.
0: Kajakiem?
1: Tak.
0: Aha. Dobrze. A jakie ma hobby poza pływaniem kajakiem? Co takiego?
2: Co lubi robić? Jakie ma hobby?
0: No, co lubi jeszcze robić?
1: Malować farbami.
0: Malować farbami. I co ta elfica Ela Ela ostatnio namalowała tymi farbami?
1: Zamek.
0: Czy to jest zamek, w którym ona mieszka? Mhm. Bardzo, bardzo ci dziękuję, że tak ładnie ją opisałeś. Zatem elfica Ela Ela lubi pływać, jest dobrą elficzką, lubi malować farbami i ostatnio namalowała ogromny zamek. O, chyba ten zamek jest na wzgórzu, prawda?
1: Tak.
0: Na wzgórzu i może ona w tym zamku...

0: roku mieszka? Słucham? Mhm. Bardzo fajne podpowiedzi. Bardzo fajne podpowiedzi do elficy Ela, Ela. A czy ta elfica jest taka spokojna, opanowana, czy bardzo taka wybuchowa, energiczna? Jak myślisz? Spokojna, opanowana nasza elficzka. A czy jest cierpliwa, czy bardziej bardzo szybko działa pod wpływem emocji? Czy potrafi poczekać na to, co przyniesie kolejny dzień?
1: Poczekam.
0: Czyli jest cierpliwą, spokojną i dobrą elficą. Drogi Franciszku, a myślisz, że jak tatę zapytam o to, jaki jest ten troll Tymon, to tata pomoże, podpowie? Mogę zapytać tatę? To ja go zapytam. O, dziękuję. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
0: To pański syn postawił poprzeczkę bardzo, bardzo wysoko. To proszę nam powiedzieć, teraz stworzyć w zasadzie postać trola Tymona. Jaki jest troll Tymon, pana zdaniem? Jaki mógłby być?
2: Myślę, że troll Tymon jest bardzo, bardzo silny, ale boi się używać swojej siły i tak naprawdę jest bardzo lękliwy.
0: Aha.
2: I kiedy się przestraszy, to potrafi bardzo mocno zadziałać w obronie, ale boi się bardzo wielu rzeczy. No. Pająków, boi się duchów, boi się myszy.
0: O! Bardzo ciekawie to zabrzmiało. A proszę powiedzieć, tak jak nam pięknie Franciszek przed chwilą opowiadał, czym...
1: Można go uderzyć.
0: I co można, Franciszku?
1: Uderzyć.
2: Tak, że tą siłę może wykorzystać do uderzenia kogoś.
0: Aha. No właśnie, wtedy, kiedy się zdenerwuje na przykład, prawda? Czy,
2: tak,
0: to, czy to oznacza, że on jest tak chwilami taki porywczy?
2: Jeżeli się przestraszy, tak. Ale zazwyczaj bardzo unika konfrontacji. Właśnie dlatego, że jest lękliwy.
0: Rozumiem. A proszę nam powiedzieć, jakie jest hobby tego trola Tymona? Co on lubi robić w wolnym czasie?
2: Jeździć na rowerze.
0: Tak. I coś jeszcze?
2: Ja myślę, że jest bardzo dobrym kucharzem.
0: A co ostatnio gotował?
2: Marynowane żeberka. W glazurze z miodu. O których bardzo marzę. I ja.
0: Czyli tu słyszę, że takie wątki autobiograficzne też się pojawiają.
1: I jabłko pieczone.
2: Tego popisowy deser. Ulubiony z rolicy.
0: Żeberka i jabłko pieczone, tak?
1: No i szarlotkę.
0: Czy on ma w pokoju tapetę z jabłek stworzoną?
1: Tak.
2: Nie, ale chyba żołądek wyłożony jabłkami.
0: O! Słuchajcie, koniec już tych opowieści, bo już po prostu za chwilę zrobi nam się jabłkowa opowieść o trolu i o elfie. Nie, ale żartuję. Bardzo mi się podoba to, co chłopaki wymyśliliście i o to właśnie w tej audycji chodzi, żeby otworzyć naszą wyobraźnię. Bo te żeberka, to jabłko smażone, czy pieczone, przepraszam, ten zamek, ten rower, o którym Franciszek tak pięknie wspomniał, to pływanie kajakiem i malowanie farbami, stworzy nam za chwilę wspaniałą opowieść o elficy Ela Ela i trolu Tymonie. Nie będziemy korzystać tutaj ze sztucznego inteligenta, jak ostatnio usłyszałem na temat AI, tylko będziemy korzystać z naszej wyobraźni, co chłopaki przed chwilą doskonale zrobiliście. Wielkie brawa dla was, dziękuję bardzo.
2: Również dziękujemy.
0: Chyba czas na pozdrowienia. Franciszku, kogo chcesz pozdrowić?
1: Polskie radio.
0: Dziękujemy.

0: Kogoś jeszcze?
1: Mama.
2: Brata na pewno.
1: Brata?
2: Brata. Twojego brata.
1: O, niedługo będą tory.
0: Co niedługo będzie?
1: Tory.
0: No dobrze. No to co, pozdrawiamy jeszcze kogoś, czy to wszystko?
2: Zróbmy też organizację Tato.net za piękny spływka jakoby.
0: Pozdrawiamy, pozdrawiamy. A dużo tych elfów tam było, powiedzcie jeszcze tylko na koniec, na tym spływie?
2: 8 kajaków i aha, spływ polegał ojciec i syn w przedziale 4-7 lat. To nie ma przygody.
0: Ale fajnie.
2: I wakowaniem.
0: I to była przygoda weekendowa?
2: Trzydniowa.
0: Trzydniowa. Dobrze się bawiliście?
2: Pogoda się trafiła cieplutka. Tak, było wspaniale. Super. Podobało ci się, Franiu?
0: Super. No to ja was pozdrawiam, chłopaki. Dzięki za podpowiedzi do naszej opowieści. Trzymajcie się. Hej, hej.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: A teraz, drodzy radiosłuchacze, będzie piosenka, jedna z moich ulubionych piosenek z konkursu Eurowizji. Piosenka, która, jeśli mnie pamięć nie myli, bo nie sprawdziłem tego przed chwilą, chyba w 2010 roku zwyciężyła ten konkurs dorosłej Eurowizji. Piosenka pochodzi ze Skandynawii, konkretnie mówiąc z Norwegii. Motyw baśni, bo taki jest tytuł w tłumaczeniu z angielskiego, bo jest to piosenka w języku angielskim, mimo że śpiewana w konkursie przez reprezentanta Norwegii. Motyw baśni nawiązuje do postaci z nordyckiego folkloru, do postaci Huldry, tajemniczej kobiety. A takich tajemniczych postaci przecież dzisiaj u nas pojawi się bardzo, bardzo dużo. Mamy już elfice Ela Ela, króla Tymona. A za chwilę pojawi się ktoś jeszcze, kto o elfach i trolach wie jeszcze więcej niż Franciszek i jego tata, niż Zyta i jej brat Tymon. Kto to będzie? Dowiecie się niebawem. A tymczasem Fairy Tale i Aleksander Rybak. Śpiewamy, kto zna.

0: Drodzy radiosłuchacze, mamy kolejną postać, która przybyła do naszego radia. I ta postać, tak jak wam powiedziałem przed piosenką, wie bardzo dużo na temat troli i wie bardzo dużo na temat elfów i powiedziała, że powie nam wszystko, choć nie wszystko. Niektóre sekrety i tajemnice muszą zostać niewypowiedziane. Zatem karty na stół. Gościem Polskiego Radia Dzieciom jest Agnieszka Stróżyk-Dębińska, tłumaczka, skandynawistka. Dzień dobry, Agnieszko.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Jak się czujesz w audycji Wakacje z duchami, czyli opowieści z dreszczykiem?
1: Trochę się boję po tej zapowiedzi, bo zapowiedź była taka, no ekspert, jakbym tutaj wielką ekspertką była.
0: Bardzo dobrze,
1: że się
0: boisz.
1: I już się boję, że się te wszystkie trole, elfy i inne stwory leśne, wodne i wszystkie możliwe na mnie będą mściły, jak coś nie tak powiem, ale postaram się opowiedzieć tyle, ile...
0: Ile możesz.
1: Mogę.
0: Agnieszko, ja rozumiem, że ty wiesz bardzo dużo na ten temat, dlatego uszanuję, jeśli niektóre tematy przemilczysz. Najważniejsze jest twoje bezpieczeństwo, Agnieszko, ale w studiu Polskiego Radia Dzieciom możesz czuć się jak najbezpieczniej, jak najlepiej. Jeżeli jakieś trolle czy elfy przybędą, to tylko w naszych opowieściach. Ewentualnie może zajrzą po 19 nasze radiowe krasnoludki, bo takie mamy, no ale... Elfów póki co nie mamy, to w takim razie o elfy ja ciebie zapytam. Jak wyglądały pierwsze opowieści o elfach i trolach w Skandynawii? Kiedy te opowieści się pojawiły i kto je stworzył? Elfy, trole czy ktoś inny?
1: Bardzo trudne pytanie.
0: Tylko takie dzisiaj usłyszysz.
1: Tak sobie myślę, jak na to pytanie odpowiedzieć. Po pierwsze, to chyba muszę zdementować... tę opowieść o obecności elfów w Skandynawii. Że te elfy to pewnie bardziej Wielka Brytania, gdzieś Wyspy Brytyjskie, tak bym je tam sytuowała. Ale ponieważ wszystkie te postaci, stwory z opowieści chyba ludowych, takie na razie nazwijmy, to już są bardzo, bardzo stare postaci.
0: Jak stare? Jak
1: no,
0: stare?
1: Myślę, że stare jak lasy, jak słońce, jak księżyc, jak gwiazdy. Mm-hmm. No i chyba też tak stare jak po prostu pragnienie ludzi, małych i dużych, żeby opowiadać i słuchać ciekawych opowieści. Ale też, żeby rozumieć świat.
0: O.
1: I pomyślałam sobie o tym, że tak mówię, że te elfy to raczej nie Skandynawia, choć to jest i prawda, i nieprawda. Ja może odbiję najpierw pytanie, zapytam, a jakby taki elf wyglądał w twojej wyobraźni? Jak widzisz elfa? Jak ci się on jawi?
0: Ja ci powiem, że ja nawet grałem elfa w teatrze i będę go grał w grudniu. Zapraszam.
1: I jak wyglądasz?
0: Cię. I nie, właśnie zastanawiam się, czy chcesz opowieść o tym, jak ja wyglądam jako elf? Czy jak ja wyobrażam sobie elfa, bo to są dwie różne opowieści.
1: To chyba ciekawsze będzie to opowieść o tym, jak wyobrażasz sobie, jak wyobrażamy
0: tak
1: sobie elfy.
0: Pierwszym elementem, który oczywiście kojarzy mi się z elfem, to są spiczaste, podłużne, wyjątkowe, przedziwne, trochę straszne uszy. To mi się kojarzy z elfem. To mi się kojarzy najbardziej z elfem. Z elfem trochę mniej, ale również kojarzy mi się mała, niewielka, malutka, niska postać. Postać szczuplusieńka, z cieniutkimi rączkami, dosyć szybka, niskiego wzrostu, tak jak mówię. Może mieć chyba czapeczkę na głowie albo jakąś zmierzwioną fryzurę, ale koniecznie te spiczaste uszy. Tak w mojej wyobraźni rysuje się ten elf, albo nawet elfica Ela z naszej opowieści, którą tworzymy dzisiaj

0: z naszymi radiosłuchaczami.
1: Pierwsze, o czym myślę jako osoba zajmująca się językiem i literaturą, to jest, że Elfica Ela jest fantastycznym wytworem językowym.
0: Prawda?
1: Znawcy literatury, analizujący teksty powiedzieliby, że w cudowna aliteracja, bo to jest takie imię, które się zaczyna na tę samą literę, na którą się zaczyna

0: I starzy, już bardzo starzy, spotykali się może przy ognisku, no i sobie opowiadali właśnie różne historie i trzeba tę historię było zapamiętać, a potem najlepiej móc jeszcze komuś innemu opowiedzieć, więc elfica ela ela. Ale do tych elfów, ja tak tutaj tak, krążę tak, trochę tak, jak tak, elfica, tak. Bo ten skandynawski elf, czy ta skandynawska elfica, to będzie taki stwór, który lubi żyć w grupie. Po pierwsze. I często te elwy szwedzkie żyją pod ziemią, żyją na łąkach, żyją gdzieś w okolicach jakichś może bagien, a to dlatego, że ten elfica jest kojarzona z mgłą.
1: Widzisz, tak myślałem, bo ja szukaliśmy dzisiaj też z naszymi radiosłuchaczami miejsca wydarzeń dla naszej elficy Eli i króla Tymona, przepraszam, i trola Tymona. I jednym z moich wyobrażeń była łąka spowita mgłą.
0: To tak, to jest bardzo, bardzo dobre skojarzenie, bo te elfice, te elwy skandynawskie, szwedzkie pojawiały się najczęściej albo bardzo wcześnie rano, albo o zmierzchu.
1: Ale one wcześnie rano wychodziły spod ziemi?
0: One wychodziły spod ziemi, one mogły przybierać postać może nie do końca taką, jak opisałeś. Bardziej były takimi... mogły mieć postać ludzką. Wówczas były pewnie takie zwiewne, ubrane w białe szaty, w coś, co by przypominało, nie wiem, białą koszulę nocną. A więc swoim kolorem przypominały też tę poranną mgłę. I zaczynały taniec. Tańczyły w kręgu. Tańczyły w kręgu. Do tego jeszcze pewnie gdzieś było słychać, jak się szło przez taką łąkę, przez takie podmokłe tereny, gdzieś koło jakiegoś strumyka. Pewnie jakieś dźwięki podobne do śpiewu ptaków albo do dzwoneczków. Bardzo takie kuszące. Kłopot jest w tym, że te elwy wcale nie były takie dobre z natury.
1: No właśnie, tak
0: myślałem. One były czasami trochę złośliwe, bardzo drażliwe. Trzeba było uważać mocno na to, co się robi i co się mówi, bo łatwo je było po prostu zdenerwować. A jak już tak skusiły tą swoją zwiewną, lekką i piękną aurą do takiego wspólnego tańca, no to człowiek no, był zgubiony. Zaczynał tańczyć z tymi elfami po tej łące, no i się zatracał, zapominał o czasie, o miejscu i czasami długo nie wracał albo nie trafiał tam, dokąd szedł.
1: Tak sobie myślałem właśnie przed dzisiejszymi wakacjami z duchami, że te elfy tak chyba na pozór tylko nam się kojarzą z uśmiechniętymi, pogodnymi, radosnymi, pozytywnymi postaciami. Tak czułem, że gdzieś tam za plecami albo za uszami mają swoje trzy grosze schowane, takie mroczne trzy grosze.
0: Podobno ich obecności świadczyły właśnie kręgi, mówiliśmy, że tańczą w tym kręgu, takie kręgi na przykład wydeptanej trawy albo wypalonej trawy na ziemi. Dziś pewnie dałoby się to jakoś wytłumaczyć przy pomocy nauki, skąd się biorą takie miejsca w przyrodzie. No ale kiedyś ludzie właśnie sobie tak to tłumaczyli, że na pewno tutaj odbywał się jakiś poranny, tudzież wieczorny taniec elf. Ciekawostka, może trochę śmieszna, też związana właśnie z tymi elwami, jest taka, że nie należało robić siusiu na takiej łące, zwłaszcza w tym miejscu, gdzie była ta trawa taka właśnie wypalona albo wydeptana, bo to miejsce było zarezerwowane na ten taniec.
1: To był parkiet, elfita parkiet.
0: Więc jeśli ktoś w ten sposób zbezcześcił miejsce, no to musiał się liczyć z konsekwencjami takiego
1: czynu. Ale zaraz,
0: czynu.
1: Zaraz, no ale... No, Agnieszko, no co ty opowiadasz? No różne przecież są warunki, różne są przypadki w życiu. Jeżeli ktoś miał nagłą potrzebę, no to przypadkiem mógł się znaleźć po prostu w tym niewłaściwym miejscu, a potem oddalił się na przykład szybko do domu, a mimo to elfy wiedziały, że to miejsce, ich miejsce zostało zbezczeszczone przez właśnie tę postać, tego
0: no,
1: człowieka.
0: Myślę, że tak, że
1: i co się z nim działo?
0: No, na przykład zaczynał mieć na skórze dość...

0: dziwne krosty, plamy.
1: Ospowietrzna.
0: No to był taki sposób też na tłumaczenie pewnych chorób związanych na przykład z tym, że nie wiem, piło się wodę z źródła, które no, w którym ta woda no, nie była zbyt zdrowa, nie ugotowało się tej wody wcześniej. No różne rzeczy się z naszą skórą działy po takim kontakcie z elwami i tak to sobie tłumaczono. Ale może, żeby tak nie straszyć. Powiem, że był taki też okres w historii, pewnie spod jakieś 100 lat temu, z hakiem dużym, gdzie te elwy zaczęły przybierać, przynajmniej w literaturze dziecięcej, właśnie taką troszkę bardziej zbliżoną do tych elfów czy rusałek.
1: Świętego
0: postać.
1: Mikołaja.
0: No,
1: takich
0: taką
1: w
0: bardziej,
1: sensie pozytywnych,
0: takie bardziej
1: tak?
0: pozytywne. I chciałam może wspomnieć o pięknej historii, gdzie jest właśnie taka leśna elwa, taka leśna rusałka. Tak ją nazwijmy roboczo, która się pojawia w historii napisanej przez Elsę Beskow, pisarkę i ilustratorkę, znaną chyba wszystkim dzieciom, na pewno w Szwecji, a pewnie i w Skandynawii. Ale ta książka też została przetłumaczona na język polski, nosi tytuł Słoneczne jajo. I w tymże słonecznym jaju pojawia się właśnie taka leśna elwa, która to pewnego dnia znajduje w lesie coś okrągłego, żółto-pomarańczowego i dochodzi do wniosku, że to chyba słońce spadło po prostu do lasu. Zaprzęga zwierzęta do pomocy i to, co wszystko, co żyje, lata, chodzi, pełza po lesie i przeprowadza śledztwo. Co to jest i czy to rzeczywiście słońce z nieba spadło?
1: Czyli taka detektywka z niej.
0: Taka trochę detektywka ze słonecznym jajem i chyba nie powiemy, czy to rzeczywiście słońce
1: nie
0: spadło, czy coś innego.
1: Nie zdradzajmy zakończenia.
0: Myślę, że zakończenie może być zaskakujące.
1: To teraz posłuchamy, zrobimy sobie przerwę muzyczną, posłuchamy piosenki Niebieski jak... Smurf. Czy smurfy były elfami, czy nie? Czy smurfy po prostu były smurfami?
0: Myślę, że chyba były smurfami.
1: Bo smurfy to też przecież Skandynawia, dobrze mówię? Pejo to Dania?
0: Może.
1: Zaraz będziemy sprawdzać.
0: Będziemy tutaj.
1: Ja tylko powiem i przypomnę naszym radiosłuchaczom i opowiem tobie krótko, Agnieszko, że w naszej dzisiejszej opowieści z dreszczykiem. Mamy elficę Ele, która jest dobra, spokojna i cierpliwa. Mieszka w zamku na wzgórzu. Maluje farbami i pływa kajakiem.
0: Świetnie.
1: Oprócz niej mamy trola Tymona, który jest silny, ale też lękliwy. Boi się używać tej swojej siły. Bywa porywczy, ale tylko gdy ktoś go przestraszy. Jeździ rowerem, ten nasz troll Tymon. I uwaga, jest znakomitym kucharzem. Ostatnio zrobił na kolację żeberka w miodzie i jabłko smażone.
0: To jabłko.
1: Widzisz, jakich mamy uzdolnionych autorów? To są pomysły naszych radiosłuchaczy.
0: Literacko fantastycznie.
1: Fantastycznie, prawda? A Pejo, autor smurfów, tutaj mi Daria podpowiedziała, to Belgia. Zatem ze Skandynawią.
0: Jestem zwolniona.
1: Tak. A ja wyjaśniony, że tak powiem. I już wszystko jasne. No to teraz niebieski jak smurf. A ja, drodzy radiosłuchacze, przypominam, że musimy teraz stworzyć historię. Co się stało z elficą Elą i królem Tymonem? A może ktoś z was ma jakieś pytania pełne sekretów i tajemnic do naszego dzisiejszego gościa, który wie wszystko, ale nie wszystko może powiedzieć? Nasza wspaniała gościni Agnieszka Stróżyk-Dębińska, tłumaczka i skandynawistka, tak? Opowie wam bardzo, bardzo dużo na temat tych stworzeń. 22 645 20 55. I jeszcze przed tą smurfią piosenką zapytam cię, droga Agnieszko, czy różnica między elfami, tak żebyśmy tylko wprowadzili temat i rozwinęli go tuż po 19, czy różnica między elfami i trollami jest olbrzymia czy niewielka?
0: Jest olbrzymia jak olbrzymy i trolle.
1: No to już wszystko jasne. Musicie z nami zostać.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: Wakacje z duchami.
3: Na zegarach 19, a to jest druga godzina naszej niedopowiedzianej, sekretnej, tajemniczej audycji Wieczorne wakacje z duchami. Niedługo za oknem zapadnie zmrok. To bardzo dobra pora, by wrócić do rozmowy z naszym gościem, który wie bardzo dużo, choć przypominam, że nie wszystkich informacji może nam udzielać, ale wie bardzo dużo o elfach i o trollach. Agnieszka Stróżyk-Dębińska, tłumaczka i skandynawistka. Agnieszko, to powitam cię raz jeszcze, tym razem tuż po godzinie 19. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry i powiem może po szwedzku hej, bo to hej. Prosto się nauczyć i przywitać po szwedzku.
3: Czyli hej po szwedzku to jest cześć?
4: To jest takie cześć. Szwedzi też lubią powtarzać to hej, czyli witać się dwa razy wymawiając to słowo, czyli jak się tak gdzieś tam mijamy na ulicy czy w korytarzu, to mówię hej, hej. Więc jakby trolla jakiegoś spotkać albo elwę, to możemy właśnie tak spróbować te lody przełamać skandynawskie i powiedzieć hej, hej.
3: Hej, hej. Czyli to jest tak, jakbym ja do ciebie powiedział tuż po tym, jak weszłaś do studia, cześć, cześć, tak?
4: Dokładnie tak.
3: A gdyby Skandynawowie mieli powiedzieć dobry wieczór, no bo tak jak powiedziałeś,

0: Powiedziałam już niebawem, zmrok, to jakby powiedzieli też hej hej, czy...
1: Powiedzieliby gukfel.
0: A, gukfel. Znałem to. Znałem to słówko. No dobrze, to gukfel albo hej hej, Agnieszko, hej hej.
1: Hej hej.
0: O, tak jest lepiej. Co jeszcze możemy ciekawego i bardzo ważnego powiedzieć o elfach, to co jeszcze nie zostało powiedziane, a co możesz nam przekazać w bezpieczny sposób.
1: A ja już tak chciałam tutaj na te trolle.
0: I za chwilę
1: przejść.
0: To przejdźmy na trolle.
1: Przechodzę na trolle, bo tak zaczęliśmy tutaj językowo, tak. Jak się przywitać. I tak sobie pomyślałam, że te trolle to funkcjonują bardzo silnie też w języku. Bo na przykład po polsku powiemy, że o wilku mowa, a wilk?
0: Nie wiem, nie pamiętam.
1: Tusz chyba.
0: A wilk tusz, tak.
1: Czyli, że o kimś rozmawiamy, a tutaj raptem, prawda,
0: czujemy
1: przychodzi,
0: jego oddech
1: czujemy
0: na
1: jego oddech,
0: plecach.
1: Pojawia się w towarzystwie. No to odpowiednikiem właśnie takiego powiedzonka w języku szwedzkim będzie powiedzonko o trolach mowa, a one już stoją w przedsionku, czy już stoją na ganku, czy już stoją właśnie na progach naszego domu. Czyli nie o wilku, a o trolu ta mowa.
0: Czy to oznacza, że te trole pełnią w Skandynawii funkcję takiego wilka z tego naszego powiedzonka?
1: No, trochę mogą wystraszyć swoim wyglądem. Mówi się też, że ktoś jest bogaty jak troll.
0: Co to oznacza?
1: To oznacza tyle, że trolle uwielbiały błyskotki, uwielbiały złote kolczyki, naszyjniki, wszystko co się świeciło, co było drogie, piękne, więc jak się ogląda jakieś ilustracje choćby do baśni, wspomniałam tutaj w rozmowie takiej poza anteną o rysowniku, malarzu, twórcy wspaniałych ilustracji do baśni szwedzkich Jonie Bauerze.
0: Właśnie oglądam jego pracę.
1: I trolle na jego ilustracjach, na ilustracjach przez niego stworzonych, no są po prostu, no ociekają wręcz, prawda, tym złotem i tymi kolczykami i tymi łańcuchami.
0: Tak, wiesz co, jeżeli mogę się wtrącić, Agnieszko, ja mam przed sobą jeden z tych obrazów Jona Bauera, na którym jest olbrzymi troll, ma na głowie przedziwną brązową czapkę, rozłożyste, jeżeli tak mogę powiedzieć, kłęby włosów, a do tego ogromne, to są chyba klipsy zwisające prawie do końca szyi. Raz, dwa, trzy, cztery są chyba te klipsy. Poniżej jest taki zegarek, jak w Alicji w Krainie Czarów nosił go królik.
1: No właśnie,
0: czyli wszystko
1: jak komuś
0: się zgadza.
1: Coś ginęło takiego drogocennego, to należało...
0: Sprawka troli.
1: To mogła być sprawka troli, tak. Więc to powiedzenie do dziś funkcjonuje, że bogaty jak troll. Troll mieszkał no pewnie gdzieś w skale, w jaskini skalnej, gdzieś w górze jakieś, może w lesie. Te postaci, podobnie właśnie elwy, o, może to by było to uzupełnienie, że te elwy, trolle i w ogóle wszystkie te stwory z ludowych, z tych opowieści bardzo, bardzo, bardzo dawnych, to są takie postaci o wyglądzie i tożsamości takiej mało doprecyzowanej, w tym sensie, że to były stwory, które potrafiły zmieniać swój wygląd, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Czyli taka elwa na przykład najpierw mogła nam się pojawić na tej łące, tańcząc jako postać ludzka, ale później się okazywało, że mogła też być w postaci żaby albo komara, albo jakichś innych insektów po tej łące. I nadal była elwą. I ten troll też miał taką zdolność zamieniania się, podobno potrafił się zamienić na przykład w kamień, wielki głaz. Pewnie to też wynika z tego, że jak się spaceruje po takim szwedzkim lesie, czyli krajobrazie, który też już ma wiele tysięcy lat i który powstał w okresie tak zwanej epoki lodowcowej, to jest taki krajobraz, w którym jest bardzo dużo kamlotów, kamieni, głazów gdzieś w przyrodzie, również w lesie. Jak idziemy przez ten las, to te takie omszałe głazy, myślę, że bardzo uruchamiają naszą wyobraźnię i nie trudno w takim głazie

0: łazie zielonym, obeszłym mchem, porosłym jakimiś krzakami jagód albo borówek, no zobaczyć taką postać trolla. Więc te trolle się potrafiły zamieniać, potrafiły się chować, maskować gdzieś właśnie w tej przestrzeni leśnej. I najgorsze, co mogło się wydarzyć, to bycie no, porwanym przez takie trolle. Podobno trolle...
1: Aż do tego się uciekały, by porywać ludzi?
0: Porywały ludzi, zabierały do lasu, zabierały do...
1: Agnieszka, poczekaj chwileczkę, tylko pamiętaj, ty powiedz tyle, ile możesz, bo ja chcę, żebyś ty mogła bezpiecznie wrócić do domu.
0: Nie powiem, gdzie te jaskinie trolle.
1: Nie ścigana przez żadne trolle. Skandynawskie.
0: No właśnie.
1: Przepraszam, przerwałem
0: Nie, ja bardzo doceniam, bo to rzeczywiście
1: ale
0: trzeba
1: ja
0: się było
1: pilnuję.
0: Też chronić przed tymi różnymi postaciami, różnymi
1: które
0: stworami.
1: Porywały ludzi nawet,
0: właśnie.
1: Tak jak powiedziałaś, prawda?
0: Więc mogło się zdarzyć coś takiego, co nazywało się zabraniem w górę, nie w znaczeniu wysokości, ale właśnie w taką skałę gdzieś tam górską, czy gdzieś w tym krajobrazie leśnym znajdującym się. No i taka osoba bardzo długo nie wracała. Będąc u troli, musiała im służyć, musiała dla nich pracować. A jak wracała, to często była bardzo inna od tej, którą pamiętali jej bliscy, jej przyjaciele. No coś się z nią zdarzyło, coś jej tam po drodze stało, więc to też był kiedyś pewnie sposób na to, żeby tłumaczyć i choroby, i różne ludzkie zachowania, więc jak ktoś został zabrany przez trolle, mogła na przykład oznaczać tyle, no w takim też w języku później, jak się to opisywało, czy opisywała się taką postać, jak powiedziano, no tego to chyba troll po prostu zabrał do lasu i długo nie wypuszczał i trzymał w swojej grocie leśnej, czy górskiej, no to mogło znaczyć po prostu tyle, że troszkę, jakiego fajnego słówka użyć, zbzikował. No troszkę po prostu zdziwaczał, albo no coś się z nim najwyraźniej stało. To było pierwsze zagrożenie ze strony troli. Mhm. Drugie zagrożenie polegało na tym, że trolica czasami zabierała małe dziecko z kołyski, z łóżeczka.
1: Ludzkie dziecko, tak?
0: Ludzkie dziecko.
1: Agnieszka, już chyba chce muzyki posłuchać.
0: I podrzucała swoje trolle. I jak ten mały troll rósł, no to ani nie był zbyt piękny, ani nie był zbyt pojętny. No ciężko było takiego małego trolla wychować. On był po prostu niegrzeczny, niesforny. Zamiast jeść na przykład widelcem, to jadł swoimi trolimi łapami.
1: Ale chwileczkę. I mama, ludzka mama, nie zauważała tej podmianki?
0: No zauważała, pewnie się bardzo martwiła i próbowała zrozumieć, co to się stało z tym moim takim pięknym
1: jak
0: i
1: się
0: gładkim,
1: to dziecko przemieniło
0: jasnym,
1: w trolla.
0: I blond włosy i jak aniołek, a tutaj raptem taki niegrzeczny, brudny, niesforny. I jakby ktoś chciał poczytać o takiej historii, to polecam z kolei książkę Selmy Lagerlöf. To jest taka autorka, którą może dzieci znają z książki pod tytułem Cudowna podróż. Taka podróż o chłopcu, który podróżował na gęsi i przeleciał całą Szwecję. To też jest dobra książka, myślę, na wakacje, bo taka książka, która powstawała też troszkę z myślą o tym, żeby była podręcznikiem do geografii w szkole. Czyli dzieci się miały czegoś dowiedzieć też o swoim kraju, o swojej ojczyźnie, o różnych regionach Szwecji. No ale ta sama autorka, czyli Selma Lagerlöf, zresztą też pierwsza kobieta, która dostała Nagrodę Nobla, taką najważniejszą literacką nagrodę, to właśnie Selma Lagerlöf, ale popełniła też takie opowiadanie pod tytułem Zamieniec. I Zamieniec,
1: intrygujący
0: to
1: tytuł.
0: Jest właśnie ta historia o tym, że to ludzkie dziecko trafia do troli, a ten mały troll trafia do ludzi. Taka historia też o tym, że człowiek może pokochać trolla. Że ta mama, która początkowo no tak nie potrafiła zrozumieć, co się wydarzyło, jednak jakoś z czasem takie dziecko, które trochę się różniło od tego

0: wymarzonego pokochała ogromną miłością. Więc Selma Lagerlöf i opowiadanie pod tytułem Zamieniec. I ta druga odsłona takiego trola, który właśnie potrafi takiego psikusa spłatać. I jeszcze jak się jechało na przykład z dzieckiem do kościoła, żeby to dziecko ochrzcić, bo to był też sposób na to, żeby się jakoś chronić przed trolami. Ale ta droga do kościoła
1: chrzciny,
0: i na chrzciny, tak? To była bardzo niebezpieczna droga. To był taki moment, w którym te trole no, najczęściej gdzieś tam czyhały po prostu, czy w lesie, czy za jakimś kamieniem, czy w jakimś rowie przydrożnym. I też się mogło zdarzyć, że bardzo chciały na przykład, żeby koń się spłoszył, albo żeby się wóz przewrócił, no i żeby miały taką okazję do tego, żeby takiego człowieka ze sobą gdzieś tam zabrać. Mam nadzieję, że nie wystraszyliśmy, a trochę zaintrygowaliśmy tymi postaciami
1: naszych słuchaczy. Tak, tak, też mam taką nadzieję, ale bardzo ciekawie brzmi, Agnieszko, ta opowieść i słuchając teraz tej historii o trolach, próbowałem w głowie sobie, nie wiem czy słusznie, czy nie, ale porównywać trochę elfy do troli. I jeśli mogę powiedzieć, to jednak to porównanie wychodzi ze zdecydowaną korzyścią w mojej opinii na rzecz elfów. Zaczynam się tych troli trochę obawiać. Drodzy radiosłuchacze, już skończyły mi się pytania do naszej ekspertki i ja nie wiem co zrobić. Pomóżcie mi. Zadzwońcie pod 22 645 2055 i zadajcie jakieś intrygujące pytanie naszej wspaniałej ekspertce w dziedzinie elfów, troli i może czegoś o wiele więcej.

nic i psy tym nie bawią tak. A krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę. Niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór. Po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj. Idź w

0: Wakacje z duchami, wieczorne wakacje z duchami, a z nami w studiu jeszcze przez chwilkę nasza elfilolożka i troll... No nic, nasza ekspertka w dziedzinie elfów i troli, Agnieszka Stróżyk-Dębińska, tłumaczka i skandynawistka.
1: Dlaczego?
0: Hej, hej. Dlaczego te trole i elfy akurat są tam, w Skandynawii? Dlaczego takie postaci kojarzą się z tą częścią Europy?
1: Myślę, że te trole i elfy i parę jeszcze innych postaci no, są jakimś wytworem spotkania człowieka z przyrodą, czy z tym światem, w którym żyje, w którym dorasta. Bo myślę, tak jak trochę powiedzieliśmy sobie o tych trolach, że jak idziemy na spacer do takiego lasu, no to gdzieś nasza wyobraźnia działa i jakoś sobie czyta te kształty, które się wyłaniają, które światło czy słońce nam wyostrza. Trzeba też pamiętać, że Skandynawia, w tym Szwecja, która jest no, takim krajem, którym ja się głównie zajmuję, to jest taka część naszego globu, w której teraz, czyli w okresie letnim, na północy słońce praktycznie nie zachodzi. Więc jest jasno przez całą dobę.
0: To są tak zwane białe noce, tak?
1: To są tak zwane białe noce i wtedy podobno wcale nie jest tak łatwo. Nam się wydaje, że jak to słońce świeci całą dobę, to jest tak miło i przyjemnie.
0: Jak to wpływa na mieszkańców Szwecji?
1: Ciężko mi się tak ogólnie wypowiadać, ale myślę, że jest to... Miałam okazję doświadczyć czegoś takiego.
0: Tak, powiedz na własnym
1: przykładzie.
0: Więc mogę
1: opowiedzieć, jak to na mnie wpłynęło. Oczywiście, że to było fascynujące i taka sytuacja, którą chciałam przeżyć, której chciałam doświadczyć. I to było bardzo też dla mnie ciekawe doświadczenie, bo pamiętam, że pojechałam na daleką północ Szwecji do miejscowości Arvidsjaur, już za koło podbiegunowe, w lipcu bodaj, na początku lipca. I wydaje mi się, że wtedy kwitły bzy.
0: Czyli mniej więcej w tym czasie,
1: tak,
0: jaki mamy
1: końcówka
0: teraz,
1: czerwca, prawda? Czerwca, początek lipca. I wiem, że wtedy zobaczyłam po raz drugi kwitnienie bzów tego samego roku, co było niesamowitym doświadczeniem, że tu już dawno przekwitły i można było zapomnieć o tym i prawie, że truskawki się już kończyły, a tam dopiero te bzy kwitły. Ale to światło nieustannie świecące no, sprawia, że na przykład wieczorem jest się bardzo aktywnym i ma się siłę rzeczywiście sporo rzeczy robić, ale na przykład rano wstać na zajęcia do przedszkola, do szkoły, do pracy wcale nie jest tak łatwo. No ale z kolei jesienią, zimą jest praktycznie cały czas ciemno. No i jak taki człowiek dawno, dawno temu szedł na przykład do lasu, nie miał latarki, bo jeszcze nie wynaleziono takich sprzętów. Szedł, nie wiem, co mógł mieć, taką latarnię z żywym światłem, ze świeczką.
0: Tak.
1: No to jednak te kształty, to co się tam wokół działo, jakieś zwierzęta.
0: Wyobrażam sobie to
1: jakieś
0: teraz.
1: Jakieś ptaki, jakieś sowy, które huczą
0: dźwięki. Dookoła, prawda?
1: No działają na naszą wyobraźnię. Ale też Te wszystkie stworzenia, stwory, trole, elwy, skrzaty, o których nie wspomnieliśmy.
0: O właśnie.
1: Które były bardzo ważne i są nadal bardzo ważne. No to były też takie stwory, które towarzyszyły ludziom. Na przykład taki skrzat, no ma wiele odsłon również, ale na przykład są skrzaty domowe. Które to skrzaty domowe pilnowały gospodarstwa, pilnowały ludzi w nim żyjących i pilnowały zwierząt, które tam żyły.
0: Czyli skrzaty pomocnicy.
1: Tak, ale znów trzeba by było być dla nich miłymi,

0: trzeba ich było, trzeba te skrzaty było karmić, na przykład wystawiać dla nich no taką ryż na mleku najchętniej, taką kaszkę. Ryż na mleku, to jest...
1: Czy nie
0: to
1: były
0: jest,
1: zbyt wymagające kulinarnie?
0: Nie, ryż na mleku to jest jedno z dań bożonarodzeniowych. Tutaj przeskakujemy w zimowy krajobraz w Szwecji i też takie danie właśnie, które jeszcze jak się okrasi no odrobiną masła i posypie odrobiną cynamonu, no to jest po prostu najlepszy deser, jaki tylko można sobie wyobrazić. I taki skrzat domowy w Wigilię czy w Boże Narodzenie właśnie liczył na to, że dostanie tę miskę ryżu na mleku, żeby później przez cały rok służyć gospodarstwu. No a jak nie, no to się mścił i na przykład krowa potrafiła zachorować. Albo inne zwierzęta. No, więc lepiej było się z trollami i ze skrzatami i z innymi stworzeniami próbować jakoś tam układać.
1: Czy elfy, czy skrzaty i trole to jedna wielka rodzina? Czy jedni są kuzynami drugich, drudzy kuzynami trzecich? Czy to zupełnie trzy oddzielne galaktyki bohaterów?
0: Myślę, że to są oddzielne galaktyki, czy oddzielne, jakby to powiedzieć, no takie oddzielne, nazwijmy to rody, rodziny.
1: O, pięknie.
0: Ale w ramach tych rodzin, trochę tak jak w naszych pewnie rodzinach czy kręgach przyjaciół, znajomych, od siebie się różnimy. Więc są takie cechy, które nas łączą, ale są też takie cechy, które nas jakoś tam wyróżniają. I tych skrzatów mogło być bardzo wiele i mogły mieć różne swoje wcielenia, tak samo te trole i elwy. I czasami się zdarzyło, że taka elwa się zamieniała w żabę i wciąż była elwą. A taki troll się zamieniał w kamień. I też właśnie, no... wciąż był tym trolem, więc bywało, że trudno było też rozpoznać tę postać.
1: Pomyślałam sobie teraz o naszej literaturze, o bajkach, baśniach, książkach dla dzieci stworzonych przez polskich autorów. Czy my mamy takie nasze polskie odpowiedniki tych elfów, troli lub skrzatów? Czy to będą krasnale, czy jakieś inne postaci, czy zupełnie tutaj błądzę w tych poszukiwaniach?
0: Na pewno mamy takie postacie. Tutaj pewnie trzeba by było zapytać osoby, które się zajmują historią czy kulturą ludową krajów słowiańskich, słowiańszczyzny. Są na pewno takie stwory, takie postaci właśnie w tych opowieściach ludowych, w tych opowieściach gdzieś z dawnych, dawnych czasów, które łączą, czy które jakoś tam mają w sobie te cechy właśnie również tych stworów, stworzeń, postaci z krajów skandynawskich, czy z Wysp Brytyjskich. No ale myślę, że kłopot też, to tutaj się wypowiem jako tłumaczka, również polega na tym, że bardzo trudno jest tłumaczyć po prostu te nazwy, te postaci, jakoś przekładać na tę naszą wyobraźnię i nasz język. I dlatego zawsze jest kłopot, na przykład jak się tłumaczy historie bożonarodzeniowe, co zrobić z Mikołajem, który tak naprawdę w Szwecji jest bardziej bożonarodzeniowym skrzatem. I wcale nie wyglądał,
1: nie
0: przynajmniej początkowo,
1: tak?
0: Jak dziadek albo jak no, starszy pan z siwą brodą z reklam, tylko raczej dość szpetnym, dość niewielkich rozmiarów skrzatem, który to pojawia się w towarzystwie kozła i przywozi prezenty na Boże Narodzenie, więc jest po prostu skrzatem bożonarodzeniowym. No i właśnie te krasnale, wolę skrzaty. Jakoś jak tłumaczę, to zwykle jednak posługuję się tym słowem skrzat i tych opowieści o skrzatach właśnie, głównie bożonarodzeniowych jednak, jest sporo.
1: Ja pomyślałam sobie jeszcze o tym, o czym wspominaliśmy przed chwilą, o jakichś konotacjach z literaturą słowiańską, a może jakieś nasze rusałki byłyby
0: to
1: takimi
0: by pewnie były te elwy.
1: Ewentualnymi
0: tak,
1: odpowiednikami, tak, ale w to dzisiaj nie będziemy się zagłębiać. Wspaniale się ciebie słucha, Agnieszko, w naszych wakacjach z duchami, ale my za chwilę musimy jeszcze sobie z naszymi radiosłuchaczami

0: czasami dokończyć naszą opowieść z dreszczykiem, to powiedz nam na koniec, proszę. Tak? Chciałaś coś powiedzieć jeszcze?
1: Nie, ja się zastanawiałam, czy pamiętam imiona bohaterów.
0: Pamiętasz,
1: i że to była Elfica... Ela.
0: I troll.
1: Troll Tymon.
0: Tak, troll Tymon.
1: To już czekam na dalszy ciąg tych opowieści.
0: Proszę, powiedz nam, czy czego miały albo mają nauczyć w krajach skandynawskich młodych czytelników takie opowieści o elfach, o elwach, o trollach, o skrzatach? Czy to była czysta rozrywka, czy może tam jakaś mądrość ludowa była przemycona?
1: Myślę, że bardzo dużo było tej mądrości, ale też bardzo dużo było opowieści, które po prostu pomagały zrozumieć to, co się wydarza w naszym życiu. Myślałam sobie też o takiej postaci, na przykład Necken, to jest taka postać z kolei mężczyzny głównie. Tak się objawiała ta postać. Gdzieś tam na kamieniu, na jeziorze albo stawie, gdzieś jakiś zbiornik wodny, która próbowała jakoś przyciągnąć do siebie ludzi grą na skrzypcach wcześniej pewnie, ponieważ skrzypce to dość nowy instrument w Skandynawii, to pewnie XVII wiek, czyli lata 1600 plus, a wcześniej pewnie jakieś ludowe instrumenty, ale taką piękną muzyką do siebie gdzieś tam zwabić ludzi. No i ci ludzie szli w to jezioro, szli w jakąś tam wodę, strumyk górski i można sobie wyobrazić, co się mogło wydarzyć, jeśli nie potrafili pływać. A kiedyś ludzie pewnie nie umieli aż tak dobrze pływać albo nie uczono pływać
0: tak powszechnie jak dziś.
1: Więc to też były takie historie, które pomagały zrozumieć, co się wydarzyło, albo też ostrzec na przykład przed tym, żeby nie udawać się, nie wchodzić do wody, jak człowiek nie potrafi się w niej odnaleźć i się z nią obchodzić. Nie chodzić do lasu, bo się może zgubić. Nie chodzić po bagnach, bo te bagna mogą wciągnąć. Więc to były takie historie często, które po prostu w jakiś sposób też ostrzegały przed zagrożeniami tej przyrody otaczającej nas i nas też w ten sposób, przez ten strach może trochę, chroniły przed tym, żeby nie robić rzeczy niemądrych.
0: Agnieszko, jaką jedną tajemnicę elfów i troli lub jednej z tych grup możesz nam zostawić na zakończenie naszej rozmowy? Tajemnicę, którą będziemy mogli wykorzystać w naszej dzisiejszej opowieści z radiosłuchaczami. Taką, którą możesz oczywiście się z nami podzielić, tak by elfy i trolle nie miały nic przeciwko.
1: To ja też taką tajemnicę o trollach mogę zdradzić, że trolle bardzo bały się podobno światła. Znaczy, że jednak wolały ciemność
0: takie sowy
1: niż
0: trochę.
1: Słońce. Więc myślę, że ze strony troli przy tej letniej, słonecznej i bardzo gorącej pogodzie nam po prostu nic nie grozi. Mam nadzieję, że trolle tego nie słyszały.
0: Podobno trolle i elfy nie słuchają Polskiego Radia dzieciom po 18, bo one mają wtedy dużo na głowie. Dlatego wiedziałem, żeby zaprosić cię przed 19. Czuj się bezpieczna. O trolach i elfach, i elwach, i skrzatach tak wspaniale opowiadała nam Agnieszka Stróżyk-Dębińska, tłumaczka i skandynawistka. To co, na koniec też mam powiedzieć? Hej, hej!
1: Prawie. Hejdo!
0: Hejdo!

Drodzy radiosłuchacze, my już jesteśmy bez naszego gościa, ale ja jestem cały czas z wami do godziny 20 razem z wydającą tę tajemniczą audycję Wieczorne Wakacje z Duchami Darią Brzezińską. Wracamy do naszej opowieści. Mamy elficzkę Ele Ele i trola Tymona. Elficzka jest dobra, spokojna i cierpliwa. Lubi pływać kajakiem, malować farbami, a troll Tymon jeździ rowerem. Lubi gotować. Ostatnio ugotował żeberka w miodzie i smażone pieczone jabłko. Jest silny, ale też lękliwy, boi się używać tej swojej ogromnej siły, a porywczyk tylko wtedy, gdy się broni. Umieśćmy teraz naszych bohaterów w zamku. W zamku na wzgórzu. Zamku spowitym mgłą. Jak myślicie, co mogło się zdarzyć w tym zamku z powitym mgłą, w którym spotkały się elfica Ela Ela i troll Tymon? Czyli teraz budujemy kolejny element naszej opowieści z dreszczykiem, czyli tworzymy, rysujemy tajemnicę. Może wszystkie ptaki wokół zamku nagle ucichły? Może zaczęło świtać i troll się przestraszył? A może ktoś w okolicy zostawił jakieś maleńkie ślady? Albo pojawiły się znikające przedmioty? A może ktoś w lesie nieopodal zaczął się dziwacznie śmiać? Nie wiem. Nie wiem, co wybrać. Ale przypominam, że to nie ja jestem autorem tej opowieści, tylko wy, drodzy radiosłuchacze, dlatego czekam na wasze telefony. 22 645 20 55. Co się stało, gdy elfica i troll spotkali się w zamku na wzgórzu z powitym mgłą?

Znów bym chciała być mała. Może elfy też by tak powiedziały, albo bardziej skrzaty. A ja nie wiem, czy wiecie, drodzy radiosłuchacze, że elfy nie zawsze jednak były małe. I kiedyś, jeszcze w bardzo, bardzo dawnych wierzeniach i legendach, miały też skrzydła. Zwłaszcza w tych legendach, opowieściach skandynawskich, o których tak pięknie opowiadała nasza dzisiejsza ekspertka Agnieszka, elfy opisywano jako wysokie, piękne istoty, które przypominały ludzi. A te małe, skrzydlate elfy pojawiły się znacznie później w baśniach i w ilustracjach. My wiemy, że w naszej opowieści, którą powolutku snujemy, w tej audycji Wakacje z duchami, czyli opowieści z dreszczykiem, elfica Ela spotyka trola Tymona w zamku. Ja w międzyczasie wpadłem na pomysł, że elfica dopływa do tego zamku kajakiem i zastaje trola Tymona w kuchni. W kuchni z przygaszonym światłem, w którym troll Tymon piecze jabłka. Wyobraźcie sobie zapach cynamonu, pieczonych jabłek i spałaszowanych przed chwilą na kolację tych żeberek w sosie miodowym, które wcześniej już ugotował nasz zdolny kulinarnie troll Tymon. Co się wydarzyło w tej kuchni? Ja mam mnóstwo wersji w głowie, mnóstwo możliwości, jak tę historię doprowadzić do wielkiego, tajemniczego finału, ale nie chcę nic sam wymyślać, bo przecież jesteście wy, drodzy radiosłuchacze, a wy macie mnóstwo wspaniałych pomysłów schowanych w waszej wyobraźni. Dlatego zapraszam, dzwońcie do nas z odpowiedzią na pytanie, co się zdarzyło w kuchni na zamku, w której elfica Ela spotkała trola Tymona. 22 645 20 55. Dodam tylko, że możecie dzwonić sami lub też z rodzicami. Mogą również dzwonić sami rodzice, czy w ogóle dorośli i próbować dokończyć razem z nami tę opowieść.

Halo, halo, drodzy radiosłuchacze, to ostatnie 10 minut wakacji z duchami, czyli opowieści z dreszczykiem naszej wieczornej, poniedziałkowej, wakacyjnej audycji, która powolutku, powolutku, jej pierwsza odsłona, pierwszy odcinek zmierza do finału. Do finału, w którym brakuje mi już tylko was i waszego zakończenia naszej opowieści o elficy Eli Eli i trolu Tymonie. Przypominam. Pytanie brzmi, co się zdarzyło w tajemniczej kuchni na zamku z powitym mgłą, w kuchni, w której troll Tymon piekł jabłka i kuchni, do której weszła elfica Ela Ela, która wcześniej przypłynęła do zamku kajakiem. 226452055, czekam na waszą pomoc w zakończeniu tej audycji. A w międzyczasie jeszcze kilka ważnych ciekawostek o trolach. Przed chwilą mówiłem o elfach, to teraz o trolach. Może to jeszcze wam pomoże znaleźć jakiś ostatni ślad w wyobraźni tej opowieści, którą próbujemy zakończyć. Okazuje się bowiem, że nie wszystkie trole były złe. W dawnych opowieściach skandynawskich niektóre trole pomagały ludziom, ale też były takie, które, tak jak nasza ekspertka dziś wspomniała, kochały psocić. Ich charakter zależał po prostu od tego, w jakiej legendzie się pojawiały. Okazuje się też, że niektóre skały miały być trollami. Dawniej ludzie wierzyli, że niezwykłe głazy albo wysokie skały to właśnie są trole, które nie zdążyły schować się przed wschodem słońca. Przecież Agnieszka mówiła, że trole nie lubią światła. Nie zdążyły ukryć się przed wschodzącym słońcem i na zawsze zamieniły się w kamień. Ktoś zamieni się w kamień lub w coś innego w finale naszej opowieści. Ostatnia szansa dla was, by zadecydować, co się wydarzy pomiędzy elficą Elą Elą i trolem Tymonem. 226452055.

Już niewiele spraw zostało do zmyślenia, tylko to, co się wydarzyło na zamku, na wzgórzu, z powitym mgłą. Okazuje się, to znaczy to okazało się przed chwilą w mojej głowie i w mojej wyobraźni, że elfica Ela, cicho dopłynąwszy kajakiem do starego zamku, z otwartego okna poczuła zapach pieczonych jabłek, które właśnie wyjął z pieca ten nasz odważny troll Tymon. O wspaniałych umiejętnościach kulinarnych. Gdy spojrzenia naszych bohaterów się spotkały, w całym zamku zrobiło się tak cicho, że nawet zegar przestał odliczać czas. Tymon postawił na parapecie jeszcze ciepłe jabłko, lecz nie powiedział ani słowa. I wtedy elfica Ela uśmiechnęła się tylko, położyła obok małe srebrne piórko, a kiedy następnego ranka odnaleziono na parapecie tylko ogryzek jabłka i tylko to srebrne piórko, nikt nie potrafił powiedzieć, czy była to zwykła wizyta, czy początek tajemnicy, którą ten zamek na wzgórzu z powitym mgłą zachowa dla siebie. Tu stawiamy kropkę, a może przecinek, po to, byście po zakończeniu naszej audycji razem ze swoimi rodzicami, rodzeństwem, kolegami, koleżankami dopisali kolejną scenę, a może dwie, a może trzy, a może nawet siedem scen do tej opowieści z elficą, trolem, ogryzkiem jabłka i srebrnym piórkiem. A jeśli chcecie spędzić kolejny tajemniczy, pełen niedopowiedzeń i sekretów poniedziałek w wakacje w Polskim Radiu Dzieciom, to zapraszam Was już za tydzień na kolejne wakacje z duchami, czyli opowieści z dreszczykiem, punktualnie o 18. A za dzisiejsze opowieści, elfie, trollowe i skrzacie, dziękuję Wam Jacek Zawada, Daria Brzezińska, elfy i trolle.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
5: Chyba się zmęczyłem, może się na chwilę...
4: Połóż się, odpocznij,
5: no bo jestem trochę zmęczony.
4: Też mi się tak wydaje i jakoś wcale mnie to nie dziwi.
5: Ale jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
4: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
5: To inne dzieci też chcą spać?
4: No jasne. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypiajki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
5: A znasz jakieś opowieści z lasu?
4: O tym, jak to jest, kiedy nagle wśród zwierząt w lesie pojawia się ktoś obcy?
5: No, w przedszkolu też o tym rozmawiamy.
4: To jak może być?
5: No, niech to będzie opowieść o... jakby był jakiś...
4: Już wystarczy. Zamykaj oczy i posłuchaj. Już wystarczy. Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem, Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
5: Zamykam oczy i będę już słuchać. Zaczynaj.
4: Nie tak dawno temu, nie tak daleko, pośród szumiących drzew, falujących łąk...
5: Hurra! A czy będą...
4: Co będzie...

0: to będzie i byłoby dobrze, gdybyś już zamknął oczy i nie otwierał buzi.
1: No dobrze, postaram się, ale czasami to tak mi się chce coś...
0: Kiedy minęła ulewa i wszystkie liście stały się soczyście zielone, gdzieniegdzie z pomiędzy liści zaczęły nieśmiało wyglądać pączki i kwiaty. Las pachniał sosnami, świerkami, budzącymi się bzami. Słuchając delikatnego dzwonienia konwali, radował się ich aromatem. Zwierzęta już od wschodu słońca usilnie starały się znaleźć coś do jedzenia, żeby nakarmić wiecznie głodne pyszczki, paszczki, ryjki, dzióbki, dziobki, buźki i paszczęki. Albo pośród roślinności wyszukiwały smakowitych pędów, pączków, kwiatków, listków czy gałązek, albo pomiędzy krzakami w mchu, w ziemi, w dziurkach, dołkach, zagłębieniach wyszukiwały pędraków, robaków, chrząszczy, żuków czy innych owadów. Albo węsząc z nosami przy ziemi poszukiwały myszy, ryjówek, małych i większych gryzoni czy innych ssaków. Każdy szukał, wąchał, węszył, tropił, wyszukiwał rośliny czy zwierzęta. Jednocześnie starano się zachowywać bezpieczną odległość od siebie, omijać groźnych albo tych, co stanowili konkurencję, szukać tam, gdzie nikogo jeszcze nie było. Nie wchodzić sobie w paradę, żeby ktoś nas nie przegonił, albo żebyśmy sami nikogo nie wystraszyli. No, jak to w lesie, wiadomo. I niezwykle rzadko ktoś kogoś zaskoczył. Zazwyczaj było wiadomo, ile szczeniaczków urodziło się wśród dąbczaków i buków, jakie maleństwa pojawiały się w borsuczej norze, czy u wiewiórek, sujeksów, czy zajączków. Jeżeli pojawiał się czasami jakiś nieznajomy, to był to najczęściej zagubiony pies czy kot, który dotychczas wiódł życie wśród ludzi. Ale bardzo szybko takiemu intruzowi wybijano z łebka plany pozostania dzikim, leśnym zwierzem. Mamy już swoich myśliwych i nowych nam nie potrzeba, mówiły chórem leśne zwierzaki, delikatnie wskazując takiemu bohaterowi najkrótszą drogę wyjścia z lasu. Ale tego dnia pojawił się gość wyjątkowy. Nawet gdyby chciał się ukryć, to nie udałoby mu się. No widać było, że jest bardzo zmęczony, wyczerpany. O, przepraszam, dopiero z bliska zauważyłem, że była głodna i spragniona. Biegnąc między drzewami, wydawała się białym zygzakiem, błyskawicą, takim rozmazanym śladem, jaki na ciemnej kartce zostawia biała farba. Pośród zieloności, świeżej i soczystej, pośród seledynów, turkusów, malachitów, szmaragdów, brązów, beżów, zgaszonych czerni i szarości, jej biel wydawała się rozlewać plamą na poszyciu lasu. No, no. Widziała pani takie cudo? Pytała sarna Barbara, łanię Łucję. Wygląda jak płachta, co gospodynie ze wsi suszyły na łące, odpowiadała. Zobacz, Stefan, czy to ta błyskawica, co się pojawia podczas burzy? Borsuk Bogdan dopytywał łasicę Janinę. A czy to nie jest, aby borsuczka tyle, że biała? Dopytywała Janina. U nas w rodzinie nikogo takiego nie było. Tchórz Tadeusz postawił uszy, podrapał się i powiedział. Nie wiem jak wy, ale mi się wydaje, że to jest lis, a właściwie lisica. Chyba żartujesz, przecież u nas w lesie nie ma takich białych lisów czy lisiczek. Popatrz na mnie. Tak powinien wyglądać porządny lis. Rudy, rdzawy, pomarańczowy, no, ewentualnie czerwono-brązowy, a nie biały, powiedział lisek Ludwik, dumnie obracając się, żeby zaprezentować wszystkim dookoła swoją przepiękną, puszystą kitę.
1: Ale twój dziadek Dionizy jest taki bardziej szary niż rudy, nie uważasz?
0: Zapytał tchórz Tadeusz.
2: Też mi przykład. Dziadek jest szaro-siwy, bo jest już stary. Ma chyba z 10 lat.
3: Słuszny wiek, zauważył borsuk Bogdan. Może ta lisica też jest stara i dlatego taka biała.
1: Żartujesz? Zaśmiała się łasica Janina. Staruszka nie dałaby rady tak szybko biegać. To musi być całkiem młoda lisiczka.
3: No to czemu taka biała? Dopytywał Bogdan.
0: No właśnie, taki biały zwierzak to nie mógłby się nigdzie schować. Zaraz by go dostrzegły jakieś drapieżniki albo co gorsza myśliwi ze strzelbami. Przytomnie zauważył tchórz Tadeusz. Lisek Ludwik stał

Stanął na tylnych łapkach i zobaczył, że biała plama zatrzymała się nad wodą. Spójrzcie, dopadła do jeziora. Ole spragniona, pije i pije. To może do niej podejdziemy, powiedział tchórz Tadeusz, jakby w ogóle się nie bał. Albo lepiej nie, nie wiadomo, co to za jedna. A zwierzęta lepiej znały las, niż przybyła biała lisiczka, dlatego w zupełnej ciszy udało im się zbliżyć do jeziora. Lisiczka wciąż piła, nerwowo rozglądając się na boki. W pewnym momencie wyczuła przyglądających się jej zza trzcin. Momentalnie chciała się zerwać do biegu, ale zmęczenie odebrało jej siły. Zaplątała się w krzakach i nerwowo próbowała uwolnić się, widząc zbliżające się towarzystwo. Nie wyglądali groźnie. Witamy szanowną panią w naszym pięknym lesie wśród soczystych traw i pachnących grzybów. Lisek Ludwik zachował się jak prawdziwy dżentelmen. Witamy, witamy, proszę się nie bać, nikt tu nie zrobi pani nic złego, zabłysnął elegancją tchórz Tadeusz. Może pomogę się wydostać, proszę się nie szarpać, to uwolnię pani nogi z tych kolczastych krzaków, zaoferowała pomoc łasica Janina. Bardzo dziękuję za pomoc. Gdyby nie wy, to nie wiem, co bym zrobiła. Jestem strasznie zmęczona. Uciekam już trzeci dzień. Jeśli mnie złapią, to będzie już po mnie. Ciężko dysząc, odpowiedziała biała lisiczka. Lisek Ludwik popatrzył na nią ze współczuciem. A co się stało? Od kogo uciekasz? Gdzie mieszkają w ogóle takie białe lisy? Mam na imię Blanka i uciekłam z fermy lisów. Moi dziadkowie mieszkali daleko na północy. Tam, gdzie jest bardzo zimno i gdzie przez większą część roku leży śnieg. Dziadek opowiadał, że nasze białe futerka pomagają się nam wtopić w zaśnieżone tło, ale ludzie złapali i całą rodzinę uwięzili w klatkach. Na fermie urodzili się moi rodzice i ja wraz z rodzeństwem. Dziadek opowiadał nam o tym, jak lisy potrafią biegać, ile radości można mieć z biegania, więc kiedy zobaczyłam uchyloną klatkę, to wyłamałam zamknięcie i uciekłam. Ale już nie mam sił. Chcę mi się spać. Czy mogę się gdzieś tu bezpiecznie zdrzemnąć? Zwierzęta zaprowadziły ją do przytulnej nory, wyścielonej miękkimi liśćmi, przyniosły pyszne kąski do zaspokojenia głodu i usiadły na zewnątrz. Mam plan. Borsuk Bogdan cieszył się ogólnym szacunkiem, bo jego pomysły były zaskakujące. Zazwyczaj musimy zebrać wiele różnych kwiatów i roślin, takie, które mają swój kolor. Kiedy Blanka wytarza się w nich, to jej futerko zmieni kolor i będzie mogła łatwiej wtopić się w tło. Posłuchajcie uważnie. I wytłumaczył, kto i co ma zerwać i przynieść. Każdy dostał ważne zadanie. Ruszajcie i wracajcie tu z roślinami. Ja poczekam i popilnuję Blanki. Zwierzęta rozbiegły się w poszukiwaniu roślin, które pomogą lisiczce schować się przed ludźmi. I czekając na nie, słuchając oddechu Blanki, borsuk Bogdan sam zapadł w sen. Tak jak miś Michaś, tak jak wy, pasałyki. Chcielibyście spotkać się ze zwierzętami w lesie i porozmawiać z nimi? Bardzo proszę, ale najpierw nabierzcie sił. Pa, pa, kolorowych snów. Ciii, zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się śpi.

0: oczy same kleją się.
1: Słuchacie polskiego

0: Syneczku, synku, gdzie jesteś? Nadszedł czas na bajeczkę.
1: Tutaj, mamusiu.
0: Ach, nie zauważyłam. Ale widzę, że ty już jesteś rzeczywiście przygotowany. No dobra, to ja siadam szybciutko obok ciebie i już rozpoczynam naszą kolejną opowieść. A dzisiaj będzie to opowieść szczególna, związana z tym, co przed nami. Franiu, co się działo w zeszłym tygodniu?
1: Żegnaliśmy się przez kolem.
0: To prawda. Było zakończenie roku szkolnego, tak to się nazywa. Chociaż oczywiście ty nie chodzisz jeszcze do szkoły, a do przedszkola. No ale tak mówimy, że jest to właśnie zakończenie roku szkolnego. A to oznacza, że rozpoczęły się...
1: wakacje!
0: No właśnie, rozpoczęły się wakacje. Czy ty już wiesz, co będziesz robił w trakcie wakacji?
1: Jeżdżę nad morze pochodzić z

0: plazy, bo mocy w nogi w wozie. Będę się bawić pozykiem. Ja odwiedzę pleziadków i dziadków.
1: Oj, Franiu, ja widzę, że rzeczywiście ty masz bardzo, ale to bardzo duże te wakacyjne plany i sporo rzeczy będzie się wówczas działo. Ale zanim udamy się na te twoje wspaniałe, idealnie zaplanowane wakacje, pora, tak jak wspomniałam, na naszą opowieść. A dzisiaj będzie to opowieść o dziewczynce, która nie wyjeżdża nad morze, która nie będzie spotykała się z pradziadkami i dziadkami, tylko będzie spędzała wakacje w przedszkolu. Myślisz, synku, że takie wakacje w przedszkolu mogą być ciekawe?
0: Tak.
1: O tym się dzisiaj właśnie przekonamy. Połóż się zatem wygodnie, zamknij oczka i słuchaj. Zakończenie roku szkolnego było dla naszej bohaterki wielkim wydarzeniem. Dorotka, bo tak miała ona właśnie na imię, była bardzo dumna, wracając z ceremonii zakończenia roku szkolnego do domu. W dłoni trzymała dyplomy. Dyplom z tańca, który dostała od pani, z którą spotykali się co tydzień na zajęciach tanecznych. Otrzymała także dyplom najmilszej koleżanki w grupie. No i jeszcze był ten trzeci dyplom, który zapraszał ją od września do starszaków. Och, z tego dyplomu Dorotka była najbardziej zadowolona. Kiedy dzieci spotkały się na zakończeniu roku szkolnego, wszystkie oczywiście oprócz tego, że pokazywały sobie nawzajem swoje dyplomy, rozmawiały także o wakacjach. O tym, co będą wówczas robiły, gdzie pojadą, z kim się spotkają. I to był taki tylko jeden moment, kiedy Dorotce zrobiło się trochę smutno.
0: Ale dlaczego?
1: Dlatego, że Dorotka nie miała takich planów wakacyjnych. Wróciła zatem do domu z jednej strony szczęśliwa z posiadanych dyplomów, ale z drugiej strony trochę smutna, bo nie wiedziała, jak będą wyglądały jej wakacje. Mama i tata nic o tym nie mówili wcześniej. Kiedy spotkała się zatem z rodzicami, najpierw oczywiście pochwaliła się dyplomami, a później zapytała, co ona będzie robiła we wakacje. Wtedy rodzice powiedzieli, że na razie nie mogą nigdzie wspólnie wyjechać. Dlatego Dorotka będzie chodziła do przedszkola. Dorotka była załamana. Zrobiło jej się bardzo smutno, a nawet odrobinkę się zdenerwowała. No bo jak to? Przez cały rok szkolny chodziła do przedszkola i jeszcze we wakacje ma chodzić do przedszkola? Przecież wakacje to jest czas odpoczynku, czas wyjazdów, przygód, no i poznawania nowych ludzi, nowych miejsc, odkrywania najróżniejszych rzeczy. A tymczasem rodzice powiedzieli, że ma chodzić do przedszkola. Mamusia powiedziała Dorotce, żeby się nie przejmowała i nie denerwowała, bo w przedszkolu w wakacje może być naprawdę fajnie. Dorotka nie bardzo jej wierzyła, ale postanowiła nie przejmować się na zapas. I tak rozpoczęły się dla Dorotki wakacje. Pierwszego dnia poszła do przedszkola w niezbyt dobrym humorze. A tymczasem okazało się, że czekały na nią zawody sportowe. Och, jakaż Dorotka była szczęśliwa. Ona uwielbiała sport i wszystkie dyscypliny sportowe, które dla przedszkolaków są idealne, były dla niej fascynującą przygodą. Kolejnego dnia, kiedy przyszła do przedszkola, okazało się, że przedszkolaki będą przygotowywać spektakl teatralny. Dorotka uwielbiała chodzić do teatru. Nawet planowała, że może w przyszłości zostanie aktorką, dlatego była przeszczęśliwa, kiedy o tym się dowiedziała. Trzeciego dnia z kolei przedszkolaki, uwaga, dowiadywały się, jak powstaje radio. czym jest radio i jak pracują dziennikarze.

0: komentarze. To było bardzo ciekawe. A do przedszkola przyszedł nawet prawdziwy reporter. I tak właśnie mijały wakacje Dorotki. Codziennie były najróżniejsze atrakcje, które przedszkolaki, bo nie tylko Dorotka chodziła do przedszkola, były także i inne dzieci, więc atrakcje te były dla przedszkolaków naprawdę wspaniałe. Kiedy wakacje się skończyły i dzieci spotkały się znowu we wrześniu w przedszkolu, już w starszej grupie, wszystkie opowiadały sobie nawzajem, jak minęły ich wakacje. No i kiedy padło pytanie skierowane do Dorotki, a ty co robiłaś w wakacje? Zapytał ją o to Bodzio. Dorotka odpowiedziała, chodziłam do przedszkola. Wszystkie dzieci spojrzały na nią z wielkim zdziwieniem, bo wcale nie wydawało im się to niczym przyjemnym, a tymczasem Dorotka miała uśmiech od ucha do ucha. Bodzio postanowił zatem dopytać. Ale co w tym jest takiego fajnego, że ty się tak cieszysz tym, że chodziłaś w wakacje do przedszkola? Wtedy Dorotka opowiedziała dzieciom, co takiego się wówczas działo. Ile niesamowitych rzeczy się wydarzyło. Kogo poznała, czego się dowiedziała, no i czego się nauczyła. Wtedy przedszkolaki pomyślały, wow, to naprawdę były wspaniałe wakacje Dorotki w przedszkolu. Dlatego jeżeli ktoś nie wyjeżdża nigdzie na wakacje i musi chodzić do przedszkola, to wcale nie powinien się martwić, bo to mogą być jego najwspanialsze wakacje w życiu. Synku, to już koniec mojej opowieści. Podobała się tobie?
1: Tak.
0: To bardzo się cieszę. A teraz zamykaj wreszcie te oczka i śpi słodko.
1: Dobrze, dobrze. Dobranoc, mamuś.
0: Dobranoc, dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
7: Słuchacie polskie.

ja, to ja. Ja dziś zdobywam miód. Wziąłem tę kotwicę i mam ją na swym vis-a-vis. A kto chce, niech ze mnie.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
5: Damian Sikorski, witam. Dziś gościem podcastu Jestem muzykiem, jestem rodzicem jest Martyna Pawłowska-Diuli.
6: Cześć, witam.
5: Zastanawiam się, czy bardziej w tej roli podwójnej jestem muzykiem, jestem rodzicem mówić do ciebie Martyno czy Diuli?
6: Wiesz co, wolałabym chyba teraz już Diuli. Teraz już bardziej Diuli, dlatego że... Znaczy inaczej. W sumie tu przyszłam jako, trochę jako Diuli, trochę jako rodzic, ale chciałabym jednak, żeby to Diuli zaczęło wybrzmiewać trochę bardziej i z każdym dniem, miesiącem mocniej, bo szczerze na to pracuję i tak.
5: No my w tle słyszymy, że musisz łączyć zawód rodzica i muzykę, bo jesteś dziś na nagraniu ze swoim synkiem. No, z pewnością jest to wyzwanie być muzykiem i rodzicem, tym bardziej, że zawód muzyka to nie jest ściśle czas taki wydzielony, że pracujemy od 8 do 16 i to tyle.
6: W ogóle zawód rodzica to jest zawód trudny. bardzo trudny, bez względu na to, jaką profesję uprawiasz, czy jesteś muzykiem, czy jesteś operatorem koparki. W ogóle jakby pokłony dla wszystkich rodziców, bo to wymaga wyrzeczeń i no i takiej pracy u podstaw, powiedziałabym nawet. Ale do tego rzeczywiście nasz zawód, jakim jest zawód muzyka, wymaga właśnie takiej pracy na wciąż. Tu nie możesz sobie wydzielić czasów. Jakby nie pracujesz tu od godziny 7 do 15. No więc jakby to wszystko razem połączyć, rzeczywiście masz rację, jest to trudne, ale jak widzisz efekty jednego i drugiego i masz świadomość, że połączyłeś te dwie trudne profesje, to jest mega satysfakcja i radość.
5: A co więcej, twój partner, tata waszego synka, również jest muzykiem.
6: Jest, właśnie. I tu się pogarsza nasza sytuacja. Właśnie przed anteną rozmawialiśmy, że rozmawialiśmy o Błażeju, gdzie teraz jest. Bo ja akurat jestem

0: świeżo po koncercie. Wczoraj zagrałam koncert, tak zwany support przed Natalią Schroeder na jej trasie. I dzisiaj wróciłam z tego Poznania. Wymieniliśmy się trochę z Błażejem, bo Błażej pojechał dalej. Ja wróciłam do domu, żeby przejąć właśnie synka. I przyjechałam do ciebie, więc no jest trudno.
1: No jest to logistyka.
0: Jest to wyższa logistyka, to jest bardzo wysoka logistyka. Zwłaszcza, że bardzo często też nasi rodzice są zaangażowani w opiekę, bo oczywiście mamy dwie nianie, świetne, ale no te
1: Dwie nianie rodzice.
0: Aktualnie pożegnałam też dziadka, który przyjechał spod Elbląga, żeby zająć się Heniem tylko jedną dobę, więc wiesz. No,
1: spod Elbląga,
0: a jesteśmy w Warszawie, więc... No, to są przejazdy, kombinacje, planowanie, trochę przerzucanie dziecka z rąk do rąk, ale na szczęście mamy też szczęście, że mamy tylko takie właśnie życzliwe ręce wokół siebie.
1: No, zdarzało się tak, że ktoś z opieki się wysypał, nie przyjechał, nie dojechał i Heniu pojechał, wsiadł w busa, poznał już życie w trasie i pojechał z wami na koncert?
0: Może nie kraczmy, okej?
1: Okej, czyli nie było kraczmy. Takiej sytuacji.
0: Jeździł ze mną kilkukrotnie, był Henio ze mną gdzieś tam na jakichś koncertach, ale był malutki, więc wtedy to po prostu wynikało z tego, że musiałam go mieć blisko siebie, w cudzysłowie.
1: A jak twoje doświadczenia związane z muzyką wpływają na wychowywanie dziecka?
0: Moje doświadczenia z muzyką?
1: No, wprowadzasz na przykład Henio w świat muzyki?
0: Jasne, że tak. U nas w ogóle muzyka cały czas brzmi. U nas w ogóle jakby nie ma ciszy, chociaż też doceniam ciszę, bo czasami jestem przebodźcowana i widzę też, że Hania jest przebodźcowana, bo chodzi do przedszkola, wiadomo jak to jest w przedszkolu, ale jakby to, czego my słuchamy jako rodzice, słucha też nasze dziecko, a nie ukrywam, że nie słuchamy złej muzyki, słuchamy wartościowej muzyki i cieszę się, że naszemu dziecku ta muzyka się podoba. Aktualnie wybrzmiewa u nas Natalia. I właśnie dzisiaj już tak śmialiśmy się z Henią, znaczy Henio się śmiał, ja to tak niekoniecznie, że no wiesz, mamo, te twoje piosenki to są takie... To nie są fajne piosenki. Najlepsze są piosenki Natalii.
1: O, szczerość dziecka.
0: Ale wiesz co? Okej. Ma w ogóle wolność wyboru.
1: No dobra, ale zanim Natalia się pojawiła, to był recenzentem twoich piosenek?
0: Nie nazwałabym tego tak dokładnie, że jakby oceniał je, ale wydaje mi się, że mogę wnioskować, że mu się nawet podobają, skoro je śpiewa. Mhm. Podśpiewuje. Pamięta teksty, pamięta idealnie melodię, więc wydaje mi się, że nie są wcale takie najgorsze te moje piosenki.
1: Ale też widzę, no znam ciebie i Błażeja i nie tylko muzyka, ale również Henio jest wprowadzany w świat sportu.
0: No jasne.
1: Przyszły hokeista rośnie.
0: Hokeista, a teraz piłkarz też jeszcze od no, długiego więc czasu.
1: Ja wiem, że jeszcze mieszkacie w Polsce, ale za chwilę będą Stany.
0: No jasne. To jest, wiesz, to wisi w powietrzu i ja mam nadzieję, że się ziści, a no wiadomo, muzyk, wiadomo jak zarabia. Raz lepiej, różnie. Raz gorzej, różnie. A no jakby tutaj się udało rzeczywiście dostać się do NHL, no to już wtedy jest świat ludzi i już będziemy na emeryturze po prostu. Ale widzę, że Henio bardzo dużo czerpie od nas. Widzę, że inspiruje się. No tatą na początku, pamiętam, początki w ogóle zabawy z muzyką, to bębny w ogóle królowały. I to właśnie dzięki Błażejowi. Widział, słyszał. Później pojawił się ten hokej, czyli kolejna inspiracja.
1: Ze śpiewem też nie wiemy. Ma... Synoś taty.
0: Synoś taty, no.
1: Sorry, tak. Martyno.
0: No ja wiesz co, ja zostałam już dawno okrzyknięta złym policjantem w tej rodzinie.
1: Okej.
0: Okay. Więc no jakby się na to już inaczej z tym się pogodziłam, no, ale to musi tak trochę być.
1: Ale podobno przychodzą takie zmiany, że najpierw jest ten jeden rodzic, tak? Jest.
0: Okay. Zobaczmy, jak to będzie, ale wiesz, to jest potrzebne, żeby jednak to wypośrodkować. Tą...
1: Henio rysuje teraz, a talent plastyczny po kim ma?
0: Wiesz, że dosyć Lubisz? Niedawno się dowiedziałam, widziałam na własnej oczy, że Błażej ma talent plastyczny. Naprawdę. Błażej. To jest człowiek renesansu.
1: Błażej się okazuje, że tutaj
0: on jest w ogóle przebudowuje, on przebudowuje nasze piece kaflowe. Ostatnio mieliśmy taką jakąś awarię małą, więc to, później talent plastyczny, muzyczny to już nie wspomnę. I widzę, że tu chyba tak, tu dużo po tacie jest.
1: Wspomniałaś o dziadku, który przyjechał specjalnie z Elbląga, żeby opiekować się Heniem. Zastanawiam się, czy istnieją jakieś tradycje rodzinne związane z muzyką, które pielęgnujesz?
0: Na pewno muzykowanie, tak. Na pewno muzykowanie przy okazji świąt to u nas

0: dzieje. W zeszłym roku spędzaliśmy święta u moich rodziców pod Toruniem.
1: Śpiewacie kolędy?
0: No jasne. Śpiewamy kolędy. Tata gra na gitarze.
1: Ty jesteś spod Torunia?
0: No nie, ja jestem jestem warmiaczką.
1: Warmiaczką,
0: taką
1: okay.
0: Z czystej krwi w ogóle, wiesz. Czystej. Ale życie tak się potoczyło, że z rodzicami znaleźliśmy się w pewnym momencie naszego życia pod Toruniem też.
1: Okej. Okay. Czyli jesteśmy prawie sąsiadami, bo ja pochodzę z Inowrocławia.
0: No
1: czyli...
0: właśnie, no.
1: Pod
0: tak.
1: Toruniem też.
0: Tak
1: trochę
0: właśnie.
1: Pod Toruniem, trochę
0: tylko, że to moje pod Toruniem jest trochę bliżej Torunia, a twoje jest trochę dalej, ale nadal jesteśmy w roku Jastrzębomorskie. Oboje. No to czyli widzisz, czyli jeszcze mamy kolejną wspólną rzecz.
1: I śpiewacie kolędy, super.
0: Śpiewamy kolędy. Ostatnio śpiewaliśmy kolędy i graliśmy kolędy. Tak jak wspomniałam, tata grał na gitarze. I coś śmieszne w ogóle. Wszystkich nas... Znaczy, na początku zaczęło się od mojego taty. W dzień Wigilii, jak już zaczęliśmy te kolędy grać, coś po prostu widzę, że tata się jakoś dziwnie czuje, coś jest nie tak. No i nagle się pojawiła gorączka, 39 stopni i wiesz, tak ojej. Każdy po kolei odpadał i okazało się, że wszyscy mieli COVID, więc...
1: Domino poszło.
0: No, poszło. Ale co zagraliśmy, to nasze. Błażej rozstawił taki mały zestaw perkusyjny. Henio też miał swój mini zestaw.
1: No wiadomo.
0: No ja miałam takie tam delikatne jakieś też perkusyjne instrumenty, ale śpiewałam głównie. I wszyscy bardzo dobrze się bawiliśmy do momentu właśnie tej diagnozy. W każdym razie tak, u mnie w ogóle zawsze w domu była muzyka, zawsze, zawsze, zawsze.
1: No bo my jesteśmy z takiego rocznika, że no zawód muzyka to był traktowany jako taki dodatek, nie? Że fajnie, fajnie, że śpiewasz, grasz, ale idź na jakieś studia, żebyś miała zawód, prawda? A dzisiaj jest nieco inaczej. No, Henio ma styczność z muzyką od dziecka,
0: tak.
1: Więc naturalne było, że wszedł do kanciapy Błażeja, zaczął grać na bębnach, ale czy jako już rodzic miałaś taką myśl, o Boże, tylko nie to?
0: No trochę tak. Czyli chyba przenoszę te, wiesz, te wzorce z przeszłości.
1: To dobrze, że Błażej jeszcze ma hokej.
0: No właśnie,
1: przenosi.
0: Dobrze. No, tylko chociaż wiesz, no, nie wiem, czy tam jakąś jeszcze karierę w tym hokeju zrobi. Ważne, że mu się to podoba i że się bawi, ale trochę też tak mam z tyłu głowy i miałam takie myśli, nadal w sumie je mam, są takie malutkie, ale żeby jednak mieć alternatywę. Znaczy, trochę właśnie widzisz, jestem podzielona, bo chciałabym móc powiedzieć, że nie, skupię się tylko na tym, w ogóle rób tylko to, ale wiem, jak bardzo też to się w mojej karierze, w cudzysłowie, zmieniało. Ile razy byłam w takim bardzo niepewnym momencie życia. Choćby pandemia, no już naprawdę nie chcę do tego wracać, ale sam wiesz. I to są takie elementy, gdzie mając być może inny zawód, dodatkowy jeszcze, mimo że jestem wykształconą muzykiem i to jest mój zawód, ale może jeszcze jakąś dodatkową alternatywę, czułabym się trochę pewnie i pewnie, i być może, że ta sytuacja by mnie tak nie potargała i w ogóle, wiesz, nie... I nas. Dlatego myślę trochę w kontekście swojego dziecka o tym, żeby jednak to było...
1: No, ja myślę, że też, wiesz, ten instynkt macierzyński,
0: to jest
1: matka po
0: oczywiście.
1: Prostu, wiesz, lwica,
0: tak.
1: Która będzie za wszelką cenę dbała o to, żeby było jak najlepiej. Wiadomo, że tym wyznacznikiem jest przede wszystkim to, żeby dziecko było szczęśliwe, no ale mając w głowie i za sobą doświadczenia różne, no to wiadomo, że ja jako młody rodzic na tę chwilę nie chciałbym, żeby mój syn był muzykiem. Bo to jest bardzo trudny zawód. To jest tak kręta droga, że to jest wieczny labirynt.
0: No właśnie, właśnie. I to
1: nie jest prosta droga, tylko labirynt.
0: Oczywiście.
1: Cały czas musisz szukać wyjścia.
0: Oczywiście, a muzycy z natury są wrażliwymi ludźmi i to jeszcze bardziej nas, te labirynty i ta niepewność, jeszcze bardziej nas, wiesz, może, no tak jak mówiłam, potargać. W ogóle lubię to słowo ostatnio. Zresztą w jednej z moich piosenek ono jest i jakoś się tak z nim też
1: potarga nad Julii dziś z nami.
0: No, trochę tak. Ale wychodzę na prostą. Wiesz co, więc nie, przyjmijmy sobie piątkę a propos tego.
1: No tak.
0: Niech nasze dzieci zajmują się muzyką w sensie hobbystycznie w pierwszej kolejności. Niech rzeczywiście czerpią z tego jak najwięcej korzyści, bo rzeczywiście muzyka ma mega wpływ na rozwój mózgu i na wiele jeszcze innych dziedzin, ale obszarów. Ale niech to będzie właśnie zabawa.
1: No właśnie, a żeby taką budować wrażliwość u Henia, posłałabyś go do szkoły muzycznej?
0: No właśnie, bardzo bym chciała, żeby jednak poszedł do szkoły muzycznej.
1: No właśnie.
0: Mamy fajną szkołę w okolicy naszego miejsca zamieszkania. Moi znajomi mają też tam swoje dzieci, są bardzo zadowoleni i chciałabym, bo ja tej możliwości nie miałam. Ja mieszkałam, właśnie pochodzę z małego miasta, z Podolsz

0: Olsztyna. Wiesz, najbliższa szkoła muzyczna była właśnie w Olsztynie i to się wiązało z tym, że musiałabym codziennie dojeżdżać po około 60 km z tego miejsca.
1: No i dużo.
0: Więc dla dziecka takiego, wiesz, pierwsza klasa, druga klasa, w ogóle z podstawówki dziecka, to jest, no zresztą... Moi rodzice się po prostu bali. A może mój tata też i moja mama nie chcieli do końca. Nie wiem. No, nigdy mi na to pytanie nie odpowiedzieli. W każdym razie ja bym chciała dać tę możliwość Heniowi, żeby spróbował i żeby przede wszystkim dotknął tej muzyki też od tej strony takiej technicznej. Żeby nauczył się nut, żeby wiedział, jak to przeczytać. Żeby potrafił sobie zagrać coś, jakieś proste melodie.
1: Bo to jest język, którego nie każdy może się nauczyć.
0: No więc właśnie. Więc właśnie.
1: To jest dla wybrańców.
0: To jest dla wybrańców i być może, że właśnie to zaskoczy i będzie chciał. I słyszałam też taką teorię, że na początku trochę na siłę trzeba. Trochę. Bo wiadomo, że dziecko szybko się zniechęca, tak?
1: No
0: dlatego
1: tak.
0: Musimy my jako rodzice trochę nad tym trzymać rękę, ale niech, tak, pójdzie na pewno do szkoły.
1: Mnie jak rodzice zapisali do szkoły muzycznej na skrzypce, to ja strasznie beczałem.
0: No,
1: ja byłem załamany.
0: No właśnie.
1: A później, gdy kończyłem tę szkołę muzyczną, to znowu płakałem, że już się kończy.
0: Że już koniec.
1: No właśnie. Ale cieszę się, że grałem na tym instrumencie, który no, był narzędziem zbrodni w rękach dziecka. Sąsiedzi nie mieli łatwo.
0: Totalnie, skrzypce, ja.
1: Tak. Po pewnie kilku miesiącach dopiero trafiłem w ten pierwszy dobry dźwięk.
0: Mm-hmm.
1: Ale jednak to było mega wyzwanie.
0: Mm.
1: I coś pięknego. Trochę tam wspomnieliśmy o pandemii. Wiadomo, to był trudny czas. Dzisiaj jesteś w pięknym rozkwicie swojej kariery. Mocno ci kibicuję. Pojawiają się nowe single. Grasz jako support przed bardzo znaną, popularną artystką. I myślę, że tymi małymi krokami, ja wiesz doskonale, że lepiej sobie dreptać powolutku, żeby dojść do jakiegoś miejsca, albo jak kiedyś mówił świętej pamięci Ryszard Moczadło, menadżer Anny Jantar. Mhm. Lepiej karmić się małymi łyżeczkami, niż się utopić w garze zupy. I dziś dzieje się i bardzo dobrze, że się dzieje, ale jak radzisz sobie z czasem? Jak znajdujesz równowagę między koncertami, próbami i czasem spędzonym z rodziną?
0: O, widzisz, ten czas na próbach spędzam też po części z rodziną, bo tak jak wspomnieliśmy, Błażej też ze mną jakby jest w zespole, tworzy ten zespół, także razem wspólnie spędzamy czas.
1: A czy to nie jest tak, że kobiety są lepiej zorganizowane od facetów?
0: No właśnie ostatnio tak coraz częściej do tego dochodzę, że tak jest.
1: Chyba tak, prawda?
0: Ale ja nie, wiesz, ja nikomu tu nie chcę odbierać jakby, ani jakby ubliżać.
1: Ale nie, no facet.
0: Ale tak jest, no jest. Tak, no jak ja czegoś nie zaplanuję i czegoś nie dopilnuję, to niestety, no, się to nie wydarzy.
1: No,
0: więc tak.
1: Tak. Jeśli to słucha moja żona, to tak, zgadzam się.
0: No tak właśnie, jest. No tak jest. Wiesz co, kurczę, tak właśnie teraz ostatnio sobie analizowałam, bo ja bardzo teraz ten czas przeżywam, bo tak jak powiedziałeś, że to jest taki trochę pik, który chcę jak najlepiej wykorzystać.
1: No jasne.
0: I nie to, że chcę się tym, wiesz, nachapać, tylko po prostu chcę wykorzystać każdą możliwość, porozmawiać z ludźmi, z których spotykam na swojej ścieżce. I po takim świetnym, udanym koncercie, po jakichś fajnych rozmowach, wracam do hotelu, czy też wracam do domu, emocje schodzą, opada ta adrenalina i ciężko mi jest, wiesz, jakby znowu wbić się w buty mamy.
1: Bo takie dwa różne światy,
0: ojejku,
1: prawda?
0: Jest tak. I to mnie ostatnio tak widziałam, że troszeczkę...
1: Raz w dresach, raz w sukience balowej.
0: No. Najgorzej jest, jak się jest za długo w tych dresach, wtedy ciężko wejść w tą sukienkę balową, wiesz. I na odwrót, nie? I na odwrót.
1: Tak.
0: Także to jest trudne. To jest trudne, ale z drugiej strony cieszę się, że mogę tak wiele barw w ogóle mieć w swoim życiu i tak wiele smaków i zapachów. Więc to mnie, no, myślę, że jestem na fajnej pozycji i wszystkim ludziom w ogóle życzę czegoś takiego, żeby mogli właśnie sobie tak posmakować różnych rzeczy, że nie być zamkniętym tylko w domu.
1: Tak? Żeby nie powiedzieć sobie, że jest monotonnie. No bo nie ma monotonii.
0: Bo to też, widzisz, to też jest i za dużo jest źle i wiesz.
1: No ten stały schemat każdego dnia, gdy on się tak powtarza przez lata, no to i tak wpadanie w taką rutynę. No, na pewno nie dla kogoś, kto ma duszę artystyczną, to jest za trudne.
0: Nie.
1: A jakie wartości według ciebie muzyka może dać Heniowi?
0: Jeżeli bierzemy pod uwagę muzykę jako takie takie kombo, czyli właśnie to, o czym mówiliśmy, szkoła muzyczna, czy koncert,

0: czy w ogóle słuchanie muzyki, no to na przykład, jeżeli chodzi o szkołę muzyczną, no to dyscyplina. To znaczy wartości, w sensie jakby takie oddanie, zaangażowanie, taka prawdziwość, o może systematyczność. Systematyczność, to. Jeżeli chodzi o w ogóle o muzykę, no to ja w ogóle... Jakby słuchanie muzyki dla mnie jest równe z tym, że jakby przeżywam jakieś, wiesz, jakieś takie duchowe
1: tak.
0: na poziomie duchowym różne, wiesz, różne emocje, więc to uduchowienie, to jest bardzo ważne też u człowieka, to żeby on był wrażliwy i był uduchowiony, żeby czuł piękno, żeby potrafił rozróżniać też tak, jakby też potrafił ocenić, bo ważne jest umieć, wiesz, jakby powiedzieć, że to jest fajne, to mi się podoba, a to jest niefajne. Więc myślę, że w ogóle uprawianie muzyki i słuchanie muzyki też tego uczy, że możemy, wiesz, możemy jakby, jesteśmy w stanie oceniać w ogóle to, czy nam się to podoba, czy nie. I to jest ważne, bo wtedy nie siedzimy tak jak takie myszy pod miotłą i zgadzamy się na wszystko, tylko po prostu mamy jakby swoje zdanie. I to są, mi się wydaje, że to są takie główne rzeczy, które jakby niesie ta muzyka ze sobą.
1: Myślisz, że ty się zmieniłaś jako muzyk, jak zostałaś rodzicem? Zauważyłaś zmiany?
0: Jako muzyk?
1: No.
0: Czy jako muzyk właśnie? Kurczę, nie wiem, właśnie chyba... Chyba nie. Chyba nie. Chyba tak samo bardzo mi zależy. Znaczy, może jeszcze bardziej ze względu na to, że mamy tego czasu mniej. O, to może tak. Pod tym względem rzeczywiście, że po prostu wiem, że mam tego czasu mniej i muszę to w tym małym, w tej małej cząstce to wszystko zrobić teraz tu. Więc pod tym względem, czyli że trochę szybciej coś robię, nie zostawiam czegoś na ostatni moment, że jeżeli ktoś mi coś obieca, że chce, że to zrobi, to ja to szybko chcę, wiesz, zweryfikować, szybko odhaczyć i lecimy dalej. O, to pod tym względem rzeczywiście jako muzyk się zmieniłam, że już nie myślę o tym jako takim długotrwałym, rozwlekłym procesie.
1: Nie ma czasu.
0: O takim romantycznym podejściu, to wiesz, nie ma czasu. Nie ma czasu po prostu, ale to też jest fajne, no. To też jest fajne.
1: A jakiej muzyki słuchacie wspólnie?
0: Czego słuchamy wspólnie?
1: Henio potrafi sam już wybrać te ulubione piosenki?
0: Tak, ogarnia Spotify. Ogarnia, zresztą on już...
1: A potrafi was zaskoczyć? Jakimś wyborem swoim?
0: Nie, ostatnio, tak jak wspominałam, to nie.
1: Okay.
0: Ostatnio jest monotematyczne, ale to są dobre piosenki, wiesz. Jakby to czego słucha ostatnio, to są bardzo dobre piosenki. To są piękne melodie, więc... Niech słucha.
1: O, piękne melodie.
0: Piękne melodie. I ja właśnie w ogóle jestem z tego teamu piękne melodie.
1: Ja też.
0: No, uwielbiam.
1: Piosenka zaczyna się od melodii. No,
0: oczywiście, że tak.
1: Tam mogą sobie grać, nie wiadomo jak, z szacunkiem dla każdego instrumentalisty.
0: Melodia jest bardzo ważna. No tak jak mówisz, to jest w ogóle prym, wiedzie w piosence. Więc ostatnimi czasy nas nie zaskakuje, ale też może to wynika też z tego, że miałam taką przygodę właśnie współpracy z Krzyśkiem Zalewskim. Też bardzo lubi Krzyśka słuchać. Więc uważam, że u nas w domu słucha się dobrej muzyki. W ogóle słucham dużo polskiej muzyki. Z lat 90. też. Ja w ogóle jestem fanką lat 90. I słuchamy też muzyki dziecięcej, ale tej takiej wartościowej. Na przykład, jeżeli mogę, nie wiem, coś tutaj zareklamować, czy niekoniecznie. Jest taka dziewczyna, kompozytorka, autorka tekstów, Anna Weber, która prowadzi coś takiego jak Pomelody. I tam tego bardzo dużo słuchaliśmy. Bardzo
1: super.
0: Dużo. Ostatnio słuchaliśmy Cezika też sporo,
1: no, tak.
0: Układ Słoneczny w ogóle, ale wiesz co, to jest fajne. Ja to włączałam wielko, nawet z teledyskiem dziecku, bo...
1: Życzę artystom popowym, żeby mieli takie wyświetlenie jak Cezik.
0: I turbo dużo, nie?
1: Tak.
0: Ale fajna treść tam idzie za tymi piosenkami i mądre rzeczy, więc to są takie w sumie u nas teraz gorące tematy muzyczne rzeczywiście.
1: A... Mi od razu się przypomina, bo faktycznie mój syn teraz też słucha tego, co głównie my słuchamy w domu, ale miał taką fazę na Mamy Śpiewamy.
0: No właśnie, mam, tak. Z Górki na Pazurki na przykład.
1: Jedzie męską
0: Górki. Z Górki na Pazurki.
1: No,
0: tak, w ogóle to są... Anka jest, no, jest niesamowitą dziewczyną. Ona tak, jest tak zdeterminowana, świetnym rodzicem. Zresztą my chyba rok temu czy dwa lata temu byliśmy wspólnie, zupełnie przypadkowo spotkaliśmy się w Zaiksie na nartach, tam w Domu Pracy Twórczej i z całą rodzinką Ani i my, ja, Henio i Błażej. To są świetni rodzice, a ona przy tym w ogóle robi tak super piosenki.
1: Tak.
0: I to jest w ogóle zagrane wszystko to na prawdziwych instrumentach, nie komputer.
1: Tak. Byłem też na koncercie. Więc
0: no, my jeszcze
1: naprawdę
0: nie byliśmy na koncercie, ale to już teraz sobie obiecuję, że pójdziemy, jak będzie tylko wolna chwila. Także tak, Mamy Śpiewamy też.
1: Czy zdarzały się takie momenty, że musiałeś zrezygnować z występów, prób.

0: na rzecz rodziny? I czy to jakoś wpłynęło na twoją karierę?
1: Wiesz co, teraz konkretnej daty nie pamiętam, ale na pewno tak było. Na pewno tak było przy okazji jakichś tutaj dolegliwości zdrowotnych. Czy wpłynęło? Nie, bo jeżeli nawet z czegoś zrezygnowałam, to były jakieś pewnie joby albo coś takiego. Znaczy nawet inaczej. Być może to był koncert, ale na szczęście ja się otaczam, współpracuję z takimi ludźmi, którzy totalnie rozumieją to, że jestem mamą i że zdarzają się takie sytuacje. Choćby sytuacja, jak się okazało, że jestem w ciąży. I bardzo się bałam. Bardzo się bałam, że mówię, co ja teraz zrobię? W ogóle jak ja będę śpiewać? Że z brzuchem? Mm-hmm. Że w ogóle przepraszam teraz za te głupie myśli, za te słowa samą siebie i w ogóle wszystkie mamy. Ale gdzieś tam z tyłu głowy, wiesz, poczułam tą, bo w ogóle poczułam presję też tego, że ja muszę cały czas grać. Muszę cały czas grać. Muszę być cały czas w ogóle w super formie, świetnie wyglądać, być szczupła i w ogóle. I teraz brzuch? Nie. Mówię, wyrzucą mnie. A zadziało się zupełnie inaczej. No po prostu mam takie szczęście, że mam przy sobie ludzi, którzy... Wiesz, no zresztą moja głupia myśl, co ja sobie myślałam, że w ciąży to jest co, coś złego? No ale gdzieś to tak, wiesz, no, zostało wykreowane.
0: Pewnie z jakiej strony też włączyła ci się taka odpowiedzialność, żeby
1: tak,
0: to nic się nie stało.
1: Tak, ale słuchaj, do 9 miesiąca byłam normalnie na scenie, wszystko się udało i...
0: No to
1: widzisz.
0: Dziwić się, że Henio idzie w ślady muzyki.
1: No, no to właśnie, tak dlatego teraz już chyba się nie dziwię, ale wiesz, mieliśmy w pewnym momencie, tak jak on się urodził, już taki był komunikatywny, że już potrafił powiedzieć parę słów, bardzo często zasłaniał sobie uszy właśnie rękoma i jak na przykład ja śpiewałam, mówię, o Boże, coś jest nie tak. O nie. O nie. Że nie śpiewaj, nie śpiewaj. Ale to wynikało z tego, że po prostu jakąś tam wysoką wrażliwość mamy też tutaj. I...
0: No tak.
1: No więc...
0: Znam to też.
1: Też tak pewnie miałeś.
0: Moja żona przepięknie śpiewa, a czasem słyszymy po prostu, nie róbcie tego, nie śpiewaj.
1: No właśnie.
0: Tak. Ale gdy śpiewa Melody Gardo, to nie ma tego problemu. Mm-hmm. Więc no, bywa różnie. Mm-hmm. Czy są takie umiejętności, które zdobyłaś jako muzyk i przekładają się na to, że na przykład jesteś lepszym rodzicem?
1: Jezu, ja w ogóle nie wiem, czy ja jestem dobrym rodzicem, to po pierwsze. W sensie, no chyba Henio jest zadowolony, że ma taką mamę, ale czy jestem... To znaczy, w ogóle nasza praca polega głównie na dobrej organizacji. Ja w momencie, kiedy jeszcze właśnie nas jest dwoje w domu pracujących na wyjeździe, to ta dobra organizacja musi być w ogóle na wysokim poziomie, więc to trochę się łączy z byciem dobrym rodzicem, no bo organizacja, no to jest jakby też, wiesz, ta pierwsza rzecz, nie?
0: Tak.
1: Pierwsze, z czego to w ogóle wychodzi.
0: Z czego
1: to nie wychodzi, wiesz,
0: tak.
1: Bo musisz mieć wszystko totalnie zaplanowane, znaczy totalnie zaplanowane, no powiedz mi o swoich planach, nie? Powiedział Bóg, nie? Ale jakby, czyli ta dobra organizacja, to myślę, że moja praca mnie tego nauczyła, właśnie dobrej organizacji, to się przekłada jednak trochę na wychowanie i na to, żebyśmy nie tracili czasu, żebyśmy właśnie wyciągnęli z tych małych chwil jak najwięcej, żeby jak najwięcej być ze sobą wspólnie, wiesz co, to, że w ogóle jestem muzykiem i kocham muzykę i jestem przy tym wrażliwym człowiekiem, to też myślę, że bardzo dobrze wpływa na to w sensie wiem, jak chcę wychowywać, jak bardzo chcę, żeby ta wrażliwość była u nas w domu, więc to też dało mi zawód muzyka i uprawianie muzyki. W naszym zawodzie jest też dużo zabawy, bo gdyby tego nie było, no to wiesz, o czym by to było.
0: Jasne.
1: Więc dzięki temu jestem wyluzowanym rodzicem. I mogę, nie jestem tak zwanym, w cudzysłowie, ściśnieniowaną mamą, bo naprawdę nie jestem. Nauczyłam się odpuszczać. I to jest też dobra relacja właśnie z dzieckiem. Oczywiście są granice, wiadomo, że to musi być gdzieś tam granica między rodzicem a dzieckiem, ale nie mam tego takiego ciśnienia, że wiesz, teraz musimy iść tutaj, wymyć rączki, bo po prostu, wiesz, masz brudne i dramat będzie, chociaż nie, no dobrze.
0: Dziecko brudne,
1: dziecko szczęśliwe, ale wiesz, nie ma ciśnienia, tylko jest dużo zabawy.
0: Jasne.
1: Dużo zabawy, a to jest bardzo ważne.
0: A w drugą stronę, to, że jesteś rodzicem, inspiruje cię do muzykowania? Pisanie?
1: Tak, bo są takie dni, że chcę uciec i właśnie... Mówię szczerze.
0: Tylko szczerze.
1: O tym to jest, wiesz, ten twój podcast jest, żeby po prostu właśnie pokazać, jak to jest być rodzicem pracującym i muzykiem, więc...
0: Natalia Grosiak w ostatnim odcinku... Bardzo szczerze opowiadała o wszystkim. I wspólnie, i myślę, że każdy rodzic, który pojawił się w tym podcaście, potwierdził to, że są chwile cudowne, są chwile bardzo trudne.
1: Bardzo trudne.
0: I to, jeżeli ktoś mówi, że rodzicielstwo jest tak na 100% takie przepiękne, to kłamie.

0: No oczywiście, że tak. Oczywiście, wiesz,
1: to jest najtrudniejsza praca, jaką się wykonuje.
0: Jasne, że tak. Nie oszukujmy się, nie ma różowych, za przeproszeniem, bąków. No, po prostu.
1: I te trudne chwile też mogą być inspirujące.
0: Mogą, jak sobie z nimi dobrze poradzisz, jak w odpowiednim momencie też jakby, no nie zapędzisz się w ten kozi róg, nie wejdziesz w to wszystko za głęboko, bo to naprawdę jest cienka linia. Czasami, znaczy ja ze swojej perspektywy oczywiście mówię teraz, bo każdy pewnie ma inaczej, ale ja mówię tak, że jestem bardzo wrażliwa i bardzo szybko może mnie coś po prostu jakby, wiesz, zgnieść i mogę się poczuć zmęczona, ale też wielokrotnie mam ochotę po prostu wyjść z domu, uciec, wyjść, połazić tam, gdzie mieszkamy, po prostu pokrzyczeć w poduszkę, bo jest tego za dużo. Ja nie wiem, jakbym miała jeszcze drugie dziecko, nie wiem, może się spotkamy za kilka lat, może będę miała wtedy drugie, może będzie mi wtedy łatwiej, bo dwójka, słyszałam, że niby się bawią razem, ale też słyszałam ostatnio od kolegi gitarzysty wczoraj w zasadzie, że ma brata, który ma trójkę i mówi: guzik, prawda. One się tak tłuką, to jest jeszcze gorzej niż z jednym. więc tak, no są, to jest właśnie dużo.
1: No ja mam dwóch starszych braci i w ogóle mnie nie interesowali pod względem wspólnej zabawy. Ja byłem już, ja chciałem swoje wszystko.
0: No ty chciałeś, ja ciekawe, co twoi rodzice na to, w sensie jak oni się w tym, czy oni rzeczywiście...
1: No lekko nie mieli.
0: No wiesz,
1: ja szybko się z domu wyprowadziłem, szybko. Wracałem do domu, mówię, mama, dostałem się do takiego zespołu, tam wylatuję na 2 miesiące do Brazylii. Gdzie? No musisz iść do szkoły, powiedzieć, że ja tam, trochę mnie nie będzie.
0: Ostro.
1: No, a miałem 18 lat.
0: No to już widzę, co tutaj, tak jak się ruszało na szyi, pewnie
1: jak
0: taka
1: wróciłem
0: żyłka
1: do domu po 2-miesięcznej trasie koncertowej, to moja mama była chuda jak patyk. Stres taki.
0: Widzisz?
1: No.
0: To jest właśnie rodzicielstwo.
1: A jeszcze byłam w takich czasach, że tam dzwoniła się, wiesz, z budki telefonicznej i wykonałem...
0: O ile ona w ogóle gdzieś była, nie?
1: Tak, więc tam może z 3 razy zadzwoniłem w tym czasie
0: nie,
1: do domu. No, tak.
0: No właśnie ja się boję tego momentu. Właśnie wszyscy się tak śmieją. Zobaczysz, jak przyjdzie pierwsza dziewczyna do domu, do Henia. A ja tak się trochę śmieję, ale
1: no
0: wiesz,
1: ciekawe,
0: no nie wiem, jak zareaguje.
1: To będzie bardziej wyluzowane, ty czy
0: może mi się to zmieni, nie?
1: Ale może Błażejowi, tacie.
0: Mi się spodoba?
1: Nie, właśnie uruchomi się coś takiego, że no ja zapraszam cię, tu porozmawiajmy, no. A kim są rodzice, a najlepiej podaj PESEL, a
0: zobaczymy, tu chyba nie, myślę, że ja tutaj tą pałeczkę będę jednak cały czas trzymać. Ale...
1: Ale chyba nie masz takiego wzorca idealnej kobiety dla twojego
0: syna. Absolutnie. Nie, bo ja sama, no nie chciałabym, sama nie chciałabym, żeby teściowa w ogóle mnie jakby w takich, wiesz, no, zamykała w takich jakichś ryzach.
1: Myślałam, że będziesz blondynką. No trudno.
0: No,
1: to są takie przegięcia.
0: Są,
1: nie,
0: że... przegięcia.
1: Ale ty jesteś tłuściutka?
0: A ja wtedy, dobrze, proszę pani, to ja schudnę. Nie, chyba nie będę. Nie będę taką.
1: Chociaż od razu mi się przypomina taka sytuacja, jedna z wydawczyń, z którą miałem ostatnie audycje. Wspominaliśmy też jakiś czas i mówiła, że no miałem kiedyś takiego, to było dawno, dawno temu, miałem super chłopaka, ale wiesz co, i byłam szczuplutka, piękna byłam w ogóle wtedy. I on do mnie powiedział: no wszystko fajnie, ale mogło być troszeczkę przytyć.
0: O, no widzisz, czyli i tak źle, i tak niedobrze, no. Wiesz co, mam różne doświadczenia a propos tych właśnie takich rzeczy i może wyciągnę wnioski i właśnie tak sobie, wiesz, z góry obserwuję i pewnie będę jeszcze długo obserwowała różne tego typu sytuacje i wiem, czego nie mówić chyba, no. Nie, jakby dajmy tym dzieciom naszym prawo wyboru.
1: Tak.
0: Nie zamykajmy ich w naszych jakichś ambicjach, absolutnie. W ogóle nie róbmy tego, bo to jest najgorsze.
1: No ale czasem warto podpowiedzieć.
0: Ale tak, właśnie chodzi o to, żeby to dziecko miało możliwość, żeby inaczej, żeby chciało. Żeby chciało się zapytać nas.
1: O, właśnie.
0: To jest chyba clue w ogóle tego naszego rodzicielstwa.
1: To są takie etapy, że dziecko jak jest małe, jest takie, przychodzi,
0: bardzo,
1: przytuli,
0: tak,
1: się,
0: tak,
1: da buziaka, później jest takie, że,
0: trochę,
1: że
0: nie. Później to już w ogóle do szkoły lepiej. Mamo, zostań przy bramce, tam nie odprowadzaj mnie.
1: Później są takie etapy właśnie, nie będziesz mi mówiła, co mam robić.
0: A później,
1: jest kolejny etap, że po tą poradę jednak przyjdzie, nie?
0: No właśnie. Tobie życzę i sobie życzę, żeby przyszło.
1: Żeby
0: bo
1: przyszło.
0: Wiesz, no są różne, życie różne scenariusze pisze i różnie to bywa. Żeby dziecko chciało przyjść, żeby przyszło i to wtedy będzie dla nas największa nagroda chyba.
1: Mam nadzieję, że nasze dzieci jak będą

0: już dorosłe, posłuchałem sobie tego podcastu i takim jasno mówimy, że zawsze możecie do nas przyjść i porozmawiać. Choćby to był najtrudniejszy temat świata, to ta rozmowa zawsze pomoże.
1: Zawsze.
0: Po pierwsze, poczujesz ulgę, że pogadałaś.
1: Zdecydowanie tak.
0: A po drugie, nigdy nie wiesz, kto coś może ci doradzić. I samemu nie wpadniesz może na takie rozwiązanie.
1: No i jeszcze chyba nasza w tym rola, żeby w takiej sytuacji problematycznej nie oceniać. Że właśnie, że to my jesteśmy tą jednostką, do której to dziecko może się zwrócić bez takiej bez sytuacji, że będzie po prostu oceniane, wysłuchane. To jest po prostu taka wartość rodzicielska. Jeżeli coś takiego jest, no to w ogóle ukłony.
0: Jaki jest plan Diuli na najbliższe miesiące?
1: Nowy singiel. Nagrywamy teraz teledysk. Kolejny, czyli drugi, bo wcześniej jakby powierzyłam tę rolę innej osobie, ale teraz drugi raz ja sama wejdę w buty reżysera. I w ogóle tych około właśnie tych wszystkich takich produkcyjnych rzeczy, bo oczywiście singiel już jest nagrany, jest wyprodukowany, wszystko jest gotowe, tylko ten obrazek, więc ja się tym zajmę. To wyjdzie najprawdopodobniej, no nie wiem, czy to jeszcze w grudniu, bo tak trochę święta mogą to, wiesz jak to jest, no. Święta, będzie Last Christmas, zresztą już jest i nie wiem, czy to się po prostu przebije, a chciałabym. Ale z drugiej strony teraz mam gorący moment, bo właśnie tak jak wspomnieliśmy...
0: Trzeba kłuć.
1: Więc chyba po prostu będziemy kłuć. No i najbliższy koncert, taki mini koncert, czyli support przed Natalią, odbędzie się za tydzień w Warszawie 5 grudnia w Palladium. Wszystkich zapraszam.
0: Jeśli ktoś odpalił od razu podcast, to się o tym dowie. Jeśli ktoś trafi na ten podcast za 3 lata, to taki koncert się odbył.
1: Odbył się, tak. To właśnie, taki koncert się odbył i pewnie... No, nieważne.
0: Jeśli nas teraz słuchacie i na przykład nie znacie Diuli, możecie ją oczywiście znaleźć we wszelkich serwisach streamingowych, ale to jest tylko rozmowa albo aż i... Gdybyś miała przenieść do tego świata wyobraźni, teatru wyobraźni, jak opiszesz swoją muzykę po prostu słowami? No bo nie słuchamy w podcaście piosenek. Więc zapraszamy oczywiście na kanały, gdzie znajdziecie muzykę Diuli. Ale gdybyś w kilku słowach miała opisać siebie jako Diuli?
1: Romantyczna, melancholijna. Akurat mówię na przykładzie tych piosenek, które są... myślę, że momentami nieszczęśliwa, bo też... Dużo jest o tym w tych piosenkach, które do dziś zostały wydane. Tak, to są takie trzy. I jeszcze co mi się kojarzy, że to te piękne melodie, takie właśnie melancholijne.
0: Potwierdzam.
1: O, dziękuję.
0: Potwierdzam. Więc mam nadzieję, że po tym naszym podcaście te algorytmy wzrosną po tych słowach.
1: No, życzę sobie tego. Jest to trudne w dzisiejszych czasach, bo jest bardzo dużo dobrej muzyki, bardzo dużo. Każdy chce jakiś tam sobie skrawek tego miejsca.
0: Każdy coś chce z tego tortu, tak.
1: Ale jeżeli mam, wiesz, jakby mogę dużo zrobić, żeby to gdzieś tam... No, algorytmów nie oszukam, ale mogę po prostu organizować fajne koncerty i na przykład spotykać się z takimi fajnymi redaktorami jak ty i widzisz, powiedzieć dużo od siebie i zachęcić ludzi do tego, żeby rzeczywiście wpadli na moje streamingi tam.
0: Mama muzyk Martyna Pawłowska-Diuli była z nami w podcaście. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
2: Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.
1: Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nic.

chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozwija.

Macieja kota. Fascynujący z niego facet, całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

wprost do ucha, najbardziej senny bosanowy. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech.

chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa, głupiej jest wiekiem stara ziemia.

0: że nie chcę twoich rad.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

My love is here to stay. Not for all year, but ever and